0: oraz szereg grup społecznych poza godzinami naszej pracy i szkoły korzysta także z tego budynku w celu rehabilitacji.
1: Panie Aleksandrze, ale warto dla osób, które mniej są wtajemniczone albo pierwszy raz spotykają się z tego typu określeniem, co to znaczy zakład aktywności zawodowej, a później jeszcze dodamy w takim mieście jak Nysa.
0: Celem funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja poprzez pracę, poprzez zatrudnienie zawodowa oraz społeczna, czyli organizujemy różne spotkania integracyjne dla szerokiego kręgu osób związanych z powiatem nyskich w celu integracji, wspólnej zabawy, ale też wspólnego doświadczania siebie nawzajem. Czy to są seniorzy, czy to są uczniowie, czy przedsiębiorcy. Wspólnie organizujemy tego typu spotkania. Takim jednym z największych tego typu spotkań integracyjnych jest spotkanie wigilijne, które od 5 lat tutaj w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest organizowane i ono liczy ponad 250 osób co roku. To jest bardzo duża grupa, grupa integrująca siebie poprzez wspólne doświadczenie bycia właśnie w tym dniu Wigilii, dzielenia się sobą, dzielenia się słowem, dzielenia się swoją obecnością, ale też jest to taki moment dziękowania sobie za to dobro, którego doświadczamy tutaj.
1: A jak powstał pomysł zbudowania takiego ogromnego budynku? Bo jeśli chodzi o bryłę tę architektoniczną, to mówię, robi ogromne wrażenie, bo to jest duży, przestrzenny budynek, pięknie doświetlony. Tu już na etapie projektowania ktoś pomyślał, architekt, o to, żeby jasny, przestrzenny, taki pozytywny w ogóle budynek z takim wnętrzem dodającym siły. Do tego jest jeszcze piękny basen. No wiele takich elementów, jak mówię, że niejedno duże, wojewódzkie, bogate miasto mogłoby pozazdrościć. I teraz z całym szacunkiem, ale Nysa metropolią nie jest, a tym bardziej bogatą metropolią. Więc skąd się wzięła idea powstania takiego obiektu?
0: Pomysłodawcą jest powiat nyski i to się chwali byłemu już staroście, że pomyślał o wybudowanie tego typu kompleksowego budynku, który umożliwi rehabilitację społeczno-zawodową dla mieszkańców powiatu nyskiego. Tak jak pan już powiedział i ujął pan istotę rzeczy tego budynku, że on jest i przepiękny architektonicznie i bardzo funkcjonalny i daje możliwości rehabilitacji we wszystkich obszarach i przestrzeniach. Od intelektualnej, jeżeli chodzi o naukę, po rehabilitację leczniczą, jeżeli chodzi o basen, który jest tutaj obecny, boisko jest obecne, siłownia, pomieszczenia do sensu stricte rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz rehabilitację zawodową, czyli te wszystkie pomieszczenia, które my tutaj zajmujemy i ożywiamy. I tak naprawdę widzimy, że ten budynek jest żywy i daje możliwość bycia tutaj i realizowania różnych swoich potrzeb szerokiemu spektrum osób zamieszkujących powiat nyski.
1: Wiem, że porównania, odniesienia są trochę niezgrabne, ale żeby tak uzmysłowić skalę tego, co robicie, to tak się odniosę do takiej jednej z najbardziej znanych fundacji na Opolszczyźnie. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. 2 budynki, a nawet 3. Zakład Aktywności Zawodowej, rehabilitacja dzieci w zasadzie od prawie że noworodków. To jest ogromna, kompleksowa opieka człowiekiem w zasadzie prawie od urodzenia po ostatnie chwile. A jak to rozwiązano właśnie w przypadku Nysy?
0: W Nysie istnieje szereg podmiotów, podobnie jak w Opolu, zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową. I tutaj wzorowym, tak samo jak wzorowym przykładem w Opolu są Jednorogowie i to dzieło, ta fundacja, którą utworzyli i impulsem do utworzenia tego też było doświadczenie państwa Jednorogów. To są pewne etapy i dynamika działań. Jeden krok generuje drugi, następny i możemy powiedzieć, że po roku, 10 czy 25 latach, tak jak w przypadku Jednorogów, no powstaje przepiękne dzieło, które kompleksowo obejmuje jakby zakres potrzeb, realizacji tych potrzeb poprzez środki, cele, które sobie stawiamy i realizację tych celów oraz ludzi, którzy w to się angażują, bo to są i państwo Jednorogowie, i samorządy, i gmina, i powiat, i szereg instytucji, które się zaangażowały w to dzieło, bo zobaczyły, że warto jest w coś, co ma dobry cel, co jest dobre inwestować i angażować się. Wiem, że bardzo duże wsparcie państwo jednorogowie też otrzymali ze strony niemieckich fundacji w wyposażenie.

0: tylko jakaś bryła, budynek, dzieło architekta, tylko to jest ogromny kompleks przemyślany, bardzo racjonalny.
1: No na pewno dzięki rozmowie, dialogowi, jakby wsłuchiwaniu się w potrzeby, ten budynek mógł zostać tak ożywiony, jak jest dzisiaj ożywiony. W Nysie świetnie funkcjonował środowiskowy i funkcjonuje do dzisiaj środowiskowy dom samopomocy. Świetnie funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej i brakowało tego jednego elementu, czyli zakładu aktywności zawodowej, który jest jakby dopięciem tej całej przestrzeni społeczno-zawodowej, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w powiecie nyskim. W zakładzie aktywności zawodowej osoby są często pierwszy raz w życiu zatrudnione na umowę o pracę. Czują się pracownikami i niejednokrotnie te pieniądze, które otrzymują w zakładzie aktywności zawodowej, są bardzo często pierwszymi pieniędzmi zarobionymi ze względu na kompetencje, które te osoby posiadają. Nie są to pieniądze, które te osoby otrzymują ze względu na swoją niepełnosprawność. Te różnego rodzaju renty, wsparcia finansowe, to są pieniądze zarobione. Pierwsze w życiu zarobione pieniądze wynikające z pracy na umowę o pracę danego pracownika.
0: Postęp, jeżeli chodzi również o rehabilitację psychiki, bo przecież to jest niesamowicie leczący element, tak mówię w uproszczeniu. Jeżeli ktoś zaczyna pracować, otrzymuje pieniądze, to jest ogromna satysfakcja, a nie ma chyba do końca jeszcze przebadanego leczniczego działania satysfakcji.
1: My tego doświadczamy, bo praca jest tym elementem, który wydaje się od strony społecznej najbardziej człowiekowi nadaje sens. Ja czuję się potrzebny. Ja wiem, że ja mogę coś zrobić, co ma jakąś wymierną wartość. A tutaj my możemy powiedzieć, że ta praca jest pracą, która waży więcej. Tego się nie da wymiernie jakby przełożyć na środki finansowe. Często mogłoby się wydawać, bo stereotypy istniejące w przestrzeni społecznej sprawiają, że często nam się zapala czerwona lampka w momencie, kiedy słyszymy osoba niepełnosprawna. I my przełamujemy dzięki pracy tych osób pewien stereotyp, który nam mówi podświadomie, że jeżeli to jest osoba niepełnosprawna, to nie można myśleć o jakości tych produkowanych przedmiotów czy usług. Nie można myśleć o tym, że te osoby w ogóle mają w sobie taki potencjał, że są w stanie o to zadbać. Nie współdoświadczamy siebie w środowisku pracy, czyli osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi.
0: Wcześniej myślę, że ci ludzie właśnie niepełnosprawni nie mieli okazji wykazać się, uzewnętrznić tych swoich cech charakterologicznych, tak jak pan mówi, empatii, także przeżycia pewnych emocji wynikających z takich doznań sensorycznych, dotyku nawet kogoś innego, bo oni byli zawsze stój ode mnie z daleka. Ja wiem, że posługuję się bardzo brutalnym stereotypem, ale tak było i to gdzieś tak między nami zamaskowane. Wszystko dobrze, niepełnosprawni są fajni, byle nie za blisko nas.
1: I dokładnie tak było. Ja pamiętam, jak Justynka chciała okazać radość i się przytulić, to automatycznie, jakby niejako odruch bezwarunkowy, to było jej pokazanie tego dystansu. I ja się tego uczyłem. Dzisiaj to już nie jest dla mnie żaden problem i te osoby mnie tego nauczyły. Co nie? Jakie to jest bardzo ważne w naszej pracy, byciu ze sobą, jakby spotykaniu się twarzą w twarz, spoglądaniu sobie w oczy, dostrzeganiu, że niepełnosprawność nie oznacza, że to jest osoba, która jest mniej człowiekiem niż osoba pełnosprawna.
0: I w dodatku jeszcze musiałaby być za to skazana na izolację. To modne słowo teraz, wykluczenie.
1: I niejako tak jest i te osoby też się tak czują. Mało tego, z drugiej strony już przy końcu tego stażu i się pytam, Justynka, co sobie kupisz? I ona mówi do mnie, wymarzone łóżko w kształcie serca, pomaluję pokój, jak mi coś zostanie, to jadę z mamą na wakacje. Czyli ona była w stanie pierwszy raz niejako zaspokajać te swoje podstawowe potrzeby i realizować marzenia, tak jak my to robimy codziennie.
0: Może o tym nie myślimy, bo to jest w zasięgu naszej ręki. Właśnie, wystarczy pracować, trochę odłożyć, zaplanować i już. Dla nich to nie jest takie proste.
1: Dokładnie. W ogóle sama praca okazuje się marzeniem i nieosiągalnym często. Zapytałem się też pani Beaty. Pani Beato, co słychać? Weekend przychodził i pani Beata mówi do mnie tak, o, wie pan co? Jak przychodzi sobota i niedziela, to czekam, kiedy będzie poniedziałek, bo się nie mogę doczekać, żeby przyjść do pracy. Ja sobie pomyślałem, Boże, kiedy ja ostatni raz tego swojej pracy

0: myślałem o życiu i o tym, jaki to sens nadaje, że my się spotykamy ze sobą, że możemy razem z sobą być, budować relacje, doświadczać siebie od tej pozytywnej strony. My tutaj przychodzimy do zakładu, naprawdę jest całkiem inna specyfika. My się witamy, rozmawiamy ze sobą, czujemy to, że się cieszymy nawzajem sobą. Budujemy taką atmosferę, w której poznajemy siebie, można powiedzieć, z imienia, ale też i z historii, jaką mamy, bo przechodzimy szereg różnych rozmów, doświadczamy przełamywania różnych problemów, najróżniejszych, zastanawiamy się z różnymi instytucjami tutaj, jak tę osobę wyciągać, jak jej pomagać, jak ją aktywizować nie tylko społecznie, ale też i bytowo, co nie? Często te osoby borykają się z problemami zamieszkania. My przestajemy być dla siebie anonimowi, przestajemy być tylko i wyłącznie pracownikami.
1: I relacjami takimi urzędniczymi w zasadzie, prawda?
0: Czysto formalnymi, wynikającymi czy z kodeksu pracy, czy z jakichś innych uwarunkowań, uregulowań. Zaczynamy być dla siebie, no niejako, często też i przyjaciółmi.
1: Może tak się dzieje, bo oni bardzo często nikogo takiego nie mają. Bo może już rodzice nie żyją. Ci, którzy jeszcze gdzieś tam kiedyś się z nimi przyjaźnili, też się wykruszyli. I to życie wraz z postępem czasu, no niestety coraz bardziej ich osamotnia.
0: Tak, to jest dobre słowo, bo to jest forma osamotnienia takiego w byciu, w społeczeństwie.
1: Ten wyjechał, ten umarł, ten może już ma inne problemy, założył rodzinę, nie ma czasu.
0: Tego wszystkiego doświadczamy na wszystkich płaszczyznach naszego życia, bo to są i bytowe, i rodzinne, i budowania różnych relacji, rozwiązywania w tych relacjach różnych sytuacji napiętych czy konfliktowych, doświadczenia siebie też w nowych sytuacjach, bo każdy dostaje jakąś informację zwrotną. I teraz pytanie, co z tym zrobić, jak to przekuć w to, żeby człowiek się jednak rozwijał, żeby poszukiwał. Często zmieniamy stanowiska pracy, szukając takiego, z którego czy w którym wydobędziemy największy potencjał tej osoby, jaki w sobie ma. Jeden lubi segregować śmieci, drugi lubi kosić trawę, trzeci lubi malować, czwarty układa koraliki. No to jest taka różnorodność i do tej różnorodności staramy się dopasować tą naszą rzeczywistość. Mamy chłopaka, którego pasją jest żywica epoksydowa. I teraz będziemy być może we wrześniu organizowali kurs i na drzewie uczyli się wylewać tą żywicę. I już wiemy, że wymaga to szczególnych warunków i umiejętności. Mało tego, pracownik, który się do tego szykuje, czyta książki, czyta wszystkie przepisy BHP z tym związane. Także to naprawdę widzimy, że to jest pasja. Mamy chłopaka, którego pasją jest historia i pisanie artykułów i te artykuły dla nas pisze. Tutaj jedyne, co nas chyba ogranicza w wydobywaniu tego potencjału, to jest nasza wyobraźnia. Choć się okazuje, że cały czas jesteśmy na nowo zaskakiwani tymi możliwościami. I teraz pytanie, jak to przekuwać w to, żeby dać tą możliwość tej osobie realizowania siebie, między innymi w tym, co lubi, dać możliwość odkrywania tych talentów. Niesamowita też jest potrzeba tego, żeby budować poczucie własnej wartości u tych osób, wiary w siebie, w to, że to, co robią, to, co wytwarzają, ma naprawdę sens i jest wartościowe. Mamy Justynkę, która maluje obrazy, bardzo ładne, bardzo specyficzne, mają swój urok. I żeśmy spostrzegli, że wśród osób, które kupują, jakby ta kreska wpada w oko. Zorganizowaliśmy w Bibliotece Miejskiej wystawę dla niej w tamtym roku. Także przeżywała to kilka dni, że będzie miała wernisaż, wystawę. Mamy osobę, która też pisze wiersze przepiękne. Też mogła w Bibliotece Miejskiej podzielić się swoją twórczością, swoją poezją. Także to spektrum jest no niesamowity. Ten wachlarz jest bardzo szeroki. To, w czym my się tutaj specjalizujemy i próbujemy takie tory obrać, to jest szwalnia, usługi szwalnicze. Cieszymy się, bo to nam coraz lepiej wychodzi. Przychodzą przedsiębiorcy, którzy z nami współpracują od roku czy od dwóch i mówią do mnie, że zazdroszczą mi takich pracowników.
1: Byłem w tej szwalni, zanim spotkaliśmy się przed tą audycją i muszę przyznać, że jest to po prostu ogromne pomieszczenie, gdzie zostały zakupione takie, nazwijmy umownie, pierwszoligowe maszyny. I to widać, że można wykonywać różnego rodzaju produkty z najwyższą jakością dla najbardziej wymagających klientów, bo to jest ważne. Przepraszam, że użyję takiego określenia. To nie jest taka amatorszczyzna, że a niech sobie coś tam robią, będą mieli tutaj miejsce, gdzie są bezpieczni, emocjonalnie się podbudują. To jest też bardzo dużej klasy działanie profesjonalne.
0: Dokładnie. Posiadamy fundusze, które umożliwiają nam zakup dostosowanych maszyn, ale też i profesjonalnych do tego typu wyrobów i usług. I tego też od nas oczekują przedsiębiorcy. Nam nie zależy na tym, żeby ktoś przyszedł do zakładu aktywności zawodowej i kupował coś z litości.
1: Tu mi się przypomniała historia mojego kolegi, który mówił, że po pierwsze najbardziej znienawidzonym rodzajem emocji wobec niego to jest litość. Niepełnosprawni nienawidzą, jak się nad nimi lituje, bo to jest upokarzające. A drugie to, że to było opowiadanie sprzed wielu lat, sprzed 30 może jeszcze z czasu poprzedniego ustroju, że w zasadzie osoba na przykład niewidoma to miała dwie możliwości. Albo siedzieć w domu i się kurczyć z roku na rok, albo w najlepszym przypadku pracować w fabryce szczotek, bo to były takie spółdzielnie pracy inwalidów, to się tak nazywało, i tam takim najbardziej już wyszukanym zajęciem było nabijanie tych włosów szczotek w takie drewniane fragmenty i tyle mógł ten człowiek z życia mieć. Ale to pokazuje taką rzeczywiście nędzę pod każdym względem losu ludzi w tamtych czasach. I popatrzmy na to, co jest dzisiaj, tu w Nysie.
0: No dzisiaj możemy się pochwalić tą jakością na pewno. Możemy się pochwalić informacjami zwrotnymi, które przychodzą od przedsiębiorców niesamowicie wymagających, że nam zazdroszczą tego poziomu i pracowników. Dla branży szwalniczej szyjemy. Szyjemy torby, opakowania, ściereczki różnego rodzaju dla Austriaków, dla Niemców.
1: Wiemy, czyli wymagający odbiorca.
0: Wymagający odbiorca. Mamy sekcję stolarską. W tej sekcji stolarskiej wykorzystujemy bardzo zaawansowane maszyny CNC, plotery laserowe, frezarki.
1: Takie wyjaśnię, może takie urządzenia do wycinania w drewnie, nacinania, nadrukowywania, wszystko sterowane numerycznie komputerem z idealną jakością.
0: Teraz właśnie rozpoczął się kurs obsługi lasera CNC u nas w Zakładzie Aktywności Zawodowej dzięki projektowi, który realizujemy od ponad pół roku. Jeden z wielu kursów. Mamy wytypowane 4 osoby do nauki obsługi tego lasera i chcemy poszerzyć naszą działalność, bo wiemy, że to jest przyszłościowe. Rynek zbytu usług jest bardzo duży. Wykonujemy opakowania dla winiarzy oraz dla pszczelarzy. I też mamy informację zwrotną, że ta jakość wykonywanych przedmiotów jest bardzo dobra. W tym kierunku chcemy iść.
1: Myślę, że to też jest takie dowartościowujące, że ci ludzie nie pracują tylko przy jakichś takich prostych czynnościach, właśnie takich niewymagających żadnego również doskonalenia się, ale że to jest wyzwanie dla nich. Dla każdego w pełni sprawnego człowieka to jest nawet normalny stres i wyzwanie.
0: No zatrudniamy osoby, które borykają się ze swoją niepełnosprawnością, jedne od urodzenia, a inne doświadczyły tej niepełnosprawności dopiero w pewnym okresie swojego życia. Zatrudniamy też osoby niepełnosprawne bardzo dobrze wykształcone. Nie tak jakby to stereotyp pokazywał, po studiach, z różnymi historiami życiowymi, które są świetnymi pracownikami i często okazuje się, że zostają instruktorami zawodu, bo przekwalifikują się, mają doświadczenie, są wyczulone na wiele spraw. Istotą sukcesu też jest budowanie zespołu ludzi, który jest w stanie, że tak powiem, wydobywać z tych osób różnego rodzaju kompetencje. Mamy bardzo dobre szwaczki zatrudnione, bardzo dobrych stolarzy zatrudnionych, bardzo dobrych rękodzielników zatrudnionych. Z jednej strony jest to fach, który mają w ręku, ale z drugiej strony to są też cechy osobowości, które pozwalają nam to wszystko dopiąć. Cierpliwość, troska, życzliwość. Na tym wszystkim dopiero budujemy pewne sukcesy i możliwości. Także widzimy, że nie jest w zakładzie aktywności zawodowej, nie jest to taka prosta i łatwa praca, ponieważ ona wymaga od nas jeszcze dodatkowo specyficznych cech, które umożliwią nam to pełne otoczenie opieką i prowadzenie tej osoby niepełnosprawnej, a naszym marzeniem i celem jest wyprowadzenie takiej osoby na wolny rynek pracy.
1: Prawda jest też taka, że każdy z nas czasami ma słabsze dni, może jest jakaś kumulacja różnych negatywnych bodźców, gdzie łatwiej się dajemy zdenerwować. Osoby niepełnosprawne mają ten próg umieszczony w bardzo różnym miejscu. Na ogół są łagodni, przyjaźni, ale mogą też mieć trudne dni, mogą być kapryśni czasami i to jest dodatkowe wyzwanie, z którym musicie się uporać, a może nawet chyba i oswoić, trochę przyzwyczaić.
0: Bo tak naprawdę osoba niepełnosprawna jest takim samym człowiekiem jak każdy z nas.
1: Tylko czasami na skutek wielu przejść po prostu ten ich próg wrażliwości jest dużo niżej położony i przepraszam, takiego człowieka wkurzyć można nieraz z taką głupotą, że my sobie nie wyobrażamy, a dla niego to jest koniec świata.
0: Często tak się zdarza, dlatego zatrudniamy tutaj osoby szczególne, także jest psycholog. Są terapeuci, my wszyscy mamy różnego rodzaju jeszcze dodatkowe szkolenia, które nam pomagają pracować z tymi z osobami i faktycznie zatrudniamy osoby z orzeczeniem umiarkowanym o niepełnosprawności, ale też 70% osób posiada znaczne orzeczenie o niepełnosprawności i w tym znacznym stopniu niepełnosprawności zawarte są wszystkie niepełnosprawności możliwe, jakie tylko są. Także doświadczamy, jeżeli chodzi o osoby i chore psychicznie, upośledzone umysłowo, ale także osoby na przykład, i z tym też się mierzymy, chore na różnego rodzaju choroby onkologiczne. I doświadczamy procesu ich życia, też procesu leczenia. Nieraz to leczenie się nie udaje, także musimy się pożegnać z tymi osobami, jakby towarzyszymy im do samego końca. I to nam pozwala też siebie samych odkrywać niejako, bo nie jest tak, że to nie ma na nas wpływu, ma na nas wpływ. Tą pracę musimy niejako kochać. Musimy kochać ludzi i musimy kochać życie. Część naszych pracowników znalazła też zatrudnienie na wolnym rynku pracy, z czego się cieszymy. Także to jest pierwszy taki krok, iskra w tej rehabilitacji zawodowej, bo wcześniej też są takie osoby, które doświadczyły tej rehabilitacji społecznej, czy w środowiskowym domu samopomocy, czy w warsztatach terapii zajęciowej i przyszły do nas jako ten następny etap aktywizacji społeczno-zawodowej. Także ta przestrzeń jest, te możliwości są. No i my się staramy, żeby one były coraz większe, pełniejsze, przynosiły satysfakcję. Zapraszamy przedsiębiorców do nas, bo potrzebne są nam zamówienia, potrzebna jest nam praca, a naprawdę nie zawiodą się. Nie zawiodą się, jeżeli chodzi o jakość. Jedyne, z czym nie możemy konkurować, to jest akord i szybkość często. Ale jeżeli chodzi o jakość, to są to wyroby naprawdę pierwszej klasy, najwyższej jakości, jaka jest tylko możliwa.
1: No to tym płomiennym apelem pana dyrektora zakończymy dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Nysie, Aleksander Bugla, był naszym gościem.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Gdyby państwo mieli jakieś spostrzeżenia, a może ktoś chciałby nawiązać kontakt, bardzo proszę, można do mnie napisać. Adres poczty radiowej, jak zawsze, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl.
2: Radio Opole w eterze i w sieci.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Audiokracja.
1: Absolutnie kultowy utwór Amy Winehouse pomaga nam rozpocząć audiokrację. A dlaczego sięgnąłem po ten utwór? Opowiem za krótką chwilę. Gorąco zachęcam, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Audiokracja.
1: Obiecałem Państwu, że opowiem, dlaczego zacząłem dzisiejszą audycję od Amy Winehouse. No i kiedy pojawił się kolejny utwór na playliście, to niektórzy mogli wyczuć, że słuchamy muzyki z przeszłości. Chciałem powiedzieć nie tak wcale odległej, ale jednak zatrważająco odległej, bo dzisiaj wracamy tak wspominkowo do 2006 roku, do albumów, które skończyły w tym roku 20 lat. Nie chciałbym oczywiście być zbyt sentymentalny, gdzieś tam puszczać na siłę oczka dla milenialsów, którzy wtedy byli nastolatkami, no ale wiadomo, że takie emocje szczególnie mocno oddziałują. A przyznam, że właśnie dzięki Nelly Furtado pomyślałem sobie, że taka audycja byłaby ciekawą zabawą, no bo gdzieś ostatnio w eterze słyszałem nie po raz pierwszy, bo to duży hit, wspólny utwór Miu i Zali. No i oczywiście po raz kolejny przypomniałem sobie o tym, jak mocno ten numer przypomina mi Promiscuous Girl Timbalanda i Nelly Furtado. I to spowodowało, że zacząłem zastanawiać się nad tym, jak różna może być optyka dla różnych słuchaczy. Dla niektórych to jest przebój z coraz bardziej odległej młodości. Dla niektórych to jest utwór, który poznali z radiostacji, gdzie gra się szlagiery i utwór, który ukazał się, który był tym hitem, zanim te osoby się urodziły. No, tych spojrzeń może być bardzo wiele, ale to, że nagle taki numer i styl produkcji Timbalanda znajduje odbicie w przeboju artystów młodszego pokolenia, to chyba pokazuje, jaka jest siła nośność. No a bez wątpienia, jeżeli chodzi o główny nurt, gdzieś pierwsza dekada XXI wieku, to była domena Timbalanda. Nagrywało z nim mnóstwo artystów i oczywiście ten styl minimalistyczny, bazujący na takich hookach, które od razu przemawiają do słuchacza, powodują, że chce się ruszać. To rzeczywiście jest coś, co z Timbalandem się mocno kojarzy. No i też niesamowita była ta uniwersalność, bo to były utwory, które mogły lecieć w komercyjnych rozgłośniach, a z drugiej strony bawiły się przy nim nastolatki. Dzisiaj płyty 20-letnie i nie ma żadnego wyraźnego klucza, po prostu jakieś takie luźne skojarzenia, impresje. Oczywiście no tutaj niestety ja muszę być tym sitem. Większość tych płyt poznałem, kiedy one się ukazały, niektóre odkrywałem trochę później, no ale nie kryję, że wszystkie lubię. A trudno moim zdaniem nie lubić Stadium Arcadium zespołu Red Hot Chili Peppers.

Dzisiaj w Audiokracji słuchamy płyt, które obchodzą w tym roku swoje 20 urodziny i oczywiście można sobie zadać pytanie, czemu na przykład nie 30 albo 40. I rzecz jasna jest to troszeczkę związane z bagażem, który człowiek nosi, jakichś sentymentów, wspomnień. Natomiast lata 2000 wydają mi się o tyle ciekawe, że no, one łączą bardzo różne perspektywy. Ten świat już był trochę nowoczesny, z drugiej strony dużo się od tego czasu zmieniło, natomiast już internet funkcjonował jako medium, które bardzo było istotne przy promocji muzyki. Także no nie jest to takie sięganie do zupełnie innego świata, jednocześnie ciekawie się moim zdaniem obserwuje, jak ten świat się zmieniał. Z Red Hot Chili Peppers tak było, że grupa zdążyła od wydania płyty Stadium Arcadium pożegnać się ponownie z Johnem Frusciante, ale szczęśliwie John do zespołu wrócił. Natomiast płyta Stadium Arcadium to chyba jeden z najważniejszych albumów grupy, bo gdzieś tam jest napakowany utworami, jest to album podwójny, dwupłytowy, a jednocześnie mało jest numerów, których się słucha źle, które są takimi zapchaj dziurami, mówiąc bardzo brzydko, a nawet jeżeli ktoś uzna, że takie utwory na płycie się znalazły, to zauważyłem, że większość słuchaczy wskazuje inne pozycje na liście utworów, także to świadczy chyba o sile płyty. Chociaż Red Hot Chili Peppers to zespół bardzo silnych osobowości, to wtedy szczególnie było widoczne, że u steru jest John Frusciante. Nawet przy poprzedniej płycie, czyli przy By The Way, pojawiały się pewne napięcia, dlatego że płyta By The Way była ukłonem bardziej w stronę wyspiarskich inspiracji, miała być mało funkowa, miała nie nawiązywać do mocno gitarowego grania, do powiedzmy muzyki wywodzącej się z bluesa. No i to wtedy Flea nie do końca odpowiadało. Rodziły się jakieś tarcia, kłótnie, natomiast przy płycie Stadium Arcadium John Frusciante zatęsknił za zauważalną, mocną rolą gitary. Nie męcząc Państwa wspominkami, czy też jakimś sileniem się na wnioski, na spostrzeżenia, ale wydaje mi się, tak patrząc na utwory, które pojawiły się dzisiaj na playliście, a propos tego, co zmieniło się w muzyce przez 20 lat, że wtedy jeszcze było myślenie o graniu, o tworzeniu takie bardziej gatunkowe. Z dzisiejszej perspektywy ktoś może uważać to za anachronizm, jednak teraz panuje eklektyzm, ale wydaje mi się, że wtedy w takim podejściu gatunkowym dało się jeszcze coś bardzo ciekawego wyrazić i wszystkie albumy, które się dzisiaj pojawią, przynajmniej dla mnie są wyraziste, są dowodem na to, że wtedy jeszcze te szufladki gatunkowe nie ograniczały przesadnie wykonawców. Nawet przez wielu uważanej za skostniałą niszę, jaką jest rock progresywny, dało się nagrać płyty, które też plasują się, jeżeli chodzi o zespoły, które się zaraz pojawią gdzieś tam w czołówce ich najbardziej poważanych, lubianych płyt.

przy okazji powrotu Porcupine Tree, który miał miejsce kilka lat temu, bo a propos tego wehikułu czasu, którym się dzisiaj poruszamy, przypominam, słuchamy płyt 20-letnich, no to Porcupine Tree od 2006 roku zdążyło zawiesić działalność, później na chwilkę ją odwiesić, być może jeszcze coś z tego wyniknie. No ale wracając do właśnie tej chwilowej reaktywacji, to Steven Wilson, gdzieś podsumowując płyty, które jego zdaniem były dla Porcupine Tree istotne, zwrócił uwagę na Fear of a Blank Planet i utwory z tej płyty znalazły swoje miejsce w setlistach, w repertuarze tych niedawnych koncertów Porcupine Tree. Wcześniej słuchaliśmy Tula i czwartej płyty zespołu, czyli 10,000 Days. No nikt nie wiedział, że na kolejną trzeba będzie czekać kilkanaście lat. Ale tak naprawdę to jest śmieszne, jak ta perspektywa się zmienia, dlatego że przerwa wydawała się strasznie długa, bo trwała 13 lat. Tymczasem od płyty Fear Inoculum Tula minęło już od premiery tej płyty 7 lat, także no ciekawe, jak to się rozwinie. Sugerowałem, że czymś ciekawym i według mnie momentami działającym na korzyść początku XXI wieku, czymś takim było to, że było jeszcze miejsce na myślenie trochę gatunkowe o muzyce, na pewną wyrazistość i zdecydowanie tej wyrazistości nie można odebrać debiutanckiej solowej płycie Tomajorka.

Jest to z pewnością truizm, ale to jest chyba domena dobrych płyt, że po prostu się świetnie starzeją i z The Eraser Toma Yorka tak jest, że z jednej strony to, co stworzył przede wszystkim na oprogramowaniu, na laptopie, wciąż robi wrażenie i trochę sprzęga się z wrażliwością Toma w zespole Radiohead, ale też czuć odmienność tych pomysłów, no ale ogromna zasługa w tym wszystkim też Nigella Godricha, który po pierwsze namówił Toma Yorka, żeby jego solowy debiut nie był płytą instrumentalną, a po drugie też pomógł muzykę tworzoną w większości bez regularnych tak zwanych żywych instrumentów. Nigel pomógł to brzmienie okiełznać. A propos płyt niezwykle ważnych sprzed dokładnie 20 lat, stworzonych bez instrumentów, to niestety swój łabędzi śpiew wydał J. Dilla.

tworząc taką audycję wspominkową, bo przypominam, dzisiaj słuchamy płyt, które obchodzą w tym roku 20 urodziny. Nie jestem tak naprawdę w stanie nawet musnąć wierzchołka Góry Lodowej. Tym bardziej, że słuchaliśmy przed chwilką niestety ostatniej wydanej za życia J.D. Lee płyty Donuts, tak naprawdę wydanej kilka dni przed jego śmiercią. No i od razu pomyślałem sobie, że dobrze by było posłuchać płyty Game Theory The Roots. No ale już czas na to nie pozwala. No i rzecz jasna też pominęliśmy polskie audycje. Także kto wie, może wrócimy kiedyś do takiej zabawy. Kończymy epickim finałem, o który zadba zespół Muse. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury, a ze mną w studiu jest od razu moja pierwsza gościni, Marta Miś. Cześć, Marta.
2: Cześć.
1: Z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, która prowadzi również z okazji remontu, ale tak szczęśliwie się złożyło i ja cały czas myślę, że to ta przestrzeń już zostanie na stałe nawet po remoncie, czyli słynne już biuro wycieczek artystycznych i to właśnie o wystawie w tymże miejscu będziemy dziś rozmawiali. Od tygodnia możecie Państwo już wystawę oglądać, będzie ona trwała do połowy czerwca, więc jest sporo czasu, no a wystawa jest dostępna wtedy, kiedy otwarty jest dworzec Centrum Przesiadkowe, więc praktycznie cały czas możecie pójść i zobaczyć. I tym razem bardziej złożone to wszystko jest, bo nie takie typowe eksponaty do oglądania, ale również animacja.
2: Tak, to jest wystawa, która łączy obiekty oraz animacje. Jej autorką jest Martyna Cisińska. To jest artystka na początku swojej drogi twórczej, bo jeszcze jest studentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie właśnie pracuje nad swoim dyplomem. Martyna jest opolanką, jest absolwentką plastyczniaka opolskiego i laureatką Nagrody Prezydenta na ubiegłorocznym Salonie Wiosennym. I mamy taki zwyczaj, który się od jakiegoś czasu też zrobił, że staramy się prezentować wystawy, pokazy prac laureatów z poprzedniego roku właśnie w czasie trwania najnowszego salonu. Salon już trwa tegoroczny, więc możecie Państwo też tę wystawę dużą oglądać, a my przypominamy, kto został wyróżniony przez jury w roku ubiegłym. I właśnie jedną z tych osób nagrodzonych i wyróżnionych i zauważonych była Martyna. Ja bardzo się ucieszyłam z tej nagrody w ubiegłym roku, ponieważ to była jedna z moich faworytek i wiadomo, wszystkich nie możemy nagrodzić, więc bardzo się cieszyłam, że jury ogólnopolskie, czyli złożone z fachowców, którzy przyjechali do nas spoza Opola i którzy tej sceny opolskiej nie znają, że została Martyna zauważona, bo robi rzeczy fantastyczne. Na salonie ubiegłorocznym pokazywana była jej asamblaż, czyli taki trójwymiarowy kolaż, złożony z różnych rzeczy, często już materiałów też istniejących, takich obiektów znalezionych, i Martyna przeniosła nas w podróż do swoich czasów studenckich w Łodzi, bo tam robiła licencjat i właśnie pokazała kolaż, który nosił tytuł Dzwoniłaś na domofon. I my ten kolaż też teraz pokazujemy, ale w trochę innej formie, mianowicie zdecydowałyśmy, że zrobimy z niego fototapetę, czyli taki przeskalowany, duży, jest trochę takim cieniem tego, co było w ubiegłym roku. Natomiast tytuł tej wystawy wziął się również od pracy, którą pokazujemy, i to jest druga praca, to jest właśnie Kim chciałeś być. I tu już jest i asamblaż, i animacja, bo animacja jest takim głównym tematem studiów Martyny i to jest w ogóle bardzo fajne, ponieważ ona najchętniej robi animację lalkową, więc tutaj będzie oczywiście taki miks animacyjny w tym jednym filmie, ale również będą tam lalki, a asamblaż, który jest prezentowany obok, to jest dokładnie składa się z rekwizytów, które w tym filmie wystąpiły.
1: No ja przyznaję szczerze, bo widziałem plakat też i już plakat naprawdę jest bardzo, bardzo obiecujący. Dwa, że animacja lalkowa nie jest dziś tak częsta. Oczywiście dla starszych słuchaczy, jak słyszę animacja lalkowa, to od razu widzę Misia Kolargola, prawda? Misia Uszatka, bo to były te klasyczne bajki.
2: Muminki.
1: Właśnie, i Muminki, tak. One były właśnie robione metodą lalkową, gdzie ożywiane były lalki. No i jest to przefantastyczne, ale wymaga też dużej cierpliwości i daru, bo tu trzeba każdym elementem, każdą kukiełką na makiecie delikatnie poruszać i za każdym razem to fotografować, żeby później powstała. To jest tak czasochłonne, bo jak ktoś mógł się dziwić, dlaczego czasami te wystawy są aż po roku, prawda? To właśnie chociażby z tego powodu, że na salonach wiosennych prezentowane jest konkretne jedno dzieło. Natomiast te nagrody i później wystawa tych artystów, którzy byli nagrodzeni, no ideą jest to, żeby oni pokazali się też z innej strony, żeby przygotowali coś też nowego, a nie tylko pokazali to, co było nagrodzone na salonie, bo to mijałoby się, szczerze mówiąc, z celem. I to trwa czasami.
2: Tak, znaczy to jest rzeczywiście też, myślę, że ważne dla artystów, ważne też dla osób kuratorskich, które z artystami pracują, bo tak naprawdę zawsze jest to jakaś forma negocjacji pomiędzy artystą i kuratorem i my jesteśmy dla artystów, ale też oczywiście chcemy jak najlepiej pokazać to, co robią. No, na wystawie ubiegłorocznej Martyna pokazywała asamblaż, pokazywała obiekt. Natomiast właśnie to, że ona robi animację, to było dla nas bardzo też fajne zaskoczenie, bo jest artystka, jak mówimy, bardzo młoda, nie jest artystką znaną, więc my tak naprawdę w zeszłym roku troszkę dzięki tej nagrodzie mogliśmy poznać szerszy kontekst jej pracy i właśnie jako animatorka myślę, że to jest też bardzo ciekawe. W ogóle ten film, który pokazujemy na wystawie, jest filmem, który jest zrealizowany w tak zwanej technice mieszanej. Czyli tam mamy i właśnie animację lalkową, ale mamy też elementy animacji planu żywego. To jest też bardzo fajne. W takiej animacji pracował chociażby Zbigniew Rybczyński, Jan Szwankmajer, takie bardzo znane nazwiska ze świata filmu i animacji między innymi, często artystycznej, właśnie nie takiej skierowanej do dzieci, ale dla dorosłych. I Martyna również to wykorzystuje. To jest rzeczywiście... Ona w tym filmie też pokazuje i swoje poczucie humoru, i taką umiejętność obserwacji, i rozmowy z ludźmi, i no i właśnie przełożenia tak naprawdę tego, co usłyszała od swoich bohaterów. Bo jak się Państwo możecie domyślić, kim chciałeś być, to było pytanie zadawane różnym bliskim osobom, znajomym, ale też osobom z rodziny, kim chcieli być, kiedy dorosną. I właśnie te dziecięce fantazje są przedmiotem jakby całej opowieści filmowej, więc tutaj jakby każda z tych opowieści jest zrealizowana nieco inną techniką. No ale też nasze fantazje dziecięce są bardzo fajne i mnie to na przykład uruchomiło. Od razu sobie pomyślałam, kim chciałam być, kiedy miałam te 5-6 lat.
1: To ja myślę, że my jeszcze ten wątek pociągniemy, drodzy Państwo. Wy w tym czasie puścimy Wam jakąś ładną muzykę, zastanowicie się i spróbujecie sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim chcieliście być, a my ten wątek jeszcze rozwiniemy, bo uważam, że to jest w ogóle dosyć ciekawe w kontekście tematów, które na salonie się pojawiły w tym roku, czy w ogóle ostatnio obecne są w sztuce. Więc za chwilę do Was wracamy.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Marta Miś, kuratorka z Galerii Sztuki Współczesnej. Rozmawiamy o najnowszej wystawie, która jest w Biurze Wycieczek Artystycznych. Wystawa ma tytuł Kim chciałeś być, a jej autorką jest Martyna Cisińska. Tak zanim przejdę do tego tematu, bo obiecałem, że o tym tytule tej wystawy opowiemy troszeczkę, to rzeczywiście zgadzam się, że dla artystek takich na początku drogi właściwie, bo studia to jeszcze, już jest poważne myślenie, bo studenci bardzo często zgłaszają się i robią wystawy, ale myślę, że bardzo cenna nagroda i wyróżnienie. I też trzymam kciuki, zwłaszcza, że za polskiego plastyczniaka, Opolanka, wiadomo, taki lokalny patriotyzm się uruchamia. Natomiast, bo powiedziałaś, że ona ma spory też dystans, że jest tym odrobina humoru. Rzadko spotykamy dziś prace humorystyczne z przymrużeniem oka, czy też z czarnym humorem. Najczęściej są to poważne, mroczne tematy. Chociaż tutaj, jak zacząłem się zastanawiać, kim chciałbyś być, to oczywiście myślę sobie kowbojem, jak oglądałem westerny, prawda, jakimś strażakiem, żołnierzem. To się zmieniało. Jak leciał jakiś film, Janosikiem chciałem być. Najczęściej chcieliśmy być tym, kim akurat
1: Czterej pancernym.
0: Tak, prawda? Kim się zachwyciliśmy, obejrzeliśmy film, przeczytaliśmy książkę, czyli jak później chciałem być pisarzem. Oj, i mnóstwo takich rzeczy. I to oczywiście wydaje się naturalne. Natomiast pomyślałem sobie później, że jeżeli mamy, i to jest bardzo w gruncie rzeczy poważna praca na poważny temat, bo przychodzą takie momenty, kiedy zaczynamy już bardzo świadomie kierować swoim życiem. I te nasze pragnienia zaczynają być bardzo konkretne, my się z nimi bardzo mocno identyfikujemy. Jeżeli coś nam tutaj nie wypali, to później po latach nagle trafiamy na taką pracę i myślę sobie, kim chciałeś być? I odpowiadam, no niestety nie jestem tym, kim chciałem. Nie jestem zadowolony ze swojego życia, ze swojej pracy. I nagle taka praca wali nas obuchem w głowę. Myślę, to jest taka druga mroczna jej strona.
1: No tak. Rzeczywiście możemy też podejść do tego w ten sposób i jakby rzeczywiście pomyśleć o takich swoich niespełnionych pragnieniach. Tutaj myślę, że bardziej była to chyba jednak taka próba powrotu do dzieciństwa i do takich naszych fantazji, które nam się z perspektywy już dorosłej wydają zabawne, wydają się jakieś takie zupełnie oderwane od rzeczywistości. To też w filmie doskonale widać, że no właśnie ktoś chciałby sprzedawać, być kasjerką w sklepie spożywczym, bo bardzo fajnie komuś się podobała ta taśma i pikanie. Ktoś chciał być zakonnicą, a ktoś inny właśnie, chociaż nie, są też takie poważniejsze, ponieważ na przykład jedna z bohaterek filmu Martyny pochodzi z rodziny lekarskiej i chciała być chirurgiem. I więc to też są takie marzenia, które potem się mogą absolutnie przełożyć na to, co robimy w życiu dorosłym i jaką ścieżkę obieramy życiową, więc na pewno może być też jakieś rozczarowanie pewnie z tym związane, chociaż ja uważam, że czasami dobrze po prostu pogodzić się z tym, co mamy i co osiągnęliśmy i
0: terapeuci tak doradzają, prawda?
1: Tak mi się wydaje, że nie jestem terapeutką, ale mam jakieś takie intuicyjne przeczucie, że to jest zdecydowanie zdrowsze dla nas i takie lepsze i pozwalające nam cieszyć się z tego, co mamy i co osiągnęliśmy.
0: I świadomość własnych ograniczeń też, no bo umówmy się, nie zawsze możemy być tym, kim bardzo byśmy chcieli. Inna sprawa, że do tych zawodów to oczywiście przyczyniają się również zabawki i zabawy, bo jak popatrzymy po sklepach z zabawkami, no to jakaś mini sklep, prawda, mała piekarnia i generalnie oczywiście dedykowane, jak się to dzisiaj mówi popularnie, dziewczynkom głównie, no i one potrafią godzinami w ten sklep się bawić, sprzedawać babeczki, bułeczki, lalki przychodzą, kupują, prawda, no a jak zetkniemy się z rzeczywistością, to taka praca jest po prostu strasznie, strasznie ciężka i wyczerpująca. Nie ma w tym nic przyjemnego, żadnej
1: oczywiście,
0: zabawy.
1: Oczywiście, to są nasze takie, powiedziałabym, dziecięce romantyczne wyobrażenia o czymś. No ja na przykład sobie uświadomiłam, bo to jeden z chyba, no, również miałam różne fantazje, kim chciałabym być w dzieciństwie, kiedy dorosnę oczywiście, bo to dochodzi o ten moment, kiedy jesteśmy dorośli. Ale pamiętam, że najbardziej szaloną fantazją i taką fantazją, którą długo w sobie nosiłam jako dziecko chodzące do przedszkola, to było, że chciałam być konduktorką i po prostu sprawdzać bilety w pociągu i bardzo konduktorzy mi imponowali, a jak odkryłam, że również ten zawód mogą wykonywać kobiety, to absolutnie taką ścieżkę, to poczucie władzy chciałam mieć, żeby móc chodzić i sprawdzać sprawdzać ludziom bilety.
0: Ja zbierałem takie bileciki, zwłaszcza kartonowe i w tych dziurki się robiło. Bawiłem się w autobus, więc siadałem na krześle, oczywiście kierownica i bilety obok leżały, no i brata namawiałem, żeby był moim pasażerem. Oczywiście brat też wolał być kierowcą, prawda? To jest naturalne.
1: To wtedy dochodziło do różnych ciekawych spięć. Natomiast ja byłam zachwycona, kiedy my byliśmy dziećmi, to już zamierzchłe czasy, ale to rzeczywiście było jeszcze fantastyczna rzecz, te kartonikowe bileciki, które się na takiej wielkiej maszynie wybijały. Do tej pory nie rozumiem, jak o to dokładnie działało, że oni wiedzieli, co mają wziąć i jak to wybić. Ale pamiętam, że byłam zachwycona wielkością tej maszyny, tymi drewnianymi gałkami, tym takim stukaniem, kiedy ona była właśnie tak dziurawiona i właśnie ta pieczątka się odciskała, że ta z tą datą, kiedy właśnie wsiadaliśmy do pociągu. No i mam dużo takich, więc jakby ten taki kolejowy rys od dziecka, dużo jeździłam pociągami, więc to mi zostało. Chyba teraz nie chciałabym być ani konduktorką, ani w ogóle pracować w jakoś w jakimś transporcie, natomiast wtedy to była taka moja fantazja, bo to był pierwszy taki zawód, który widziałam, taki, którego doświadczałam, że pan przychodził i ja mu dawałam ten bilet i to było takie realne, to byłam za mała, żeby chodzić sama do sklepu, ale właśnie.
0: No to też pokazuje, jak dzieci darzyły dużym szacunkiem wiele zawodów, które są dosyć trudne, ciężkie i wcale później w życiu zawodowym nam się nie marzy, tak już żebyśmy...
1: Nie uchodzą wcale za atrakcyjne, że są raczej zawodami, które się wykonuje, ponieważ jest to praca, ale to nie są takie zawody marzeń, oczywiście. No.
0: Zwłaszcza, że różni są klienci, różni są pasażerowie, nie każdy jest grzeczny i miły, nie każdy jest higieniczny i estetyczny. Człowiek się czasami umorduje, namęczy i jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: Prawda.
0: Wydaje się to mieć teoretycznie niewiele wspólnego z kulturą, ale ja specjalnie chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali i zachęcam, żebyście Państwo w ten sposób też podeszli do tego dzieła i do tej właśnie wystawy, bo ona tego typu refleksję powinna uruchomić, żeby właśnie to jest ten rodzaj sztuki i dzieła sztuki, który moim zdaniem nie spełnia tylko i wyłącznie walorów estetycznych, ale porusza bardzo wiele głębokich strun i bardzo wiele szerokich kontekstów, że idąc tam naprawdę możecie wyjść zupełnie z czymś innym. Nawet zapomnijcie o tym, że jakieś dzieło sztuki oglądaliście, bo wasze myśli i głowy będą wypełnione zupełnie innymi refleksjami.
1: No więc tak, to jest rzeczywiście ten moment, kiedy można pobawić się tym, co oglądamy, ale też zastanowić się i właśnie może znaleźć te takie bardziej gorzkie refleksje.
0: My życzymy oczywiście, żeby tylko słodkie i fajne refleksje, na przykład, że chcieliście być piekarzem i lubicie wstawać o 3 w nocy po to, żeby iść do piekarni i piec słodkie bułeczki, bo ja bardzo, bardzo lubię. Ach, przepyszna sprawa, chociaż przyznaję, nie chce mi się wstawać i często to najlepsze wypieki później sprzed nosami uciekają. Dobrze, to tak w ramach wycieczek artystycznych, bo przypomnę, wystawa jest w Biurze Wycieczek Artystycznych. Ja tutaj pozwoliłem sobie na troszeczkę wycieczek osobistych, ale jak mówię, ta wystawa taka właśnie będzie i myślę, że jak Państwo pójdziecie, to właśnie takie bardzo osobiste refleksje w Was najzwyczajniej w świecie uruchomi. Przypomnę tylko jeszcze, że Martyna Cisińska jest autorką tejże wystawy, a otwarta jest wtedy, kiedy Centrum Przesiadkowe jest otwarte, bo tam właśnie się mieści. Marta, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję
0: i gratuluję, bo to uważam jest naprawdę świetny pomysł i fajnie, że też ta animacja do tego została dołączona. Gratuluję też Martynie z tego miejsca, że udało się i sukcesu i nagrody. A my zobaczymy się prawdopodobnie pod koniec maja albo już w czerwcu i opowiemy Wam o nowych wystawach, nowych imprezach, bo jeszcze przed wakacjami będzie się w galerii działo, prawda?
1: Oj, będzie.
0: Ale o tym wszystkim dowiecie się później. Za dzisiejsze spotkanie, Marto, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję. Radio Opole.

0: Więcej kultury.
1: Ze mną w studiu kolejna moja dzisiejsza gościni, Bogna Peter. Cześć Bogna.
2: Cześć.
1: Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce w ramach właściwie Wojewódzkiej Biblioteki w Opolu działające.
2: Dokładnie.
1: Przy czym na ulicy Szpitalnej. I dziś jeszcze macie ostatnią szansę, bo 22 można jeszcze się zapisywać na nocowankę. Tak to mówi się, jeżeli chodzi o dzieciaków, ale rzeczywiście impreza, którą przygotowaliście, jest skierowana głównie do dzieci, ale chyba z opiekunami. Powiedz o tym więcej.
2: Opiekunowie to niech te dzieci przeprowadzą.
1: A potem sobie pójdą.
2: Z uśmiechem. Zostawią wszystko, co potrzebne i troszeczkę sobie odpoczną. My się dzieciakami zajmiemy. Zapraszamy serdecznie na Dzień Dziecka, który u nas już kolejny raz, teraz już będzie czwarta edycja, odbywa się u nas, ale właśnie przez noc. Nie boimy się dzieci. Zapraszamy serdecznie najmłodszych. I temat tegorocznego Dnia Dziecka w nocy, takiego nietypowego, w naszym centrum, to przepis na średniowieczne miasto.
1: Aha, no proszę, ale to nocowanka nie będzie dzisiaj od razu, bo zapisy są tylko do
2: dokładnie,
1: dzisiaj.
2: Zapisy są dzisiaj. Proszę dat nie pomylić. Nocowanie od 29 do 30 maja. Idealnie tak tuż przed Dniem Dziecka, bo no nie będziemy konkurowali z tymi wielkimi imprezami, też...
1: To jest bardzo rozsądne.
2: Tak.
1: Bo jak jest dużo naraz i wszystkie instytucje naraz robią coś, to później bardzo trudno jest wybrać. No mieliśmy przykład chociażby na Noc Muzeów. Oczywiście ja uważam, że te rzeczy powinny się odbijać, ale jeżeli ktoś jest spoza Opola i na przykład musi z godzinkę jechać albo i dłużej, a mamy takie miejsca w województwie, no to rzeczywiście przyjeżdża, ma tych kilka godzin, no nie da się wszystkiego zobaczyć. Mieliśmy 15 instytucji, w tym Radio Opole też można było zwiedzać i były rzeczywiście dzikie tłumy. Oczywiście dzikie, nie że się dziko zachowywały, to była dzika rozkosz po prostu na twarzach zwiedzających, ale rzeczywiście nie da się wszystkiego. Można oczywiście sobie zaplanować później wycieczkę i osobno przyjść. I wtedy tego na Dzień Dziecka też wiadomo będzie bardzo dużo. Fajnie, że taka nocowanka jest wcześniej, ale to robienie średniowiecznego miasta, to znaczy nie będzie spania w takim razie w piwórach, tylko na sianie na przykład, albo na słomie, bo wiesz, średniowiecze...
2: Tak daleko nie idzie, nie.
1: Normalnie będą mogły pospać?
2: Normalnie będą mogły pospać, też oczywiście o wszystkich rzeczach, które trzeba mieć ze sobą, informujemy przy okazji zapisów, ale dzieci śpią na karimatkach, w śpiworkach swoich i w jednej z naszych sal. Zanim to jednak nastąpi, to jest oczywiście długi program.
1: A tak myślę sobie, idąc dalej tym tropem, a co z jedzeniem? To już będzie średniowieczne, czy nie? No, tak myślę, groch, prawda, kasza, bo co w średniowieczu
2: będzie jak najbardziej współczesne. Chyba to nie będzie zdradzeniem tajemnicy, jeśli powiem, że myślimy o przepysznej, gorącej pizzy.
1: Aha, no dobrze, okej, może w średniowieczu była jakaś na kamieniu wypiekana, my tylko dzisiaj myślimy, że to we Włoszech i z Włoch. Ale tak już nieco oczywiście poważniej, bo pytałem od strony takiej organizacyjnej, humorystycznie, no ale na pewno jakieś konkretne też zadania, zabawy, zajęcia dla dzieci będą, prawda? To nie tylko jedzenie i spanie.
2: Znaczy w ogóle muszę zacząć od tego tematycznego pomostu, bo można by się zastanawiać, skąd przepis na średniowieczne miasto w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce. Może tak. Już odpowiadam na potencjalne pytania. Jak najbardziej jest to związane z nami. Na naszej wystawie czasowej zwiedzający całkiem na początku wystawy mogą zobaczyć na jednej ze ścian taką uproszczoną grę. My o tym mówimy, nasza gra analogowa, ponieważ ona nie jest w żaden sposób multimedialna, gdzie należy dopasować drewniane okrągłe klocki do uproszczonego planu średniowiecznego miasta. Poszczególne elementy, one są oczywiście dwujęzyczne, jak to cała nasza wystawa, są też graficznie ozdobione też schematycznymi obrazkami średniowiecznych budynków. I to jest takie nasze nawiązanie do tego, że przecież wiele gro średniowiecznych miast było zakładanych na prawie magdeburskim. I to jest właśnie punkt wyjścia do tego tegorocznego tematu naszego Dnia Dziecka, który nie jest dniem.
1: Aha, czyli można się po prostu nauczyć, na czym to polegało, bo ktoś pewnie w szkole nieraz słyszał, że na prawie magdeburskim wiele miast w Polsce zostało założonych. To nie znaczy, że one zakładane były przez Niemców, to po prostu było konkretne założenie, które okazało się bardzo dobrym założeniem urbanistycznym,
2: tak naprawdę,
1: tak. I stąd się właśnie przyjmowało, więc nie może być tak, że w konkretnym miejscu będzie musiał być rynek, kościół, prawda, i tak dalej. No i dzieciaki, ucząc się, wkładając te poszczególne elementy w konkretne konkretne miejsca na tej właśnie planszy, będą się uczyły przy okazji, na czym to polegało i dlaczego tak było, bo to jest ciekawe.
2: To jest bardzo logiczne wszystko. Tutaj często jest tak, ja tyle grup już oprowadziłam i zapewniam, że nie tylko dzieci są zainteresowane tymi klockami.
1: No ja jestem na przykład.
2: Oczywiście, dokładnie. I jak stajemy przed tym punktem naszej wystawy, no to no co ja będę tam opowiadała? Przecież oczywiście, że ja te klocki rozdaję naszym uczestnikom i czy to są dzieci, czy to są delegacje, oni dostają po kilka klocków. Przepraszam, jeżeli ktoś słucha, czy nie dostał, ale często lubię to robić i zapewniam, że ludzie też tak może są oszołomieni tym, że nagle ja przerywam opowieść i oni muszą się wykazać jakąś aktywnością i wkładają te klocki tak troszeczkę

0: A, no tak. Bo jak mamy nawet przeciętne... No nie na murze, nie na murze. Na murze to można byłoby ewentualnie jakiś catering roznosić tym, którzy muszą tam stać cały dzień i pilnować z dzidami i z bukami. Ale na tym to moim zdaniem powinno polegać, że musi to być przez zabawę i bardzo mi taka forma się podoba, bo wiesz, ja specjalnie o to tak mówię o tym w taki sposób, dlatego żeby pokazać, że można wiedzę przemycać w ciekawy sposób i taka nocowanka z poznawaniem historii może być bardzo, bardzo fajną zabawą po prostu.
1: Pozwól mi jeszcze opowiedzieć o dwóch elementach tego wieczoru.
0: Oczywiście, że pozwolę.
1: Mamy tak tutaj gadu-gadu o nocowaniu i pizzy, ale merytorycznie to ma też dużo elementów, które są bardzo różnorodne. Nigdy nie było inaczej podczas tego naszego wydarzenia dla najmłodszych. Jeżeli już będziemy na tej wystawie i będziemy układali sobie te klocki, no to oczywiście nie może być inaczej, no pójdziemy na spacer po mieście, żeby to wszystko zobaczyć, co było mówione na wystawie. Więc popatrzymy dziecięcym, ale krytycznym okiem na to, czy na pewno ten ratunek już musiał stać tam, gdzie stoi. Czy nie mógł sobie stać gdzieś z boku. Tak samo zobaczymy mury miejskie, zobaczymy kilka uliczek takich, które mają nazwy nie bez przyczyny takie, jakie mają. Bo to, że jest ulica Młyńska, to może nie każdy się nad tym zastanawia, dlaczego akurat tutaj jest. Szczególnie jak ktoś idzie z dzieckiem, to nie będzie mówić, a tu jest ulica Młyńska, proszę.
0: I dlaczego? No, domyślamy się, że najprawdopodobniej musiał tu kiedyś stać młyn, ale jak wiemy, nie jeden.
1: Tak. Ulica Krupnicza, tak? Ulica Krawiecka. To są takie nazwy, które tak naprawdę są od średniowiecza. No może w historii tego miasta, wiemy jaka była skomplikowana. Może one się oczywiście też zmieniały, ale współczesne ulice, takie w centrum starych, średniowiecznych miast, bardzo często, jeżeli nawet w przeciągu historii miał zmianę nazwy, no to się już powraca do tego.
0: Czyli jeżeli kiedyś tam rzeczywiście były jakieś cechy rzemieślnicze, to wracamy do tej nazwy, żeby podkreślić i żeby ktoś, kto zwiedza nasze miasto, wiedział, że jak idziemy Krawiecką, to tu rzeczywiście...
1: Był prawdopodobnie cech krawców, albo mieszkali po prostu krawcowie. Świętego Wojciecha, może nie każdy też o tym pamięta, że to kiedyś był zaułek żydowski. Też nawiązuje do historii miasta. To
0: no, po nazwie powodem. Rzeczywiście tak. Byśmy się zupełnie nie domyślili, ale ja tutaj mogę zdradzić, że Bogna Peter, moja gościni, jest licencjonowaną przewodniczką i czasami możecie ją spotkać, jak oprowadza właśnie grupy po Opolu, stąd ta kopalnia wiedzy. Rozumiem, że będziesz też wtedy.
1: Tak. Tutaj się umówiłyśmy, że właśnie dzieciom o tym mieście opowiem, ale oczywiście inaczej niż dorosłym. To będą zupełnie te same, ale inaczej opowiedziane historie, może tak. Wróćmy jednak do naszego centrum. Na dzieci jeszcze będzie czekało coś, co dzieci bardzo lubią. To jest we współpracy z naszym najnowszym oddziałem. Jeszcze do niedawna mówiłam, jesteśmy najnowszym oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. To już jest nieaktualne. Najnowszym naszym oddziałem jest Strefa Gier. I się umówiliśmy właśnie ze Strefą Gier, że nas w tym naszym działaniu wesprą. I dzieci również będą grały w gry planszowe. Tego jeszcze nie mogę zdradzić, jakie to będą, ponieważ to zostawiamy kolegom i koleżankom. Ale bez gier planszowych też się to wydarzenie nie może odbyć.
0: No nie może, a ja szczęśliwie myślę, że jest sporo gier planszowych, które nawiązują do średniowiecza. Tam Dominika Gorgorz-Złoty, która jest szefową, na pewno o to zadba, żeby te gry planszowe, które trafią na tę noc, nawiązywały jednak do tego tematu głównego, jakim będzie, czyli tego średniowiecznego miasta. Może pojawią się jakieś smoki, odrobina magii, bo wiemy, że w średniowieczu przecież wiadomo, że były czarownice, były diabły, wiadomo, że były jednorożce i tak można byłoby długo wymieniać.
1: A to o czym nie wiemy i czego się boimy, to tam są smoki.
0: Właśnie.
1: Tak się mówiło.
0: No, smok wawelski najlepszym dowodem, prawda? Jaki miły i sympatyczny się zresztą. Chociaż nie wiadomo, zdania są podzielone. Jak pamiętam z Pagaczewskiego, z Baltazara Gąbki, to tam był bardzo sympatyczny. A jak pomyślimy o tym, który dostał barana nafaszerowanego, to już się okazywało, że niekoniecznie bardzo sympatyczny. Jest zresztą bardzo fajne nawiązanie do smoka i tego wątku na wystawie Andrzeja Czyczyły, którą teraz mamy na rynku, można oglądać. Nie powiem wam, co możecie poszukać, pójść na wystawę i zobaczyć, bo jest tam rysunek o smoku, bardzo zresztą zabawny. Bogno, bardzo, bardzo ci dziękuję. Fajny, jeszcze jest jakiś jeden ważny wątek.
1: Bardzo ważny wątek. Poproszę. Jaki jest wiek tych dzieci?
0: A, no tak, rzeczywiście, bo ja dzieci to razem myślę wszystkie.
1: Trzeba wiedzieć, że nie mogą być ani za malutkie, ani też za duże, bo tak już podejrzewam, że nie jeden dorosły by chciał tam przyjść. Aha. Uwaga, uwaga, nasze wydarzenie jest dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.
0: 7 do 10.

0: pamięcią.
1: Czyli już umieją czytać, ale jeszcze mają wielką radość i chęć w tym, żeby poukładać klocki albo pokolorować średniowieczne budynki.
0: A, bo to kolorowanki jeszcze
1: będzie. No oczywiście, że będą malowanki. Nie może być średniowiecznego miasta bez tworzenia średniowiecznego miasta, więc będzie bardzo kreatywnie.
0: No właśnie, zwłaszcza, że jak popatrzymy na niektóre ilustracje, to było kolorowe. No właśnie, mamy na szczęście sporo ilustrowanych ksiąg i rycin i tak dalej, wiadomo, jakichś obrazów, więc średniowiecze było mimo wszystko, myślę, bardzo kolorowym, fajnym takim okresem.
1: Było na pewno w wielu aspektach niełatwe, ale było na pewno też barwne, pełne dźwięków, pełne zapachów, pełne tego, o czym często nie myślimy, myśląc w ogóle, przechadzając się starymi, uliczkami, ale postaramy się to średniowieczne miasto poniekąd wskrzesić.
0: Aha. Ja myślę, że trzeba by przemyśleć nocowankę dla dorosłych w takim razie jako osobne wydarzenie.
1: Pomyślimy.
0: Prawda? Dobrze, to teraz już naprawdę bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki za powodzenie.
1: A my zapraszamy serdecznie na przepis na średniowieczne miasto.
0: Państwu przypomnę, Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce była moją i Waszą gościnią.
1: Dziękuję.
0: Tak, dziękuję Ci ślicznie i Państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bo kończymy. Więcej kultury. Dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Dzisiaj w programie między innymi ma być inaczej i zaskakująco. W opolskim amfiteatrze wręcz rośnie w oczach scenografia do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: Jesteśmy już po etapie podwieszania wszystkich elementów scenograficzno-świetlno-multimedialnych do konstrukcji amfiteatru.
2: Zaczynamy programować światła i multimedia. Mamy na to 5 dni.
0: Susza niszczy opolskie rolnictwo, plony będą w tym roku niższe, swoje zrobiły też wiosenne przymrozki.
3: Rośliny usychają na stojąco, że tak powiem.
4: Kolejny rok, olbrzymia susza, niestety ona przychodzi w ostatnich latach coraz szybciej.
5: Totalna susza jest, jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie.
0: W magazynie powiemy także o kolejnym wsparciu finansowym na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku.
6: Odbudowa mostu Świętego Wojciecha w Głuchołazach to jedno z najdroższych zadań, które są realizowane.
7: Jesteśmy cały czas w procesie pozyskiwania tych rządowych środków z rezerwy celowej.
0: Reporterski obraz dnia, Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Reporterski obraz dnia. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
1: Ponad 1700 lamp, 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych, kilometry kabli, mnóstwo konstrukcji stalowych. Waga tego wszystkiego to 40 ton, a całość przygotowuje 100 osób. W opolskim amfiteatrze trwa budowa scenografii do tegorocznego 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Jak co roku ma to być wielkie widowisko muzyczne, które powinno zaskoczyć widzów przed telewizorami i tych na widowni. Amfiteatr odwiedziła nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Jesteśmy w trakcie instalacji. Jesteśmy już po etapie podwieszania wszystkich elementów scenograficzno-świetlo-multimedialnych do konstrukcji amfiteatru. Marcin Michner, realizator światła. Budują się właśnie elementy, które będą zamocowane nad dachem amfiteatru. Dzisiaj również rozpoczynamy programowanie całości oświetlenia i multimediów. Rozpoczynamy je w systemie studia wirtualnego, a za kilka dni rozpoczynamy już ustawianie światła i mamy troszeczkę inną scenografię niż zazwyczaj było można ją zobaczyć w Opolu. Mam nadzieję, że się spodoba.
3: To jeszcze porozmawiajmy o liczbach. Ile diod, ile kabli, ile świateł, ile wszystkiego.
2: Tak. Jednostek oświetleniowych mamy ponad 1700 sztuk. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych. Dużo, dużo kabli, dużo, dużo prądu. No, będziemy się starać użyć tego godnie.
3: Niezwykła historia. Jednym z operatorów świateł jest Marcin Sztakiel, syn słynnego Jerzego Sztakiela.
4: No, tak się zdarzyło, tak, to prawda. Mój ojciec był.
3: No właśnie, jak się pracuje na opolskim festiwalu? Bo wiem już, że pan jest Opola, no ale praca, podejrzewam, w mieście i robienie tego jednego z najważniejszych wydarzeń naszego regionu jest czymś chyba wyjątkowym.
4: No, jako takie duże wydarzenie to pewnie tak. No szkoda, że to takie jedyne wydarzenie, że fajnie by było, jakby było tego więcej w Opolu, takiego formatu. No ale jakby, no jest przyjemność pracy, nie jest to łatwa praca, aczkolwiek jakby same już dni festiwalowe dają tą satysfakcję wykonanej pracy.
3: To proszę powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, na czym polega pana praca, żebyśmy tak wytłumaczyli, czym jest ten operator.
4: Okej, no tak w skrócie dla laika, no sterujemy światłami i multimediami też, bo to odbywa się w jednym systemie. No i po prostu jakby, tak pokrótce, z poziomu konsolety, czyli takiego sterownika, mówimy lampom, urządzeniom, co mają robić.
3: No ale przed tym jest próba, jest scenariusz, wy musicie wiedzieć co, gdzie, do jakiego utworu, kto, co chce.
4: No cały proces, jak już, że tak powiem, do tego dążymy, to wygląda tak, teraz dzisiaj akurat startujemy z preprogrammingiem, tak, czyli na materiałach dostarczonych przez produkcję muzycznych, z prób, które tam dzisiaj odbywają się w radiu czy w innych miejscach. Zaczynamy programować światła i multimedia, to mamy na to mniej więcej 5 dni. Później mamy dni odpalenia całego systemu, czyli sprawdzenia, czy wszystko działa, ewentualnie usuwamy jakieś errory.
3: A co nas czeka podczas tegorocznego festiwalu? To zdradza Jarosław Wasik, rzecznik prasowy Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
5: Powiedzieć, że ja bardzo, bardzo serdecznie polecam debiuty. Zawsze je polecam, ale w tym roku naprawdę super w ogóle osoby się dostały do debiutów. Po prostu tak różnorodne i śpiewające swoje autorskie rzeczy, swoje autorskie piosenki. Myśmy z 368 wybrali 7, bo najpierw wybraliśmy 20 jako rada artystyczna, a potem z tej 20, no aż nam się serce kroiło, bo z dziesiątkę chcieliśmy, ale nie mogliśmy, bo 3 miejsca już były zarezerwowane przez laureatów Szanse na Sukces i Opolskie Eliminacje. Także naprawdę bardzo serdecznie polecam debiuty, bo my czasami narzekamy, że no, że na festiwalu to są same wspomnienia. No to jak narzekamy, że są same wspomnienia, to przychodźmy na to, co jest nowego w muzyce, czyli na debiutantów. A premiery też będą, też będą ciekawe. W ogóle 2 kobiety reżyserują te koncerty, bo debiuty reżyseruje Halina Przebinda, premiery Beata Szymańska. To są bardzo zdolne reżyserki. Myślę, że coś fajnego wymyślą. Na pewno w debiutach będzie akcent taki wspominkowy gwiazd, które odeszły. Z tego też się bardzo cieszę. Słyszałem, że mają przyjechać synowie Staszka Sojki na przykład.
1: Przypomnijmy, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca. Wśród koncertów tradycyjnie debiuty, super jedynki, premiery, a także koncerty hip-hopowe, jubileusz Lady Punk oraz 26. urodziny kabaretu Neonówka.

0: jest reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: Rośliny usychają na stojąco. Polscy rolnicy alarmują, że tegoroczna susza jest większa i spowoduje znaczne ubytki w plonach. Dodatkowo niektóre uprawy zostały częściowo zniszczone przez wiosenne przymrozki. Gospodarze podkreślają, że nie wystarczy już czekanie na stabilne opady deszczu, ale konieczne jest podjęcie szybkich działań związanych z odzyskiwaniem wody, na przykład po sezonie zimowym.
2: Kolejny rok, olbrzymia susza. Niestety ona przychodzi w ostatnich latach coraz szybciej. W tym roku marzec, kwiecień, praktycznie zerowe opady. Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Potrzebujemy naprawdę w maju, w czerwcu opadów po 100 litrów w miesiącu, ale opadów nie, że przyjdzie 100 litrów w jednej burzy, bo to tylko prowadzi do zaskorupienia ziemi, do erozji. Taki opad nie nawadnia gleby. Potrzebne nam są umiarkowane opady o umiarkowanym natężeniu, ale rozłożone w czasie i to by pozwoliło tą sytuację uratować. Niestety w rzepaku, w zbożach ozimych, na słabszych klasach gruntów, na czwartej, piątej, szóstej klasie gruntów, ta sytuacja już jest nie do uratowania. Tam po prostu straty w plonie są, można powiedzieć, nieodwracalne. Niestety terminy agrotechniczne, czyli stosowanie nawozów azotowych od 1 marca spowodowało, że gro nawozów nie było rozpuszczone, nie było przemieszczone i oprócz tego, że rośliny cierpiały na suszę, to jeszcze cierpiały na brak pobierania najważniejszego składnika pokarmowego, jakim jest azot, ale nie tylko, i siarka, i magnez, i to jakby spotęgowało. Tak, do tego doszły kolejny raz przymrozki i mamy trzy czynniki, jakby, które się skumulowały.
3: Matusik Andrzej z Jasienicy Dolnej dokładnie. Totalna susza jest, jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie. Jary nie wschodzą. Nic nie zrobimy na to, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nawet mała retencja nie jest w stanie temu zapobiec, bo jest za duże obniżenie wód gruntowych.
4: Chociaż ja jestem z gminy Głuchołazy. Powódź nas nawiedziła kilka lat temu, a teraz mamy suszę. Zbigniew Grubiak z gminy Głuchołazy, Wieś Nowy Las. Rośliny usychają na stojąco, że tak powiem. Brak wody, widać po roślinach żółknieją, a jeszcze przyszedł mróz, pomroziło po prostu. I tak jak kolega mówił, jare są bardzo słabe, o zimę się bronią. Co dalej będzie? Nikt nie wie.
5: To jest większe susze niż w poprzednim roku, dwóch?
4: Można powiedzieć, że tak, bo to już się nasila. To po prostu te lata, ta gleba nie utrzymuje tej wilgoci w sobie już tak długo.
5: Da się znaleźć jakieś rozwiązania na to, czy to już po prostu siła wyższa?
4: Żadna retencja, żadne nic nie zrobi. Musimy po prostu czekać na deszcz.
5: No z drugiej strony pojawia się pewnie pytanie o opłacalność i ryzyko upraw.
4: No opłacalności to już przez 2-3 lata nie mamy, a robimy to chyba tylko z pasji teraz.
6: Szmulewicz Wiktor, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Izby Rolniczej. Mamy w tym roku bardzo nieprzyjającą, może bardziej niż nawet w innych latach, raz, że mamy wyszły zboża i oziminy wszelkie, zimy źle. Potem przyszła ogromna susza, że ona w marcu i w kwietniu to raczej jest rzadkością, że takie braki wody są. Ale to jest problem, który my nagłaśniamy, że problem wody to nie tylko dotyczy nas. Mamy taki poziom opadów i poziom wody mniej więcej jak Egipt i nawet trochę gorzej już. Więc musimy gospodarkę wodną zmienić. Przykład Hiszpanii. Hiszpania odzyskuje 50% wody, która jest z okresu zimowego i jesiennego, a my 7%. Więc trzeba, że tak powiem, zgromadzić tą wodę, bardzo w inteligentny sposób ją, że tak powiem, kierować, bo to jest potrzebna woda dla rolnictwa, dla ludzi i dla przemysłu. Bez tego się nie rozwiniemy, więc temat wody będzie podstawową rzeczą, którą trzeba w rolnictwie walczyć i zmieniać. Nawet inne rzeczy można odłożyć dzisiaj, a temat wody jest najbardziej istotny.

0: magazynie mówimy teraz o bezpieczeństwie na drogach. Rozpoczęła się trzecia edycja programu Super Zebra. Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu jeszcze w tym roku poprawi się bezpieczeństwo na 21 przejściach dla pieszych. Kolejne 22 zebry zostaną przebudowane w 2027 roku. Samorząd wojewódzki przeznaczył na dwuletni program łącznie 5 milionów złotych.
1: Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Panie marszałku, dzisiaj kolejne Super Zebry. Jak to liczbowo wygląda przy tym rozdaniu?
2: Rozpoczynamy trzecią edycję. Przeznaczamy na to blisko 5 milionów złotych. Będziemy to realizować w roku 2026, czyli w tym i w przyszłym, na podobnym poziomie, jeśli chodzi o ilość, czyli 21-22 przejścia. Program naszym zdaniem bardzo konieczny ze względu bezpieczeństwa, chociażby, a może głównie, w tych miejscach, gdzie przemieszczają się dzieci do szkoły. Sam często takimi drogami przejeżdżam, w którym te przejścia inteligentne funkcjonują, bo tutaj mówimy o dwóch rodzajów przejść, czyli takie doświetlane, ale też takie inteligentne, gdzie się zbliża pojazd samochodowy, wtedy sygnalizacja się wzbudza i widać to z daleka.
1: Z doświadczenia kierowcy wiem, jadąc na przykład przez Kępę Luboszyce, nie ma chyba lepszego sposobu niż progi zwalniające.
2: No z tymi progami to jest różnie. Są zwolennicy i przeciwnicy takiego rozwiązania. Szczególnie tam, gdzie my mamy duże natężenie ruchu, to może naprawdę blokować ruch. Na przykład taka droga 423 między Kędzierzynem, Koźlem a Opolem. Obawiam się, że zamontowanie progu, który za każdym razem powoduje zwolnienie pojazdu, a tutaj przy wzbudzanej inteligencji tylko wtedy, kiedy się pojawia pieszy, więc no, jak w życiu bywa, no każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, to musi być dopasowane do drogi i odpowiedniego natężenia ruchu.
1: Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic. Panie burmistrzu, dwie super zebry w gminie Tułowice będą. Jakie to będą przejścia, czy one są faktycznie niebezpieczne na dzisiaj?
3: To już kolejne, bo mamy już dwie, poprawiło się bezpieczeństwo. Złożyliśmy wniosek na te nabory na kolejne dwa przejścia na ten rok. Jedno będzie robione, to jest wylotówka z Tułowic na Korfantów z przejściem na Ligotę Tułowicką przy Myjce. Mieszkańcy wiedzą, co to jest, natomiast na przyszły rok już mamy zablokowane też na ulicy Kościuszki w ciągu tej drogi wojewódzkiej 405 na wysokości tak zwanego Małego Kościółka.
1: Co tam państwo zamierzają zrobić?
3: Przede wszystkim oznakowanie, doświetlone wzdłuż przejście, no i efekt robią te doświetlenie samego przejścia, światełka, gdzie no to z daleka widać, szczególnie po południu, w nocy, że z daleka widać, że zbliżamy się do miejsca, którego naprawdę trzeba zwolnić.
1: Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. Panie burmistrzu, jakie pieniądze na jakie przejście czy przejścia, bo z tego co wiem, można też było o dwa wnioskować.
4: Tak, my wnioskowaliśmy jako gmina Niemodlin o dwa przejścia dla pieszych, jedno na wysokości drogi wojewódzkiej w rejonie parku, który będzie rewitalizowany, a drugie na Alei Wolności. To są obydwie drogi wojewódzkie. Jedną będziemy robili w tym roku, czyli to na wysokości parku, natomiast na Alei Wolności na wysokości marketu będziemy realizować w roku przyszłym.
1: Czy na tych przejściach jest dzisiaj faktycznie niebezpiecznie? Mieszkańcy zgłaszają taki problem.
4: Ja myślę, że takich przejść dla pieszych mamy jeszcze więcej i będziemy je systematycznie starali się poprawiać bezpieczeństwo, ale tak, to były dwa takie ważne przejścia dla pieszych.
1: Arnold Dioszko, wiceburmistrz Krapkowic. Jakie pieniądze państwo pozyskują? Na które przejścia? Czy jedno, czy dwa?
5: Tym razem pozyskaliśmy środki na jedno przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrówka Górna. Newralgiczne miejsce, szczególnie dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, ale też dla mieszkańców, którzy korzystają z tego przejścia. Wydaje się, że robimy wszystko przez kilka kolejnych edycji, tak, ażeby jak najwięcej przejść dla pieszych miało ten podwyższony standard bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich jest bardzo właściwy. Jak najwięcej takich przejść powinniśmy w regionie, w naszych miastach, w naszych gminach realizować.
0: Dodajmy, do trzeciej edycji Super Zebry aplikowało 30 gmin, składając wnioski na 54 przejścia dla pieszych. A materiał przygotował Witold Woźtak.

0: Reporterski obraz dnia. Szczegółowe relacje z najciekawszych wydarzeń regionu.
1: Kolejne miliony z budżetu państwa na odbudowę po powodzi, która przeszła przez nasz region we wrześniu 2024 roku. Dziś w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy finansowania dwóch inwestycji. Na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
2: Ponad 20 milionów złotych na odbudowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 milionów dla samorządu województwa na renowację fragmentu trasy wojewódzkiej nr 417. W obu przypadkach chodzi o zniszczenia popowodziowe z 2024 roku. Most Andersa w Głuchołazach został uszkodzony i nie nadawał się do użytku, dlatego powstała przeprawa tymczasowa. Podobnie jest z przeprawą nad Osobłogą między Racławicami Śląskimi a Klisinem. Te pieniądze na odbudowę pochodzące z budżetu państwa posłużą lokalnym społecznościom, powiedziała Monika Jurek, wojewoda Opolski.
3: Jesteśmy cały czas w procesie odbudowy, jesteśmy cały czas w procesie pozyskiwania tych rządowych środków z rezerwy celowej, a dzisiaj bardzo ważne dwie inwestycje, które są strategiczne też dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu, czyli most Świętego Wojciecha w Głuchołazach, który uzyskuje zapewnienie finansowania na kwotę ponad 20 milionów złotych i oczywiście druga inwestycja, tym razem inwestycja, którą będzie realizował samorząd województwa opolskiego, bo to fragment drogi wojewódzkiej od Racławic Śląskich do Klisina, drogi nr 417 i tam też kwota zapewnienia finansowania blisko 7 milionów złotych.
2: Po otrzymaniu tych promes samorządy już mogą rozpoczynać procedury inwestycyjne, powiedział Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: Odbudowa mostu Świętego Wojciecha w Głuchołazach to jedno z najdroższych zadań, które są realizowane i mają zapewnienia finansowania w gminie Głuchołazy. Zakres tej inwestycji przewiduje wybudowanie nowego mostu o nowych parametrach zapewniających większą odporność na zagrożenia przeciwpowodziowe. W ramach tego zapewnienia gmina będzie mogła przystąpić do wyłonienia wykonawcy.
2: Most Świętego Wojciecha to jeden z ważniejszych traktów komunikacyjnych w naszym mieście. Jego konstrukcja musi być więcej niż solidna, powiedział burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
5: Nowy most będzie inny od tego dotychczasowego. Chcemy, żeby był mostem jednoprzęsłowym, tak jak ten budowany na drodze krajowej nr 40, most Andrzeja, czyli dokładnie taki, jaki był do 45 roku. Dzięki temu to wszystko, co fala powodziowa, co większa woda ze sobą niesie, czyli przede wszystkim kłody drewna, nie będzie się zatrzymywało na podporach.
2: Chcemy drogę wojewódzką nr 417 doprowadzić do odpowiedniego stanu po powodzi, informuje Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
6: Bardzo poważnie oberwane pobocza, podmyta droga i te środki, które dzisiaj są zagwarantowane dla nas, my dokładamy również 1 600 000 złotych na to zadanie, będą równie poświęcone temu, aby podnieść położenie tej drogi, podnieść rzędną. My po prostu musimy tą drogę podnieść. Tam są bardzo skomplikowane warunki geologiczne, jeśli chodzi o rzekę Osobłogę, która nawet w czasie spokojnym powoduje kłopoty. Deszcze opadowe takim wąwozem spływające w stronę naszej drogi powodują, że te podmycia nawet nie w takich dużych kataklizmach jak 2024, one mogłyby w przyszłości wystąpić, więc podniesienie tej drogi.
2: Dodajmy, że dotychczas 25 samorządów z województwa opolskiego na 116 popowodziowych inwestycji otrzymało z budżetu państwa ponad 320 milionów złotych. Adam Wołek, Radio Opole.
1: Dziękujemy za relację i tym materiałem kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Bogusław Kalisz, do usłyszenia. Reporterski

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest prezes Okręgu Opolskiego Konfederacji Ruchu Narodowego, Daniel Szkarupski. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Chciałbym zacząć od takiej najświeższej informacji, która do nas napłynęła ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że i tutaj cytat, w związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. To zamyka temat tego sporu o to, czy Amerykanie wychodzą, czy nie wychodzą z Polski?
2: Czy miejmy nadzieję, że tak, natomiast pamiętajmy, że Donald Trump zmiennym jest. Na początku tygodnia jeszcze mówiło się o tym, że mamy już katastrofę, bo Amerykanie się wycofują, co poniekąd jest faktem i to już od kilku lat, bo ten wektor na Pacyfik to jest sprawa oczywista, o której się mówiło. O tak dla ułatwienia powiem już jeszcze za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, a w planach jest to o wiele dłużej. No ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście teraz to już utnie wszelkie spekulacje i Donald Trump nie zmieni ponownie zdania.
1: A powinno nam tak bardzo zależeć na obecności Amerykanów w Polsce?
2: Przede wszystkim powinno nam zależeć na tym, żeby budować własną infrastrukturę obronną, własną armię oraz własny przemysł, który tę armię wspiera, żeby uporządkować kwestie u nas, bo najlepszym sojusznikiem Polski jest polski naród i polscy żołnierze. Oczywiście sojusze są ważne, ale nie można na nich polegać jako na tym pierwszym elemencie. Pierwszym elementem jest nasza armia. Dopiero potem możemy to uzupełniać naszymi sojusznikami, bo powiedzmy sobie szczerze, mamy przeciwników, patrząc na to realistycznie, bardzo silnych. Mit o tym, że rosyjska armia gdzieś tam upada, jest słaba i nieudolna, nie jest do końca prawdziwy. Oni mają również wysokie technologie, mają zdolność do prowadzenia długotrwałej wojny na Ukrainie i ta gospodarka...
1: No i mają sojusznika, bo ostatnio Łukaszenka ogłosił, że na terytorium Białorusi rozmieszczono broń jądrową.
2: Tak, no w zasadzie Białoruś i Rosja, można powiedzieć, funkcjonują w tym, co nazywa się Zbirem, taka nazwa dosyć ciekawa z polskiej perspektywy, ale związek Rosji i Białorusi, więc to już jest niejako bardzo scalony organizm ze sobą i nie ma co ukrywać, że Łukaszenka jest teraz w bardziej orbicie proputinowskiej niż prozachodniej, choć jeszcze dekadę temu powiedzmy jakieś były takie zabiegi Łukaszenki, żeby może bardziej na zachód pójść, ale no to jednak nie jest takie proste wyrwać się z objęć matki Rosji.
1: To zmienimy temat. Referendum klimatycznego nie będzie, bo Senat odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. To dobrze czy źle?
2: Znaczy, my już podczas loży radiowej rozmawialiśmy o tym, że ten wniosek nie ma wielkich szans na poparcie w Senacie. Już zaraz po tym, jak w przestrzeni publicznej pojawiła się ta informacja o tym referendum, wicemarszałek Biejat powiedziała, gdzie oni mają zdanie Polaków w tym temacie. No mają je w koszu. Tak? I do kosza wyrzucili ten projekt.
1: Ale po drodze była jeszcze próba ze strony Solidarności w postaci dużej manifestacji w Warszawie, która miała być formą pewnej presji na senatorów. Dzisiaj wiemy, że ta presja się nie udała. Dlaczego?
2: Powiem tak, bo po prostu rząd Tuska nie może sobie pozwolić na takie referendum, bo temat tego referendum jest na tyle niekorzystny dla koalicji rządowej, żeby po prostu to referendum przegrali. Polacy nie chcą ponosić kosztów unijnej polityki klimatycznej, nie chcą być dziadami, tak, z powodu walki o klimat, nie chcą ponosić tych kosztów i już je ponoszą, już widzą efekty polityki klimatycznej, założeń unijnej polityki klimatycznej i po prostu się z tym nie godzą. No i ten protest jakby był próbą wpłynięcia na koalicję rządową, ale ona się nie ugnie do samego końca, pozostaną przy swoim stanowisku. No po prostu przed wyborami im się też po prostu nie opłaca.
1: Ale ma pan pewność, że gdyby jednak doszło do tego referendum, to ono po pierwsze byłoby ważne, tutaj myślę o frekwencji, a po drugie, że rzeczywiście większość głosujących zagłosowałaby za odrzuceniem obecnej polityki klimatycznej?
2: Tak, uważam, że większość osób zagłosowałaby przeciw polityce klimatycznej. Natomiast czy byłoby ono wiążące, to jest już loteria. Tak? Na pewno byłaby kampania referendalna w stylu teraz Aleksandra Miszalskiego, jak jest w Krakowie, czyli zniechęcanie ludzi do tego, żeby szli na referendum. Tak? Więc ciężko powiedzieć, czy to referendum byłoby wiążące. natomiast wynik, tak czy inaczej, pokazałby, że Polacy nie chcą unijnych rozwiązań, nie chcą unijnej polityki klimatycznej.
1: Ale chcą mieć czyste powietrze.
2: Oczywiście.
1: I dbać o środowisko.
2: Oczywiście, ale nie takim kosztem, nie tak topornie, jak robi to Unia Europejska, która w opinii wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, bardziej zrobiła sobie z tego mechanizm do zarabiania pieniędzy niż walkę o klimat. Jest wiele projektów klimatycznych niezwiązanych z Unią, tak, które bardzo chętnie Polacy by przyjęli, no ale strefy czystego transportu i znowu nawiązanie do Krakowa. No nie spodobało się to mieszkańcom w Krakowie i stało się przyczyną referendum, którego finał mamy w ten weekend.
1: No też nie wiadomo, czy frekwencja będzie wystarczająca, bo z tymi referendami to generalnie mamy problem w Polsce chyba, jeżeli chodzi
2: mamy
1: o frekwencję.
2: Mamy strasznie wysokie progi referendalne, jeśli chodzi o sprawy lokalne. Natomiast no, odwołanie prezydenta Rady Miasta wymaga, żeby po prostu odpowiednia ilość osób, biorąc pod uwagę, ile osób głosowało, żeby poszła na to referendum. I to jest zawsze loteria w Polsce. Ścierają się dwie koncepcje i no właśnie na podstawie Krakowa to widać, nie? Że jest koncepcja, która mówi, potrzebujemy zmiany, prezydent Miszalski się nie sprawdził, a z drugiej strony stronnictwo Aleksandra Miszalskiego nie mówi, nie, nie, tamci mówią źle, my dobrze sprawujemy władzę, tylko nie, nie, idźcie na to referendum.
1: Mhm. No, zresztą tutaj mamy też decyzję organów wyborczych, że nie będzie referendum w Cisku. Tam z kolei nie udało się zebrać wystarczającej liczby ważnych podpisów pod takim wnioskiem. Ale widziałem na zdjęciach z tej manifestacji Solidarności również polityków Konfederacji.
2: Tak, nasz prezes Krzysztof Bosak w towarzystwie...
1: Ale to tylko Ruch Narodowy poszedł, druga odnoga pana Mentzena też?
2: Otóż okazuje się, że druga odnoga pana Mentzena była. Moi koledzy z województwa opolskiego również byli na tym wydarzeniu i wysłali mi informację, że oni spotkali członków Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, więc też tam byli.
1: A to tacy przecież wolnorynkowcy i w sojuszu ze związkami zawodowymi?
2: Z tego, co dostałem informację, to byli to członkowie związków zawodowych, co ciekawe, tak? Więc polityka jest pełna zaskoczeń. Mhm.
1: To teraz Sejm po raz trzeci uchwalił, a Senat to, że tak powiem, zatwierdził rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. No wy mieliście swój, tak? I on nie przeszedł, upadł. Myśli pan, że ta trzecia próba przyjęcia de facto tego samego tekstu się powiedzie?
2: Nie
1: mówię
2: mam.
1: Mówię tutaj o podpisie prezydenta.
2: No, nie mam złudzeń. No, naprawdę trzeba być szaleńcem, żeby robić cały czas to samo, popełniać ten sam błąd i oczekiwać innych rezultatów. Nie sądzę, żeby prezydent podpisał. Ta telenowela będzie się toczyła i to jest strasznie smutne i niepokojące, bo mamy rynek, technologia poszła do przodu, pojawił się rynek kryptoaktywów i nagle... No, jest potrzeba, żeby państwo polskie nadgoniło za tym, żeby państwo polskie nadgoniło za zmianą technologiczną. Niestety to się nie dzieje. Mamy igrzyska zamiast tego. I śmiem twierdzić, że jest to celowe, bo rząd Donalda Tuska wzmacnia polaryzację przed wyborami, chce nakręcić ten swój najbardziej żelazny, twardy elektorat spod sztandaru pana Giertycha, ich silnych razem, żeby przed wyborami ich nakręcić, no bo niestety sukcesów, które oni wymagali, nie ma zbyt wiele, ale za to można ich skutecznie nakręcać i takim tematem choćby poza wspomnianymi kryptoaktywami, a może nawet mocniejszym, jest na przykład sprawa pana Zbigniewa Ziobry. Ta telenowela bardzo ładnie się kręci, tak? I dlaczego to przerywać, skoro można, mamy takie perpetuum mobile polityczne do nakręcania własnego elektoratu.
1: Czyli co, sugeruje pan, że Amerykanie nie wydadzą Ziobry na wniosek ekstradycyjny Polski?
2: Ciężko mi powiedzieć, jaka będzie decyzja na tę chwilę. Oceniam, że raczej nie wydadzą Ziobry. No cóż, przyjęcie pana Ziobry na terenie Stanów Zjednoczonych też nie było przypadkiem. Nie wiem, że w Ameryce zobaczyli Zbigniew Ziobro, a kto to jest, a nieważne, przyklepujemy. Nie, oni, Amerykanie mają bardzo dobry wywiad, także ten biały wywiad, obserwują, analizują informacje, więc dobrze wiedzieli, kogo przyjmują na swój teren i w mojej ocenie ten proces będzie się przedłużał. On na pewno potrwa do wyborów w 2027, a potem wszyscy o tym zapomną. I myślę, że tak właśnie skończy się ta sprawa.
1: Daniel Szkarupski, prezes Opolskiego Okręgu Konfederacji Ruchu Narodowego, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na stronie internetowej Radio Opole.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Opole. Słuchacie nas w sobotę 23 maja. Imieniny obchodzą Iwona i Michał. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy m.in. Dzień Spedytora. Czas na pierwsze dziś wydanie wiadomości. Radosław Piesiewicz na razie pozostanie na stanowisku szefa PKOL-u. GDDKiA wybrała wykonawcę obwodnicy Prudnika.
1: Będzie to droga jednojezdniowa, dwupasowa.
0: A do Polski dotarły pierwsze samoloty F-35. 6 na zegarach, Daniel Klimczak. Dzień dobry. Bez przełomu w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W trakcie posiedzenia zarządu nie udało się głosować wniosku, który dawałby zielone światło do usunięcia go ze stanowiska. Szczegóły zna Martyna Szymczakowska.
2: Odwołać prezesa może walne zgromadzenie. Radosław Piesiewicz się z tym nie zgodził i uniemożliwił głosowanie wniosku, wyjaśnia członek zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
3: Prezes przy współpracy z komisją rewizyjną podważali wszystkie nasze argumenty. Pomimo tego, że Adam Konopka przeczytał opinię prawną, że mamy prawo odwołania i do podjęcia takiej decyzji.
2: Prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmale zwraca uwagę, iż czara goryczy wobec zachowań Piesiewicza dawno się przelała.
4: Bardzo ważne jest, aby środowisko było spójne, było zaufanie. Tutaj to zostało naruszone.
2: W przyszłym tygodniu członkowie PKOL złożą formalny wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia. Ten musi być rozpatrzony w ciągu 30 dni.
0: W Polsce będzie stacjonować 5 tysięcy więcej amerykańskich żołnierzy. Taka deklaracja padła ze strony amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. O tym, jak rozumieć słowa przywódcy Stanów Zjednoczonych i kiedy do naszego kraju mogą przyjechać dodatkowe oddziały, to w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
5: Deklaracja Donalda Trumpa to prosty przekaz. Jesteście wzorowym sojusznikiem, chcemy z wami pracować, wyślemy nad Wisłę więcej wojska.
6: Gdy rozmawiałem z generałem Mahoneyem, zastępcą szefa połączonych sztabów, wyraźnie wskazywał, że współpraca przynosi obopólne efekty.
5: Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, a szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, minister Zbigniew Boguski, dodaje, to sukces wynikający z doskonałych relacji obu prezydentów. Tydzień temu rotacja żołnierzy do Polski została wstrzymana, 4 tysiące mundurowych zostało zawróconych w trybie pilnym. Potem nastąpiła seria politycznych i wojskowych konsultacji, a ich efektem jest początek rozmów o stałej obecności mundurowych US Army nad Wisłą.
0: Natomiast wczoraj do Polski dotarły pierwsze samoloty F-35. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji wylądowały w bazie w Łasku i będą pierwszymi tego rodzaju statkami powietrznymi na wschodniej flance NATO. Polska zamówiła 32 samoloty F-35. 12 czerwca wojsko uroczyście powita nowe maszyny.
7: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: A w nich teraz południe regionu. GDDKiA wybrała firmę, która zbuduje obwodnicę Prudnika w ciągu DK41. Do przetargu zgłosiło się 6 przedsiębiorstw, natomiast za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną przez Mirbud. Opiewa ona na 90 milionów złotych. O szczegółach powiedziała Radio Opole Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
1: Na realizację tego zadania wykonawca będzie miał 32 miesiące. Będzie to droga jednojezdniowa, dwupasowa. Zaplanowano także budowę 3 rond. Inwestycja przewiduje także budowę 2 obiektów mostowych, wiaduktu nad linią kolejową, a także wiaduktu na wysokości ulicy Jesionkowej.
0: Przypomnijmy, że to jedno z 4 zadań na Opolszczyźnie, które zaplanowano w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. I jeszcze Pruszków, który przygotowuje się do budowy nowego magistratu. Gmina przygotowuje dokumenty przetargowe i chce ogłosić postępowanie jeszcze w czerwcu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie odwołań, to w sierpniu ma nastąpić podpisanie umowy z wykonawcą. Wartość zadania to ponad 12,5 miliona złotych, z czego 5 milionów pochodzi z funduszy europejskich. Pozostałą kwotę samorząd pozyska z kredytu.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rozpoczyna się piękny, słoneczny i przede wszystkim ciepły dzień na Opolszczyźnie. Obecnie na termometrach w stolicy regionu mamy 12 stopni. Słońce od rana się do nas uśmiecha i tak pozostanie właściwie do wieczora. Na termometrach zobaczymy 22 stopnie, tyle prognozują nam synoptycy IMGW. Padać nie powinno jutro, natomiast możliwe przelotne opady deszczu.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schronisk. Wiele okazji do pomagania.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.

Minęła godzina 6:00, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. Miniony tydzień obfitował w wiele wydarzeń i rozstrzygnięć konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Będziemy mówić o opolskich kuźniach pamięci. Zarząd województwa opolskiego podzielił już pieniądze. Dzięki dofinansowaniu 30 inicjatyw będzie realizowanych w naszym regionie. Powstaną nowe izby pamięci, izby tradycji, które mają pielęgnować tą tradycję między innymi dawnych zawodów na wsi, ale będą też warsztaty, publikacje, filmy i spotkania, a wszystko to po to, żeby przedstawić na przykład tradycję śląskiego wesela, tradycje dożynkowe czy inne ginące zawody na wsi. Mimo kilku deszczowych dni rolnicy cały czas alarmują o zjawisku suszy. Ta z roku na rok się pogłębia, dlatego będziemy pytać o przyszłość upraw, ale też możliwe rozwiązania, które mogą wpłynąć na zatrzymanie wody w ziemi. Powiemy także o konkursie Opolskie stawia na ryby, który od lat wspiera ochronę ichtiofauny. Tym razem wsparcie otrzymały 3 organizacje pozarządowe, a jakie mają pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy, o tym przekonamy się w dalszej części naszego programu. Powiemy także o programie wsparcia finansowego dla kół gospodyń wiejskich, strażaków ochotników i innych organizacji działających na wsi. To podczas konferencji prasowej zapowiadali opolscy działacze PSL. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy, ze świata rolniczego. To wszystko w najbliższej godzinie, dlatego warto z nami zostać do godziny 7:00.

Susza w Polsce się pogłębia i z roku na rok przychodzi coraz wcześniej. Opady są bardzo niskie, a rolnicy obserwują trudne warunki na polach. Jednocześnie zwracają uwagę, że potrzeba systemu.

0: nowych rozwiązań.
1: Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Kolejny rok, olbrzymia susza. Niestety ona przychodzi w ostatnich latach coraz szybciej. W tym roku marzec, kwiecień, praktycznie zerowe opady. Ostatni tydzień przyniósł w jednych miejscach które większe opady, w drugich mniejsze. To nie rozwiązało tego problemu. Potrzebujemy naprawdę w maju, w czerwcu opadów po 100 litrów w miesiącu, ale opadów nie, że przyjdzie 100 litrów w jednej burzy, bo to tylko prowadzi do zaskorupienia ziemi, do erozji. Taki opad nie nawadnia gleby. Potrzebne nam są umiarkowane opady o umiarkowanym natężeniu, ale rozłożone w czasie i to by pozwoliło tą sytuację uratować. Niestety w rzepaku, w zbożach ozimych, na słabszych klasach gruntów, na czwartej, piątej, szóstej klasie gruntów, ta sytuacja już jest nie do uratowania. Tam po prostu straty w plonie są, można powiedzieć, nieodwracalne. Akurat w tym roku nie było podziału na północ województwa i południe województwa. W całym regionie te opady były bardzo małe. Niestety terminy agrotechniczne, czyli stosowanie nawozów azotowych od 1 marca spowodowało, że gro nawozów nie było rozpuszczone, nie było przemieszczone i oprócz tego, że rośliny cierpiały na suszę, to jeszcze cierpiały na brak pobierania najważniejszego składnika pokarmowego, jakim jest azot, ale nie tylko, i siarka, i magnez, i to jakby spotęgowało. Tak, do tego doszły kolejny raz przymrozki i mamy no trzy czynniki jakby, które się skumulowały.
2: Matusik Andrzej, z Jasienicy Dolnej dokładnie. To totalna susza jest, jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie. Jary nie wschodzą. Nic nie zrobimy na to, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nawet mała retencja nie jest w stanie temu zapobiec, bo jest za duże obniżenie wód gruntowych.
3: A jak u pana sytuacja?
4: Podobnie jak u kolegi, chociaż ja jestem z gminy Głuchołazy. Powódź nas nawiedziła kilka lat temu, a teraz mamy suszę. Biegnie w Grubiak, z gminy Głuchołazy, wieś Nowy Las. Rośliny usychają na stojąco, że tak powiem. Brak wody, widać po roślinach, żółknieją, a jeszcze przyszedł mróz, pomroziło po prostu i tak jak kolega mówił, jare są bardzo słabe, o zimę się bronią. Co dalej będzie, nikt nie wie.
3: To jest większe susze niż w poprzednim roku, dwóch?
4: Tak, można powiedzieć, że tak, bo to już się nasila, to po prostu te lata, ta gleba nie utrzymuje tej wilgoci w sobie już tak długo.
3: Da się znaleźć jakieś rozwiązania na to, czy to już po prostu siła wyższa?
4: Żadna retencja, żadne nic nie zrobi, musimy po prostu czekać na deszcz.
3: No z drugiej strony pojawia się pewnie pytanie o opłacalność i ryzyko upraw.
4: No opłacalności to już przez 2-3 lata nie mamy, a robimy to chyba tylko z pasji teraz.
5: Szmulewicz Wiktor, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Izby Rolniczej.
3: Za nami kilka dni opadów, ale one też problemu nie rozwiązują i słyszymy, że już wiele upraw tych ozimych usycha.
5: Mamy w tym roku bardzo sprzyjająco, może bardziej niż nawet w innych latach. Raz, że mamy wyszły zboża i oziminy wszelkie, zimy źle. Potem przyszła ogromna susza, że ona w marcu i kwietniu to raczej jest rzadkością, że takie braki wody są. Ale to jest problem, który my dzisiaj też mamy, że nagłaśniamy, że problem wody, to nie tylko dotyczy nas. Mamy taki poziom opadów i poziom wody mniej więcej jak Egipt i nawet trochę gorzej już. Więc musimy gospodarkę wodną zmienić. Przykład Hiszpanii. Hiszpania odzyskuje 50% wody, która jest z okresu zimowego i jesiennego, a my 7%. Więc trzeba, że tak powiem, zgromadzić tą wodę, bardzo w inteligentny sposób ją, że tak powiem, kierować, bo to jest potrzebna woda dla rolnictwa, dla ludzi i dla przemysłu. Bez tego się nie rozwiniemy, więc temat wody będzie podstawową rzeczą, którą trzeba w rolnictwie walczyć i zmieniać. Nawet inne rzeczy można odłożyć dzisiaj, a temat wody jest najbardziej istotny.

0: zebrać, utrwalić i przekazywać dalej to, co opolska wieś ma najpiękniejszego do zaoferowania. Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs Opolskie Kuźnie Pamięci. To inicjatywa, która jest realizowana po raz pierwszy w naszym regionie i na ten cel Zarząd Województwa przeznaczył 300 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom powstaną izby tradycji, izby pamięci, szereg warsztatów, publikacji, a to wszystko po to, żeby stworzyć taką skarbnicę pamięci i zachować dziedzictwo opolskiej wsi.
1: Przyjechałam z Bierzychowic na wręczenie umów dotacyjnych na projekty Opolskie Kuźnie Pamięci. Nazywam się Róża Zgorzelska. Nasz projekt nosi tytuł Ora et Labora, to jest Módl się i pracuj. Pisaliśmy jako działanie zakup procesyjnego XVIII-wiecznego krzyża i jego renowację i figurę świętego Urbana, patrona rolników. To pisaliśmy właśnie pod kątem przywrócenia tradycji tych procesji polnych do krzyży polnych i z okazji tych świętych patronów rolników.
2: No właśnie, do dziś się te tradycje u Was kultywuje?
1: Do dziś te tradycje są u nas kultywowane, ale chcemy właśnie jeszcze bardziej jak gdyby wzbogacić tą tradycję i też zainteresować przez uzupełnienie chociażby na przykład przez zakup tej figury świętego Urbana, której nie mamy w parafii. Ona oczywiście będzie wystawiona w naszym Muzeum Wiejskim, ale na czas procesji i na tą uroczystość świętego Urbana będzie przenoszona do kościoła albo na procesję.
2: A proszę powiedzieć, czy u Państwa też oprócz tego, że kultywuje się tą tradycję, czy też rolnicy wysiewają krzyża na polach?
1: Tak, te krzyże są wysiewane najczęściej przy siewie jesiennym, przy oziminach, to jest najczęściej na pszenicy, chyba że na wiosnę, na jęczmieniu tym wiosennym, jarym, i oczywiście stawiamy też krzyże, krzyżyki my mówimy, tylko w naszym regionie głogóweckim i w samych Bierzychowicach ta tradycja jest nieco inna niż w niektórych częściach Opolszczyzny i te krzyżyki są wykonywane nie z palmy, tak jak na przykład Dobrodzień, chyba tamte rejony robią z palm poświęconych na Niedzielę Palmową przed Wielkanocą, a my robimy z drzewa opalonego i poświęconego Wielką Sobotę przy poświęceniu ognia. A same krzyżyki stawia się dopiero w pierwszych dniach maja. Także one stoją już na te dni krzyżowe tak zwane i tak dalej. To wtedy te krzyżyki są w tych uprawach, na przykład najczęściej buraków, bo w zbożu no to nie bardzo widać, prawda? Najładniej, najwyraźniej widać je na zasiewach buraków. Stawia się trzy krzyżyki i zawsze dwie albo trzy gałązki tej palmy również poświęconej w Niedzielę Palmową. No i oczywiście kropi się wodą święconą, odmawiając modlitwę i prośbę o błogosławieństwo. Te krzyże, które stawiamy na polach, one właśnie mają zachować te uprawy od kataklizmów, od nieurodzaju, od dobrego przebiegu. Mają również dać błogosławieństwo na czas żniw i na dobre plony. Ale stawialiśmy kiedyś i chyba do tego trzeba będzie wrócić. Ja próbuję to również rozpropagować, że kiedyś tak było, jak byłam małą dziewczynką. Zawsze takie krzyżyki stawiano również w obejściu. Na desce, jak przy wejściu do obory, nad drzwiami była taka deska, kroiło się duży ziemniak, duży kartofel na pół i wkładało się, wbijało się w te pół kartofla trzy krzyżyki i gałązkę palmy i to też miało uchronić to bydło czy dobytek w gospodarstwie przed chorobami. I no to też była taka piękna tradycja, o której już dzisiaj mało kto pamięta, ale na pewno warta przypomnienia.
3: Justyna Szmechta, sołtyska wsi Górki. Nasz projekt nazywa się Pierwej, od słowa śląskiego kiedyś, dawno i tak dalej. Pokażmy przyszłości, jak wyglądaliśmy w przeszłości. I będziemy realizować projekt, który pokazuje nasze ulice na pradawnych zdjęciach. Czyli no, nasza wieś zmienia się bardzo dynamicznie. W tej chwili rolników mamy 3, chcemy pokazać, bo mamy takie zdjęcia w zasobach Małego Goreckiego Muzeum, gdzie przez nasze ulice szły krówki, w stawach kąpały się kaczki, były aleje drzew przepiękne i takie zdjęcia umieścimy, takie w formacie XXL na naszych ulicach dzisiejszych i pokażemy to porównanie i zmianę, jaka się dokonała przez kilkadziesiąt lat. Przede wszystkim chcemy pokazać to dziedzictwo wsi, jej przeznaczenie dawne, czyli te uprawa roli tak naprawdę. I chcemy też, żeby taki szacunek był do tego ginącego zawodu, dlatego no, takim naszym marzeniem jest małym, żeby dzieciaki i nawet nas dorosłych uświadamiać, jak wieś wyglądała. No i do czego służy, tak?
4: Natalia Gordzielik, Koło Gospodyń Wiejskiej w Brodzisku. Nasz projekt pod nazwą Masaż Zawód, który karmił pokolenia. Projekt będzie polegał na tym, że na początku będziemy realizować takie pokazy masarskie, czyli tak naprawdę będą to prowadzone przez lokalnych rzemieślników masarstwa, a następnie oczywiście będzie ta smaczna część projektu, czyli degustacja. Krupnioki, rzemloki, presswurst, welfleisch, więc myślę, że będzie smakowicie, pysznie. No a potem jeszcze planujemy nagrać krótki filmik promocyjny, no i pieniążki w kwocie 8,5 tysiąca przeznaczymy na nagranie tego filmiku oraz na produkty żywnościowe i artykuły przemysłowe niezbędne do realizacji tego.
5: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego. No to jest innowacyjny projekt, bo pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Kuźnie pamięci to jest ściśle powiązane z muralami. Dlatego, że tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez tę kuźnię pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom. Te kuźnie pamięci mają bardzo szeroki zakres, bo mówimy tutaj, począwszy od nagrywania jakichś chociażby piosenek, czy jakichś wspomnień przez ludzi, którzy pamiętają odległe czasy wiosek, poprzez obrazy, poprzez prace wykonywane ręcznie, wikliniarstwo, poprzez zbieranie przedmiotów, które towarzyszyły, czy w czasie żniw, czy w pracach domowych, czy w domostwach. To wszystko w tych miejscach, które dedykujemy tym podmiotom, które aplikowały, będą tworzyć pewnego rodzaju wspomnienia, którą chcemy, aby miały pewną ciągłość, aby były spójne z historią danej miejscowości. No zobaczymy, to jest pierwszy konkurs. Rozstrzygnęliśmy to, decydując się na 30 projektów. Aplikacji wpłynęło w sumie na 600 tysięcy złotych. My wydaliśmy 300 tysięcy złotych przy 30 umowach. To średnio daje 10 tysięcy złotych na jedną umowę, co nie znaczy, że każdy, który aplikował, otrzymał tą samą kwotę, bo tu jest rozpiętość od 4 do 12 tysięcy w zależności od tego, ile projekt otrzymał. Jesteśmy przekonani, że ma to sens, bo takich szczególnych punktów na mapie Opolszczyzny jest naprawdę dużo, o których ludzie nie wiedzą, a przez to, że ten konkurs został uruchomiony, chcemy również podkreślić te miejsca i zaproponować naszym mieszkańcom, aby odwiedzili. Warunkiem też jest dostępność do tych miejsc. To jest nie tylko, że samo miejsce powstaje, ale też ludzie to muszą zobaczyć i każdy podmiot, który otrzymuje dotację, też musi udostępnić takie miejsce mieszkańcom.
6: Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Opolskie Kuźnie Pamięci to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych działających głównie, a może i przede wszystkim na wsiach. Bardzo zależy nam o tym, żeby pamięć została zachowana, żeby dziedzictwo zostało zachowane, żeby tradycja była pielęgnowana, żeby została przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ta pamięć z pokolenia na pokolenie będzie przekazywana w różnej formie. Niektóre organizacje będą tworzyć i doposażać izby pamięci, ale w dużej części będą organizowane warsztaty przekazywania na przykład ginących zawodów, pokazywania dzieciom tych zawodów, których już teraz nie ma, a które kiedyś były obecne na wsi. Będą publikacje związane z weselem na przykład kresowym, z weselem śląskim, przepiśniki, zapisywane stare przepisy mam i babci.
7: Baron Adrian, wiceprezes OSP Jasiona. My realizujemy taki program, praktycznie zaczynamy. Chcemy stworzyć coś a la Izby Pamięci związaną z naszym pożarnictwem i z naszą historią, no konkretnie może OSP Jasiona. Będzie to świetlicy powstanie, może jedynie w kraju jesteśmy czterokrotnymi mistrzami Polski, gdzieśmy zdobyli to po kolei, czyli przez 20 lat żeśmy to trzymali. Wygraliśmy 4 samochody pożarnicze i chcemy to wyeksponować, bo jeszcze tego nikomu się nie udało oczywiście w kraju to zrobić.
8: Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Ten projekt polega na zebraniu informacji, gdzie takie drzewa jeszcze na terenie województwa opolskiego rosną. Takie drzewa stare, sadzone zaraz po wojnie, do lat 60. I chcemy z tych drzew pobrać materiał genetyczny i przenieść go na podkładki silnie rosnące i jakby odtworzyć na nowo te właśnie odmiany. Aż czasem je też rozpoznać, żebyśmy wiedzieli, jakie odmiany posiadamy jeszcze w naszych zasobach województwa opolskiego. Trudno w tej chwili mówić o konkretnych odmianach, bo samych starych odmian drzew jabłoni mamy około 100 w Polsce zarejestrowanych, nie? Także tutaj liczymy, że może się jakąś trafią się fajne okazy na naszym terenie, takie rzadko spotykane, ale w tej chwili mamy zgłoszone i jabłonie, i czereśnie, i śliwy, i wiśnie, i grusze, także ten rodzaj tych drzew owocowych mamy dość dużo. A chcemy się skupić w tej chwili na ratowaniu tego, co ginie, a w następnej kolejności dopiero rozpoznaniu tego, co udało nam się zebrać.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. O poprawie relacji na linii Warszawa-Kijów i walce z dezinformacją rozmawiali przedstawiciele resortów rolnictwa Polski i Ukrainy, Małgorzata Gromadzka i Denys Baszłyk. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji branżowych z obu państw. Wiceministra podkreśliła, że rozmowy były trudne, ale merytoryczne.
1: Omówiliśmy każdy sektor indywidualnie, gdzie były prezentowane głosy ze strony Polski i głosy ze strony Ukrainy. I chcemy usiąść ponownie, chcemy na bazie networkingu, rozmów online, również jeszcze dyskutować te kwestie, ale pracować nad konkretnymi rozwiązaniami. Lepiej jest pracować nad bilateralnymi rozwiązaniami niż nad konfliktem czy niedogadaniem pewnych naszych relacji.
0: Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Mirosław Maliszewski z PSL dodał, że porozumienie z Ukrainą jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa regionu.
2: Wielokrotnie jak rozmawiamy z Ukraińcami, mówimy nawet w trudnych rzeczach, mówmy sobie prawdę w oczy. Więc próbujmy znaleźć kompromis w tych miejscach, gdzie dzisiaj porozumienie nie ma. Tych miejsc jest dużo w kwestiach rolnych. Powiedziałbym, że nawet bardzo dużo. Próbujmy niwelować te różnice po to, aby w przyszłości móc osiągnąć zasadniczy cel, który jest najważniejszy dla Polski i Polaków, jakim jest fizyczne bezpieczeństwo Polski. A jednym z gwarantów tego bezpieczeństwa jest to, żebyśmy graniczyli z Ukrainą, a nie z Rosją.
0: Na spotkaniu omówiono też perspektywę dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na razie rolnictwo w tym państwie nie spełnia wymogów wspólnoty i nie jest dostosowane do unijnych przepisów. Wdrożenie unijnych norm w ukraińskim rolnictwie ma potrwać jeszcze co najmniej 3 lata. I zmieniamy temat. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała pismo, które do Komisji Europejskiej wysłał wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Polscy producenci wołowiny oczekują wprowadzenia tymczasowych limitów ograniczających import jeszcze przed datą formalnego wejścia w życie zakazu.
3: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 1 000 000 złotych wsparcia otrzymają hodowcy i rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego w związku z działalnością wilków i bobrów oraz stratami w stadach. W tym i przyszłym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przekaże konkretne pakiety wsparcia, mówi Justyna Januszewicz z RDOŚ w Olsztynie.
4: Mamy przygotowane konkretne pakiety od ogrodzeń elektrycznych i fladr chroniących przed wilkami, przez specjalne urządzenia przelewowe do kontrolowania rozlewisk bobrowych, aż po interwencyjne przesiedlenia bobrów z najbardziej konfliktowych miejsc. O wsparcie mogą ubiegać się osoby, u których wystąpiły już szkody wyrządzone przez bobry lub wilki, albo istnieje wysokie ryzyko ich pojawienia się.
0: Pakiety zostały przygotowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski już można składać. Jednocześnie służby chroniące środowisko przypominają, że wilki to naturalni strażnicy upraw, ograniczają populację saren, jeleni i dzików, co realnie zmniejsza szkody w lasach i na polach, a bobry to mistrzowie retencji. Ich rozlewiska tworzą unikalne ekosystemy dla ptaków i płazów, a co najważniejsze, zatrzymują wodę w krajobrazie, co jest bezcenne w dobie suszy. Zmieniamy temat. Za nami święto Izydora Oracza, czyli patrona rolników. Podczas świętowania w Marianowie koło Łomży minister rolnictwa i rozwoju wsi wręczył odznaczenia rolnikom z województwa podlaskiego.
5: Wyróżniamy osoby, które ciężko pracują.
6: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski.
5: Mają wyniki, rozwijają swoje gospodarstwa, swoje firmy, zakłady.
7: Wyróżnienie to jest taka satysfakcja za tą pracę, którą się robi.
6: Jeden z wyróżnionych jest Zbigniew Bagiński z Podlaskiej Izby Rolniczej.
7: Gospodarstwo rolne teraz musi borykać się z dużymi zmianami klimatycznymi. Mamy trudną sytuację pogodową, no ale cały czas jesteśmy pozytywnie nastawieni, że będzie dobrze.
0: A komisje powołane przez wojewodów szacują straty, jakie sadownicy i rolnicy ponieśli z powodu wiosennych przymrozków, w tym roku szczególnie dotkliwych. Protokoły z komisji powinny spłynąć do ministerstwa najpóźniej z końcem czerwca, mówiła w Chrubieszowie wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
1: To nie są uprawy tylko krzewów jagodowych czy sadów. Są to uprawy zbóż, są to uprawy również truskawek, różnych innych roślin, które ucierpiały na skutek przymrozków. Musimy wtedy zebrać te wszystkie protokoły, wysłać do Komisji Europejskiej sygnał, jaka jest ilość strat. No i przede wszystkim, biorąc pod uwagę wielkość strat, no to Komisja Europejska też da sygnał, jakie środki finansowe przekaże. Już mamy zielone światło od Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o przyznanie środków w Polsce. Nie wiemy, jakiego rzędu to będą środki.
0: Wiceministra dodała, że istnieje potrzeba wygospodarowania środków na uprawy pod osłonami, czyli tunele wielkopowierzchniowe, ale też urządzenia antyprzymrozkowe i zraszacze. Małgorzata Gromadzka przyjechała do Chrubieszowa na spotkanie otwarte z mieszkańcami.

0: Na koniec jeszcze będzie o nowych programach wsparcia dla kół gospodyń wiejskich i organizacji działających na tych obszarach. To wszystko zapowiadają działacze PSL. Na konferencji prasowej podkreślali oni, że około połowy mieszkańców Opolszczyzny mieszka właśnie w małych miejscowościach i stąd potrzeba różnych form wsparcia. Myślę, że jest się o co ubiegać, powiedział szef opolskich struktur PSL Marcin Oszańca.
1: Ministerstwo Rolnictwa adresuje programy nie tylko dla rolników. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski ogłosił projekt, program Aktywna Wieś, 10 milionów złotych na inicjatywy organizacji pozarządowych, inicjatywy kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, nie tylko na inicjatywy kulturowe, historyczne, ale też zwiększające bezpieczeństwo. Minister Stefan Krajewski zwiększył budżet z 10 do 15 milionów złotych.
0: Organizacje mogą się ubiegać o 15 tysięcy złotych na działalność, a czas na złożenie odpowiednich dokumentów upływa z końcem maja. Mamy sporo ofert dla kół gospodyń, mówi Tomasz Musielak, zastępca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
2: Są szkolenia, są warsztaty, są pokazy oraz wyjazdy studyjne, krajowe i zagraniczne. Świadomość tego, że koła gospodyń wiejskich są clue dla społeczności wiejskich, animatorami i ludźmi, którzy scalają całą wieś, jest niezwykle ważne.
0: Jestem przekonana, że organizacje z obszarów wiejskich chętnie sięgną po pieniądze na działalność, mówi Lidia Jędrysiak, zastępczyni dyrektora opolskiego oddziału ARIMR.
3: Kwoty, które można uzyskać, to jest od 8 do 10 tysięcy złotych, w zależności od liczby członków koła. Wnioski składamy w tym roku elektronicznie. Dodatkowo zapraszamy do biur powiatowych, gdzie w każdym biurze znajduje się pełnomocnik, który pomaga również w prowadzeniu takiego koła.
0: Wszystkie formy wsparcia mają na celu promocję tradycji polskiej wsi i rozwój tych obszarów. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozstrzygnęła konkurs na prace plastyczne dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Około 1000 prac rysunków i rymowanek wpłynęło do opolskiego oddziału KRUS. Dzieci musiały wykazać się znajomością zasad bezpiecznej pracy i zabawie w gospodarstwie rolnym. Pomysłów na przedstawienie takich wzorowych postaw w gospodarstwie nie brakowało. To podsumowanie konkursu na szczeblu wojewódzkim, podkreśla dyrektor opolskiego oddziału KRUS Bożena Dubas.
4: Rozdaliśmy już nagrody na etapach regionalnych, dzisiaj na etapie wojewódzkim. Nasze prace pojechały już do centrali, tam komisja centralna je ocenia, cieszymy się bardzo.
5: Ja jestem Natalia Popeska, przyjechałam z Gnojnej. No na przykład wiele jest na takim gospodarstwie możliwości, żeby gdzieś upaść, sobie zrobić, coś połamać. I rodzice mi opowiadali, żeby tak nie robić głównie, więc wykorzystałam tą wiedzę, żeby zrobić tą pracę.
6: Katia Kępa ze Starych Siołkowic. Bezpieczeństwa na farmie i nie chodzić od tyłu z konia, skakać nie z bali i nie wchodzić na drabinę bez drugiej osoby.
7: Czyli wszystko, żeby było bezpieczne.
6: Tak.
0: A na gali wręczenia nagród był nasz reporter Adam Wołek. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Po reklamie.
3: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i oczywiście naszego regionu. Parom jednopłciowym będzie łatwiej dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Jest rozporządzenie w tej sprawie.
4: Nadchodzi czas waszej godności. Zmiany mają zapewnić szacunek.
3: PZW planuje renaturyzację starorzeczy w regionie, a Odra Opole zagra jutro ostatni mecz sezonu.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: 7 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od Małopolski. Od północy w Krakowie obowiązuje cisza wyborcza przed zaplanowanym na niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego wyjaśnia, że w trakcie referendum kluczowa jest frekwencja, więc zakazane jest również namawianie do udziału w głosowaniu.
6: Zazwyczaj państwo się przyzwyczajali, że w ciągu dnia były konferencje prasowe, była wskazywana frekwencja. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, których zachęcają oni do wzięcia udziału, prezentowanie wypowiedzi także tych archiwalnych osób opowiadających się za udziałem w referendum lub nawołujących do niebrania udziału jest niedopuszczalne.
5: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szefowie resortów cyfryzacji i MSWiA podpisali wczoraj dokument, który reguluje kwestie takich małżeństw zawartych za granicą. Szczegóły na Witold Banach.
7: Wicepremier Gawkowski podkreślił, że jest to wypełnienie obowiązku społecznego.
8: Wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić szacunek.
7: Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, powiedziała, że jest to historyczna chwila, na którą środowiska LGBT czekały latami.
9: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwo.
7: Rozporządzenie ma 3-miesięczny okres vacatio legis, który jest niezbędny do przeprowadzenia zmian w systemie rejestracji stanu cywilnego, które umożliwią transkrypcję według nowych zasad.
3: To pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie. Wcześniej, bo w listopadzie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach wspólnoty.
5: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
3: Polski Związek Wędkarski przygotowuje się do renaturyzacji starorzecza Odry w Straduni. To pierwszy etap tego rodzaju prac. W planach są kolejne starorzecza. W tej sprawie rozmawiano już z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która ma określić zakres prac, mówi dyrektor Biura Okręgu PZW w Opolu Jakub Roszuk.
10: Chcemy ograniczyć ilość roślinności, spróbować zaplanować tą gospodarkę wodą i też poprawić warunki bytowania dla ryb i też dla całego ekosystemu, ale też zwiększyć trochę tą pojemność retencyjną. Ten rok ewidentnie pokazuje, że potrzeba retencji jest jak najbardziej konieczna.
3: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na ten cel 1 300 000 zł.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: To może być wielki dzień polskiego kina. Dziś zostaną ogłoszeni laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie. Wśród kandydatów do prestiżowych nagród znalazły się dwie polskie produkcje. Więcej na ten temat wie Stefan Folzer.
11: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. Jednym z 10 kandydatów jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy o główną nagrodę walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy około godziny 21.
3: I jeszcze sport. Odra Opole już jutro rozegra ostatni mecz w sezonie. Niebiesko-czerwoni, którzy są pewni utrzymania w pierwszej lidze, zmierzą się na Itaka Arenie z Polonią Warszawa, która wciąż zachowuje matematyczne szanse na awans do ekstraklasy. Początek niedzielnego spotkania o 16.30. Relacje z niego w serwisach informacyjnych Radia Opole.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Coraz wyższe wartości na termometrach w naszym regionie. W Opolu mamy już na przykład 14, a będzie znacznie więcej, bo według synoptyków IMGW dziś maksymalnie 22 stopnie, zachmurzenie małe, deszczu się nie spodziewamy. Parasol może Wam się przydać jutro, bo w niedzielę spodziewamy się przelotnych opadów. Może także miejscami zagrzmieć, no ale na termometrach nadal bardzo wysokie wartości, bo do stopni 25.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
2: Reklama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
6: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
7: Po reklamie.

0: kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Już za moment w Radio Opole wyruszamy w podróż, jak co sobotę, to za sprawą cyklu Obierzy Świat i dzięki Barbarze Tysli, która przygotowała dla nas kolejny odcinek, to za chwilę na naszej antenie.
1: Obierzy Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

ubiegłym tygodniu dr Jarosław Wasik, jak przystało na dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki, opowiadał o swoim oryginalnym zamiłowaniu do wojaży po świecie, których głównym celem są muzea. Za chwilę dalszy ciąg tej ciekawej relacji, która być może zachęci żądnych wrażeń do odwiedzania muzeów będących zbiorem zabytków historycznych i współczesnych skarbów kulturowych również. Tym razem wędrówkę po muzeach świata rozpoczynamy od stolicy Meksyku. A jakie skarby są tam prezentowane? O tym już opowie Jarosław Wasik.

Mexico City i kilka muzeów już odwiedziłem wcześniej, na przykład ten słynny Blue House, czyli dom Frida Kahlo. Pierwszy raz pod tym domem byłem w pandemii, był zamknięty. Ja myślałem, że po prostu mnie skręci, no że ja już jestem przy tym domu, no stoję obok, robię sobie zdjęcie, tylko co z tego, że ja sobie robię zdjęcie, jak nie mogę tam wejść do środka, bo jest nieczynne, bo jest pandemia. U nich pandemia, inne było podejście, ale jednak były pozamykane instytucje. Oni na zewnątrz nie mieli problemu, tam jest inny klimat, więc oni też jedzą na zewnątrz. Ale pamiętam, że stwierdziłem, muszę tam wrócić. 3 lata temu, jak już pandemia się skończyła, już nie było tak tylu zachorowań, to odwiedziłem to muzeum, więc byłem tam, byłem oczywiście w Bellas Artes, przepięknym muzeum, ale teraz odkryłem kompletnie przez przypadek. To był poniedziałek. I ja wylatywałem wieczorem, jeszcze chciałem skorzystać, no ale w poniedziałki generalnie muzea są nieczynne. To jest taka reguła prawie światowa, bo tak jak w Polsce są nieczynne w poniedziałki, tak prawie na całym świecie są nieczynne. Oczywiście są muzea czynne wszystkie dni w tygodniu, wtedy się chodzi do nich. No ale akurat właśnie ja w Bellas Artes już byłem i patrzę, jakieś muzeum muralizmu. Myślę, a dobra, pojadę tam. Okazało się, że odkryłem fantastycznie obłędne muzeum z przepięknym budynkiem, z takimi krużgankami, nawet nie, że jednym budynkiem, tylko takim ogromnym budynkiem z dziedzińcem i obok taki przyklejony jakby drugi budynek i tam przede wszystkim murale Diego Rivieri, czyli męża Fridy Kahlo, z 200 murali? Nie przesadzam, naprawdę. Oprócz tego, to mnie bardzo ucieszyło, były też tam murale meksykańskiego artysty, którego ja bardzo cenię, on się nazywa Siqueiros. Ja zresztą w kilku miejscach w Mexico City byłem specjalnie, żeby zobaczyć jego murale. Na przykład byłem na takim boisku uniwersyteckim, długo tam jechałem, chyba z 45 minut, ale chciałem zobaczyć, bo mój przyjaciel Meksykanin mi powiedział, że jeżeli chce zobaczyć Siqueirosa, to on jest na boku takiego budynku przy boiskach uniwersyteckich i faktycznie nawet trochę taki zaniedbany ten mural był tam, muszę powiedzieć. To też warto to nazwisko Siqueirosa wygooglować, sprawdzić. Jego zresztą wiele prac jest w takim Sumaya Museum w Mexico City. To jest takie muzeum, którego właścicielem jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Właściciel ogromnego koncernu telefonii komórkowej, który był przez kilka lat w pierwszej dziesiątce na liście Forbes. On zbudował budynek piękny, niesamowity w ogóle. Całą tę kolekcję dał do tego budynku i udostępnia za darmo, bezpłatnie wszystkim. Ja tam byłem teraz drugi raz i odkryłem dopiero za drugim razem, bo jest też nie sposób, bo to jest po prostu ogromna przestrzeń i bardzo wielu artystów, ale odkryłem teraz, że on ma 4 obrazy Tamary Łempickiej. Niebywałe to jest. Ja się w ogóle zastanawiam, ponieważ to jest taki bogaty facet, to on prawdopodobnie ma zatrudnioną ekipę znawców, którzy dla niego wyszukują te obrazy i je kupują. No bo to jest niemożliwe, żeby prezes firmy, on w ogóle ma różne firmy, ale tą główną jest taka największa sieć komórkowa w Meksyku. Trzeba też pamiętać, że u nas jest 37 milionów ludzi, no i z powodzeniem działa kilka firm telefonii komórkowej. Tam jest też kilka, ale tam jest 200 milionów ludzi. Więc ta skala płaconych abonamentów jest, to jest w ogóle wielki kraj też Meksyk, więc jest duża. I ja myślę, że ten jego majątek jest niebotyczny. Każdy z nas, gdyby jeden ten obraz ściągnął z wystawy i go sprzedał, to już by miał zapewniony byt. Byłem na przykład zaskoczony, bo parę rzeźb Salwadora Dali tam zobaczyłem. Ja na przykład nie miałem pojęcia, że Dali robił takie małe rzeźby z brązu. Po prostu pierwszy raz się zetknąłem z tym. Oczywiście obrazy też ma jego. On ma nawet obrazy Modiglianiego, Boscha. Tam w ogóle na wejściu są takie wielkie drzwi Rodena. No to ja takie drzwi widziałem w Musée d'Orsay w Paryżu. No to w Paryżu, a tutaj Meksykanin ma w swoim prywatnym muzeum rzeźbę takiego wybitnego artysty, która na pewno tania nie była. Jak się ją gdzieś kupowało na jakiejś pewnie aukcji, czy ja nie wiem. Więc ja myślę, że on ma w ogóle zespół, bo to jest niemożliwe. No może mu umniejszam, ale ja nie wierzę w to, że biznesmen nawet ma czas, żeby się tak interesować sztuką. Prawdopodobnie jest trochę jednak kwestia inwestycji. Mnie na przykład zachwyciło, bo on ma tam też 2 albo 3 obrazy Sorolli. To jest taki hiszpański malarz, którego ja poznałem
kompletnie przez przypadek, bo byłem w Madrycie i szukałem jakiegoś muzeum, w którym nie byłem i trafiłem na Muzeum Sorolis. Myślę, no dobra, pojadę, zobaczę, to jest Muzeum Sztuki. I to jest jego dom, w którym jest wystawionych z 80, a może i więcej obrazów. To jest taki malarz, trochę malujący, jak powiedziałbym, jak późni impresjoniści. Jego ogrody mi się nie podobają, są jakieś takie kiczowate dla mnie trochę, bo on dużo ogrodów malował, chyba w ogóle ten swój ogród też malował bardzo często. Ale on pięknie malował łodzie, takie jakby na brzegu zacumowane łódki, wiele z tych obrazów, i bardzo ładnie malował też takich jakby młodych ludzi kąpiących się. On mi się zawsze kojarzy z takim letnim czasem, ten Sorolla. I też mnie to zaskoczyło, że nagle patrzę w Mexico City i jego obrazy też tam są. Po prostu jest prawie wszystko w tym muzeum.

szansa, wiem, jest. Bo ja tylko powiedziałem króciutko o Rio de Janeiro, ale jednym z najciekawszych moim zdaniem muzeów na świecie, to nie jest muzeum sztuki, też nazywam Muzeum Jutra. To jest takie miejsce, które zaprojektował hiszpański architekt Santiago Calatrava. Jego architekturę można kojarzyć, dlatego że on po pierwsze zaprojektował w Walencji oceanarium, tam jest też takie muzeum antropologiczne. To ktoś, kto był w Walencji, to musiał tam trafić, bo to jest największa atrakcja Walencji. On też zaprojektował w Sewilli, to jest taki jakby dach, pomost. Idea jest taka, że można po tym chodzić, ale to też daje cień w centrum miasta. On też jest autorem nowego wejścia do metra World Trade Center. Po zamachach oni to odbudowali, tam na dole jest takie muzeum Memorial. Bardzo też ciekawe miejsce, jeśli chodzi o muzea. Ale wejście, ono wygląda jakby to był szkielet ogona rekina. Santiago Calatrava w ogóle jest taki specyficzny, bo ta jego architektura jest właśnie trochę stylizowana na takie kości dinozaurów. Tak on te budynki i te obiekty projektuje. I to Muzeum Jutra jest po prostu niezwykłe w Rio de Janeiro. Pięknie położone, przepiękny budynek i fantastyczna, nowoczesna ekspozycja, która pokazuje kosmos, faunę, florę człowieka i to, co my robimy ze światem. Znaczy, jak go niszczymy. Tam są takie ekrany, na których są wyświetlane dane różne i pokazane jest, jak my zaśmiecamy, jak my wypuszczamy ropę, jak my kosimy lasy, jak powodujemy bezsensowne pożary, żeby wypalać łąki. Chociaż ciągle naukowcy mówią, że wypalanie łąk jest bez sensu. I tego typu sytuacje, tony śmieci, tony niepotrzebnego jedzenia, zużywanie wody. To muzeum to jest taka instytucja, nad którą mógłby być napis "Człowieku, uważaj". Wszystkim to miejsce polecam. Dwa razy byłem w Rio i za drugim razem nie wyobrażałem sobie, żeby jeszcze raz nie pójść. Bo jest to jedno z takich miejsc, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie.

0: Żeby też było jasne, ja nie podróżuję tylko po świecie, bo ja oczywiście podróżuję po Europie, bo to jest dużo wspaniałych miejsc. Tak się świat skurczył, że przecież codziennie prawie chyba z Wrocławia lata samolot do Londynu, z Katowic lata samolot do Londynu. I faktycznie czasami ten bilet można kupić nie za drogo. No to ja bardzo polecam Londyn, jeśli chodzi o miejsca muzealne, bo w Londynie też muzea są bezpłatne. Oczywiście bezpłatne są wejścia na ekspozycje stałe, bo ekspozycje czasowe są płatne. Tam oczywiście jest V&A, jest Tate, ja uwielbiam Tate w ogóle, bardzo często tam chodzę. No i mam jeszcze moje takie ulubione muzeum, trochę oddalone od centrum. To się nazywa The Design Museum i jest po prostu fenomenalne i ma świetne wystawy czasowe, ale na te wystawy czasowe trzeba kupić wcześniej bilet. Jak się już tylko wie, że się leci, to do The Design Museum na przykład na miesiąc przed trzeba kupić bilet, bo ja się bardzo chciałem dostać tam na wystawę o Stanleyu Kubricku. Nie było szans i nawet prosiłem, że jestem dyrektorem muzeum w Polsce, że chcę zapłacić za bilet. Nie było szans, po prostu nie wpuścili mnie. Dlatego, gdy ostatnio tam byłem, a zależało mi, żeby zobaczyć wystawę, to kupiłem chyba bilet 2 miesiące wcześniej, no bo wiedziałem, że będę akurat w tym czasie, kiedy ta wystawa jeszcze będzie. I to była wystawa o Barbie. No, to było wow. Ja nie wiem, ile tam było tych Barbie, ale nie wiem, z 500 może na tej wystawie. Jak ja zobaczyłem nawet Barbie, że porusza się na wózku i że taki podjazd, że on ma też napis Barbie, że Barbie ma podjazd, to jest po prostu niesamowite. No ja nie jestem odbiorcą Barbie. Znaczy nie, raz chyba kupiłem Barbie w prezencie mojej bratanicy, ale tak no to nigdy się też tym tak nie interesowałem, ale po prostu jestem zaskoczony skalą. Jaka to jest w ogóle po pierwsze skala sprzedażowa, no i jakie konteksty kulturowe. Kenów było mało, tam była tylko jedna witryna z Kenami, ale ich było tam z 30 może, no to od czarnoskórego chłopaka z krótkimi włosami do Japończyka z długimi włosami. Także tam po prostu jakby też ten Ken to nie był tylko taki amerykański chłopak, blond, niebieskie oczy, tylko faktycznie też widać taka polityczność poprawna tam się wdarła, że oni w pewnym momencie, ta firma Mattel, że oni musieli pokazać tę różnorodność, żeby nie było tak, że dziewczynki, które mają ciemną karnację skóry, muszą się bawić lalkami, które mają białą karnację skóry. Także to jest wszystko dobrze przemyślałem. Wystawa była bardzo ciekawa.
1: A w Polsce?
0: A w Polsce moim zdaniem fenomenalne jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Mhm. Fenomenalne. Właśnie. Jeszcze nie powiedziałem o Berlinie, bo ja w ogóle uważam, że najlepsze muzeum w Europie to jest Muzeum Żydowskie w Berlinie, do którego też wstęp jest bezpłatny, ale też się trzeba zarejestrować. Zabukować godzinę i dostać mailem zerowy bilet. Natomiast no, w Polsce na pewno niesamowite jest Muzeum POLIN. Ono jest przepięknie wymyślone, świetnie jest opowiedziana tam historia. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Wiadomo, że wszystkie muzea narodowe są super. Kraków na przykład robi fenomenalne wystawy. Byłem jakiś czas temu na wystawie Jana Matejko. To naprawdę przepiękna wystawa. No ale z kolei byłem też na Chełmońskim w Warszawie. Na pewno narodowe muzea bardzo warto. Wydaje mi się, że z takich ciekawych miejsc, to nie jest muzeum, ale to trochę ludzie myślą, że to jest muzeum, to jest Hydropolis we Wrocławiu, czyli takie muzeum wody, ale oni bardziej działają jako instytut naukowy. Natomiast wszystkim bardzo polecam Hydropolis. Bardzo wszystkim polecam Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Niesamowite miejsce. Przepiękny budynek, świetna ekspozycja. No i sam ten fakt, że człowiek jest 10 metrów od tych trzech krzyży i od bramy. Także naprawdę warto. No co powinienem powiedzieć o Opolu? W Opolu to polecam wszystkie muzea. My naprawdę mamy niesamowite muzea. Przepiękne eksponaty są w Muzeum Śląska. Fenomenalne w ogóle spotkania organizuje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Oni mają bardzo trudny temat, ale naprawdę świetnie to robią. Fenomenalny mamy skansen Muzeum Wsi Opolskiej. To jest wow, po prostu to jest wow, bo takich muzeów jest niewiele w Polsce, a u nas naprawdę i w pięknym miejscu jest to muzeum położone i bardzo fajni ludzie tam pracują. No mamy kamienicę czynszową, mamy Zamek Górny.
1: Muzeum Polskie Piosenki.
0: No i to wiadomo, nawet o tym nie mówię.
1: Wiem, że z Warszawy wycieczki się wybierają.
0: Przyjeżdża do nas naprawdę dużo ludzi, mnie to bardzo cieszy. Muszę powiedzieć, że zupełnie niedawno byłem w Nysie na takim wykładzie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo oni się tak przykładają do tych działań swoich, że oni tak, Najpierw mnie zaprosili, żebym ja przyjechał z takim wywiadem wprowadzającym, a oni teraz tam, nie wiem, w 2 czy 3 w autokary będą jechali chyba w maju
1: do
0: Opola, tak, żeby już jakby po tym wykładzie, no żeby po prostu zwiedzić, odbyć warsztaty i tak dalej. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie cieszy, że w ogóle Opole też się stało przystankiem na turystycznej mapie Polski. Myślę, że trochę spowodowanym przez to, że jest Muzeum Piosenki. Bo jednak to jest najlepszy brand miasta i taki najbardziej rozpoznawalny. Ja muszę powiedzieć, że my naprawdę pomnik powinniśmy Jerzemu Waldorfowi postawić, który wyszedł na pierwszym festiwalu w Opolu i powiedział, samo to miasto jest jak piosenka i ono powinno być stolicą polskiej piosenki. Także wszystkim polecam, wszystkim uświadamiam, że Opole jest po prostu piękne, że się pięknie rozwija. Opole w ogóle chyba najpiękniejsze jest wiosną, tak mi się wydaje, więc myślę, że maj to jest idealny moment, żeby do Opola przyjechać, niekoniecznie na festiwal.
1: A wędrówkę po muzeach świata rozpocząć od Muzeum Piosenki Polskiej.
0: Bardzo serdecznie polecam. Jesteśmy czynni od wtorku do

Sugestia doktora Jarosława Wasika, by wędrówkę po muzeach świata rozpocząć od poznawania miejscowych skarbów materialnego i niematerialnego dziedzictwa, może też zachęcić do zdobywania odznaki krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Znam Polskie Muzea, ustanowionej i nadawanej przez Oddział Wolski PTTK w Warszawie. Pomysłodawcą tej odznaki, jak również regulaminu, jest Roman Henryk Orlicz, instruktor krajoznawstwa Polski. Zainteresowani odznaką Znam Polskie Muzea więcej informacji uzyskają w Oddziale Wolskim PTTK w Warszawie, wpisując w internetowej wyszukiwarce odznaka turystyczna Znam Polskie Muzea. By zaspokoić ciekawość pragnących uzyskać tę odznakę, podpowiadam, że nasze opolskie wędrówki do muzeów warto rozpocząć od mającego swoją siedzibę w Opolu na ulicy Minorytów 3 Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Dlaczego? Bo jeszcze tylko przez kilka dni, dokładnie do 27 maja, dostępna będzie wędrująca po Polsce wystawa adresowana do dzieci, ale i do dorosłych także, tym bardziej, którzy czasem wspominają książki z dziecinnych lat, na przykład Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy czy O krasnoludkach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej lub bajki Ignacego Krasickiego, a także piękne wydanie pana Tadeusza Adama Mickiewicza lub Faraona Bolesława Prusa. Jeśli tak, to koniecznie proszę przyjąć zaproszenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, by zobaczyć wspaniałą wystawę przygotowaną przez Żydowskie Muzeum Galicja Szancer. Wyobraź sobie, Jan Marcin Szancer, zwany królem ilustratorów, a także czarodziejem wyobraźni, był nie tylko znamienitym ilustratorem książek, ale również scenografem, malarzem, dyrektorem artystycznym w Telewizji Polskiej, profesorem w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a nawet dziennikarzem, scenarzystą i aktorem również, czyli, jak go określano, człowiekiem renesansu. Więcej o jego twórczości i ciekawym życiu opowiadała niedawno w magazynie Obieży Świat dr Ewelina Klimczak-Czaplicka z działu edukacji i wystaw w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, zachęcając nas do odwiedzenia wystawy. Jak już wspomniałam, jest to wystawa czasowa. W Opolu będzie tylko do 27 maja. Natomiast 30 maja, czyli za tydzień, Jacek Michalski, wszechstronny przewodnik PTTK, a także doskonały organizator wycieczek na turystyczne szlaki karlowarskiej krainy, nas zaprosi, życząc udanego weekendu i wspaniałych wojaży, dziękując za wspólnie spędzony czas. Nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Dyslik. Do usłyszenia za tydzień.

A teraz powiemy o targach książki nad Odrą. To wydarzenie zaplanowano 2 czerwca w Kędzierzynie Koźlu. Warto sobie zanotować w kalendarzu. W programie najpierw wydarzenia dla dzieci, spotkanie z magikiem Błażejem dla przedszkoli, później z Katarzyną Keller, autorką licznych artykułów i felietonów dotyczących edukacji i praw dziecka, a także problemów społecznych. Będą też warsztaty czytania i interpretacji wierszy z Arturem Pątkiem, aktorem filmowym, telewizyjnym, dubbingowym czy teatralnym. Te warsztaty skierowane są do szkół ponadpodstawowych. Gośćmi festiwalu będą także piszący o polskich zamkach i pałacach Marek Gaworski, pisarka Sabina Wuszt, autorka m.in. książki Narzeczona z getta. Będzie też mistrz polskiej piosenki Jacek Cygan, a później wybitny reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi. Na zakończenie targów książki nad Odrą wystąpi kwartet Blaszany Gryfnioki. Ponadto będą też obecne na miejscu stoiska edukacyjno-szkoleniowe, które przygotują miejskie instytucje. Przypomnijmy, całe to wydarzenie, targi książki nad Odrą w Kędzierzynie Koźlu, zaplanowano na rynku 2 czerwca.

0: Teraz muzyka.
1: Reklama.
0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy. Po reklamie.
6: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego docieramy na cały świat, na zegarach już 8. Są pieniądze na popowodziową odbudowę kolejnych obiektów w regionie.
7: Bardzo ważne dwie inwestycje, też dla bezpieczeństwa mieszkańców.
6: Największy szpital w województwie z kolejnym wyróżnieniem. W serwisie powiemy też o udanym teście rakiety SpaceX.
0: Wiadomości Radio Opole.
6: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Są kolejne pieniądze na popowodziową odbudowę dróg w regionie. Wczoraj przekazano ponad 20 milionów złotych na budowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 milionów na odtworzenie fragmentu wojewódzkiej 417 między Racławicami Śląskimi i Klisinem. Pieniądze te pochodzą z budżetu państwa, tłumaczy wojewoda opolska Monika Jurek.
7: Jesteśmy cały czas w procesie odbudowy, pozyskiwania rządowych środków z rezerwy celowej, a dzisiaj bardzo ważne dwie inwestycje, które są strategiczne też dla bezpieczeństwa mieszkańców.
6: Do tej pory 25 samorządów z regionu otrzymało z budżetu państwa ponad 320 milionów złotych na 116 popowodziowych inwestycji.
0: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
6: To kolejna zmiana generacyjna. Trzy samoloty F-35 dotarły do Polski. Docelowo w siłach powietrznych będą 32 takie maszyny. Poprzednim skokiem technologicznym 20 lat temu było rozpoczęcie służby przez F-16. Nowa maszyna to latające centrum dowodzenia. Na miejscu była Agata Król.
8: To technologiczne dzieło sztuki, tak o samolocie F-35 mówił generał pilot Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Nowe samoloty to centra dowodzenia w powietrzu.
9: Buduje pewne zdolności unikalne w naszej części Europy, buduje przewagę, był konstruowany, by zmaksymalizować możliwości w zakresie operacyjnego użycia na dzisiejszym polu walki.
8: Przyjęcie samolotów piątej generacji wysuwa bazę lotnictwa taktycznego w Łasku na pozycję lidera w polskich siłach powietrznych. Mówi pułkownik Krzysztof Duda, dowódca bazy.
10: Byliśmy pierwsi, jeśli chodzi na przykład o ćwiczenia wojskowe zagraniczne samolotem F-16. Byliśmy pierwsi, jeśli chodzi o uruchomienie systemu F-16 w ramach dyżurów i patrolowania przestrzeni powietrznej.
8: Przygotowania na przyjęcie F-35 trwały od ponad 2 lat, a inwestycje na tym lotnisku kosztowały blisko 2,5 miliarda złotych.
6: Do przyjęcia F-35 przygotowuje się też 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Wcześniej latały stamtąd Su-22. A Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał wyróżnienie podczas wrocławskiej majówki transplantacyjnej. Dzięki pobranym w placówce narządom w ubiegłym roku udało się uratować ponad 100 osób, mówi dyrektor do spraw lecznictwa USK w Opolu, doktor nauk medycznych Piotr Fezet.
11: To, co jest niepokojące, przyzwolenie na pobranie narządów od zmarłych osób, coraz trudniej się rozmawia i z rodzinami na temat pobrania narządów. Musimy mieć świadomość, że narządy ratują życie. Dzięki temu inni ludzie będą mogli żyć dłużej. Ta świadomość jest niezła. Niestety jest trend, że jest coraz gorsza. Musimy nad tym pracować.
6: W Polsce obowiązuje zasada zgody domniemanej w kwestii pobierania narządów po śmierci. Oznacza to, że każda osoba pełnoletnia, która za życia nie wyraziła sprzeciwu, jest uznawana za potencjalnego dawcę.
0: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
6: Firma SpaceX przeprowadziła test nowej generacji rakiety Starship. Po starcie pojawiły się problemy z silnikami, ale statek dotarł do docelowego miejsca lądowania. Firma Ilona Muska zainwestowała w rakietę 15 miliardów dolarów. NASA liczy na to, że za 2 lata będzie ona mogła wynieść astronautów na Księżyc. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
1: Lot zakończył się spektakularną kulą ognia, gdy rakieta w ostatniej fazie przewróciła się i wpadła do oceanu u wybrzeża Australii. Ta kula ognia to dokładnie to, co chcieliśmy dzisiaj zobaczyć, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Podkreśliła Katie Tice, komentatorka SpaceX, a w tle wiwatował tłum zebranych w siedzibie firmy Elona Muska. Sytuacja ta nastąpiła po tym, jak górny stopień rakiety zdołał przez kilka sekund zawisnąć nad wodą, po czym runął falę. Lot testowy pozwolił zrealizować większość głównych celów, jednak w obu stopniach rakiety doszło do awarii silników i zakłóciło to jednak całej operacji.
6: I jeszcze jedno doniesienie z kraju. Łatwo Gankę zebrał prawie 4 miliony złotych, jadąc na rowerze z Zakopanego do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę pieniędzy na leczenie 8-letniego Maxa cierpiącego na chorobę powodującą zanik mięśni.
12: Wszystko jest git, ja się czuję świetnie. Zbieramy, cześć wszystkim. Ciśniemy, ekipa na pełnej. Dla Maxa, niedługo wszyscy pobudzą i zbierzemy 12 milionów.
6: Na leczenie Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali dotąd 3 miliony.
0: Pogoda.
6: No i spoglądamy do doniesień meteorologicznych. Synoptycy IMGW prognozują na dziś dla naszego regionu maksymalnie 22 stopnie. Nie spodziewamy się opadów deszczu, a na niebie niewielka liczba chmur. Teraz w Opolu już mamy 16. Jutro w ciągu dnia jeszcze cieplej, bo do 25 stopni, ale od czasu do czasu może spaść deszcz. Miejscami także zagrzmi w czasie burz. Wiatr w porywach osiągnie prędkość 65 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Kłaniam się w kolejnej godzinie porannego programu. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, a za moment na naszej antenie oczywiście stały punkt programu i będziemy razem zasiadać przy

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
0: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka.

spóźnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.

0: teraz oczywiście stały cykl w Radio Pole. Zaczynamy.
1: Dzień Państwu, Kludzi Agnieszka Ziętarska, co sobota gadamy o różnych rozmaitych takich sprawach, co są u nas na Śląsku, a dzisiaj już ze mną w studio Andrzej Czyczyło.
2: Synek ze Krapkowic.
1: Ja, synek ze Krapkowic, ale też chcemy gadać o takim fajnym jubileuszu, wielkim fajerze, który to był w zeszłym tydniu, bo miał żeś 50 lat pracy artystycznej, 45 wystawiasz na Binie scenografię, 50 lat malujesz, rysujesz. Wielkie takie też fajne rysunki, co Państwo możecie się poglądać na wystawie w Opolu, w centrum, kole ratusza, stoją sztandy i tam je całą Twoją twórczość artystyczną pokazaną. I chcecie trochę też o to wypytać, bo Jerzej znany w i całej Polsce, i tutaj też na Opolszczyźnie, i za granicą, tam też możecie się Państwo doczytać, że tych nagród było wiele, wiele, wiele. Ale co do Ciebie takie bardzo, bardzo ważne?
2: I myślę, że dla mnie Durchmarsz jest ważny Śląsk. Powiem tak. Ten mój hajmacik, ja się tu najlepszy czuję. Skoro żeś wpadała, że to fufci jareni, to może na początek taki widz poopowiani. Jak przyszła opa z nuckami do cyrku i tam był elefant taki, co zgodywał wiele lot, mają wnucki. No i tam ręka podnoszą, tam jeden opa podnosi rękę i mówi, wiele lot mój wnucek. Elefant tak patrzy na tego wnucka, no i tak sapie i tak robi. Ja, richtig, 4 roki mu. A to jest jakaś oma tam ręka podnosi, mówi, a wiele moją wnucka mu. Elefant się tak popatrzył na ta wnucka i zaś. Ja, richtig, mu 5 roków, nie? A tam jeden chłop się z ręka podnosi, mówi, a wiele lot mu moja stara. A ten elefant tak

0: ogląda się i zaś zaczyna.
1: Ja tu się tutaj też na Śląsku godzę, że ktoś świętuje Abrahama, jak mu funkcjonuje, ale ten twój fajer jakby zbierał całą twoją twórczość artystyczną, bo ona je naprawdę bardzo bogatą i też taki wyżej fajny katalog wydał. Tam można też twoje rysunki...
0: Obrazki tam są takie.
1: Ja takie różne, bo twój taki właściwy debiut to był w Szpilkach i to było 50 lat temu.
0: Genau.
1: I co to było takiego?
0: Chciał, że chcę to zrobić zawsze i takie... Szpasy rysunkowe, Durmorzech to robił. Już w podstawówce zawsze to tam, żech próbował takie rysunki robić. Jak żech był na studiach i Jobrzech miał taki nawyk szkicownika ze średniej szkoły, tu obok liceum plastyczne. I on się tam zawsze coś tam skrybnął i na tej grafice był taki asystent, Piotr Robok, też synek ze Śląska, oglądał się ten mój, i się pytał, czy on się może oglądać ten mój zeszyt, nie? On się to oglądał i padał, a sam tego nie publikujesz. A mówię, ale co? On mówi, no to i pokazuje palcem na takie rysunki. Nie, to ja to na czysto bych narysował tego. Ja mówię, to się spiesz, bo ja w przyszłym tygodniu jadę do Warszawy, do Szpilek, to cię zabiera z sobą, przygotuj coś. No i tak się stało, nie? Na Bahnhof my poszli, przyjechali do Warszawy za tydzień. Nie mógł Grzech uwierzyć, ale pierwszy rysunek się tam ukazał.
1: Potem też były i współprace z różnymi gazetoma, między innymi tutaj też i w Opolu.
0: Ja, ale to już było długo, długo potem, dlatego że Jorzek przestał rysować jak stan wojenny nastał i do stanu wojennego to Grzech był ino we Szpilkach, nie? Ale potem stan wojenny my nie rysowali. Nawet, to znaczy z kuli tego, że my nie chcieli, bo oni chcieli, żeby my dalej rysowali. No i wtedy Lipiński, Eryk dla tych buntowników, nie, takie wystawy robią za granicą, w Paryżu, pamiętam, w Londynie, w Sofii i tam zbierał tych niepoprawnych synków i tam robił wystawy. I potem dopiero jak za Nowej Polski, jak to godają mnie, że zaczął rysować w tygodniku opolskim, a potem jak Siembieda nastał z Trybunie Opolskiej, w Nowej o Trybunie Opolskiej, no to Jorzek przyszedł tam i tam Grzech rysował przez 26 lat.
1: Ten twój rysunek to taki satyryczny, bo ty też bardzo dużo humoru tam wstawiasz. Tak się przyglądasz tej rzeczywistości i szukasz takich różnych rzeczy, co to też tak można...
0: Mieśń szmek taki, nie? Że nie ino ten komentarz taki, że wszyscy wiedzą.
1: Ja i potem też w Trybunie Opolskiej też ja. Przez 26 lat.
0: Aż przyszedł Herr Obajtek, nie? I kupił nową Trybuna, no to z kuli... mojego oglądu świata nie było już tam placu dla mnie.
1: A jak też ty ten humor znajdujesz? Jak to jest? No bo jak się Państwo też pooglądacie te rysunki, a też i pewnie znał cię twórczość Andrzeja Czyczyło, bo tak myślałam, że cię tutaj sporo osób znał, no to tam jest cały czas takie, no właśnie, takie poszukiwanie tych takich różnych pęknięć. Sam na przykład mam takie dwie gansi stoją, i godają. Jak słyszę, co ci Polacy mówią, to się cieszę, że swój język mówię.
0: Nie był Grzech na wagarach wtedy, jak my z polskiego brali Kochanowskiego, nie? No i Grzech tak zapamiętał. No jak mi to ostało, to mówiła, szkoda, żeby się to straciło, nie? To ja to przerobiony rysunek.
1: I też bardzo dużo lot w teatrze tutaj w Opolu, w Lalkach, mnóstwo scenografii.
0: Genau, 45 lat, 16 kwietnia minęło.
1: No już jakieś takie ulubione scenografie, co żeś też tutaj zrobił, bo ich jest też bardzo dużo, nie? Nie tylko tutaj w Opolu, ale też...
0: Z Krzysztofem Kobyłką robili. To też jest nasz synek. Nie wszyscy o tym wiedzą. Nie wiem, będzie mnie przezywał, jak to będzie słyszał, że on tak powiedział, ale nie ma się czego wstydzić. No to Pastorałki na pewno, żeśmy zrobili bardzo fajny ten spektakl, historia żołnierza, Geschichte der Soldaten. Byliśmy na festiwalu w Niemczech, we Finlandii z muzyką. Dmitry Sitkowiecki, to była muzyka na żywo wykonywana, a potem mój kolega z kapeli, co my grali Dixieland, napisał drugi wariant, taki pofestiwalowy, nie, tej muzyki, Stasiu Nakielski, klarnecista też notabene, napisał muzykę do tego. Także no, to te dwie scenografie to tak pamiętam, że były fajne. No i wspomniałbym też o La Cucaracha, bo to też było do śmiechu, bo to my ten spektakl nazwali Cookies i nauczyciele, bo my go uczyli we szkole. I potem my przyszli do teatru, nie? On kariera, no i po lotach żeśmy się spotkali i no to trzeba to jakoś uczcić. No i Cookies napisał muzykę, Jerzek zrobił scenografię, a Kobyłka to wyreżyserował. Takie spotkanie twórcze my mieli.
1: Masz jakieś ulubione miejsce w Opolu, bo ci z Państwa, którzy tak łażą sobie koło Placu Wolności, to mogą widzieć też pomnik, który żeś zaprojektował, Brońmy Swego Opolskiego, i też i te gwiazdy festiwalowe, ta trasa festiwalowa, to są też Twoje produkty.
0: Podwórków to tu jest naprawdę wiele takich fajnych i ale mam też taką, ta ulica, nie, Strzelców Bytowskich, to ona jest dla mnie taka sentymentalna, bo we szkole muzycznej było liceum plastyczne, potem tuż jak był na studium kulturalno-światowym.
1: Tylko w tym budynku, kiedy my teraz siedzimy.
0: A potem, jakże pierwsza robota po studiach, to w MDK-u, tu na początku ulicy. A potem zajść na powstańców do trybuny, że poszło. Także tu wyspa, no to jest dla mnie takie sentymentalne miejsce, nie?
1: Tak się godzą, że jesteś częścią tego miasta, bo cię byle kaj można widzieć, albo jakąś figurkę, albo jakąś gwiazdę.
0: Czyli już trochę to miasto. Ale to no mam nadzieję, że to są takie blank małe figurki, że to nie wadzi nikomu.
1: W twoim wielkim fajerze przyjechali ludzie z całej Polski i ci tam blank, dużo fajnych rzeczy gratulowali.
0: Głupoty mnie się trzymają fajnie, także ino zdrowia, a głupotów mi styknie.
1: Ta wystawa do kiedy baje? Do końca czerwca?
0: Nie wiem dokładnie, bo to są potrzebne te ekspozytory, kajsik tam. To trzeba się pytać w Galerii Sztuki Współczesnej. Nie? Polanie mnie znają przede wszystkim z rysunku. To jest jednak kilkadziesiąt scenografii takich różnych filmowych, teatralnych, eventów i to, że też chciał pokazać, bo to kupa roboty była przy tym.
1: I do telewizji też dużo żeś robił i figurki, i takie różne postumenty. I ja tego bardzo, bardzo dużo. I to też cieszę, że mamy takiego Andrzeja Czyczyło u nas w Opolu.
0: To przyjemność po mojej stronie. Jak się wam to podoba, Roztomili, to mi jest ciepło tu na sercu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i słyszymy
0: się. Ja też, czym się.
1: Do usłyszenia.

0: poprzedniej godzinie programu mówiliśmy o targach książki nad Odrą, które w Kędzierzynie Koźlu zaplanowano 2 czerwca. Teraz powiemy o festiwalu książki w Opolu. Ten odbędzie się jak co roku na Placu Wolności i wokół niego, w tym roku w dniach 12, 13, 14 czerwca. I to będzie jubileuszowy, 10. festiwal książki w Opolu. O tym, jak ta impreza się zmieniała, przypomni teraz Judyta Gralka, organizatorka wydarzenia.
1: Przypominamy sobie te pierwsze edycje festiwalu książki, jak to wyglądało. To było dosłownie garstka wydawców i równa ilość też autorów, które przyjeżdżały tutaj na festiwal książki. Pierwsza edycja odbywała się w Filharmonii, dopiero drugiej była na Placu Wolności. To jest niesamowite, jak to ewoluowało tutaj na naszym Placu Wolności. To miasteczko z roku na rok rosło i myślę, że tak od 5. edycji możemy śmiało powiedzieć, że zrobiły się to bardzo duże targi już książki i festiwal, gdzie przyjeżdżają najwięksi i wydawcy, i autorzy. Więc tak, nasze wydarzenie jest już ogólnopolskie i możemy też zaznaczyć, że jest jednym z 3 wymienianych najlepszych wydarzeń literackich w Polsce. To jest właśnie informacja od wydawców, od autorów, więc jesteśmy dumni jako organizatorzy, że coś takiego stworzyliśmy właśnie w Opolu.
0: A my teraz sprawdzamy, kto między innymi wśród bardzo wielu autorów pojawi się w tym roku na Festiwalu Książki w Opolu.
1: Ciężko właśnie w tym roku wybrać jedną gwiazdę, ponieważ te nazwiska są tak mocne i z tak różnych też gatunków, że nie umiemy wskazać jednej takiej kluczowej osobistości, ale myślę, że tutaj dla wielu będą takie postacie ważne, jak oczywiście pan Remigiusz Mróz, który rokrocznie jest na naszym festiwalu, zagranicznych autorów, pani Bia Paris, która też rzadko przyjeżdża do Polski, a tutaj możemy ją spotkać właśnie podczas targów na Festiwalu Książki. Andrzej Dragan, pan Marek Niedźwiecki i świetny duet, który rzadko też się pojawia w Polsce, to pani Paulina Młynarska i Dorota Wellman, więc wyjątkowy i tylko i wyłącznie w Opolu.
0: A w tym roku wśród zaproszonych gości na Festiwal Książki jest m.in. Radosław Sikorski, Katarzyna Grochola, Joanna Bator, Paweł Sołtys i wielu, wielu innych autorów. Przypomnę, to aż 4 festiwalowe sceny, gdzie równolegle toczyć się będą spotkania autorskie. Będzie też masa wystawców i sporo książek do nabycia.

0: zdrowie psychiczne przede wszystkim. Takie było hasło przewodnie konferencji zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Już drugiej konferencji pod hasłem Biblioteka Lubię Tu Być. Gośćmi byli m.in. autorzy książek dotyczących zdrowia psychicznego. Z młodzieżą spotkał się Filip Cembala, to także popularny twórca internetowy, także autor książki, której dzieli się swoim doświadczeniem depresji, hejtu w internecie i tego też, jak sobie poradził z trudnymi emocjami albo jak stara się radzić sobie właśnie z tym. A podczas drugiego dnia konferencji w WBP w Opolu gościła m.in. Małgorzata Serafin. To dziennikarka, związana niegdyś m.in. z TVP1 i TVP Info. Prowadziła cykl rozmów Polityka przy kawie, była wydawczynią m.in. porannego programu w TVP Info. Pracowała bardzo intensywnie. Po 11 latach odeszła z telewizji, została fryzjerką. Aktualnie prowadzi podcast w internecie Bez Farbowania, gdzie o zdrowiu psychicznym, o kryzysach psychicznych rozmawia ze swoimi gośćmi. To są głównie kobiety, bo jednak wśród mężczyzn ten temat ciągle bywa niestety tabu. Małgorzata Serafin mówiła m.in. o tym, jak czuła się pracując przez te 11 lat w telewizji i podczas rozmowy z nią pytałam ją także o to, czy potrafiła siebie docenić swoje osiągnięcia.
1: To absolutnie nie idzie w parze. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to wygląda z boku, jak się popatrzy i nawet takie spojrzenie z boku, które słyszałam i które może się wydawać, ja też stosowałam do siebie wewnętrznie. To znaczy w takich momentach, nie wiem, kryzysowych albo kiedy nie miałam już siły, kiedy wiedziałam, że coś złego dzieje się w moim życiu, sama siebie biczowałam takimi hasłami, no przecież wszystko masz. Masz świetnie rozwijającą się karierę, masz pieniądze, masz mieszkanie, masz to i tamto. Każdy by dał się pokroić za taką robotę w telewizji. Na co ty narzekasz? A ja nie potrafiłam czuć szczęścia. Nie wiedziałam wtedy, że jest to objaw depresji, więc z zewnątrz to mogło tak wyglądać. Tak może wyglądać ta praca z zewnątrz. Kiedy widzisz osobę przebraną, pomalowaną, piękną w telewizji, a w środku pustą i nieszczęśliwą. I ta praca za kulisami jest bardzo trudną pracą, bardzo stresogenną, pełną adrenaliny. Ja pracowałam w telewizji na żywo. Zajmowałam się głównie informacjami, zajmowałam się też polityką, więc to wydaje mi się, że to jest taki mało wdzięczny kawałek materii dziennikarskiej i rzeczywiście wyglądało to z boku pięknie, a w środku nie do końca.
0: To Małgorzata Serafin, a dłuższa rozmowa właśnie z nią o depresji, o wspieraniu osób, które są w takim kryzysie psychicznym, i także bliskich tych osób, bo oni również wymagają i potrzebują wsparcia. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w niedzielę po godzinie 14 w audycji Lepiej Żyć w Radiu Opole.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
0: Po reklamie.
6: To Radio Opole, słuchacie nas w sobotę 23 maja. Imieniny obchodzą dziś Iwona i Michał. W kalendarzu świąt nietypowych m.in. Dzień Spedytora, Dzień Teścia i Światowy Dzień Żółwia. Budowa schronów w Polsce ma przyspieszyć.
7: Rok 2027, rok budowy, dlatego że ten rok będzie rokiem już 5-letniego programu.
6: Mieszkańcy Komorzna od ponad miesiąca nie mogą korzystać z wodociągu, a w sporcie m.in. akademickie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej.
8: Wiadomości Radio Opole.
6: 9 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Przyszły rok ma być przełomowy, jeżeli chodzi o budowę schronów. Tak zapewnia wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Jeszcze w tym roku mają być skontrolowane istniejące obiekty, które mogą posłużyć jako schrony lub miejsca schronienia.
7: Rok 2026 to powinien być przede wszystkim składanie projektów na realizację tych zadań, a rok 2027 rok budowy, dlatego że ten rok 2027 będzie rokiem już 5-letniego programu z możliwością udzielania promes.
6: Z kolei Ministerstwo Sportu proponuje budowę schronów przy halach sportowych i pod Orlikami.
8: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: 90 osób zginęło w katastrofie w kopalni węgla w północno-chińskiej prowincji Shaanxi. Kilkudziesięciu górników pozostaje uwięzionych pod ziemią. W kopalni położonej 520 km na południowy zachód od Pekinu doszło do wybuchu gazu. Wcześniej gwałtownie wzrósł tam poziom tlenku węgla. Pod ziemią było 247 ludzi. Trwa akcja ratownicza. Wracamy do regionu. Mieszkańcy Komorzna nadal nie mogą w pełni korzystać z wodociągu. W wodzie nadal są przekroczone dopuszczalne wartości insektycydu. Taki stan utrzymuje się od 18 kwietnia. Zakład wodociągów i kanalizacji w Wołczynie płucze sieć, a mieszkańcy są zachęcani do płukania instalacji wewnętrznych. Woda nie jest dowożona byczkowozami. Do tej pory ustalono, że do skażenia doszło najprawdopodobniej po tym, gdy nieznany na razie rolnik zastosował zakazany w Unii Europejskiej środek do oprysków. Działo się to podczas przerwy w dostawie wody, przez co doszło do tak zwanej cofki, na skutek której środek przedostał się do sieci. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kluczborska prokuratura.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Choć komarów jeszcze nie widać, to w Świnoujściu rozpoczęła się walka z tymi owadami. Odkomarzanie ma powstrzymać ich wylęganie. Pracownicy wyspecjalizowanej w tym firmy będą prowadzić opryski do końca wakacji. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
9: Świnoujście z komarami walczy od lat i trudno powiedzieć, by był to bój zwycięski. Co roku mieszkańcy i turyści zgłaszają skargi, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta.
10: Oczywiście, zamieszczając zdjęcia pogryzionych rąk, zdarzył się taki przypadek, że turysta przyszedł do recepcji hotelowej i zażądał zwrotu kosztów noclegu, bo powiedział, że nie wypoczął, bo tak go pogryzły komary.
9: Ekipy rozpylające środek komarobójczy można spotkać późnym wieczorem. Wszystko po to, by nie zaszkodzić pożytecznym zapylaczom. Urzędnicy przyznają, że to problemu w 100% nie rozwiąże, dlatego akcja odkomarzania jest celowana.
10: Robimy takie rzeczy na przykład wzdłuż promenady czy parków, tam gdzie pojawiają się nasi mieszkańcy i turyści.
9: Odkomarzanie odbywa się tylko na terenach miejskich. Z akcji wyłączone są ogrody działkowe, bo ich użytkownicy sobie odkomarzania nie życzą.
6: A na Opolszczyźnie rozpoczęła się trzecia edycja programu Super Zebra. Dzięki dotacjom w tym roku poprawi się bezpieczeństwo na 21 przejściach dla pieszych w regionie. Kolejne 22 zebry doczekają się modernizacji w przyszłym roku. W tej edycji samorząd województwa przeznaczył na ten cel 5 milionów złotych. W wiadomościach jeszcze kultura. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbył się wernisaż 10. edycji Ilustra Granu. Ekspozycja zgromadziła ponad 300 prac 160 artystów z Polski i zagranicy, mówi jedna z kuratorek wystawy, Patrycja Kostyra.
0: Temat nauka wydaje się, że taki surowy, że doświadczenia, że sprawdzanie, badania, a tutaj nie, tu jest kolorowo, szaleńczo, czasami z jakąś taką fantazją, która no daleko idzie od tej nauki. A jeżeli chodzi o takie rzeczy, które wydarzyły się z okazji 10-lecia, uhonorowaliśmy osoby, które nas wspierają. Oczywiście też uczestnicy zostali wyjątkowo potraktowani w tym roku, dostali fajne takie torby.
6: Jednym z wydarzeń jubileuszowych będzie specjalna wystawa, której otwarcie zaplanowano na 3 czerwca w Galerii Solaris. Później pojawi się ona w przestrzeni miejskiej.
8: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 9.
8: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Przed nami ostatnia kolejka sezonu w piłkarskiej Betclic pierwszej lidze. Opolska Odra na zakończenie rywalizacji zagra przed własną publicznością z Polonią Warszawa. Niebiesko-czerwoni już od dłuższego czasu są pewni utrzymania na zapleczu ekstraklasy. Rywal ze stolicy zachował jeszcze matematyczne szanse na awans do baraży. Chcemy dobrze skończyć ten sezon, a ja chciałbym wypełnić zwycięstwem powierzoną mi misję, mówi Piotr Plewnia, szkoleniowiec opolskiej drużyny.
12: Wierzę w to, że zagramy podobnie jak w ostatnich dwóch, trzech spotkaniach, że ta forma nie jest przypadkowa i że spokojnym tokiem, spokojnym tempem, ale zmierza do góry i mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że w meczu z Polonią tą formę potwierdzimy. Na pewno czeka nas duże wyzwanie, bo Polonia rzeczywiście z nożem na gardle jeszcze wierzy w matematykę.
11: Początek niedzielnego spotkania na Itak Arenie o 16.30. Relacje z wydarzenia w serwisach informacyjnych Radia Opole. Zmieniamy temat. W stolicy regionu rozpoczęły się akademickie mistrzostwa Polski w piłce ręcznej. O medale walczy 16 drużyn mężczyzn i 15 kobiecych. W sumie ponad 520 zawodniczek i zawodników z całego kraju. Tytułu wśród panów broni Politechnika Opolska, która triumfuje w zawodach nieprzerwanie od 2023 roku. W gronie faworytów są też m.in. AGH Kraków, UMCS Lublin czy Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie. W turnieju kobiet złotego medalu broni Uniwersytet Radomski, a o podium powalczą również szczypiornistki z Lublina, Gdańska i Warszawy.
13: Mamy jakby doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu wydarzeń. Mamy nadzieję, że wszyscy miło będą wspominać pobyt w Opolu. No i będzie on niezapomniany, że zbiegł się jeszcze z piastonaliami, z takim okresem, w którym Opole rozkwita. To myślę, że oprócz tych zmagań sportowych wszyscy uczestnicy wyniosą z tego także miłe wspomnienie z Opola, na czym mi zawsze zależy.
11: Mówił Tomasz Wróbel, prezes AZS-u Politechniki Opolskiej. Spotkania finałowe zaplanowano na niedzielne popołudniem. Kobiety zagrają w Toyota Park, a mężczyźni w Stegu Arenie. Czas na pozostałe informacje. Zwycięzcą 13 etapu kolarskiego Giro d'Italia został Alberto Bettiol z grupy Astana. Włoch odskoczył od uciekających z nim rywali o 26 sekund. Wyprzedził na mecie Verbani Norwega Andrasa Leksesunda oraz o 44 sekundy Belga Jaspera Stuyvesa. W ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy niektóre zespoły nie biją się już o nic, ale są i takie, które walczą o życie. Tak będzie w przypadku sobotniego spotkania Widzew Łódź - Piast Gliwice. Każdy z tych klubów może jeszcze spaść z ligi. Piast jest na 13 miejscu, a Widzew na 15, tylko punkt nad strefą spadkową. Wszystkie dzisiejsze mecze ostatniej 34 kolejki Ekstraklasy rozpoczną się o godzinie 17.30.
8: Pogoda.
6: Temperatura w naszym regionie rośnie bardzo szybko. Obecnie na termometrach w stolicy województwa już 18 stopni. Niewiele brakuje do tych maksymalnych prognozowanych przez IMGW. Te, przypomnę, mają wynieść te maksymalne temperatury 22 stopnie. Deszczu się dzisiaj nie spodziewamy. Na niebie także niewielka liczba chmur. Popadać się może, za to jutro miejscami także zagrzmi. W czasie burz spodziewamy się wiatru, którego prędkość w porywach wyniesie 65 km na godzinę, a na termometrach w niedzielę nieco wyższe wartości niż dziś, bo do 25 stopni. I to ostatnia informacja, którą miałem Państwu dziś do przekazania. Za niespełna godzinę przywita się z Wami Joanna Matlak.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
1: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, Radio Opole, przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Za chwilę ważne przesłanie o tym, żeby trochę się obudzić i dać młodym ludziom więcej siły, energii i sprawczości od byłego ambasadora USA w Polsce.

0: Słuchajcie, Radia Opole, były ambasador USA Mark Brzeziński i Olga Leonowicz, z którą wspólnie napisali książkę Partnerstwo o takiej współpracy w czasie, gdy Mark Brzeziński był ambasadorem USA w Polsce. W tej książce Partnerstwo podejmują też ważny temat wspierania młodzieży w Polsce i uważają, że powinno się to robić bardziej intensywnie i tak też wyglądała ich wspólna praca w ambasadzie. To teraz posłuchajmy o tym.
1: Kolejne pokolenia powinny znajdować się przy stole decyzyjnym, powinny być zapraszane na różnego rodzaju wydarzenia. To jest też ta zmiana, którą wprowadziliśmy w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo jasno powiedzieliśmy, że chcemy, aby podczas wszelkich wydarzeń w ambasadzie uczestniczyli ludzie młodzi, studenci, świeżo upieczeni absolwenci uczelni. Dlaczego? Bo to jest wspaniała okazja dla ludzi młodych, żeby budować swoją sieć kontaktów, żeby poznawać ludzi, żeby móc wpływać na rzeczywistość i też być zauważanym i żeby ten głos ludzi młodych był słyszany.
2: Olga and I as an ambassadorial couple did everything we could to engage.
0: Olga i ja, jako para w ambasadzie, robiliśmy wszystko, aby angażować młode pokolenie, gromadzić ich w czterech ścianach amerykańskiej ambasady w Warszawie. Na naszej ostatniej imprezie, 4 lipca, było blisko 1500 osób w amerykańskiej rezydencji. Wielu z nich to byli młodzi ludzie, z których jestem bardzo dumny. Doradcy mówili mi, że nie możemy mieć więcej niż 300 osób w ambasadzie USA. W rzeczywistości mieliśmy blisko 1500 osób. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przyciągnąć młodych ludzi do ambasady. Moje przesłanie zawsze brzmiało: bądź dumny z Polski. Zrozum, że na arenie międzynarodowej była ona krajem krytykowanym, wyszydzanym, o którym opowiadano kawały. Macie niezwykłą historię do opowiedzenia w kontekście tego polskiego cudu. A potem mam dla nich radę. Dostrzegam ogromny niedobór pewności siebie i braku osobistego poweru w ludziach w Polsce, a szczególnie w młodym pokoleniu, bycia adwokatem samego siebie, stania w obronie tego, co się wam należy w kraju czy za granicą. Jest ogromna przepaść pomiędzy polską pozycją ekonomiczną na świecie, a zdolnością Polski do negocjowania swojej pozycji gospodarczej jako kraju należącego do G20. To zdumiewa w wielu aspektach i to musi ulec zmianie. Polacy mają pełne prawo iść do Amerykanów, Brytyjczyków i Francuzów, mówić, że żądają równego miejsca przy stole, mówić: żądam tego i tamtego, a to jest to, za co musicie zapłacić i to nie może być kwota niższa od prawdziwej wartości. Jesteście zdolni do negocjowania i bycia pewnym siebie. Wasza zdolność do negocjacji i pewność siebie w przedstawianiu swoich interesów to jest wasze wyzwanie. Chciałbym, aby Polska, zwłaszcza młoda generacja, przewyższyła to, co osiągnęło starsze pokolenie. Jeśli to zrobią, to zrobią coś dla swojego kraju.
2: Your ability to negotiate and your ability to self-confidently, and if they do that, they will have done something for their country.
0: A to byli były ambasador USA Mark Brzeziński i Olga Leonowicz, którzy gościli w zeszłym tygodniu w stolicy regionu w ramach

0: Teraz w Radio Opole do porannej kawy opowiemy Wam o sukcesie Politechniki Opolskiej. Oni to będą potrafili zmierzyć naprawdę małe wielkości. Więcej o tym opowie za moment profesor Grzegorz Robak, prorektor do spraw ogólnych Politechniki Opolskiej. Doposażone zostaną tamtejsze laboratoria, które będą miały maszyny warte ponad 30 milionów złotych. Ponad 23 miliony złotych na ten cel pozyskano z europejskich funduszy dla Opolskiego. To będzie Centrum Metrologii Przemysłowej, czyli takie miejsce, w którym będą dokonywane badania na rzecz opolskiego przemysłu. O tym, co będzie można robić w tych 7 laboratoriach, które zdobędą nowy sprzęt, tak między innymi opowie teraz profesor Robak.
1: Na czym nam, naukowcom, zależy najbardziej, czyli możliwość jak najdokładniejszego zmierzenia danego elementu, danej struktury. Część z tych urządzeń będzie mogła mierzyć z dokładnością, którą my określamy jako przestrzeń nano, czyli jesteśmy w wielkościach poniżej 1 mikrometra. A ile to jest 1 mikrometr? To jest 1/1000 części milimetra. Czyli to są wielkości tak małe, ktoś powie, że tak już z punktu widzenia inżynierskiego nieistotne, ale nic bardziej mylnego. Czyli im dokładniej potrafimy coś zmierzyć, tym bardziej dokładna analiza na tej podstawie może potem powstać.
0: To był profesor Grzegorz Robak, prorektor Politechniki Opolskiej do spraw ogólnych. Mówimy o Centrum Metrologii Przemysłowej, które powstaje na Politechnice Opolskiej. 3 lata są na stworzenie takiego centrum, a tam w 7 laboratoriach bardzo specjalistyczna aparatura.

0: I to jest ten moment w Radiu Opole, kiedy sięgamy po nasz stały punkt programu, czyli kolejny odcinek cyklu.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie kontynuują szkolenie polskich dziennikarzy do pracy w rejonie trwającego konfliktu zbrojnego. W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach przeprowadzono szkolenie Hostile Environment Training, HIT, które przygotowuje do pracy na zagrożonym terenie oraz uczy, jak poradzić sobie i przetrwać w przypadku koniecznej ucieczki oraz ukrywania się przed zagrożeniem. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu HIT było ukończenie kursu dla kandydatów na korespondentów wojennych, również organizowanego przez MON. O ile pierwszy etap szkolenia zakładał m.in. poradzenie sobie w sytuacji porwania, to podczas samego szkolenia szczególny nacisk położono na pracę w grupie oraz przezwyciężanie własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych. O scenariuszu szkolenia HIT mówi kapitan Małgorzata Lisikiewicz, dyrektorka kursu.
2: Uczestnicy musieli wykonać pewne zadania, znajdowali się w terenie nieznanym, bez żadnego przygotowania. Dostali tylko mapy, nie mogli też przewidzieć, co po drodze się wydarzy. Musieli unikać grup pościgowych, ale też i wykonać zadanie do końca. Tutaj skupiliśmy się na wytrzymałości fizycznej, ale psychika też miała znaczenie z tego względu, że również wpływała na morale. W pewnym momencie przy złych tych warunkach atmosferycznych, przy dużym zmęczeniu, ta psychika i morale też potrafiły dać we znaki.
1: Jednym z uczestników szkolenia był Seweryn Sołtys, doświadczony operator, który z kamerą pracował m.in. w Iraku, Afganistanie, Ukrainie czy w Syrii, gdzie trafił do niewoli. Mimo swojego ogromnego doświadczenia Seweryn Sołtys podkreśla, że szkolenia tego typu są wyjątkowo ważne i przydatne w pracy dziennikarza. Ponadto dzięki temu szkoleniu wielu uczestników mogło odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nadaje się do tej pracy.
3: Dużo mi daje. Mimo tego doświadczenia gdzieś tam człowiek uczy się czegoś nowego. Pokazuje, nad czym musisz popracować, co jest tak zwaną twoją piętą achillesową. Mimo, że wydaje ci się, że wszystko wiesz, że już osiągnąłeś tak zwany level, the best of level. Ten kurs jest cudowny, dlatego że weryfikuje ciebie, weryfikuje, czy ty się nadajesz do tej roboty i czy się nadaje twoja głowa i wiesz o tym, że nie jest to gra PlayStation, że wiesz, wrzucisz pauzę, czy po prostu wyjdziesz z tej gry, bo nie wiadomo, jak się skończy ta gra.
1: W szkoleniu udział wzięło kilkunastu dziennikarzy z różnych polskich redakcji. Była to pierwsza edycja szkolenia HIT organizowanego przez MON i Armię dla Dziennikarzy. Trwają przygotowania, by od września uruchomić w polskich szkołach program Pakt dla Zdrowia, którego celem jest walka z dezinformacją medyczną wśród uczniów i nauczycieli. Inicjatorem jest Fundacja Mentalnie Równi, a pierwszym partnerem została Polfatar Chomin. Program zainaugurowano podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Jego celem jest ograniczenie podatności uczniów i nauczycieli na dezinformację medyczną. Tymczasem, jak mówił podczas niedawnej konferencji pod tytułem Alarm w Eterze profesor Adam Leszczyński, walka z dezinformacją jest trudna z wielu powodów. Kiedyś ludzie byli bardziej podatni na autorytety zewnętrzne. Wierzono facetowi z tytułem naukowym w białym fartuchu. Dziś kluczem do zaufania jest uzyskanie poczucia bliskości. To jest jeden z powodów, dla których na przykład młodzi ludzie dużo chętniej ufają influencerom, mówił profesor Leszczyński.
4: Po pierwsze, dezinformacja ma swoich bardzo wpływowych rzeczników. Myśmy to przerabiali w Komisji do spraw wpływów rosyjskich, w których zasiadaliśmy z panią profesor Bąkowicz. Kiedy komisja opublikowała swój raport dotyczący dezinformacji z postulatem edukacji, z postulatem ochrony przestrzeni informacyjnej, natychmiast zostaliśmy oskarżeni o to, żeby szerzyć, że chcemy wprowadzić cenzurę, no i blokować wolność słowa oraz, że poglądy, które dla nas są dezinformacją, dla dużej grupy innych ludzi są po prostu szczerą prawdą i one nie są dezinformacją wcale z ich punktu widzenia. W systemie demokratycznym jest to sytuacja, w której my nie mamy wspólnego zbioru faktów, a coraz częściej żyjemy w świecie, w którym w ramach naszej dyskusji o polityce i społeczeństwie my już nie mamy wspólnego zbioru faktów, do którego się możemy odwołać, tylko każda ze stron ma swoje własne fakty. Taka walka jest oczywiście bardzo trudna. Drugi element to jest kwestia roli tak zwanych bramkarzy, czy gatekeeperów, jak Państwo wolicie. Otóż w dawnych czasach, które być może były dobre, a być może, no ja nie tęsknię na nich jakoś strasznie, prawda, ale miały swoje zalety, no bariera wejścia na rynek dostarczania ludziom informacji była ustawiona dość wysoko. Żeby być, trzeba było być stacją radiową koncesjonowaną przez państwo, telewizją, założenie gazety wymagało dużych środków finansowych i tak dalej, prawda, wiemy. Natomiast dzisiaj ta bariera jest ustawiona niesłychanie nisko i ci tradycyjni nadawcy którzy kiedyś byli potężnymi aktorami, mają konkurencję, z którą sobie często bardzo nie radzą. I ostatnia już rzecz dotyczy seniorów. Oczywiście seniorzy też są grupą bardzo podatną na dezinformację. Dwa takie przypadki. Jeden to jest polityk, dwóch polityków, państwo pewnie znacie. No, jeden polityk nasz, polski, uwierzył, że przywódca węgierskiej partii opozycyjnej usmażył psa w mikrofalówce, prawda? Czy uwierzył w fake news. A drugi, amerykański polityk, też bardzo ważny, apelował o uwolnienie działaczek, rzekomych działaczek w Iranie, które były wygenerowane przez AI. One nie istniały, prawda? I ten polityk pisał właśnie na Twitterze, że trzeba je uwolnić i tak dalej. Jest to sprawa bardzo trudna i ona jest trudna nie tylko ze względów technicznych, ale ze względów politycznych i cywilizacyjnych, które się tutaj nakładają.
1: Mówił profesor Adam Leszczyński. Z badania przeprowadzonego na początku tego roku przez RTL et Alliance w 15 europejskich krajach, w tym w Polsce, a także w USA i Chinach, wynika, że telewizor ma w swoim domu 9 na 10 mieszkańców naszego kontynentu. Europejczycy znacznie chętniej niż mieszkańcy Stanów Zjednoczonych czy obywatele państwa środka oglądają codzienne treści wideo w telewizji. Czyni tak 64% ankietowanych mieszkańców starego kontynentu. Dla porównania, w USA każdego dnia telewizję ogląda 41% użytkowników, a w Chinach jest to 40%.

I to wszystko w dzisiejszym porannym programie Radia Opole. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Niebawem wiadomości, później w Radiu Opole forum samorządowe, a jutro o poranku spotka się z Wami Adam Wołek. Dziękuję za dziś, do usłyszenia. Dobrego

0: Radio Opole.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Drak oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z...
5: Amie. Tu Radio Opole, jesteśmy na 103.2 FM w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie. Jest godzina 10, a więc pora na wiadomości. Miał 2 promile alkoholu w organizmie i obsługiwał klientów w sklepie.
6: Miał się odnosić do nich w sposób wulgarny.
5: W Warszawie powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Łatwo gang przemierza Polskę na rowerze dla chorego Maxa.
7: Wiadomości Radio Opole.
5: Przed mikrofonem Joanna Matlak. Zapraszam. Obsługiwał klientów, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. To 41-letni pracownik sklepu spożywczego w Strzeleczkach, który wulgarnie zachowywał się w stosunku do klientów. To właśnie zaniepokojeni kupujący zawiadomili policję, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
8: Podczas interwencji funkcjonariusze wylegitymowali oraz przeprowadzili badanie trzeźwości 41-latka. Jak się okazało, mężczyzna miał w organizmie blisko 2 promile. Pomimo stanu, w jakim się znajdował, wykonywał swoje obowiązki, między innymi obsługując swoich klientów. Dodatkowo miał się odnosić do nich w sposób wulgarny.
5: 41-latek został ukarany przez funkcjonariuszy mandatem. Szkolenia dotyczące cyberbezpieczeństwa, odzyskiwanie danych i badania nad sztuczną inteligencją. Tym będzie zajmować się Centrum Cyberbezpieczeństwa. Naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK otrzymała pozwolenie na budowę placówki w Warszawie. Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski poinformował, że koszt budowy Centrum Cyberbezpieczeństwa wyniesie 360 milionów złotych.
9: Ze środków unijnych duże Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK-u realizowane przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, przede wszystkim rozwiązania technologiczne, bardzo zaawansowane. Uważam, jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie to będzie, ale również centrum edukacyjno-szkoleniowe, nie tylko dla administracji, ale również dla uczniów, to będzie otwarte miejsce.
5: Centrum powstanie na Pradze Północ. Jego powierzchnia użytkowa wyniesie 7000 metrów kwadratowych, a placówka ma powstać do końca 2029 roku.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Łatwo gang zebrał 4 miliony złotych, jadąc rowerem przez Polskę. YouTuber zorganizował zbiórkę dla 8-letniego Maxa, który cierpi na zanik mięśni. Łatwo gang podziękował widzom za zebranie tej kwoty, a przed dalszą jazdą przez Śląsk zjadł śniadanie.
10: A jak się czujesz?
11: Ciężko, ale głodny.
12: Będę dłużej się na trasie, bo jest jeszcze bardzo dużo. Dopiero przejechaliśmy 200 km, więc jeszcze kawał drogi, ale jest super. Serducha dla was, serducha dla Maxa. Czyli Max, to oglądasz, jesteś niesamowity, ciśniemy dla ciebie. I już niedługo będziemy mieli 12 milionów.
5: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony, a Łatwo Gang pomaga zebrać brakujące 12 milionów.
7: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
5: 40 ton. Tyle ważą elementy tegorocznej scenografii 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W opolskim amfiteatrze pracuje przy tym ponad setka osób. Scenę rozświetlać będzie około 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych, na których zainstalowanych zostanie 1700 lamp. Jednym z operatorów świateł jest Marcin Szczakiel, syn wybitnego opolskiego żużlowca Jerzego. I jak przyznaje, praca na opolskim festiwalu jest fajna, ale szkoda, że takich wydarzeń nie ma w Opolu więcej.
0: Jest to łatwa praca, aczkolwiek jakby same już dni festiwalowe dają tą satysfakcję wykonanej pracy.
10: To proszę powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, na czym polega Pana praca, żebyśmy tak wytłumaczyli, czym jest ten operator.
0: Sterujemy światłami i multimediami też, bo to odbywa się w jednym systemie. No i po prostu jakby, tak pokrótce, z poziomu konsolety, czyli takiego sterownika, mówimy lampom, urządzeniom, co mają robić.
5: Przypomnijmy, że Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca. Jeszcze zagranica, po ataku dronów na Noworosyjsk wybuchł pożar w terminalu naftowym i bazie paliwowej. Informuje o tym agencja Ukrinform, powołując się na rosyjskie media. Dwie osoby zostały ranne. Pożar objął budynki techniczne i administracyjne. Terminal w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym jest największym takim obiektem na południu Rosji.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Na termometrach w Opolu cały czas temperatura rośnie, już w tej chwili 20 stopni Celsjusza. Maksymalna od 21 stopni na północy województwa, około 24 w centrum. W nocy natomiast pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy okresami wzrastające do dużego.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11,15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole. Dzisiaj porozmawiamy o sołtysach i ich roli w systemie ochrony ludności, o tym, jak przebiega współpraca z wójtami, z burmistrzami, jakie stoją przed sołtysami wyzwania w tym zakresie, w tym temacie. No bo tematy trudne, bo trudne sytuacje, jakie się mogą zdarzać, różne zagrożenia, chociażby w powodzi, chociażby w kwestii powodzi, którą też cały czas pamiętamy z roku 2020. W studiu sołtyska Sokolnik, pani Weronika Jakimowicz, gmina Dąbrowa, witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam.
1: Wójt Dąbrowy, pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
3: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy i panią redaktor.
1: I sołtys Morowa, Artur Pieczarka, gmina Nysa.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie, panią redaktor.
1: Dlaczego w ogóle taki temat? On mi chodził po głowie już od jakiegoś czasu. W dniu sołtysa, to jest 11 marca, Fundacja Batorego taką analizę przedstawiła, wskazując, że sołtysi nie mają tak naprawdę takiej formalnej roli, jeśli chodzi o system ochrony ludności. A sołtysek i sołtysów w Polsce jest całkiem sporo, bo ponad 40 tysięcy. Jeśli zajrzymy do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, to tam na przykład wymienia się kilkadziesiąt podmiotów ochrony ludności. No i tam są oczywiście jednostki organizacyjne samorządu, OSP, organizacje pozarządowe, ale wśród tych podmiotów nie ma sołectw. No więc nie ma takiej formalnej funkcji dla sołtysów. Pytanie, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. O, może tak na początek. Bardzo proszę pana sołtysa Pieczarkę na początek.
4: Pani redaktor, sołtysi w prawie, w ustawie o samorządzie, sołectwa są jednostką pomocniczą gminy, burmistrza, wójta, prezydenta i na początku trzeba wyjaśnić, że jesteśmy tym czynnikiem społecznym w naszej gminie. Jesteśmy działaczami społecznymi, oczywiście w porozumieniu. Jesteśmy takim łącznikiem, trzeba powiedzieć, między burmistrzami, wójtami, prezydentami, a mieszkańcami. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami na tym najniższym szczeblu samorządowym, czyli na poziomie sołectwa. I w taki sposób działamy. Kiedyś było tak, że teraz wiele osób młodych jest sołtyskami, sołtysami. Dawniej to było zazwyczaj tak, że z tego, jak było na przykład w naszym sołectwie w Morowie, w gminie Nysa, poprzednia pani sołtys, pani Teresa Wilk, to ponad 30 lat była sołtysem, wielokrotnie tylko tym się zajmowała, mogła się poświęcić bez reszty. My oczywiście też poświęcamy się w 100%, na ile możemy, natomiast proszę pamiętać, że wszyscy pracujemy zawodowo i wielu sołtysom, myślę, należą się oklaski za pracę, bo potrafią łączyć pracę zawodową, niejednokrotnie spełniają się zawodowo, ale także pracują społecznie na rzecz naszych mieszkańców.
1: Mhm. No ale właśnie powinniście być Państwo bardziej ujęci w tym systemie ochrony ludności jako taki ten podmiot ochrony?
4: W ustawie bezpośrednio, tu pani wójt na pewno więcej o tym powie, no bardzo dużą odpowiedzialność mają burmistrzowie, nasz burmistrz Nysy, tu pani wójt ponoszą taką bardzo dużą odpowiedzialność. Wiemy, co działo się w 2024 roku na południu województwa polskiego w naszej gminie Nysa, akurat sołectwo Morów, 320 mieszkańców, malowniczo położona wioska, już pagórkowaty teren między Nysą a czeskimi Słupikowicami na pograniczu, właściwie 12 kilometrów do granicy. Wieś położona nad małym górskim potokiem, który sprawia nam od wielu, wielu lat sporo problemów i działamy w takich sytuacjach kryzysowych, na pewno będę chciał o tym opowiedzieć. Tutaj burmistrz, wójt są tym głównym takim czynnikiem wpisanym w ustawie.

0: rok, to także lokalna powódź w 2020 roku, 1 września i naprawdę są to trudne momenty. I my mamy też dużą odpowiedzialność. Rozmawiamy bezpośrednio z tymi mieszkańcami. Sołtysi chodzą pieszo po wsi, jeżdżą rowerami. No różnie to wygląda. Są pewne rzeczy, które by nam się przydały. Mhm. Mamy też sporo spotkań po tych powodziach z żołnierzami, z wojskiem. Też mieliśmy w Urzędzie Miejskim w Nysie spotkanie dla sołtysów, więc też mamy różne propozycje takie dotyczące tego, co należałoby poprawić. Mhm.
1: Jakim wyzwaniem jest system ochrony ludności dla sołtysów? Bo formalnie sołtysów niby nie ma, no ale jest ta ważna też społeczna funkcja, prawda? Pani sołtys Weronika Jakimowicz, proszę.
2: Taki system jest bardzo ważny, tym bardziej, że możemy współpracować właśnie z wójtem, czy burmistrzem, czy z gminą. My jako przekaźnik dla mieszkańców w tym sposobie bycia udzielamy wszelakich informacji. Tak? Dla nas jest też bardzo ważne szkolenia są, które właśnie gmina, nasza gmina organizuje. Też brałam udział w takim szkoleniu w zeszłym roku. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? Co powinniśmy też przekazać mieszkańcom, jak zabezpieczyć, co powinni też posiadać w takich sytuacjach, tak? No i dlatego jest to ważne, żeby dobrze współpracować i mieć świadomość czystego umysłu, takiego zachowania czystego po prostu rozsądku.
1: I udaje się z mieszkańcami rozmawiać na te tematy w taki sposób, żeby oni poczuli naprawdę, że to jest istotny temat?
2: Wydaje mi się, że tak, ponieważ ja mogę też powiedzieć na przykładzie swojej wioski, my jesteśmy małą społecznością. Ja też wiem, gdzie ludzie są samotni, tak, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy, takiej w pierwszym przypadku, gdzie są ludzie niepełnosprawni, schorowani. Mam też bardzo świetnie, prężnie działającą Radę Sołecką, gdzie jeżeli jest jakikolwiek komunikat, potrzebna sytuacja, jest zagrożenie, wtedy działamy prężnie właśnie przez realne komunikaty, powtarzam realne, nie jakieś fake newsy, tak, żeby nie wprowadzać tego chaosu między mieszkańcami. Wtedy tak, udaje nam się rozmawiać, mieszkańcy z nami współpracują.
1: Pani sołtys właśnie poruszyła też temat, który też chciałam Państwu tutaj powiedzieć, bo ta kwestia dezinformacji to też jest bardzo istotne. Wójt przekazuje informacje sołtysom, sołtys mieszkańcom i to powinno być to źródło tej informacji prawdziwej.
2: Tak,
1: prawda?
2: Tak, i właśnie poruszając temat powodzi, która była w 2024 roku, z gminy były właśnie na stronie gminnej, że rzetelne informacje i tych informacji właśnie staraliśmy się trzymać, te informacje staraliśmy się przekazywać. No i tak w ten sposób działaliśmy. Mhm.
1: Pani wójt, powinno się dać sołtysom więcej obowiązków, co tu dużo mówić w ramach tego systemu. Czy wójtowi byłoby trochę, nie chcę powiedzieć raźniej, ale jakby łatwiej. Tak rozłożyć to obowiązki, łatwiej, to będzie dobre słowo, tak.
3: Powiem tak, nie ukrywam, że sołtys wie wszystko. Sołtysi to są osoby, które rzeczywiście nie startują na to stanowisko dlatego, że chcą być wyraźni, tylko dlatego, że mają aspiracje do tego, żeby działać społecznie, mają jakąś sobie już zakodowaną taką duszę osoby aktywnej. I często to jest tak, że właśnie dają z siebie więcej niż minimum.
1: Niż ustawa przewiduje.
3: I generalnie są gotowi na to, żeby swoją miejscowość coraz wyżej nieść, żeby wkładać w nią bardzo często swoje też finansowe wkład, czyli taki pieniężny. Bardzo często też może nawet tak zdrowo rywalizują między sobą, żeby te miejscowości w koło, bo moja jest fajna, bo ja mam tu fajne koło gospodyń, czy stowarzyszenia działające, czy wykorzystywać też zasoby swoje. I w tych zasobach mamy zarówno te zasoby właśnie takie naturalne, zasoby ludzkie, co są najważniejsze. I od sołtysa zależy tak naprawdę, jak mobilizuje swoich mieszkańców. Jeżeli sołtys umie docenić tą pracę, współdziała, konsultuje, przede wszystkim właśnie uspokaja i prowadzi do dialogu i współpracy, to ma to piękne przełożenie na urząd. Jeżeli sołtys żyje w konflikcie, trochę może to nie wyjść.

0: ale jak patrzę na naszą gminę, 14 miejscowości, no to mogę powiedzieć, że za 13 miejscowości ręczę głową i to są miejscowości, które pięknie współpracują, które przede wszystkim właśnie bazują na prawdziwych, realnych informacjach, które systematycznie umieszczamy zarówno na stronach gminy, jak i na stronach facebookowych, instagramowych, bo staramy się działać szeroko, docierając poprzez te nowe media do młodych ludzi również, ale też mając 6 klubów seniora, też pokazaliśmy im, jak korzystać z mediów bezpiecznie, żeby też mogli użytkować tą wiedzę w swoich celach. I dla mnie sołtys to jest naprawdę najważniejsza część administracji urzędu. Mhm. Co prawda w obowiązkach, to nie jest etatowy pracownik, to nie jest pracownik, którym ja mu wskażę, jakie ma wykonywać zadania. Dla mnie jest ważne to, żeby był w kontakcie, żeby chciał budować dla swojej miejscowości jak najlepsze warunki życia, jakości i żeby przekazywał informacje takie, jakie one rzeczywiście są. Rok 2024 pokazał, że tych komunikatów w gminie Dąbrowa ode mnie z akcji już z samych wałów było bardzo dużo. Ja starałam się przekazywać te informacje różnymi kanałami, udostępniali je sołtysi, oczywiście dziękuję mieszkańcy, bo w tych komunikatach przede wszystkim była bieżąca informacja, jak idzie fala, za ile godzin dotrze do nas, jak wysoko się spodziewamy. Ja też tych komunikaty brałam cały czas, byłam w informacji z Wodami Polskimi. Miałam akurat Wody Polskie Gliwice, które bardzo regularnie, kilka razy dziennie się ze mną kontaktowały. Miałam świeże informacje, więc mogłam to przekazywać, ale mówiłam, co się dzieje też na polu bitwy. Bo to była bitwa, bitwa o przetrwanie, o uratowanie miejscowości. W związku z czym
1: pytanie
0: też miałam
1: puszczą, czy
0: i natowskie, tak, i wojska wotowskie, i helikoptery, i umówmy się, to był moment, gdzie z przerażeniem patrzyli mieszkańcy na to, że coś się może zadzieć, więc trzeba było realne, dobre informacje, konkretne informacje, z których podobno korzystali jeszcze mieszkańcy innych gmin, bo wtedy widzieli, jak takie informacje zatrzymałam nawet od niektórych pracowników z innych gmin czy powiatu polskiego. Bazując na prawdziwych informacjach też jakby mogłam zawezwać przy tej dużej oglądalności i zasięgach, mogłam wezwać mieszkańców do współdziałania. I w ten sposób budowałam już ten korpus operacyjny, czyli poprzez informacje potrzebujemy was dzisiaj o 14, bądźcie jak najwięcej, ale wpuszczamy tylko ludzi z łopatami. Mhm. Prosimy o to, żeby nie przychodzili ludzie, którzy są tylko gapiami i przeszkadzają w całej akcji. Więc ta informacja poszła. No też współdziałanie z instytucjami służbami. Policja, wojsko i straż pożarna przede wszystkim. Oczywiście OCR-em też, ale samo policja pomogła mi w tym, że na końcu odpowiednich czy tam umówionych miejsc, ulic przede wszystkim rzeczywiście wpuszczali te osoby, które są potrzebne, nawet kobiety, ale niech to będzie łopata i osoba do działania. Ale sołtys był cały czas ze mną w akcji. I teraz tak, sołtysi tych miejscowości nadodrzańskich absolutnie w moich komunikatach potrzebujemy powerbanki, potrzebujemy dla naszych strażaków do uszu takie stopery, które powodują, że właśnie kiedy te helikoptery nadlatywały i było bardzo głośno, to był niesamowity huk, musieli to wytrzymać, więc potrzebujemy pasy transportowe do helikopterów. Te akcje się działy i ci nasi sołtysi jeździli, załatwiali w międzyczasie nasze ośrodki oświatowe przygotowywały na przykład jedzenie, albo dostawaliśmy też od zewnętrznych takich chętnych społeczników, umówmy sobie, to też ludzie, którzy dobrej woli, którzy chcieli pomóc. W ten sposób oni zajmowali się transportem, wydawką, ci sołtysi razem z Radą Sołacką organizowali miejsca, powiadamiali, dostarczali wodę. Bardzo ważne jest też to, że na przykład w miejscu takiej akcji ja muszę mieć wiedzę, tak? Mhm. Dzisiaj ją już mam, bo jestem po doświadczeniach, gdzie jest piasek, gdzie mogę, na które pole wejść natychmiast, póki nie ogłosi się oczywiście ten taki wyższy stopień alarmowania, to miała po prawej stronie pani wójt jest taki dobry grunt, który można od sołtysa, że można piasek wybrać. Więc natychmiast skontaktowałam się z rolnikiem, proszę pana, wjeżdżamy tutaj koparkami, potrzebujemy szybko piasek, bo zanim nam dojadą transporty. I teraz uwaga, to jest tak naprawdę, uważam, bardzo ważny system operacyjny. To jest taki właśnie korpus społeczny, który musi być w gotowości w każdej chwili. Nawet jak jest na wczasach, to czasami musi się zorganizować kogoś na miejscu.
1: Tak, tutaj muszę przyznać rację, tak. Pani wójt, tak, bo nawet na urlopie nie mamy tej chwili wytchnienia, tak? Mm-hmm. Gdzieś tam lampy nie świecą, gdzieś coś, nie wiem, jakaś zwierzynka biega, piesek uciekł sąsiadom czy coś. Zawsze jest jakiś tam telefon od mieszkańca, no i poczuwamy się do tego, żeby pomóc.
0: I tak? Wtedy pamiętają o pani sołtys, że wiedzą, do kogo kierować, a pani sołtys mówi, no dobrze, jestem gdzieś tam na Teneryfie, ale mam ten kontakt z moimi mieszkańcami i wiem, co się
2: dzieje. Jak tak pani wójt opowiada, to tak sobie myślę, naprawdę prawa ręka wójta to jest sołtys i ten łącznik, o którym zawsze mówimy między gminą a mieszkańcem, którym jest sołtys, no to łącznik przez duże E.
0: Ja myślę też w ogóle jeszcze wejdę, bo administracja to jest administracja, działanie to jest działanie. Dzisiaj jakby oczekujemy od gmin, od samorządów też tego włączenia się, takiej aktywności. I sama ustawa, która wyszła w roku 2025, dziś po roku nam pokazuje, o ochronie ludności i obronie cywilnej, dziś nam pokazuje, że są dwa modele działania. Ten model taki pasywny, czyli siedzę w poczekalni, czekam i może mi zaproponują jakieś finansowanie, zadziałam coś doraźnie, bo mi ktoś każe i jestem sobie, albo jest działanie aktywne. Aktywność w działaniu wójta, który bardzo często też jest właśnie społecznikiem, on też się wywodzi z tego miejsca i ja też prowadziłam stowarzyszenie wcześniej, byłam aktywna w wielu branżach, fundacjach, mimo że miałam właśnie stanowisko, czy w sektorze biznesu, w sektorze budowlanym, pracowałam, to jednak przechodząc po pracy działałam bardzo aktywnie dla miejscowości, po czym wiem, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy podejmujemy jakiekolwiek wyzwanie, bardzo ważne jest w tej aktywności, ten model aktywności, żeby on był aktywny faktycznie, czyli żeby próbował organizować te szkolenia, żeby próbował samorząd rozmawiać często. Ja od samego początku, odkąd jestem wójtem, organizuję sołtysówki co 3 miesiące. Tego nie było chyba raczej nigdzie. Co 3 miesiące musi być sołtysówka, w której nie tylko moi mieszkańcy, moi sołtysi pokazują, jakie są problemy. Ja chcę wiedzieć problemy, bo sukcesy ja znam. Ja muszę wiedzieć, jak reagować na problemy, na potrzeby, ale ja te potrzeby muszę znać. Jeżeli ja administracyjnie tylko jestem mocna, no to nie mam przełożenia na te działanie, a właśnie ta część aktywności to jest
2: tutaj. Jeśli chodzi o znajomość problemów, to tutaj pan Artur Pieczarka jako sołtys Morowa, no to widać nawet po tej powodzi, prawda, kiedy pan angażuje się w to, aby ogłoście przetarg, zróbcie to i tak dalej, jeśli chodzi o pewne apele.
3: Tak, rzeczywiście pani wójt o tym mówiła, pani redaktor zadała to pytanie, czy powinno nas się w większym stopniu wyeksponować w tych ustawach. To jest temat, w ogóle mówię w tym kontekście jak rzeka, bo rzeczywiście należałoby się zastanowić, bo pracujemy bardzo intensywnie. Im większy budżet gminy, sam mamy właściwie 3 takie segmenty budżetowe, tak zwany odpis sołecki. U nas we wsi na poziomie około 17 tysięcy złotych wprowadzony w latach 2000-2005 jeszcze taki zaczątek funduszu sołeckiego i na szczęście samorząd jeszcze tego nam nie uciął. Jest fundusz sołecki wprowadzony kiedyś przez Sejm, czyli taka kwota w budżecie gminy do dyspozycji sołectw, to jest bardzo dobre. I teraz jeszcze mamy w gminie Nysa tak zwany fundusz inwestycyjny, to burmistrz wprowadził, więc jest duża odpowiedzialność. Ja powiem tak, jest to panie wójt, słuchają nas też ważne osoby i ja przygarnę każdą kwotę dla sołectwa i chciałbym decydować, im większe będę miał pieniądze, tym jestem pewien tego, że wykorzystamy te pieniądze znakomicie, bo dzisiaj mamy częściową kwotę, tak, ale już za te 100 tysięcy w tym roku na przykład jestem w stanie wyremontować i to my decydujemy jako mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego, to my decydujemy, to jest nasze demokratyczne, na samym dole to nasza demokratyczna decyzja sołtysa, nie tylko sołtysa, ale mieszkańców, którzy przyszli na zebranie, że remontujemy elewację świetlicy wiejskiej, remontujemy oświetlenie tego budynku, mamy z XIX wieku taki piękny budynek świetlicy wiejskiej, walczę z tym obiektem, z wilgocią, też od 6 lat, bo wielu sołtysów, też trzeba o tym powiedzieć, no no chcieliby dużo, tak? Szczególnie ci nowi chcieliby szybko, żeby były chodniki, drogi, świetlice, wszystko. No niestety jest to ciężka praca i ja też miałem taką sytuację, że bardzo dużo pism wysyłałem na początku 2019 roku. Poprzednia pani sołtys przeszła na emeryturę i tylko, być może nie tylko dlatego, ale zostałem wybrany przez mieszkańców sołtysem wcześniej. Pomagałem trochę mieszkańcom, mam za sobą daleką drogę od Opola do Morowa, a nie odwrotnie, od Morowa do Opola, bo jestem 100% opolaninem, ale mieszkam w tej chwili od 20 lat właśnie na wsi. Włączyłem się właśnie w życie tej społeczności. Więc powiem tak, im większe będziemy mieli kompetencje, środki, tym ja będę bardzo z tego zadowolony. Problemem są duże inwestycje, to na pewno, bo drogi gminne, drogi powiatowe, te, które przebiegają przez teren naszego sołectwa, no to ja mogę tylko apelować do wójtów, burmistrzów, do starosty, to już ode mnie nie zależy, bo mam zbyt małe środki w sołectwie, aby realizować takie duże zadania gigantyczne jak budowy dróg czy suche zbiorniki, o które pani tutaj zadała pytanie. Rzeczywiście, gdybym nie miał rzeki, moja praca ta społeczna popołudniami w sobotę i w niedzielę byłaby znacznie łatwiejsza, ale mam rzekę i muszę cały czas zabiegać do instytucji, do Wód Polskich, do władz województwa o to, aby szybciej realizować, planować suche zbiorniki na potoku Mora, które już planowali Niemcy przed II wojną światową. Tutaj też pani wójt jest blisko, też mu zabiegamy, samorządowcy zabiegają o suchy zbiornik na Ścinawie Niemodlińskiej. To są bardzo istotne zadania. Takie właśnie małe potoki, jak ten potok Mora, który przepływa przez nasze sołectwo, płynie, wypływa z Czech, bezpośrednio z Sopikowic i przebiega przez kilka miejscowości położonych w gminie Głuchołazy i są to Sławniowice, Burgrabice, Biskupów, Łączki i potem ta rzeczka wpływa do sołectwa Iława w gminie Nysa i na końcu zlewni potoku Mora jesteśmy my, tuż przed, drodzy Państwo, jeziorem Nyskiem. Także dlatego jest taki problem w naszym małym sołectwie, że cała ta woda ze strony Czech, a tam już jest teren pagórkowaty, rzeka się bardzo zmienia. Jest coraz więcej wody, dlatego że proszę zauważyć, że realizujemy coraz więcej inwestycji. Czesi realizują tak samo, przebudowy dróg, chodników. Wszędzie teraz są ładne rowy, betonowe rowy. Wszystko to ścieka właśnie potem do tego górskiego potoku Mora i wody jest znacznie więcej niż 10-15 lat temu. Ja to obserwuję, bo wcześniej woda wylała się gdzieś może na łąki, gdzieś takie tereny teraz rzeczywiście...
2: Panie, a na ile apele, problemy. Pisma są słyszalne i zauważalne?
3: Są słyszalne. No, ja zabiegam dosyć intensywnie i medialnie i właściwie naprawdę ostatni ten czas, w ogóle ten czas po powodzi, tu pani wójt o tym mówiła, ten kontakt z burmistrza, wójta sołtysami był bardzo istotny także podczas tej fazy po powodzi. Wtedy, kiedy była potrzebna pomoc dla mieszkańców. Woda, żywność, łopaty, taczki, to co było potrzebne, sprzątanie. To naprawdę bezpośredni kontakt z wiceburmistrzami, burmistrzami musiał być codziennie. Obecnie pracuję w firmie, dużej firmie z branży rolno-usługowo-produkcyjnej. Na szczęście mam szefa, który powiedział: Artur, idź na tydzień i załatw swoje sprawy w sołectwie. Także bardzo dziękuję mojemu prezesowi, że pozwolił mi tydzień spędzić w wiosce i organizować tą pomoc w naszej wsi, bo to był bardzo trudny czas. Powódź była we wrześniu, a proszę sobie wyobrazić, że my sołtysi, nie wiem, czy to tylko mnie dotyczy, i Rada Sołecka, i też to takie ścisłe grono, które zawsze sołtys ma, to jest zazwyczaj około 10 osób, tak, które bardzo pomagają przy różnych imprezach. No to była praca, nie wiem jak u Państwa to wyglądało w gminie Dąbrowa, ale myśmy skończyli 30 listopada, dzień w dzień pomoc dla ludzi.
0: Znaczy ja powiem, pochwalę tutaj też moich sołtysów za to, że generalnie gmina Dąbrowa po raz pierwszy, mimo że jest przy dużej rzece Odrze, obroniła się przed powodzią. Ta obrona skończyła się zwycięstwem, ogromną radością, ale kilka dni wcześniej jeszcze było płacze, skrzytanie zębów, wywożenie rzeczy, przenoszenie je na kolejne kondygnacje wyższe i moment tej wygranej spowodował, że te siły, które oni sobie zebrali, spożytkowaliśmy na pomoc innym powodzianom. I zaproponowałam moim sołtysom w dzień, kiedy już wiedzieliśmy, że jesteśmy właśnie na tej wygranej pozycji, czy nie chcą zaopiekować się jakąś jedną, dwoma rodzinami w innych miejscowościach. Zorganizowałam to...
2: Wszystkim sołtysom.
0: Tak, tak, na grupie sołtysów napisałam do wszystkich sołtysów, czy, że poszukamy im rodzin poprzez ośrodek pomocy społecznej, poprzez księży. Wyszukaliśmy po dwie rodziny w różnych miejscowościach, pod Nysą, w Lawinie Wrzeskim. Jeździli. Osobiście byłam na przykład z sołtysem i z radnym we wsi i z ekipą całą w Markowicach pod Nysą. Tam pomogliśmy dwóm rodzinom, ale to pomoc polegała na takiej opiece kompleksowej, czyli nie pomocy w postaci ciężarówki do Mestosu, tylko lista. Proszę powiedzieć nam, co potrzebujecie.
2: Woda dla psa. Pani sołtys Sokolnik, jak to wyglądało właśnie w praktyce?
1: Tak, pani wójt ma rację tutaj, bo została opublikowana właśnie informacja na takiej stronie sołtysów, gdzie też właśnie mamy bardzo szybkie informacje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zabezpieczenia, czy jakąkolwiek pomoc. Tak, informacja odnośnie tego, czy byśmy się nie zaopiekowali rodzinami. Wiadomo, w miarę naszych możliwości, tak? Możliwości większości, czyli wielkości miejscowości, od tego też ilości mieszkańców, tak? Żeby to też nie bazowało na tym, że jest malutka miejscowość, ale zaraz tam 3-4 rodziny trzeba okiełznać. Tak, były miejscowości, które się zajęły właśnie opieką tych rodzin. Były dostarczane sprzęty AGD, meble, żywność, tak, różne podręczniki, czy no, rzeczy wszelakie potrzebne, wszelakiej pierwszej takiej pomocy dla tych osób, które straciły wszystko. Mhm. Osuszacze też były, tak, przekazywane. Ludzie zaraz, jak mieli jakieś możliwości, gdzieś albo sami cokolwiek oddawali, co nadawało się, bo to nie mówię o rzeczach, które się nie nadają do użytku, ale nadawały się do użytku, to były przeznaczane, bądź gdzieś jakichś sponsorów pozyskiwali na to, żeby właśnie takie rzeczy pozyskać.
3: Nawiązując do tego, co pani wójt mówiła i też pani redaktor, bardzo ważne jest też to, aby burmistrzowie, wójtowie, instytucje jak Wody Polskie wsłuchiwały się w głos mieszkańców. Często podkreślam, że mieszkańcy zazwyczaj mają rację. Mają rację. Jeśli my podpowiadamy pewne rozwiązania, znamy tą rzekę, na przykład w naszym przypadku potok Mora, my wiemy, gdzie wylewa ta rzeka, w którym miejscu, my wiemy, co by nam się przydało, co. Miałem taką sytuację, bo 1 września 2020 roku była lokalna powódź, tylko nas to dotknęło i być może jeszcze w gminie Otmuchów jedną wieś Dziewiętlice też są taka wioska bardzo narażona na powodzie. I miałem taką sytuację, że bardzo intensywnie pracowałem znowu po 2020 roku, czy to pisma, czy spotkania. Inicjatywa wychodziła ode mnie, tak? No, nie mam informacji, jaki burmistrz prowadził działanie, ale bardzo intensywnie jako sołtys cały czas apelowałem o rozwiązania. Udało się w tym czasie zamknąć taki dziki przejazd, który był w takim najbardziej newralgicznym miejscu. Tam mamy takie murki betonowe, żeby po prostu przy zwykłym deszczu całodziennym woda nam na boki się nie rozlewała. No ale dalej wtedy pojawił się pomysł na te suche zbiorniki w okolicach między Łączkami w gminie Głuchołazy a sołectwem Iławą. Tam są takie tereny Skarbu Państwa, łąki, naturalna dolina rzeczna. Chodzi o to, że nad takimi górskimi potokami jest taka sytuacja, że fala powodziowa dociera do naszej wsi i ona trwa około 4-6 godzin. Mhm. Tak to zazwyczaj wygląda. Powódź 2024 roku to były 3 fale powodziowe. Myśmy byli pierwszą wioską dotkniętą powodzią. To było w nocy w 12:30 w sobotę z 13 na 14. Bardzo długo żeśmy się bronili. Udało mi się chciałem zabezpieczyć wioskę jako sołtys, jeszcze dokończę.
0: A ja tylko zapytam, czy wcześniej już byliście przygotowani na tą falę?
3: Właśnie, ja tak, zapytam. Ja miałem informację, to w ogóle ten wątek informacyjny, o którym mówi pani wójt, ze względu na mój zawód, że ja pochodzę też jakby z dziennikarstwa, ponad 20 lat pracy w mediach, informacja jest dla mnie kluczowa, najważniejsza, tak? Czyli ja informuję o wszystkim właściwie, co robimy. Wszystko jest otwarte.
0: Ile
3: na Facebooku.
0: Wcześniej? Wiedzieliście, że przyjdzie ta fala?
3: No myśmy już w czwartek, miałem w czwartek sztab jednostek Straży Pożarnej, jednostki powiatowe, Państwowej Straży Pożarnej, oczywiście OSP Koperniki, które są bardzo blisko mnie. No i wiemy, co było w 2020 roku, co było wcześniej. Od tych murków betonowych ciągnęliśmy 100 metrów takich worków. Mieliśmy rękawy przeciwpowodziowe. Gdyby nie ta skala tej powodzi i gdyby rzeka była udróżniona, tak jak prosiłem w maju przed powodzią Wody Polskie, żeby przekopać tą rzekę do Jeziora Nyskiego, udróżnić to koryto, a byłyby te zabezpieczenia i woda byłaby z 2020 roku, to byśmy przytrzymali tą powodź. Natomiast skala tej powodzi była tak olbrzymia, taki front zbudował się w okolicy Jesennika, Głuchołaz, bo to jest dla nas istotne.
0: Systematyczne działanie. My schodzimy tak naprawdę do tego momentu,
3: to byśmy przytrzymali wtedy.
0: Wszystkie te działania związane z melioracją, z odmuleniem, z pogłębieniem, one muszą być prowadzone systematycznie. Ja o to dbam, odkąd weszłam na stanowisko wójta, bo też mieliśmy taki przypadek w 20 roku, zaraz jak zostałam, czy 19, nawet jak zostałam wójtem, że mi na rok tonął i nie można było przejechać, ale to były te wody gruntowe. I uwaga, od tego momentu cały czas pilnuję zarówno właśnie odmulania, jakby odchwaszczania, wycinki. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy w 2024 była powódź, pierwszy raz też na roku w ogóle nie wezbrały te wody gruntowe, co było też dla mnie bardzo, tak samo w Karczowie, to było dla mnie bardzo dobrym doświadczeniem, bo zarówno Karczów, jak i Narok bardzo często mi pływał. I co się okazuje,
2: czyli
0: że...
2: Czyli to systematyczne działania?
0: Systematyczne działania i cały czas na linii Wód Polskich, ja ich raz w roku zapraszam na sesję Rady Gminy, gdzie jakby zbieram informacje od sołtysów i od radnych o tym, jakie są potrzeby, czy widzą, czy będą chcieli zadawać jakieś pytania, żebyśmy też przygotowali potencjalną osobę do nas, która z wizytą się udaje, żeby była też w tym temacie już przygotowana i z odpowiedzią. Więc też był moment taki, że po pierwsze walczyliśmy o to, żeby wały w Naroku zostały umocnione, ponieważ one przemakały. I dzisiaj, proszę Państwa, jest już procedura przetargowa ogłoszona, więc lada moment będą wzmocnione i odbudowane, można powiedzieć, wyremontowane, ważne dla moich mieszkańców wały w Naroku. I jest już w trakcie remontu mostek, który też został uszkodzony podczas powodzi, też w Naroku, czyli w tej miejscowości najbardziej gdzieś tam poszkodowanej i dotkniętej. Dlatego te zabiegi trzeba prowadzić systematycznie i ważna jest właśnie informacja, żeby już umieć się przygotować do takiej fali, jeżeli ona idzie. Sokolniki może nie są tak położone. Ja dodam, że Sokolniki to jest najmłodsza miejscowość w naszej gminie, wydzielona administracyjnie
1: w 2024.
0: Od czwartego już można,
1: jako sołectwo.
0: Czyli odzyskując swoją
2: tożsamość. Tak, powracając trochę do tej ustawy o ochronie ludności, chociaż wiadomo, tutaj przy tej okazji różne powódź jakby naturalnie nam przypomina też pewne zdarzenia, pewne rzeczy, to tak trochę konkretniej zapytam, bo nawet jeżeli formalnie ta ustawa nie widzi sołtysów, to jak słyszymy tutaj, ta kwestia duch społeczny jest bardzo istotny. Czy sołtys mógłby się zająć na przykład utrzymywaniem zasobów ochrony ludności, nie wiem, żywność, woda?
0: Oczywiście, że tak.
2: Pani wójt.
0: Jeżeli ma zasoby oczywiście infrastrukturalne do tego, żeby w tym gromadzić. Ja przede wszystkim dzisiaj realnie sobie zaplanowałam, jakie chcę działania podjąć. I jeszcze w tym roku, w miesiącu lipcu będę uruchamiać w każdej miejscowości szkolenia. W szkoleniach właśnie chcę mieć sołtysa, Radę Sołecką i mieszkańców. I przede wszystkim chcę budować tą świadomość, że każdy musi być w miarę samodzielny. Że ja mogę zbudować swój korpus, który będzie mi potrzebny teraz, tutaj, natychmiast i w danej sytuacji, bo tych zagrożeń jest bardzo dużo i różnych i całkiem niedawno, 2 miesiące temu chyba wyciek w elektrowni spowodował, że było zagrożenie przymusowej ewakuacji, przymusowej masowej ewakuacji, wysiedlenia wręcz nawet, taki epizod, co dzisiaj wiem, jak ja musiałam ewakuować na przykład w miejscowości Żelazna moich mieszkańców, którzy są zamieszkują polder. I teraz, drodzy Państwo, ta reakcja jest bardzo szybka, potrzebna jest świadomość, sołtys jest potrzebny do tego, żeby przy takim szkoleniu spisać pewne dane, powtarzać to może z mieszkańcami, a mieszkańcy, żeby jak najszerzej, jak najwięcej, jak najbardziej liczebnie przybyć na to spotkanie, bo zarówno tam chcemy powiedzieć o tym systemie alarmowania, jaki powinien być, żeby mieli świadomość, jak rozbrzmią te syreny, co oznaczają. Rodzaj flag nawet w czasie powodzi też jest bardzo ważny. Czy ktoś z Państwa wie, proszę się zastanowić, bo tak nie ukrywam, że biorę sobie sama osobiście szkolenia online'owe, wieczorowe nawet. Taka firma Safety Project prowadzi. Świetnie to prowadzą. Naprawdę to mogą nawet sołtysi brać. Każdy mieszkaniec udział musi się wpisać oczywiście ze swojej funkcji, ale co najważniejsze właśnie, plecaki ewakuacyjne. Jak to wygląda, z czym to mieć, bo jak się okaże właśnie przy tym zagrożeniu, co było w Dobrzeniu Wielkim, że chwila, moment, mamy 20 minut na wyprowadzkę, to musimy mieć pod ręką już najważniejsze rzeczy, czyli jakieś w plecaku wodę, tabletki najważniejsze, jakiś kocyk, jakąś kurtkę przeciwdeszczową, latarkę, dokumenty. I gotówka, drodzy Państwo, gotówkę.
2: No właśnie,
0: trzymajcie,
2: tak się też
0: gotówkę.
2: Poprzyzwyczajaliśmy do płatności online i innych.
0: Black, właśnie taka forma, na przykład w tej chwili, że zabrakłoby prądu dzisiaj, jutro. Drodzy Państwo, nie mamy w telefonach nagle połączenia, ale nie mamy też numeru do swoich dzieci, do swoich mężów, żon, na karteczce papieru, numer telefonu do najbliższych. I gotówka przede wszystkim, plecak spakowany powinien zawsze być w kącie, bo mamy do zebrania nie tylko siebie, dzieci, ale starsze osoby, rodzinę, mamę, tatę. I sołtysi są bardzo do tego potrzebne. My uruchamiamy w lipcu takie szkolenia.
2: Tak. Właśnie ja mam takie poczucie, że pani wójt chciałaby, aby ta grupa tych sołtysów, mieszkańców była tak bardzo zwarta i zorganizowana. Bo też wyobrażam sobie na przykład taką sytuację. Sokolniki no nie są bezpośrednio jakby zagrożone powodzią, ale mogą z pewnością pomóc tym mieszkańcom, no nie wiem, na Roka Żelaznej, prawda? Kiedy tam by się coś działo, broń Boże, odpukać.
1: Tak, jak najbardziej. Dlatego te informacje są jak najbardziej potrzebne. Tak, przy każdej takiej informacji, jeżeli możemy, stajemy na wysokości zadania. Ja przekazuję mieszkańcom, że jest potrzebne, nie wiem, właśnie woda, czy jakieś łopaty, czy gumowce, tak, żeby pomóc tym ludziom. Zaraz są organizowane. Czy OPS, tak, pani kierownik OPS-u tak. Też właśnie wychodziła z taką propozycją. Zaraz sami mieszkańcy przychodzili się pytać, czy są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy typu odzież dla dzieci, dla dorosłych osób, tak? Wszystko na bieżąco przekazywaliśmy sobie, czy z urzędem, czy osobiście z panią wójt, która była bardzo w gotowości w tym czasie. Tak, chcą współpracować i my nie jesteśmy narażeni, tak, na powódź, ale jesteśmy narażeni na pożary, bo nasza miejscowość leży właśnie przy lasach. Nie wiem i też nie chcę domniemać, w jaki sposób wybuchały te pożary u nas, tak można powiedzieć, a działo się to dość często, bo w jednym tygodniu aż 3 razy straż pożarna przyjeżdżała do nas. No i no niestety, mieszkamy blisko lasu. To jest chwila, moment przy takiej pogodzie, jaką mamy, no teraz akurat deszcz pada, ale susza. To jest chwila, moment i naprawdę te katastrofy, nie tylko powódź, ale właśnie pożary.
2: Tak, bo troszkę się na tej powodzi skupiliśmy, tak, niejako naturalnie, ale przecież pożary, tak. No oczywiście, tak. Teraz też suszę mamy.
1: Tak, tak, pożary i też właśnie w naszej gminie była organizowana i przez OPS spotkanie dla seniorów. Jak można działać właśnie dla takich ludzi, którzy chodzą, wyłudzają pieniądze od starszych osób.
0: I cyberbezpieczeństwo.
1: Tak,
0: to
1: cyberbezpieczeństwo przeważnie też. Tak.
3: I w kontekście właśnie powodzi, walka z suszami, tutaj retencjonowanie wody, to jest kolejny wątek ciekawy, który często się pomija. Tutaj zabiegamy o te suche zbiorniki na Ścienawie Niemodlińskiej, na potoku Mora. Mówię o konieczności budowy małych polderów właśnie, które na co dzień to są łąki, które użytkują rolnicy, ale w takich momentach trudnych. Dzisiaj mamy XXI wiek, to wszystko powinno być pełne nowych technologii. Tak. Rzeka, woda w rzece podnosi się do pewnego momentu, od razu otwierają się bariery, rozlewane są gdzieś tam przed naszym sołectwem na łąki, w okolicach łączki. Gromadzimy wodę, możemy tej wody trochę zostawić w takich okresach, kiedy wody brakuje. Trzeba szerzej spojrzeć na temat walki z powodziami. Ja jeszcze tylko chciałem dokończyć, że po tej powodzi w 2024 roku jednak pewne sprawy przyspieszyły. Niestety jesteśmy mądrzejsi po szkodach. W przypadku naszej wioski po 4 latach kolejna powódź, oczywiście większa niż ta w 2020 roku, rzeka jest solidnie oczyszczona, pogłębiona. Mm-hmm. Dwukrotnie mamy, myślę, większą przepustowość, więc taki dwudniowy deszcz 24-godzinny, no zależy jaki, ale powinniśmy w tym roku przetrzymać. Czekamy, tu pani wójt mówi o wałach, my czekamy w tym newralgicznym miejscu na około 150 metrów takiego jakiegoś rozwiązania wałów przez wieś, no i ogłoszenia przetargów na, przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. My podlegamy tak, pod RZGW Wrocław, tu jest taki wątek Opolszczyzna, Wrocław. Mm-hmm. Kolejny jest, temat. Ten podział nie jest z mojego punktu widzenia to, co ja obserwuję. Jednak Samanysa też podlega pod RZGW Wrocław. Gdybyśmy przejrzeli tak dokładnie to, co zaproponowano nam w programie redukcji ryzyka, to większość po prostu pieniędzy, milionów złotych jest przewidziana dla Dolnego Śląska, a dla nas, dla Opolszczyzny, które tej części Opolszczyzny, która podlega pod RZGW Wrocław, są znacznie miejsce pieniądze i tu jest rola dla polityków. Też
0: program
3: jeszcze
0: rozwoju obszarów wiejskich na przykład dawał takie możliwości i środki finansowe na budowanie zbiorników retencyjnych. Gmina Dąbrowa skorzystała, 6 takich zbiorników zrobiła, one były w 100% finansowane przez Unię. Skorzystaliśmy z tego momentu, bo też uważam, że właśnie ta nasza gmina jest w ten sposób położona, że musimy to zabezpieczać nie tylko w miejscach tych aglomeracji nadodrzańskich, ale również po drugiej stronie. I jeszcze dodam, że tak naprawdę tych wszystkich dzisiaj z niebezpieczeństw i zagrożeń kryzysowych jest bardzo dużo. Od wichur i różnych anomalii pogodowych poprzez nawet...
2: Właśnie ta gwałtowność dzisiaj, prawda?
0: Tak, jest nieprzewidywalna. I tą gotowość społeczną powinniśmy budować właśnie od momentu sołtysa. Oni powinni być naszymi tymi pierwszymi rękami
2: widzicie
0: do
2: państwo,
0: roboty.
3: Natomiast chciałem powrócić do pierwszego pytania.
0: Uważam,
3: do pierwszego pytania,
0: tak,
3: pani redaktor, bo ono było bardzo ważne. Czy należy... To jest pytanie do państwa,
2: myślę,
3: samorządowców.
2: Może nie trzeba wpisywać, bo to już się
0: nie trochę trzeba,
2: dzieje.
0: Nie trzeba,
3: ale
0: bo
3: czy
0: tak
3: w ogóle
0: naprawdę
3: należy podnieść rangę tych
0: wydelegować obowiązki na sołtysa w drodze obowiązkowych, bo teraz tak, sołtys może nie musi z jednej strony, ale jeżeli się chce angażować, to w większości się angażują, ale można też wydelegować te zadania w drodze nawet umowy zlecenia, przecież takie możliwości są.
3: Można by było takie stosowne
0: i uważam, że to wszystko może być taka sytuacja, że będziemy musieli w jaki sposób angażować tych sołtysów więcej, bardziej i skuteczniej.
2: Zadań niektórych.
3: Tylko
0: bo tak powinno to
3: taki
0: być.
3: Przykład konkretny, że rola radnego jest podniesiona do takiej rangi, że po prostu jeżeli pracuje radny, to jest zwolniony w tym dniu, kiedy są obrady, jest sesja rady, po prostu przychodzi na sesję. A my jako sołtysi, no nie mam, pracodawca nie ma takiego obowiązku, żeby nas puści na sesję Rady Miejskiej. I to są takie problemy,
2: wola, tak?
3: które należałoby rozwiązać,
0: no bo na sesji,
3: że muszę jednak wziąć urlop.
0: Musi zadecydować, bo uchwala, czyli
3: tak,
0: musi głosować. Sołtys
3: przykład...
0: nie głosuje, tylko w wolnych wnioskach ma jakieś możliwości wypowiedzi. Ale sołtys może przyjść zawsze do wójta. Sołtys może przyjść zawsze na rozmowę.
3: Może rano
0: czy
3: przez
0: są
3: pracę,
0: to sołtys, czy są to komisje. Znaczy my generalnie się często widzimy popołudniami, jeżeli jest taka potrzeba. Rozmawiamy też bardzo dużo w różnych porach. I też uważam, że na przykład sołtysówki, które organizujemy po godzinie 16, bo przeważnie są to właśnie o godzinie 16, to dotrzeć może każdy. Zawsze proszę moich sołtysów, że jeżeli nie mogą dotrzeć z innych powodów, to żeby wydelegowali osobę w swoim imieniu. I drodzy państwo, tych okoliczności może być bardzo dużo, ta gotowość jest bardzo ważna, a spokój w miejscowościach właściwie ma wymiar tej gotowości.
3: Tylko też
0: uważam,
3: wszelkie decyzje dotyczące jakby dodawania kolejnych obowiązków sołtysom, to trzeba omówić samymi sołtysami, bo niejednokrotnie jest tak, w naszym przypadku na przykład my prowadzimy inwestycje, my je rozliczamy, pilnujemy faktur, zamówienia. W moim sołectwie to my sołtysi to realizujemy. Przygotowujemy 5 imprez rocznie, rozliczamy je finansowo. Mhm. Więc naprawdę mamy takie obowiązki, jak nie jeden naczelnik. I robimy to po godzinach, robimy to w sobotę, w niedzielę, bo ja wtedy mam czas. Tak jak pani wójt organizuje bardzo dobre spotkania z sołtysami raz w miesiącu, tak ja robię na rowerze, na górskim rowerze, objazd w niedzielę najczęściej po obiedzie i objeżdżam tą wioskę, rozmawiam z ludźmi na ulicy, co słychać, co się dzieje, no i bezpośredni kontakt oczywiście telefoniczny, ale to, co należałoby dodać, bo pani wójt też o tym powiedziała, co by się przydało. Miałem spotkanie nie tak dawno w Urzędzie Miejskim w Nysie, mieliśmy szkolenie takie wojskowe z tych sytuacji kryzysowych. Punkt pierwszy, łączność. Znowu łączność niepoprawna podczas powodzi w 2024 roku. Była taka sytuacja, drodzy państwo, że do soboty telefony komórkowe działały, a w rejonie tutaj południa Nysa Morów, Głuchołazy były problemy w ogóle z wysyłaniem, nie działały w ogóle dane komórkowe. Nie może być takiej sytuacji. Rozmawialiśmy o tym, powinniśmy mieć, nie wiem, no urządzenie, jakąś może osobne połączenie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, z wójtem, krótkofalówki, ale żeby sołtys też miał bezpośrednie połączenie. Może się zdarzyć, że będzie wichura. Chodzi o to, że komercyjna łączność może się wyłączyć, powinny być, wojskowi wskazują, że powinny być dwie alternatywne ścieżki łączności. To należy zrobić. Czesi, bardzo dobry przykład, mają powyżej, to jest ta wioska, skąd wypływa potok Mora, mają, drodzy państwo, nie tylko te megafony sygnałami, ale oni mogą wydawać komunikaty. Pani wójt, gdyby miała na ulicy w kilku wioskach najbardziej zagrożonych, ja chciałbym
0: mieć, bo to jest plan.
3: W najbardziej newralgicznym miejscu chciałbym mieć głośniki, one naprawdę nie są drogie, żeby burmistrz czy sztab kryzysowy mógł powiedzieć: szanowni państwo, w godzinach od 17 do północy będą obfite opady deszczu, proszę przygotować,
0: proszę sobie zabezpieczyć
3: właśnie te plecaki,
0: czy woda skażona, mówi, tak? czy jakiekolwiek
3: to jest
0: inne.
3: To jest bardzo istotne.
0: Zagrożenia.
3: Ja na przykład
0: strażacy
3: też
0: dzisiaj chyba tylko mogą poprzez poruszanie się swoimi autami, poprzez megafony informować, i to wykorzystujemy.
3: I dodatkowo jeszcze pani redaktor, i apel też tutaj do władz gminy i powiatu nyskiego, chciałbym mieć także monitoring w telefonie w newralgicznym miejscu w Morowie. Jedna kamera, żebym mógł obserwować 24 godziny.
0: To możecie zrobić z Funduszu Sołeckiego.
3: 24 godziny na dobę, żebym mógł widzieć, jaki jest stan wody. Tak jak pani wójt powiedziała i pani sołtys, zdarza się, że my nawet na urlopie załatwiamy sprawę, i taka jest prawda. Na szczęście nie zdarzyło mi się, że byłem gdzieś poza granicami Polski wtedy, kiedy były najtrudniejsze momenty, i oby tych kataklizmów nie było, ale nie miałem takiej sytuacji, że musiałem wracać kilometry.
0: Moi drodzy, ale nie możemy nie wspomnieć jeszcze o strażakach, tylko powiem, bo strażacy są naszą siłą, strażacy są zawsze gotowi, i sołtysi też na przykład w czasie akcji są ci najbliżsi, dostarczają żywność, jakąś ciepły posiłek, ciepły jakiś napój, i moi drodzy, strażakom trzeba pomagać, trzeba podnosić ich rangę, trzeba dokupywać sprzęt, trzeba ich uzbrajać, i my to też robimy, ponieważ dla nas oni są też tutaj bardzo ważnym ogniwem.
2: To tu się podpiszę, ale że to był program o sołtysach, to dla państwa sołtysów wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję
2: pięknie za rozmowę. Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy, była z nami.
0: Tak, pozdrawiam wszystkich moich sołtysów w gminie Dąbrowa serdecznie, i dziękuję za zaproszenie.
2: Pani Weronika Jakimowicz, sołtyska Sokolnik z Dąbrowy, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również za rozmowę.
2: I pan Artur Pieczarka, sołtys Morowa, gmina Nysa.
3: Dziękuję pani redaktor. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców gminy Nysa, wszystkich i mieszkańców sołectwa Morowa.
2: Wszystkiego dobrego życzymy. Joanna Matlak się kłania. Dziękuję bardzo.
4: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.

0: radioopole.pl.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy. Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, jesteśmy na 103,2 FM w systemie cyfrowym DAB+, również w internecie. Na zegarach już godzina 11, więc pora na wiadomości. Będzie remont pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Rosną ceny garaży i miejsc postojowych.
5: Znalezienie miejsca parkingowego na osiedlu to coraz większe wyzwanie.
4: Susza z roku na rok jest coraz gorsza. Rolnicy zaniepokojeni.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam na serwis, Joanna Matlak. Pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny doczeka się remontu. Zapewnia o tym kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wiceminister Stanisław Wziątek.
6: Jesteśmy na etapie takim, że za chwilę zostanie zakończone przygotowywanie dokumentacji technicznej i spodziewamy się, że w lipcu uzyskamy formalne pozwolenie na budowę. Te wszystkie inne formalności zostały już zakończone.
7: Na dzień dzisiejszy mamy dokumenty wszystkie wymagane, czyli decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną wojewody opolskiego i decyzję konserwatorską opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Więc teraz mamy otwartą drogę do tego, żeby rozpocząć proces inwestycyjny polegający na zabezpieczeniu tego miejsca.
4: Dodaje wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Koszty remontu szacuje się na 25 milionów złotych. Starania o odnowienie pomnika trwają już od wielu lat, ale pamiętajmy, że obok usytuowany jest jeszcze zabytkowy amfiteatr i ten także wymaga gruntownych prac.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Rosną ceny garaży i miejsc postojowych. Murowany garaż w dużym mieście może kosztować tyle, co kawalerka. Eksperci rynku nieruchomości uważają, że taniej nie będzie, bo to towar deficytowy. O szczegółach ze Szczecina Aneta Łuczkowska.
5: Miejsca parkingowe i garaże są obecnie rozchwytywane, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
8: Wpisujemy to w kryteriach wyżej niż balkon, wyżej niż winda. To jest tak ważnym elementem, że to podnosi mocno wartość i uatrakcyjność naszą nieruchomość.
5: Dlatego pojawiły się oferty garaży za ponad 200 tysięcy złotych. Owszem, drogo, ale znalezienie miejsca parkingowego na osiedlu to coraz większe wyzwanie.
8: Musimy krążyć czasami przy osiedlu 5, 10, 15, a nawet pół godziny.
5: Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
4: I zmieniamy temat teraz za granicę. Kanclerz Niemiec zaproponował w tym tygodniu specjalny status stowarzyszeniowy Ukrainy w Unii Europejskiej. Propozycja wysłana przez Friedricha Merca do Komisji Europejskiej jest dyskutowana w Brukseli, a w Niemczech uzyskała wsparcie także części opozycji.
9: Ukraina miałaby część praw, mogłaby współtworzyć niektóre unijne instytucje, ale nie należałoby się jej na przykład prawo głosu. Zwolennicy tej propozycji wskazują, że są kraje w Unii Europejskiej, które nie wprowadziły euro, inne nie należą do strefy Schengen. To pokazuje, że wspólnota już teraz pozwala na różnice między państwami. Ukraina dotąd wypełnia stawiane przed nią cele w procedurze kandydackiej, dlatego należy jej się mocny, pozytywny sygnał, podkreśla Friedrich Merz ze świadomością, że z powodu wojny ten kraj nie może szybko zostać pełnoprawnym członkiem Unii. Sprzeciw od razu zgłosiła Słowacja. Węgry z nowymi władzami zaznaczają jedynie, że chcą respektowania praw dla węgierskiej mniejszości.
0: To są wiadomości Radio Opole.
4: Wracamy do regionu. Susza uderza coraz bardziej w polskie i opolskie rolnictwo. Rolnicy informują, że suchy początek roku, nierównomierne opady i kwietniowe przymrozki nałożyły się na siebie, przez co stworzyły dla roślin niekorzystne warunki. Tym samym słychać głosy, że nie można mówić o czasowym przesuszeniu, ale o realnym zagrożeniu dla plonów. A z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza.
10: Totalna susza jest. Jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie. Jary nie wschodzą. Nawet mała retencja nie jest w stanie temu zapobiec, bo jest za duże obniżenie wód gruntowych.
11: Po
1: powódź nas nawiedziła kilka lat temu, a teraz mamy suszę. Rośliny usychają na stojąco, że tak powiem. Brak wody, widać po roślinach żółknieją, a jeszcze przyszedł mróz, mówił jarę, są bardzo słabe, o zimę się bronią.
4: Mówili o polscy rolnicy Andrzej Matusik z Jasienicy Dolnej i Zbigniew Grubiak z Głuchołaz. A jak zaznacza Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, konieczna jest zmiana gospodarki wodnej, bo poziom wody jest podobny do Egiptu.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Piękna pogoda nam się szykuje na dzisiaj w regionie. Maksymalnie na termometrach zobaczymy dziś 26 stopni. Wiatr jest słaby, północno-zachodni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe. W prognozie nie ma też informacji o opadach, przynajmniej na dziś. W nocy temperatura od 11 do 13 stopni. Natomiast jutro już trochę więcej chmur. Miejscami przelotne opady deszczu i burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.

0: sportowych średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
5: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
4: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
6: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
9: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
3: Po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: W Radiu Opole kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji, a jako, że dziś mamy 23 dzień maja, więc mamy Światowy Dzień Żółwia, no to chciałem dodać, że nie wszyscy wiemy, ale żółwie to też są kozaki, bo o ile dinozaury powymierały, no to te zwierzaki mamy do dzisiaj, ale jaka jest ich historia, to jest jeden z elementów, które poruszymy w rozmowie z doktorem Mateuszem Antczakiem, paleontologiem z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: I za chwilę przejdziemy do tej rozmowy. Zostańcie z nami co najmniej do godziny 13:00.

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole jest dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. To jeszcze raz dzień dobry, panie doktorze.
1: Dobry.
0: Porozmawiamy sobie o żółwiach, bo dzisiaj, 23 maja, obchodzimy Światowy Dzień Żółwia. I jak tak rozmawiamy o tych różnych gatunkach, no to się okazuje, bo wiele osób myśli, że te 66 milionów lat temu prawie wszystko wymarło, że nic na tej planecie naszej nie pozostało. Ale jak tak przechodzimy przez te kolejne gatunki, czyli chociażby ptaki, chociażby pszczoły czy żółwie, to się okazuje, że dużo gatunków przetrwało. To jak w takim razie wyglądało to wymieranie 66 milionów lat temu? Od tego zacznijmy.
1: Właśnie, to jest dobre pytanie, bo gdy postawimy sprawę w ten sposób, czy prawie wszystko wymarło, to w sumie musielibyśmy powiedzieć i tak, i nie. To znaczy, każda z tych grup właściwie, która wtedy występowała, została zdziesiątkowana, ale to nie jest tak, że te grupy wymierały w 100%, że wszystkie gatunki z takiego rzędu czy takiego wymierały, tylko zwykle ktoś tam przetrwał. Te najlepiej przystosowane dawały sobie radę, a później te linie się odbudowywały w wyniku polepszenia warunków, adaptacji do nowego środowiska, pojawiały się nowe formy, no i wiele tych grup do dzisiaj przetrwało.
0: No tak, bo zostaliśmy zaatakowani obiektami z kosmosu, to jest ta pierwsza rzecz. Do tego potem wybuchy wulkanów, wszystko to, co działo się na Ziemi, tylko też to wymieranie, to nie jest jak w filmach. Uderza asteroida, planetoida albo cokolwiek innego z kosmosu, no i tam dwa dni później amerykański prezydent mówi, że koniec, no i koniec świata. Tylko to trwało, rozciągało się w czasie, prawda?
1: Na pewno, szczególnie na tych obszarach bardziej oddalonych, no bo tam, gdzie spadł 10-kilometrowy kawał skały z kosmosu, no to na pewno była to rzecz natychmiastowa. Natomiast te zmiany środowiska, no to na pewno postępowały w czasie, bo tutaj z dnia na dzień te warunki się nie zmieniły na tyle, żeby wszystko od razu oczywiście wymarło, tylko stopniowo dochodziło do zmiany klimatu, do zakwaszenia oceanu, zmiany chemizmu i to wszystko no, działało kaskadowo i z czasem sprawiło, że wiele grup zniknęło z powierzchni Ziemi.
0: A czy były takie miejsca wtedy na Ziemi, które no, jakby nie były zagrożone wyginięciem? Chodzi mi o to, czy cała planeta ogólnie została ogarnięta tymi niekorzystnymi warunkami do życia? Czy były takie miejsca, w których no, niewiele się zmieniło, że można było dalej funkcjonować? Jak to wtedy wyglądało?
1: Prawdopodobnie te zmiany dotknęły całą Ziemię, bo jednym z głównych dowodów na to wydarzenie w ogóle jest tak zwana warstwa irydowa, czyli w cienkiej warstewce w skałach duże nagromadzenie pierwiastków pochodzenia pozaziemskiego. To jest jeden z dowodów na uderzenie właśnie asteroidy i opad tych elementów. No i znajdujemy tą warstwę irydową na właściwie całej Ziemi. W Polsce też jest takie stanowisko, gdzie ta warstwa irydowa jest znaleziona i opisana. Ale na pewno te skutki były mniej lub bardziej odczuwalne w różnych regionach świata.
0: I były jednak takie gatunki, które były lepiej przystosowane niż te duże dinozaury chociażby, które przetrwały to wszystko. A co to znaczy być lepiej przystosowanym do takich warunków?
1: Być lepiej przystosowanym to znaczy móc przekazać swoje geny dalej, móc wydać potomstwo i to oznacza, że jesteśmy w stanie znaleźć sobie jakieś schronienie i znaleźć pożywienie. Dlatego te wymierania zwykle dotyczą przede wszystkim dużych organizmów, które mają duże zapotrzebowanie i nie są na przykład w stanie łatwo znaleźć schronienia. Często te gatunki, które żyły na przykład w nocy albo częściowo lub całkowicie

0: całkowicie pod ziemią, mają większe szanse na przetrwanie.
1: I tak wśród takich gatunków są również żółwie, o których za chwilę porozmawiamy, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Żółwia, także zostańcie z Radiem Opole.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Mateuszem Antczakiem, paleontologiem z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. To przejdźmy teraz do tych żółwi, bo już wiemy, jak wyglądało to wymieranie mniej więcej te 66 milionów lat temu. Natomiast wiemy również, że żółwia, dzisiaj mamy Światowy Dzień Żółwia, przetrwały. Bo jak stare są żółwie?
2: Żółwie przetrwały więcej niż jedno wymieranie, bo powstały na pewno ponad 200 milionów lat temu, być może znacznie wcześniej. Nie do końca wiemy, kto jest przodkiem żółwi, jak te pierwsze żółwie wyglądały. Są pewne propozycje, pewne dyskusje, natomiast nadal nie ma co do tego pewności. Zresztą bardzo długo, właściwie nadal do końca, nie jesteśmy w stanie osadzić żółwi na drzewie rodowym gadów. My nie do końca wiemy, z którą grupą one są najbliżej spokrewnione, mimo badań paleontologicznych, bo no tutaj ta anatomia może nam nie wszystko podawać, natomiast badania genetyczne zmieniły zupełnie nasze postrzeganie żółwi, ale nadal są tutaj pewne wątpliwości co do tego.
1: No tak, ale taki najbardziej ten znany, pierwszy żółw, którego poznaliśmy, to?
2: Taki najlepiej opisany już w pełni żółwiowy żółw to będzie Proganocheles, który jest ciekawy, odmienny od tych żółwi, które my znamy, dlatego że miał kolce na ogonie i na szyi, więc na pewno tej szyi jeszcze nie potrafił chować, tak jak późniejsze żółwie to potrafiły i tak jak potrafią to dzisiejsze.
1: Tylko że żółwie, bo ogólnie teraz współcześnie są znane, najbardziej znane i kojarzone z tej skorupy, że mają skorupę pod spodem, mają skorupę na górze. I też wiem, że historia z tą skorupą jest bardzo ciekawa.
2: I też bardzo zagadkowa, bo właśnie pojawia się pytanie, dlaczego i kiedy ta skorupa się pojawiła. W związku z tym, że mamy fragmentaryczny zapis, to też nie jesteśmy w stanie tego w 100% czy z jakąś wyjątkową pewnością przedstawić, ale wiele wskazuje na to, że najpierw pojawiła się ta dolna część, tak zwany plastron, co jest nietypowe, bo u większości zwierząt, które jakąś formę pancerza posiadają, no to znajduje się u nich okrywa grzbietowa. U żółwi najpierw pojawiła się ta część dolna, która jest przekształconymi tak zwanymi żebrami brzusznymi i jeszcze dodatkowymi kośćmi skórnymi.
1: A dlaczego?
2: Być może jako forma zwiększenia ciężaru w wodzie, tak żeby umożliwić zanurzenie, albo jako forma usztywnienia ciała przy kopaniu, bo te gatunki, które się podaje, że mogą być przodkami żółwi, mają też adaptację do kopania. Być może właśnie częściowo żyły gdzieś pod ziemią i taka forma usztywnienia szkieletu była przydatna przy tym wykopywaniu nor.
1: A potem jak taka skorupa powstaje na górze, to już jest wyłącznie po to, żeby, nie wiem, chronić się przed innymi gatunkami? W ten sposób to powstaje?
2: Tak nam się wydaje, bo kiedy doszło do usztywnienia tej spodniej części, no to łapy musiały być, tak jak u dzisiejszych żółwi, szeroko na boki rozstawione, przez co one już wtedy poruszały się powoli. No to jest ta cecha, którą my z żółwiami kojarzymy. No więc trudno było uciec przed jakimś zagrożeniem i tutaj przydaje się wtedy okrywa grzbietu, która też jest takim ciekawym połączeniem z jednej strony przekształcenia kości, kręgosłupa i żeber, a z drugiej strony to są dodatkowe elementy, tak zwane kości skórne, czyli takie skostnienia, które powstają w skórze.
1: Do rozmowy o żółwiach i nie tylko żółwiach, bo również o ślimakach, bo jutro będziemy obchodzili Światowy Dzień Ślimaka. Powrócimy już za chwilę w rozmowie z doktorem Mateuszem Antczakiem z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Minął

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiopole jest dziś paleontolog dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawialiśmy o żółwiach, o wymieraniu, to teraz możemy porozmawiać o ślimakach, bo jutro będziemy mieli Światowy Dzień Ślimaka. I my często podchodzimy do tych zwierząt tak... No tak nijak, no idź sobie, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi i to wszystko praktycznie, co o nich wiemy. Natomiast jeżeli prześledzimy ich historię na naszej planecie, no to one powinny patrzeć na nas, na ludzi, jak na takie leszcze, które są dopiero od paru minut na Ziemi.
1: Tak, ślimaki mają bardzo daleką historię. Na początku trudno je oddzielić trochę od innych krewniaków, innych mięczaków, ale no generalnie historia mięczaków zaczyna się na pewno ponad 500 milionów lat temu, więc na długo, długo przed dinozaurami i zaczyna się w morzu, bo wtedy jeszcze życia na lądzie nie było. Także tutaj faktycznie no, mogą na nas spoglądać jak na takie dzieciaki w historii Ziemi.
0: Tak, tylko że często też nam się kojarzy, na przykład bardzo znana jest posadzka, którą mamy w budynku Poczty Głównej w Opolu, prawda? Bo tam jeżeli się przejdziemy, to możemy znaleźć, i to jest dosyć niezwykłe, ale skamieniałości zwierząt sprzed milionów lat. Często jest to kojarzone właśnie ze ślimakami.
1: Tak, bo mamy tam takie zwinięte muszle, które, czy przekroje przez te muszle, które przypominają muszle ślimaków, ale to są muszle głowonogów, czyli innej grupy mięczaków, do której dzisiaj należą ośmiornice i kałamarnice. To są muszle tak zwanych amonitów, które no w przekroju tego oczywiście nie widać, natomiast od muszli ślimaków różniło je to, że są zwinięte w jednej płaszczyźnie. Natomiast muszle ślimaków są takie wieżyczkowate. Potem można je łatwo odróżnić, natomiast w tych muszlach, które tam w posadzce są zachowane, no to z tej ostatniej komory wystawała sobie głowa z mackami.
0: A to, że mamy taką posadzkę w budynku Poczty Głównej, to jest coś wyjątkowego dla paleontologa?
1: To jest miejsce, w którym my na przykład zabieramy studentów, co nieraz się spotyka z zainteresowanymi spojrzeniami osób czekających w kolejce, bo rzeczywiście daje nam wgląd w morze sprzed około 150 milionów lat. Tam oprócz tych amonitów są jeszcze inne grupy zwierząt widoczne, czy ich szczątki. I to jest kamień taki użytkowy, dość dobrze znany, to jest wapień z Morawicy, z Gór Świętokrzyskich, więc my też wiemy, czego tam oczekiwać i co tam możemy znaleźć i rozpoznać. W Opolu można też w niektórych kościołach znaleźć taką posadzkę na dużej powierzchni i z bardzo ciekawymi okazami, na przykład w Kościele Przemienienia Pańskiego, tam przy Górce Śmierci na ZWM.
0: Ale na arenie międzynarodowej to możemy mówić o jakimś bardzo rzadkim zjawisku, że my coś takiego tutaj posiadamy? Czy to jest dosyć powszechne?
1: To jest powszechne w tym sensie, że w kamieniu użytkowym nieraz skamieniałości występują. Jeżeli wykorzystujemy do tego skały osadowe, no to tam skamieniałości mogą się znajdować, aczkolwiek no to jest lokalny surowiec, który spotkamy przede wszystkim w Polsce. W innych krajach będą jakieś miejsca mieli swoje, z których te surowce wydobywają, więc prawdopodobnie jak pojedziemy gdzieś w inne miejsce, no to zobaczymy coś podobnego, ale jednak troszeczkę innego, chociaż ostatnio jest trend, żeby ściągać kamień z Chin, bo jest to tańsze, nawet niż brać od lokalnych dostawców, niestety. W związku z tym z jednej strony jest to ciekawe, bo pojawiają się nowe rodzaje skał w okładzinach różnych budynków, no a z drugiej strony jest to jakiś tam pewnie globalny problem, gdzie no zaleje nas po prostu jeden rodzaj materiału, bo tak będzie łatwiej, tak będzie taniej i wszystko będzie zunifikowane, wszystko będzie pochodzić z Chin.
0: Doktor Mateusz Antczak jest moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiopole. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Mateuszem Antczakiem, paleontologiem z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. My taką perełkę, jeżeli chodzi o wykopaliska, mamy oczywiście w Krasiejowie. I to jest perełka nawet na arenie ogólnoeuropejskiej, żeby nie powiedzieć ogólnoświatowej, czy można tak powiedzieć?
2: Można tak powiedzieć, myślę, że na pewno.
1: A jeżeli chodzi o takie perełki światowe, absolutnie światowe, w których każdy paleontolog marzy, żeby pójść kiedyś i mówiąc kolokwialnie pokopać, to...
2: No to będzie ich kilka. Pewnie wielu paleontologów marzy o wykopaliskach w formacji Hell Creek, bo tam są tyranozaury i te wszystkie najsłynniejsze gatunki dinozaurów. A jeśli chodzi o takie najbardziej płodne w ostatnich latach, które najwięcej ciekawych znalezisk nam przynoszą, to będzie na przykład formacja Liaoning w Chinach, gdzie znajdują się właściwie co chwilę nowe gatunki dinozaurów wraz z opierzeniem. To są znaleziska czy szczątki, które się zachowały w popiołach wulkanicznych, przez co one są bardzo kompletne i bardzo dokładnie zachowane. To są takie prehistoryczne Pompeje.
1: No tak, tylko że to, co ty mówisz, że jest dobrze zachowane, to nie do końca jest w naszym wyobrażeniu dobrze zachowane. Bo dobrze zachowane to dla mnie, że o jest, odkopałem, widzę ptaka pięknego z piórami. Chyba nie do końca tak to wygląda.
2: No prawie, to znaczy nie ma jakby tego ciała miękkiego, są kości, ale te szkielety są kompletne, artykułowane, czyli jakby widzimy, jak ten stwór rzeczywiście wyglądał, jak te wszystkie kosteczki się łączymy i widzimy też tą okrywę piór bardzo często, możemy z nich wyczytać na przykład te kolory, o których kiedyś też rozmawialiśmy, albo te znaleziska dostarczyły też nam informacji na temat tego, że dinozaury miały łupież, co wydaje się od taką ciekawostką dobra, no fajnie, miały łupież. Natomiast to jest zaskakująco istotne, bo to nam mówi o tym, w jaki sposób one wymieniały naskórek. To znaczy, że właśnie robiły to tak jak dzisiaj ptaki i ssaki, a nie liniały jak gady, nie zrzucały skóry w taki sposób jak jaszczurki na przykład.
1: A z czego to się bierze, że jakieś stanowisko jest płodne? Bo jeżeli chodzi o nasz Krasiejów, no to wiemy, że była jedna wielka powódź, która zgarnęła bardzo dużo zwierząt w jednym miejscu, w tym przypadku w Krasiejowie, potem tam muł na to powstał i tak dalej, w ten sposób się zachowały. A jeżeli chodzi o te najbardziej płodne takie miejsca?
2: To są bardzo różne historie, ale zwykle związane z jakimiś takimi nagłymi wydarzeniami katastroficznymi właśnie, albo nagła powódź, albo wybuch wulkanu i tutaj przysypanie popiołami wulkanicznymi, albo na przykład burza piaskowa. Mamy takie znaleziska dinozaurów, które siedzą na swoich gniazdach, wysiadywały jaja i zostały przysypane prawdopodobnie przez burzę piaskową, więc zwykle takie nagłe historie, nagłe w czasie geologicznym na pewno, katastrofalne, które mogły dotknąć dużą liczbę zwierząt, które żyły faktycznie na tym terenie. Czyli to nie jest przypadek, że jednego gdzieś tam spłowiło, akurat wpadł do jakiegoś dołu, tylko takie wydarzenie, które no, dotknęło jakiś większy obszar i nie dało czasu na ucieczkę.
1: A jak często poznajemy nowe gatunki dinozaurów albo zwierząt po prostu sprzed milionów lat? Czy to się cały czas dzieje?
2: Tak, co roku takich opisów jest kilka, kilkanaście, jeśli chodzi o same dinozaury. A zwierzęta kopalne w ogóle, no to na pewno w dziesiątkach, a może w setkach te gatunki co roku odkrywane możemy liczyć.
1: Czy to się sprowadza do powiedzenia, że im więcej wiem, to wiem, że mniej wiem?
2: Trochę tak, bo te nowe znaleziska często negują to, co uważaliśmy wcześniej i z jednej strony wypełniamy pewne luki, ale z drugiej ciągle pojawiają się kolejne pytania, chociażby wracając do tych żółwi. Długo nam się wydawało, że my znamy tego przodka żółwi, ale teraz nowe badania pokazują, że być może nie do końca, bo ten uznawany za najwcześniejszego, kiedy znaleźliśmy pełniejsze szczątki, okazuje się, że był jednak już mocno zaawansowany i ma cechy tych późniejszych żółwi, więc nie może być ich przodkiem. Więc tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego.
2: Dziękuję.

Pierwsza godzina audycji Science bez fikcji na antenie Radio Opole już za nami, ale zostańcie z Radiem Opole, bo po godzinie 12 wracamy z ciekawostkami ze świata nauki i nie tylko.

0: Radio Opole. Chwila dla ciebie.
1: Reklama.
0: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Opole, jesteśmy na 103,2 FM w systemie DAB Plus w internecie. Zbliża się godzina 12, a więc pora na wiadomości. W Opolu nad kanałem Ulgi trwają zawody wędkarskie.
6: Od małego jeździłam na zawody, no i tak zostało.
5: Na razie nie będzie zmian w najmie krótkoterminowym. Prace rządowe ruszą dopiero po wakacjach. Beskidy polecają się na wędrówki, pogoda sprzyja.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Przed mikrofonem Joanna Matlak. 120 młodych wędkarzy w trzech kategoriach wiekowych uczestniczy w 20 Mistrzostwach Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym. Zmagania trwają nad kanałem Ulgi w Opolu. Oprócz wyzwań czysto sportowych, zawody mają na celu edukację młodzieży, której pasją stało się wędkarstwo.
7: Wiesław Miś, prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Przede wszystkim chodzi o zamiłowanie, bo to wędkarstwo to przede wszystkim kontakt z przyrodą. Konsumpcja złowionych ryb to jest druga rzecz, ale wędkarstwo, które tutaj dzisiaj widzimy, to wędkarstwo sportowe, czyli...
8: No kill?
7: No kill, tak. Ryba wraca do wody po zważeniu, także wszystko ekologicznie.
6: Michalina Gradek.
8: Skąd pasja do wędkarstwa?
6: No tata łowił. Od małego jeździłam na zawody na Dzień Dziecka. No i tak zostało.
9: Szyman.
8: A skąd przyjechałeś?
9: Skarbkowic.
8: Zawody interesujące?
9: Tak.
8: Coś już złowione?
9: Dzisiaj nie, ale ogólnie tak, dużo.
10: Piotr Stępień. No ważne, żeby nie siedzieli tyle przed komputerami, jak połkną pasję, no to im pomożemy troszkę, nie? No my akurat sportowo łowiliśmy, teraz już trochę mniej sportowo.
5: Relacje z zawodów przygotował nasz reporter Adam Wołek, a Radio Opole objęło zawody patronatem medialnym.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Zmiany w najmie krótkoterminowym nie nastąpią przed wakacjami. W tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy wdrażającej unijne przepisy w tej sprawie. Chodzi m.in. o rejestr obiektów oferowanych na wynajem. Jak wyjaśnia wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, który nadzorował pracę nad projektem, sezon wakacyjny nie jest odpowiednim momentem na wprowadzanie takich zmian.
11: Jest uzgodnienie na stałym Komitecie Rady Ministrów. Projekt w wersji przedłożonej przez resort został zarekomendowany do przyjęcia przez rząd i za chwilę będzie debata w parlamencie nad projektem rządowym. Naszym głównym partnerem, jeżeli chodzi o niektóre przepisy, to są samorządy.
5: Szefowa koalicyjnej partii Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że jej partia nie poprze rządowego projektu, jeśli ich postulaty nie zostaną uwzględnione.
12: Nasz projekt przewiduje zmianę od zaraz. Projekt rządowy z przyczyn niewyjaśnionych odkłada ją na wiele lat do przodu. Po drugie, nasz projekt daje mieszkańcom prawo do zdecydowania, czy w ich kamienicy, spółdzielni, wspólnocie mieszkaniowej większość właścicieli chce, czy nie chce mieć takiego hotelu na dni, godziny.
5: 20 maja weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych i Polska dotychczas nie uchwaliła wprowadzających je przepisów. Holenderskie Centrum Badań Tekstylnych w Lejdzie planuje rozbudować swoją kolekcję tekstyliów i ubrań o okazy z Polski. Chce w ten sposób zachować lokalną kulturę i pokazać umiejętności rzemieślników. W kolekcji są ponad 53 tysiące okazów z całego świata. Niektóre liczą tysiące lat, a w kolekcji znalazły się materiały, ubrania, buty, kapelusze i biżuteria z całego świata.
0: To są wiadomości Radio Opole.
5: W Beskidach warunki do górskiej morskich wędrówek są bardzo dobre. Jak powiedział Radiu Katowice ratownik Beskidzkiego GOPR-u Łukasz Dunat, pogoda sprzyja wyjściu na szlak.
13: Temperatura waha się od 10 stopni w górach po 19-20 w dolinach. Wiatr jest praktycznie wszędzie słaby, widoczność bardzo dobra, małe zachmurzenie. Wszystkich zapraszamy oczywiście w góry, oczywiście z rozwagą i pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą na wędrówkę wszystkie potrzebne rzeczy.
5: W Beskidach ciepło ma być także jutro. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie także burze.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Nie tylko w Beskidach pięknie, nasze województwo też dzisiaj bardzo słoneczne, więc w Góry Opawskie, a można jak najbardziej się wybrać. Maksymalnie na termometrach zobaczymy dziś 26 stopni, wiatr słaby, północno-zachodni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe, bez opadów, a w nocy temperatura od 11 do 13 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
14: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
15: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
16: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
17: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś legendą. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie.

0: waw.pl.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72, Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy. Po reklamie.

W Radio Opole mamy kilka minut po godzinie 12, dlatego wracamy z audycją Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie i warto z nami zostać w drugiej godzinie o charytatywnym biegu w piżamach w Białymstoku czy obrączkowaniu młodych sokołów w Lublinie. Po co to się robi? Dlaczego? Albo również temat bardzo ważny, bo okazuje się, że relacje społeczne wpływają na długość naszego życia. Te i wiele więcej tematów w ciągu najbliższej godziny. Zostańcie z nami.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Relacje międzyludzkie mają większy wpływ na zdrowie niż wielu z nas może sądzić. I to jest temat, który poruszam teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Przekonywali o tym specjaliści z zakresu zdrowia i psychologii na konferencji w Warszawie. Polacy nie mają świadomości, jak ważne są relacje społeczne, mówi socjolożka Zofia Małkowicz.
2: Jeżeli zestawimy to z wynikami badań międzynarodowych pokazującymi, że te relacje są naprawdę kluczowe, no to to pokazuje, że my po prostu nie wiemy, nie mamy takiej świadomości, że tak jest. Nie postrzegamy relacji też w kategoriach zdrowia. To, że relacje wpływają na wiele różnych aspektów życia, mamy z kim rozmawiać, dzielić się i dzięki temu podejmować też dobre decyzje, ale mamy też rzeczywiste wsparcie na co dzień i łatwiej jest nam po prostu organizować to życie codzienne.
1: Samotność i zły stan psychiczny źle wpływają na nasz organizm, wskazuje kardiolog profesor Marek Postuła.
3: Mamy badania naukowe, które pokazują, że osoby samotne mają chociażby zdecydowanie wyższe stężenie markerów wskazujących na przewlekły stan zapalny. No i tak idąc tym tropem tego przewlekłego stanu zapalnego, my wiemy, że przewlekły stan zapalny jest jednym z elementów wskazującym na to, że takie procesy jak chociażby rozwój miażdżycy, która jest chorobą zapalną, cukrzyca też jest powiązana ze stanem zapalnym, ale choroba Alzheimera też jest powiązana ze stanem zapalnym. To świat medyczny, świat naukowy pokazuje nam, jak wpływają relacje na zwykłe parametry biochemiczne, które my potrafimy zmierzyć.
1: Eksperci podkreślają, że najbardziej martwią wyniki badania najmłodszej grupy dorosłych Polaków na temat ich wpływu na własne zdrowie. Co piąta osoba w wieku 18 do 20 lat uważa, że nie dożyje 60 roku życia.

0: Radio Opole.
1: Let's go.

0: okiem naukowca w Radiu Opole.
1: To na pszczole opiera się świat i o tych zwierzętach teraz opowiemy, bo kilka dni temu mieliśmy Światowy Dzień Pszczoły. Dzięki działalności owadów zapylających mogą owocować i rozmnażać się rośliny, a my mamy co jeść. Jak mówi dr Jerzy Samborski, specjalista od pszczół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wkład tych niewielkich owadów w życie człowieka jest nie do przecenienia.
2: Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że jedna rodzina pszczel wnosi poprzez tą działalność zapylającą do produkcji człowieka wartość około 1000 bodajże 400 euro. Ale proszę pamiętać, że niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście zdrowo zbilansować dietę, chociażby bez owoców czy warzyw, byłoby nam bardzo trudno.
1: Niestety działalność człowieka szkodzi pożytecznym pszczołom. Jak podkreśla dr Samborski, zmieniamy nasze otoczenie tak bardzo, że zapylacze nie mają czego w nim szukać.
2: Niszczymy tą bazę pożytkową, niszczymy rośliny, które normalnie są w stanie dostarczać pokarm i tym naszym pszczołom miodnym, i tym dziko żyjącym, tak? Robimy trawniczki przed domem, gdzie jest tylko zielona, piękna trawa. No niestety wszyscy mamy trawniczki, wszyscy mamy tuje. Niestety nie myślimy o tym, żeby były tam jakieś rośliny, które będą w stanie dostarczać właśnie tym owadom pokarm.
1: Liczba pszczół i innych owadów zapylających systematycznie spada. Winę ponoszą też zmiany klimatu, rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych i nadmierne stosowanie pestycydów na polach, w ogrodach czy sadach.

0: Science, bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Zamiast stroju sportowego założyli piżamy i startują w biegach na różnych dystansach. Mieszkańcy różnych części województwa podlaskiego przyjechali do Białegostoku na zawody i piknik charytatywny na rzecz pacjentów Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Opiernicz Raka na Stadionie Lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywa się po raz drugi. Do biegów zgłosiło się ponad 500 osób.
2: Ja mam tylko jedno pytanie. Idziemy biegać?
3: Taki leśny potwór. Piżamers. Po to, żeby wspomóc tą akcję, po to, żeby propagować też sport piżamowy i nie tylko.
4: W szczytnym celu, aby wspomóc osoby walczące z rakiem. Córeczką.
5: I z mamą.
6: Idea wspaniała przede wszystkim, ten bieg w piżamie i Stowarzyszenie Opiernicz Raka robi świetną robotę.
7: Właściwie każda idea, która zwiększa świadomość problemu chorób nowotworowych u dzieci, jest istotna.
8: Małgorzata Sawicka z UDSK w Białymstoku.
7: Stwierdziłyśmy, że trzeba wyjść do większej liczby ludzi, zachęcić
9: do aktywności fizycznej
7: i do wsparcia pacjentów. Ale to też jest cudowna okazja do spotkania naszych ozdrowieńców, czyli tych dzieci, które skończą już leczenie.
10: 3, 2, 1. Gorąco tutaj w piżamie. Jest mega ciepło, ale jest mega fajnie i jest takie fajne uczucie, że wszyscy tak razem biegną.
1: Najmłodsi mogą bawić się na dmuchanej zjeżdżalni, wziąć udział w grach zręcznościowych, konkursach i loterii. Są też animacje, warsztaty, pokaz balonowy i prezentacja motocykli. Przygotowano również stoiska z regionalnymi przysmakami. Jej celem jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wsparcie dzieci chorych na nowotwory.

0: Teraz temat ekologiczny w audycji Science bez fikcji w Radio Opole, bo cztery młode sokoły wędrowne z lubelskiej elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Wandy i Czajnika to trzy samice i jeden samiec.
1: To już chyba nawet kobieta jest, tak?
2: Tak, to jest samica. Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki, Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć, w doskonałym stanie zdrowotnym są. Samice są zdecydowanie większe od samic. Samice tu ważyły w granicach 900-950 gram, samce jakieś 600-700 kg.
3: Andrzej Pałgan, pomagam w Stowarzyszeniu Soku od 10 lat prawie. Jestem również obrączkarzem. Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. Jest ona, w tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. No i właśnie stąd wiemy, że Czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest to ptak, którego ja obrączkowałem akurat, więc bardzo mi miło, że mogę jego dzieci obrączkować również.
0: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów.

0: Polski startup Wiktor pozyskał 75 milionów dolarów finansowania, czyli około 274 milionów złotych. To jedna z największych rund inwestycyjnych dla młodej firmy technologicznej w historii Polski. Inwestycje poprowadził amerykański fundusz Accel, znany m.in. z wcześniejszych inwestycji Facebooka czy Spotify. Współzałożyciel firmy, Fryderyk Wiatrowski, powiedział Polskiemu Radiu, że startup chce bardzo szybko rosnąć, by konkurować z największymi graczami rynku AI.
1: Jak chodzi o rozmiar rundy, 75 milionów dolarów, to zdaje się, że jest to jedna z największych serii A w historii Polski, jeśli nie największa. Myślę, że jedyna szansa dla nas na wygranie tego rynku, bo to jest bardzo konkurencyjny rynek i mamy tutaj konkurentów typu OpenAI, Anthropic, które mają miliardy, setki miliardów dolarów finansowania. Jedyna szansa dla nas na wygranie tego rynku to jest rośnięcie tak szybko, że nikt nie można złapać i budowanie produktu i innowacji tak szybko, że nikt nie jest w stanie nas kopiować.
0: Wiktor stworzyli byli inżynierowie Mety, czyli Fryderyk Wiatrowski i Peter Albert. Ich produkt to oparty na sztucznej inteligencji cyfrowy pracownik, który działa w firmowych komunikatorach i pomaga m.in. tworzyć raporty, analizować dane czy automatyzować biurowe zadania. Produkt publicznie wystartował dopiero w lutym. Firma twierdzi, że już korzystają z niego tysiące przedsiębiorstw na całym świecie. Startup ma biura w Warszawie i Monachium, a teraz otwiera także oddział w Nowym Jorku.

0: Nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
3: Radio Opole, jesteśmy na 103,2 FM w systemie DAB+, w internecie. To już godzina 13, a więc pora na wiadomości. Program Zanocuj w lesie nie podoba się niektórym leśnikom. Wszystkie wiaty rowerowe w Kąprachcicach będą wymienione i odnowione. A dziś Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.
4: Wiadomości Radio Opole.
3: Zapraszam na serwis, Joanna Matlak. Ale zaczynamy najpierw od informacji z dróg. Mogą wystąpić utrudnienia na krajówce numer 94 w Błotnicy Strzeleckiej. To droga ze Strzelec Opolskich w kierunku Toszka. Doszło tam do wypadku z oddziałem pojazdu osobowego i motocyklisty. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Prosimy w tym rejonie o uwagę. Niemal 1200 hektarów lasów spłynęło tylko w ciągu ostatniego miesiąca na terenach Borów Tucholskich, Puszczy Solskiej oraz Białowieskiej. Leśnicy uważają, że ogień w lasach pojawia się z winy ludzi, którzy korzystają z programu Zanocuj w lesie. Nadleśniczy nadleśnictwa Przymuszewo Artur Kowalski mówi, że jako społeczeństwo nie dorośliśmy do takiego korzystania z lasu.
5: Myślę, że jeszcze trochę nam brakuje do modelu wypoczynku taki, jak jest w Skandynawii, w innych krajach. Pojawia się dużo osób nieodpowiedzialnych. Powinniśmy jeszcze trochę z takim programem poczekać, albo ten program, który jest obecnie, zmodyfikować.
6: Chcą obcowania z dziką przyrodą, bez jakiejkolwiek kontroli. Taka anonimowość powoduje, że tak się czuje trochę bezkarnie.
3: Dodaje dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie Janusz Kochanowski. Konieczności zmian w regulaminie programu Zanocuj w lesie nie widzą Dyrekcja Lasów Państwowych i Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zdaniem rzeczników prasowych dotychczasowe zasady nie mają wpływu na ilość pożarów.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Gmina Kąprachcice stawia na wygodę podróżnych i rowerzystów i planuje wymianę wszystkich wiat autobusowych. Mają być bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Dodatkowo przy części istniejących już wiat pojawią się specjalne zadaszenia dla rowerów. Wymienione zostaną nie tylko wiaty przystankowe, ale też podbudowa, mówi Leonard Pietruszka, wójt Kąprachcic.
7: W tych miejscach, w których podbudowa była, zostanie wymieniona, w tych miejscach, których nie była, była to podbudowa najczęściej trawiasta, to tam powstanie oczywiście dobra podbudowa, która spowoduje, że będą mogli mieszkańcy oczekujący na autobus stać w suchym miejscu. Dodatkowo takim fajnym rozwiązaniem jest to, że w każdym sołectwie będzie również obok druga wiata, której będzie można przymocować rowery.
3: Wiaty mają pojawić się do października, a koszt wszystkich to 400 tysięcy złotych. Dziś Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Z tej okazji Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza od 13 wszystkich chętnych na swój dziedziniec. O tym rzeczniczka resortu Dominika Ziętara.
8: W tym roku pod hasłem Prawo dla Bezpieczeństwa pokazujemy wymiar sprawiedliwości od kulis. Dziedziniec Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie zamieni się w otwartą przestrzeń edukacji, rozmów i praktycznego poznawania prawa. To wydarzenie dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć, jak prawo działa w codziennym życiu, czym zajmują się poszczególne instytucje wymiaru sprawiedliwości, a także jak wygląda praca osób, które go współtworzą.
3: Na uczestników czekają liczne atrakcje, plenerowe obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości zakończą się o 18.
4: To są wiadomości Radio Opole.
3: Z Pochorzelic na Morawach wyruszył marsz pojednania upamiętniający ofiary powojennych wysiedleń Niemców z Czechosłowacji. Uczestnicy pokonują trasę w kierunku przeciwnym do tego, którym po II wojnie światowej wypędzano niemieckojęzycznych mieszkańców Brna. Z uczestnikami marszu rozmawiał korespondent Polskiego Radia.
9: I'm going home.
2: Moi rodzice i dziadkowie zostali wysiedleni z Czechosłowacji w 1946 roku. Ja urodziłem się już w Niemczech. Jesteśmy tu na znak przyjaźni i współpracy. Chcę upamiętnić ofiary, ale też pokazać, że zależy mi na dobrych relacjach z Niemcami i innymi narodami. Pojednanie jest w obecnych czasach bardzo ważne. Nie mówię wyłącznie o czesko-niemieckim pojednaniu, ale ogólnie. Oba narody miały swój udział w tym, co się działo. Jedni wcześniej, drudzy później. Ale konsekwencje ponieśli ludzie, którzy nie mieli z tym nic wspólnego i nie byli niczemu winni.
3: Podczas tak zwanego Marszu Śmierci w maju 1945 roku zginęło co najmniej 1700 osób. Wydarzeniu towarzyszą protesty.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Obecnie 21 stopni mamy na termometrach w Opolu, ale będzie ich więcej, bo nawet 26, tyle maksymalnie kresek zobaczymy dziś na opolskich termometrach. Wiatr północno-zachodni słaby, w ciągu dnia chmur niewiele. Na dzisiaj opadów nie przewiduje, jutro gorąco, nawet 27 stopni, ale burzowo i miejscami deszcz.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Reklama. Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
11: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Kolejna sobota i nasze kolejne spotkanie. Zapraszam do godziny 15. A dziś na początek prawa pacjenta psychiatrycznego. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co czwarta osoba na świecie doświadczy w swoim życiu jakiegoś zaburzenia psychicznego. W Polsce z usług psychiatrycznych korzysta ponad 1,5 miliona osób rocznie, zresztą cały czas. Mówimy o kryzysie zdrowia psychicznego. Jakie prawa przysługują tej grupie pacjentów? Już za chwilę te kwestie przybliży nam Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP. A w drugiej części programu skupimy się już na tarczycy. Po 14 będziemy rozmawiać o tym, jak choruje ten gruczoł, jakie są tego objawy, a jak wygląda leczenie. Uczucie zmęczenia, problemy z ciśnieniem krwi, z utrzymaniem prawidłowej wagi, apatia, obniżenie nastroju, odczucie zimna. Takie objawy mogą wskazywać na zaburzenia pracy tarczycy. Jednym z powszechniejszych współcześnie zaburzeń jest choroba Hashimoto. Jak zatem postępować w niedoczynności tarczycy, a jak w nadczynności? Czy guzki na tarczycy są groźne? O tym wszystkim opowie doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas, medyk nuklearny, internista, endokrynolog, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze mną w studiu pierwszy zapowiadany gość Adriana Mazurkiewicz-Fornalik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP i z naszym gościem będziemy rozmawiać o prawach pacjenta, ale konkretnej grupy pacjentów. Będziemy rozmawiać o prawach pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Bardzo szczególne przypadki, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, bo tutaj mamy pewnego rodzaju ograniczenia dotyczące na przykład podejmowania decyzji co do ścieżki leczenia, co do przyjmowania leków, terapii. Te osoby mogą nie mieć pełnej świadomości co do samej procedury medycznej, ale to wszystko będę wyjaśniać z naszym gościem. I myślę sobie, ktoś teraz usłyszał temat i stwierdził, a to mnie nie dotyczy. Nieprawda. Ten problem może dotknąć każdego i myślę, że każdy z nas powinien posłuchać tych informacji, dlatego że starzejemy się. I nawet jeżeli nie mamy tego rodzaju problemów natury psychicznej, mentalnych, to w przyszłości, kiedy będziemy starsi, takie problemy mentalne

0: ustawą, która gwarantuje prawa pacjenta, to jest ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która też porusza jakby obszar dotyczący pacjentów psychiatrycznych. Ale oprócz tego mamy różne ustawy dotyczące chorób psychicznych, mamy ustawę dotyczącą właśnie takich pacjentów, gdzie te kwestie może nie w zbyt szerokim zakresie, ale są w jakiś sposób uregulowane. Bo musimy wziąć też pod uwagę, że tak naprawdę przepisy nie wyczerpują wszystkich kwestii, więc czasami tutaj trzeba podejść do niektórych przepisów bardzo rozszerzająco i zwrócić uwagę przede wszystkim na dobro pacjenta.
1: Jakie dobra z Pani praktyki, nie tylko w Stobrawskim Centrum Medycznym, Pani od bardzo wielu lat zajmuje się prawami pacjenta, jakie obszary mogą być zagrożone, jeśli chodzi o to dobro pacjenta? Z jakimi problemami Pani się spotykała jako rzecznik praw pacjenta?
0: Czy sprawy dotyczyły, jeżeli chodzi o same prawa pacjenta, różnych obszarów, czy to dostępu do dokumentacji medycznej, czy to kwestii zgody na procedury medyczne, bo tak naprawdę chyba tutaj mówiąc o pacjentach z zaburzeniami psychicznymi, tutaj pojawia się największy problem, ale obecnie pracując w Stobrawskim Centrum Medycznym, my mamy oddział geriatrii, gdzie tak jak pani redaktor powiedziała, pojawiają się problemy różnych pacjentów w różnym stanie dementywności i to też generuje problemy. Dlatego, że mówi się o tym, że zgoda na jakiekolwiek procedury musi być świadoma. I tutaj się pojawia problem tej świadomości.
1: No właśnie.
0: Bo ustawodawca nie reguluje kwestii, jak zbadać tą świadomość i nie każdy ma doświadczenie, nie jest lekarzem, psychiatrą czy psychologiem, żeby ocenić stan tego pacjenta w takim, że ta decyzja jego była podjęta świadomie.
1: No to w takim razie na tym przykładzie geriatrii, co robicie w takich sytuacjach, kiedy pacjent ma już tego rodzaju objawy związane z demencją i na przykład odmawia leczenia, a specjaliści medycy widzą, że to leczenie jest potrzebne?
0: Oczywiście tutaj odnosimy się najczęściej do ustawy o prawach pacjenta, która mówi, że jedną z podstawowych, zgoda pacjenta, jeżeli faktycznie psycholog oceni, że ten pacjent jest w stanie podjąć świadomą decyzję, podejmuje. Często akurat tutaj zdarzają się też takie sytuacje, że rodziny jakby wcześniej podejmują działania, ktoś może ocenić, że to jest etyczne i ubezwłasnowalniają tą osobę. To jest takie gwarancja, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia tej osoby ktoś będzie mógł podjąć z osób bliskich, czy przedstawiciel ustawowy, czy kurator będzie mógł podjąć decyzję za tego pacjenta w kwestiach medycznych. Natomiast jeżeli jest to procedura o podwyższonym ryzyku, stwarzająca zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta, kierujemy wniosek do sądu o wydanie zgody zastępczej.
1: Mhm. Tutaj bierze w tym udział rodzina, czy też wy jako medycy możecie podjąć takie kroki dla bezpieczeństwa pacjenta, cały czas tutaj podkreślam?
0: Jeżeli chodzi o wniosek do sądu, to szpital kieruje wniosek do sądu, natomiast my też jako szpital, w związku z tym, że nie są uregulowane te kwestie w żadnych przepisach, podjęliśmy działania, które zmierzają do tego, żeby skierowaliśmy pisma do Rzecznika Praw Pacjenta, do Ministerstwa Zdrowia o wydanie jakichś rekomendacji w tym zakresie.
1: Mhm. A kiedy pacjent odmawia, tak, tego leczenia, jeszcze nie ma potrzeby, żeby go ubezwłasnowolniać, to medycy rozmawiają z takim pacjentem, starają mu się wytłumaczyć, że ma prawo do wyrażenia zgody albo właśnie nie chcę mówić o odmowie, no oczywiście prawo do odmowy też ma. No tutaj jest dylemat, tak, bo jest prawo do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na leczenie. Wiecie, że pacjent może w niewłaściwy sposób ocenić sytuację, ale ma też swoje prawa. No i co w takiej sytuacji? No jest taki poważny dylemat, bo ma swoje prawa, ma prawo do odmowy leczenia, bo ma prawo, ale wiecie, że jego postrzeganie świata jest zaburzone.
0: To są właśnie te sytuacje, o których mówimy, że pacjent, tak naprawdę, jeżeli pacjent ma wyrazić zgodę tutaj mówmy o, bo ta zgoda będzie również na te czynności, takie drobne zabiegi, procedury medyczne, gdzie uważa się, że wystarczy tak zwana zgoda dorozumiana, czyli każde zachowanie pacjenta wskazujące na jego chęć poddania się danej procedurze, ale problem się pojawia przy tych procedurach bardziej skomplikowanych, tak, które powodują wysokie ryzyko dla zdrowia pacjenta, są obarczone jakimś sporym ryzykiem i wtedy jest wymagane wyrażana zgoda pisemna, tak? Ale też kwestia przyjęcia nawet do szpitala, wyrażenia tej zgody. To oczywiście tutaj jednym z podstawowych warunków, o którym pani wspomniała, jest to, że taka zgoda musi być

0: Pacjent musi być bardzo dobrze poinformowany, czyli wszystkie informacje, nie tylko te pozytywne, ale też również te negatywne. No i oczywiście musi w przypadku odmowy, musi być poinformowany o konsekwencjach z tym związanych, że co w sytuacji, kiedy odmówi leczenia, kiedy odmówi zgody na wykonanie konkretnej procedury medycznej. Ale to też jest taki jeszcze jeden kluczowy aspekt, że pacjent w sytuacji nawet podpisania zgody, on na każdym etapie przed rozpoczęciem procedury tą zgodę może wycofać. No i tutaj, jeżeli to jest pacjent, to co wspomniałam na początku, jest to pacjent świadomy, nie mamy wątpliwości co do jego świadomości, poczytalności i tak dalej, to mamy sprawę, sytuację bardzo jasną. Bo pacjent, szanujemy jego konstytucyjne prawo do samostanowienia i jeżeli pacjent podpisuje odmowę, że nie wyraża zgody, temat jakby jest zamknięty, bo tak naprawdę decydentem w pierwszej kolejności o tym, czy procedura ma być wykonana, to jest pacjent, tak? To jest jego życie i zdrowie i to on o tym decyduje. Natomiast jeżeli to jest osoba z jakimikolwiek zaburzeniami, no to oczywiście jest tutaj spory problem, bo co zrobić, tak? Jeżeli nawet ma przedstawione informacje i nie wyraża zgody, no to oczywiście, kiedy mamy zagrożenie życia i zdrowia pacjenta i nie możemy czekać na wyrażenie zgody zastępczej przez sąd, wtedy decyzję może podjąć dwóch lekarzy, najlepiej tej samej specjalności. Sytuacja jest lepiej uregulowana, jeżeli chodzi o pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, bo wtedy może podjąć decyzję nawet o badaniu, może podjąć lekarz psychiatra. Jeżeli nie ma lekarza psychiatry, to może podjąć decyzję inny lekarz. I to badanie nie zawsze da się przeprowadzić w warunkach domowych, więc tutaj jest kolejna kwestia, że nawet ustawodawca uregulował kwestię transportu takiego pacjenta do szpitala, że on nie może być przewożony w taki sposób, że samochodem prywatnym, tylko powinien być transportowany w obecności lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego, dlatego że gdyby się nasiliły te objawy jego zaburzeń, to wtedy można zastosować jakiś przymus bezpośredni, na przykład poprzez podanie odpowiednich leków. Także ta kwestia została uregulowana. No ale też, jeżeli pacjent przebywa w szpitalu, to też są inne sytuacje, bo można wtedy zgodnie z ustawą też zastosować przymus bezpośredni, czy to zastosowanie pasów, czy innych środków unieruchomienia, czy odizolowanie pacjenta od innych pacjentów, czy również podanie przymusowe leków. Tylko tutaj już jest bardziej skomplikowana procedura, bo to musi być monitorowane i tak dalej. Nad tym się nie będziemy dłużej pochylać, bo myślę, że największym problemem jest sytuacja, kiedy do pacjenta przyjeżdża karetka pogotowia i personel zespół ratownictwa medycznego na przykład odmawia takiego pacjenta przetransportowania do szpitala.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać, bo tak, bo my mówimy o takich sytuacjach nawet trochę idealnych, że wszyscy chcą, tylko pacjent ze względu na swoje zaburzenia odmawia ich, wszyscy chcą tego pacjenta przekonać, ale czasami te zaburzenia są takie niejednoznaczne. Nie wiemy, co tam się dzieje, tak? Co on myśli. I nagle się okazuje, że medycy odmawiają przewiezienia i spotkałem się z taką sytuacją nawet, że odmówiono pacjentowi w Manii przewiezienia karetką pogotowia, to nie było w województwie opolskim, to było na Śląsku, odmówiono przewiezienia do szpitala. Ostatecznie rodzina podjęła takie kroki, że udało się tego pacjenta przewieźć do tego szpitala i tam został, czyli była ta potrzeba hospitalizacji, ale są takie sytuacje, kiedy właśnie z jakichś względów medycy odmawiają, chociaż wydawałoby się, że jest wskazanie do tego, dlaczego tak się może dziać.
0: Ja myślę, że troszeczkę wynika to z jakiejś nieświadomości przepisów prawa, dlatego że my tak skupiamy się wszyscy w zasadzie na, tak jak powiedziałam na początku, na ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ale jest szereg innych odniesień, które te kwestie regulują. I tutaj mamy sytuację właśnie, jeżeli chodzi o ustawę o zdrowiu psychicznym, że jeżeli pacjent zagraża swojemu zdrowiu, swojemu bezpieczeństwu i życiu w jakikolwiek sposób, prawda, że nie wiem, chce popełnić, odgraża się, że popełni samobójstwo, czy uszkadza swoje ciało i tak dalej. To jest jeden przypadek, kiedy taki pacjent może być zastosowany ten przymus, czy może być skierowany na badania, przewieziony na badania. Druga sytuacja jest, kiedy on zagraża nie tylko sobie, ale również innym osobom, tak? I trzecia sytuacja, która może być, który pacjent pod wpływem jakiegoś pobudzenia, i nie mówimy tutaj o pobudzeniu emocjonalnym, bo to zawsze należy, personel medyczny powinien odróżnić, jeżeli niszczy mienie i tak dalej, to jest również sygnał do tego, żeby podjąć jakieś działania. Jeżeli wiemy, i tu jest właśnie ten element, że ten pacjent nie jest świadomy, więc ktoś za tego pacjenta musi podjąć decyzję, no a tym osobą, która jest taką decyzyjną, która ma wiedzę, no to przede wszystkim jest personel medyczny, bo no to są, mogą być te objawy, które się pojawiają, mogą być na tle różnych przyczyn. Może to być choroba, tak? Może to być następstwo jakiejś innej choroby, niekoniecznie choroby psychicznej. Może to być następstwo alkoholizmu, ale może to być też następstwo przyjmowania jakichś środków odurzających, więc tutaj jest wiele podstaw. A jednym najważniejszym elementem, na który każdy powinien z pracowników sektora medycznego zwrócić uwagę, taki, który udziela pomocy takiemu pacjentowi, czy jest zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia tego pacjenta.
1: Tak, tutaj jest bardzo potrzebna ta czujność, bo nawet jeżeli ten pacjent w danym momencie nie jest agresywny, jest w jakiś sposób wycofany nawet, to nie znaczy, że on sobie nie zagraża, czy też otoczeniu, bo tutaj może się wszystko zmienić w jednym momencie. Gościem programu, przypomnę, jest Adriana Mazurkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP. Rozmawiamy o prawach pacjenta, ale prawach pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Proszę z nami pozostać.

0: dalszej części naszej audycji rozmawiamy o prawach pacjenta psychiatrycznego. Ze mną w studiu cały czas specjalistka od praw pacjenta Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP z wieloletnim doświadczeniem nie tylko w Stobrawskim Centrum Medycznym. Na to zwracam uwagę. U was psychiatrii nie ma, ale jest na przykład geriatria, prawda? Gdzie zdarzają się pacjenci już z zaburzeniami związanymi na przykład z procesem starzenia się. To wracając jeszcze do tej odmowy, kiedy na przykład lekarz, medyk, który przyjechał z karetką pogotowia do pacjenta psychiatrycznego i stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, żeby pacjenta przewozić do szpitala, a jednak okazuje się, że była taka potrzeba, bo potem się coś wydarzyło najgorszego tak naprawdę i też zresztą zwróciła się do mnie słuchaczka właśnie w takiej sprawie, stąd też ten temat. Co rodzina potem powinna zrobić w takich sytuacjach? Czy ten pacjent jest trudniejszy w zdiagnozowaniu, jeśli chodzi o pacjenta, o przypadek chorobowy? No bo to nie jest krwawiąca ręka, to nie są zaburzenia kardiologiczne, to są zaburzenia mentalne, one mogą być niejednoznaczne, z zewnątrz nie widać, chyba że ten pacjent jest agresywny, że coś się poważnego może dziać.
1: Nie ma u nas w kraju takich wytycznych stricte dla personelu medycznego, który przyjeżdża na udzielić pomocy takiemu pacjentowi. Natomiast jakby różne komentarze do ustaw mówią o tym, że powinno się zastosować taki model, który jest przyjęty w Wielkiej Brytanii, że powinno się zadać w pierwszej kolejności pacjentowi trzy pytania dotyczące, to są bardzo proste pytania, dotyczące czy wie na czym, dlaczego tutaj przyszedł personel, dlaczego ma mieć udzielone świadczenie, czy zdaje sobie sytuację z tego, sprawę z tego, co się może wydarzyć. Jeżeli pacjent na te wszystkie trzy pytania, które tam są uwzględnione, odpowie na tak, no to znaczy, że on jest, że jest jakby świadomy tego, co robi. Natomiast co pacjent w sytuacji takiej drastycznej, o której pani wspomniała, co rodzina może zrobić? Oczywiście no, może złożyć skargę i tutaj ma wiele możliwości. Jeżeli chodzi o pacjentów psychiatrycznych, to w każdym województwie działa rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Również taki rzecznik praw pacjenta szpitali psychiatrycznych jest dedykowany dla naszego województwa.
0: I to jeszcze tak na chwileczkę jeszcze dopytam, a czy w danej sytuacji, kiedy jeszcze było pogotowie, była szansa uratowania tego człowieka, przewiezienia go do szpitala, ale spotkała się rodzina z odmową. Czy rodzina może zażądać przewiezienia mimo wszystko, czy tutaj decydujące zdanie ma medyk? Bo na przykład rodzina tak jest bliżej, zna, tak, członka rodziny, wie jak przebiega jego choroba. Lekarz, który przyjeżdża z pogotowia, może nie znać całej historii.
1: Czy decyzję o przewiezieniu pacjenta niestety podejmuje personel medyczny? Mhm. To może być lekarz, może być to ratownik medyczny i to oni decydują o tym, czy pacjent się nadaje do hospitalizacji, czy może być przewieziony transportem właśnie sanitarnym, czy przez rodzinę. Natomiast tutaj, bo my skupiliśmy się na ratownictwie medycznym, tak, że przyjeżdża karetka pogotowia, pacjent zachowuje się w taki, a nie inny sposób. I my wiemy, że to nie jest osoba pod wpływem właśnie środków odurzających czy alkoholu. Również możemy wezwać policję, która też może nam w takiej sytuacji pomóc. I oczywiście policja też jest upoważniona do tego, żeby albo wezwać karetkę, albo przewieźć pacjenta do szpitala. Bo tak naprawdę tylko psychiatra chyba jest w stanie ocenić stan tego pacjenta, bo oczywiście takie typowe objawy, tak jak pani wspomniała, one są do ocenienia, ale pacjent ma różne stany, ma chwilę wcześniej jest pobudzony, a za chwilę jest bardzo spokojny i wystarczy rozmowa, czasami lekarz, inna osoba z zewnątrz, nie rodzina, porozmawia z tym pacjentem i ten pacjent się uspokaja, ale tak naprawdę to jest efekt chwilowy, karetka odjeżdża i znowu zaczyna się ta sama sytuacja. I tak jak pani powiedziała, no, ewidentny jakiś błąd tutaj się pojawił, no bo z tego, co zostało opisane, to wynika, że pacjent zagrażał swojemu życiu i zdrowiu i osób bliskich, więc tu jak najbardziej interwencja jakakolwiek powinna być podjęta. Nawet przekazanie do konsultacji, przewiezienie takiego pacjenta na konsultację do szpitala psychiatrycznego, w jakiś sposób by rozwiązała problem, bo wtedy specjaliści by ocenili, czy faktycznie ten pacjent się kwalifikuje do leczenia, czy się nie kwalifikuje do leczenia.
0: A słyszała pani często od tego rodzaju odmowach?
1: Czy takie odmowy się zdarzają i to są różne sytuacje i to, o czym pani redaktor powiedziała, sytuacja, kiedy jakiś czas temu miałam taką sytuację niezwiązaną z jakby z pracą moją w placówkach, z którymi współpracuję, natomiast dotyczyło to jakby innej sytuacji, ktoś się do mnie zwrócił, wiedząc, że zajmuję się takimi sprawami, że była sytuacja, właśnie przyjechał lekarz pogotowia, pacjent chwilę wcześniej był bardzo pobudzony, agresywny, było kilku dorosłych mężczyzn, którzy nie byli w stanie tego pacjenta uspokoić, natomiast to był starszy człowiek, więc pokłady energii aż dziwne na ten wiek, ale w momencie, kiedy przyjeżdża karetka pogotowia i rodzina prosi, nawet to nie chodziło o zabranie, tylko o podanie jakichś leków uspokajających, bo leki, które oni mieli przepisane, te leki nie działały i pacjent był naprawdę bardzo agresywny. W momencie, kiedy przyjeżdża pogotowie, pacjent jest wyciszony, uspokojony, logicznie odpowiada na pytania lekarzy, więc nawet pojawiło się pytanie do tego lekarza, czy panu tutaj dzieje się krzywda? A rodzina nawet nagrała moment, kiedy pacjent się zachowywał chwilę wcześniej bardzo agresywnie, bardzo agresywnie, rzucał przedmiotami, używał obraźliwych słów wobec bliskich i tak dalej, więc no takie sytuacje się też zdarzają, więc to jest naprawdę bardzo trudne, trudne do rozpoznania i do podjęcia, do zareagowania, no bo właśnie mamy tą sytuację rodziny, która jest przestraszona tym, co się dzieje i wie, że sytuacja za chwilę się może powtórzyć i pracownikami medycznymi, którzy przyjeżdżają na interwencję, okazuje się, że tutaj nie ma jakby problemu, tak? A wiemy, jak wyglądają że wezwanie karetki, gdzie może być karetka potrzebna do innego, w innym miejscu, do bardziej potrzebującej osoby. Tutaj możemy niestety popełnić jakiś błąd, a wiemy, że no, takie błędy się zdarzają, a powinniśmy dążyć do tego, żeby wyeliminować w jakimś stopniu, bo to, że pacjent odmawia, jeszcze powiem, to, że pacjent odmówił poddania się procedurze, przyjęcia do szpitala, podania jakichkolwiek leków, nie zwalnia tak naprawdę pracowników medycznych z podjęcia innych działań, które spowodują, że w jakiś sposób ten pacjent zostanie zabezpieczony. Mhm.
0: Zanim jeszcze właśnie jaka jest ta ścieżka, jeśli chodzi o dochodzenie swoich praw, myślę, że to może zostawmy, bo tak się pospieszyłam z tym pytaniem, pozostawmy to na trzecią część, to chciałam zapytać, a właśnie, a kiedy pacjent odmawia, a jest potrzeba takiej przymusowej hospitalizacji, to jakie tutaj są prawa, jakie mają prawa medycy, jakie prawa przysługują pacjentowi, co w takich sytuacjach, kiedy jest potrzebne to leczenie, nikt nie odmawia, tak, bo skupiłyśmy się na początku na tym jednym konkretnym przypadku, ale jak to jest w innych sytuacjach?
1: To tak jak powiedziałam, pierwsza sytuacja, kiedy lekarz może podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na badania, to jest ta sytuacja, natomiast oczywiście po tym badaniu, które powinno być tak naprawdę niekoniecznie przeprowadzone w warunkach domowych, ale powinno być przeprowadzone w szpitalu, kolejną sytuacją jest, że pacjent może być przyjęty do szpitala, czy to szpitala psychiatrycznego, czy jeżeli to jest sytuacja zdrowotna spowodowana nadużywaniem alkoholu, czy substancji narkotycznych i jakichś tam innych, to w takiej sytuacji niestety pacjent nie może być tak naprawdę, musi też wyrazić zgodę na przyjęcie do szpitala. Natomiast tutaj są przesłanki, które mówią o tym, że jeżeli osoba demoralizuje społeczeństwo, jeżeli demoralizuje młodocianych, jeżeli uchyla się od obowiązku, mówię tutaj na przykład o osobach, które mają zaburzenia psychiczne z powodu nadużywania alkoholu, to oczywiście kolejną przesłanką jest to, że uchyla się od obowiązków łożenia na rodzinę, uchyla się od pracy, wtedy czy to rodzina, czy to na przykład policja, jeżeli też zakłóca porządek publiczny, to są częste sytuacje, które się powtarzają, to nie może być jednorazowa sytuacja. Oczywiście może wystąpić do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie takiego pacjenta. Taka sama sytuacja będzie, jeżeli chodzi o pacjentów z zaburzeniami związanymi z tym, że nadużywają narkotyków. Natomiast no, oczywiście tu jedną i najważniejszą przesłanką, na której ja bym się skupiła, to, że jeżeli pacjent zagraża swojemu zdrowiu i życiu, wtedy takiego pacjenta przyjmujemy do szpitala i oczywiście wtedy szpital, personel tego szpitalu, lekarze ocenią na podstawie różnych badań, wywiadu i tak dalej, czy ten pacjent nadaje się do dalszej hospitalizacji i leczenia, bo no, nie, ciężko jest podczas takiej interwencji, bo tak naprawdę skupiliśmy się na tych karetce pogotowia, na takiej interwencji, to co już powiedziałam wcześniej, ocenić, czy ten pacjent jest w stanie jakąkolwiek zgodę wyrazić.
0: Sąd ma 72 godziny, tak, na zdecydowanie wyrażenie zgody bądź nie na takim przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym?
1: Ogólnie to różnie wygląda. Wszystko zależy od tego, znaczy decyzje sąd tutaj opiekuńczy bardzo szybko podejmuje decyzje. Czasami to jest kilka godzin, czasami to jest następnego dnia, czyli tutaj nie ma problemów, więc bardzo szybko reagują i taka decyzja jest wydawana. Natomiast no, też musimy wziąć pod uwagę, że coraz więcej, tak jak pani redaktor powiedziała na początku, mamy starzejące się społeczeństwo, mamy różnego typu sytuacje i też musimy popatrzeć na tą wydolność sądu, że tak naprawdę brakuje nam takich konkretnych przepisów, które by te wszystkie kwestie ujednoliciły i uregulowały.
0: I uprościły pewnie.
1: I uprościły całą procedurę przyjęcia takiego pacjenta.
0: Gościem programu jest Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, specjalistka od praw pacjenta, pełnomocnik zarządu w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: się.
1: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
2: Ze mną w studiu cały czas jest Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP. Rozmawiamy o prawach pacjentów psychiatrycznych. A ja chciałam zapytać, czy pacjenci z zaburzeniami psychiatrycznymi boją się korzystać ze swoich praw, boją się hospitalizacji, bo boją się stygmatyzacji społecznej, że dowie się pracodawca, że dowie się rodzina, że on ma jakiś epizod w leczeniu psychiatrycznym. Czy też widzi pani tego rodzaju problemy? Tak zupełnie od drugiej strony zapytam.
3: Myślę, że to jest dalej taki temat tabu, że osoby, które doznają takich chorób, takich sytuacji, na pewno nie chcą, aby inne osoby o tym wiedziały, nie chcą się, że tak powiem, kolokwialnie chwalić, natomiast czasami już są jakieś objawy, które to wskazują, to niekoniecznie, bo my już mówimy o takim przypadku bardzo zaostrzonej choroby, tak, gdzie już są różnego typu stany i pojawia się agresja i pojawiają się inne elementy i samookaleczenia i tak dalej. Natomiast tu też jest bardzo duża rola rodziny, żeby zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład pacjent zmienia swoje zachowanie, że to jest osoba, która była bardzo towarzyska, nagle staje się zamknięta i nawet zaniedbuje swoje czynności higieniczne czy inne rzeczy, które do tej pory lubiła, to też jest taki chyba sygnał do tego, żeby zwrócić uwagę, że coś z tym pacjentem jest nie tak.
2: Że na przykład rozwija się depresja, tak?
3: I oczywiście, tak. Natomiast tak, to jest duże pole do popisu dla psychologów i myślę, że o ile pacjenci, czy nie tylko pacjenci, że różne osoby korzystają z pomocy psychologów, to natomiast korzystanie z pomocy psychiatry dalej jest takie dosyć kontrowersyjne, bo właśnie ta stygmatyzacja społeczna jednak w dalszym ciągu funkcjonuje. I często osoby próbują sobie poradzić z problemem same, ale wiemy, że to naprawdę tutaj jest bardzo ważna pomoc i wsparcie specjalistów, bo w takiej sytuacji pacjent sobie sam nie poradzi.
2: Jeżeli pacjent przebywa na zwolnieniu chorobowym właśnie ze względu na tego rodzaju zaburzenia, czy jego pracodawca jest w stanie wyczytać z tego zwolnienia, zaświadczenia o niezdolności do pracy, jakiej natury to są problemy? Tutaj jest dochowana ta tajemnica, czy nie? Czy pracodawca może się dowiedzieć, bo właśnie ktoś się może bać, że pracodawca się dowie, że ja mam problemy psychiczne, tak? Czy pracodawca dowie się, na przykład wyczytując te formularze ze zwolnienia lekarskiego, że to jest zwolnienie wypisane przez lekarza psychiatra?
3: Czy będzie podane, przez jakiego lekarza zostało to wypisane, natomiast jeżeli to korzystał z pomocy placówki konkretnej, również to jest widoczne. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że mamy ochronę danych osobowych i nawet jeżeli ja, będąc pracownikiem działu kadr, działu HR, no jestem też zobligowana do zachowania tajemnicy, bo mówimy o takiej tajemnicy zawodowej, ale też mamy coś takiego jak tajemnica informacji związanych z pacjentem. I jeżeli ja zawsze tłumacząc na różnego typu szkoleniach, czy to dla studentów, czy dla personelu medycznego, mówię, że zwróćcie uwagę Państwo na taką sytuację, że jeżeli ochrona danych osobowych dotyczy tylko osoby żywej, w momencie, kiedy osoba umiera, nie przysługuje jej ochrona przewidziana w ustawie o danych osobowych, natomiast informacje związane z pacjentem, czyli to nie tylko informacje dotyczące jego sytuacji zdrowotnej, ale to wszystko, co nam pacjent powie, czyli o sytuacji zawodowej, prywatnej, czy o jakichś tam innych sytuacjach, które będzie nam opowiadał, to jest wszystko objęte tajemnicą i ta tajemnica obowiązuje również po śmierci pacjenta i zwolnieni możemy być tylko w kilku przypadkach, czyli postępowanie przed sądem, postępowanie przed w trakcie prowadzenia postępowania przed urzecznika praw pacjenta, w funduszem kompensacyjnym, czy coś, co zostało kilka lat temu dopisane do kodeksu karnego, tak zwany obowiązek denuncjacji, to znaczy, że jeżeli personel medyczny w trakcie zajmowania się pacjentem zaobserwuje jakieś ślady wskazujące na to, że osoba była ofiarą przemocy i tutaj zarówno mówimy o tych przestępstwach przeciwwolności seksualnych i dorosłych i małoletnich, zgwałcenie grupowe, mamy tam też wypisane przestępstwa uszkodzenia narządów, wzroku, słuchu i tak dalej. Jest tam kilka rodzajów tych tych przestępstw, to personel medyczny, nawet jeżeli nie będzie przekonany, że faktycznie ta osoba się nabawiła w sposób naturalny tych śladów, powinien powiadomić organy ścigania, organy będą dochodzić do tego, czy faktycznie doszło do przestępstwa. Natomiast jeżeli pracownicy medyczni widząc takie ślady, nie powiadomią organów ścigania, w jakimkolwiek etapie postępowania, leczenia tego pacjenta taki problem się pojawi, to się może okazać, że no, grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.
2: Czyli w takich sytuacjach, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, na przykład wynikające nawet nie tyle z obrażeń, co z zachowania tej osoby, to lepiej powiadomić odpowiednie służby, jeśli chodzi o medyków, żeby mieć pewność, że ten pacjent, pacjentka są zabezpieczeni. A czy w trakcie leczenia, albo kiedy ten pacjent wchodzi na drogę leczenia psychiatrycznego, może być przypisany mu ktoś, kto będzie jakby go wspierał w podejmowaniu decyzji. Załóżmy, macie pacjenta z objawami demencji, jest wymagane leczenie, ten człowiek nie ma nikogo bliskiego z rodziny albo no, nie współpracuje z rodziną. Czy jest ktoś, kto będzie mu pomagał w podejmowaniu tych decyzji, oprócz medyków?
3: Jeżeli chodzi, my mamy akurat w naszym szpitalu, na oddziale geriatrycznym, mamy takie rozwiązanie, że jest zatrudniony psycholog, który też rozmawia z tymi pacjentami. Prowadzone są również przez naszych fizjoterapeutów zajęcia, i to zarówno zajęcia ruchowe, jak i również takie zajęcia terapeutyczne, wykonywanie różnych prac i tak dalej, że ten pacjent jest jakby zaopiekowany. Poza tym pełniąc funkcję w każdym szpitalu powinien być powołany, czy to pełnomocnik do spraw praw pacjenta, czy to rzecznik, szpitalny rzecznik praw pacjenta. To jest taka osoba, która nie jest tylko od rozwiązywania tak naprawdę problemów związanych ze skargami pacjentów, jak się potocznie przyjęło, ale to jest taka również osoba, z którą można, uważam, że można porozmawiać i nawet takiego pacjenta nakierować, że wie pan, to jest... Tutaj proszę porozmawiać w tej kwestii z tym lekarzem, to możemy zrobić to czy tamto. No a jeżeli to jest faktycznie jeszcze osoba samotna i tak dalej, no to jeszcze też w wielu szpitalach są tak zwani pracownicy socjalni, którzy też zajmują się tymi kwestiami, bo my skupiamy się tak naprawdę na pobycie pacjenta w szpitalu, ale ten pacjent musi wyjść. Ten pacjent musi, o tego pacjenta, który nie ma rodziny, nie ma osób bliskich przy sobie, musi ktoś się zatroszczyć, żeby to, co zostało w szpitalu dokonane, zaaplikowane odpowiednie leki, odpowiednie procedury, żeby ktoś tego pacjenta nadzorował, żeby ktoś doglądał i tak dalej. Więc tu jakby te relacje z ośrodkiem pomocy społecznej czy z jakimś innym zakładem opiekuńczym, to wtedy realizuje pracownik socjalny.
2: No tak, no bo ta osoba na przykład musi poza szpitalem przyjmować potem leki w odpowiednich dawkach. Taki starszy człowiek, nawet jeżeli to będzie starsze małżeństwo w zaawansowanym wieku, oni mogą sobie z tym nie radzić. A co to jest opiekun faktyczny?
3: To jest takie pojęcie, które pojawiło się w ustawie o prawach pacjenta, również ono się pojawia w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, że jest to osoba, która może sprawować opiekę nad osobą, ale bez obowiązku ustawowego, i tutaj jest taki element stałej opieki. Często się tak zdarza, że pacjenci, jeżeli uważa, że to jest to mój mąż, czy moja żona, to no ja jestem w jakiś sposób, moja żona jest w ciężkiej sytuacji, powinienem się nią opiekować i podejmować za nią decyzję. Niestety, opiekun faktyczny, mąż, gdyby ten mąż, nawet on nie będą starsze, dorosłe dzieci, starszych rodziców nie będą opiekunami faktycznymi w stricte znaczeniu tym kodeksowym, dlatego że tak jak powiedziałam, ten element stałej opieki, czyli jeżeli mam, mąż może być opiekunem faktycznym w sytuacji, kiedy na przykład osoba jest po jakąś niepełnosprawnością i ten mąż się cały czas na skutek opiekuje tym żoną, to wtedy on spełnia ten wymóg tego opiekuna faktycznego. Natomiast już na przykład osoba, która zauważy na piaskownicy dzieci, że jedno dziecko uderzyło łopatką, drugie dochodzi do jakiegoś krwotoku z nosa i tak dalej, ta osoba zabiera to dziecko na SOR, ona nie jest opiekunem faktycznym. Jedyny przywilej z tego opiekuna faktycznego jest taki, że opiekun faktyczny może wyrazić zgodę na badania, na nic więcej.
2: A to w takim razie kto może być tym opiekunem faktycznym?
3: To właśnie tak jak powiedziałam, ktoś, kto opiekuje się przez dłuższy czas, okres czasu tą osobą. Okay. Stale się opiekuje, nie w takich relacjach normalnych, rodzinnych, tylko że po prostu skupia się na leczeniu, jakby na stałej opiece nad tym pacjentem. To wtedy będzie ten element opiekuna faktycznego. No taka niestety dziwna regulacja. Natomiast no często pacjenci, rodziny pacjentów mówią, no ale tak, ale jak ja nie mogę podjąć decyzji, skoro ja się tą osobą opiekuję, tak? Jeżeli opiekuje się w takim znaczeniu, jak powiedziałam, że to jest stała opieka pielęgnacyjna i tak dalej, to on spełnia te znamiona. Natomiast gdy sobie żyjemy razem w wspólnym gospodarstwie, to nie wypełniam tych znamion opiekuna faktycznego. I tu jest duży problem właśnie w takich sytuacjach. Nie ma w Polsce oświadczeń na przyszłość, czyli tych pro futuro, które funkcjonują w wielu krajach, że będąc świadomy, wyrażam zgodę, co w jakiej sytuacji może się zdarzyć. I tak samo nie ma pełnomocnictwa do decydowania o tym, że ja upoważniam kogoś bliskiego do tego, żeby w sytuacji, kiedy będę nieświadoma, nieprzytomna, że ktoś będzie decydował o moim życiu i zdrowiu.
2: No trochę tych problemów, takich luk prawnych pozostało.
3: Oczywiście, nowelizacja ustawy już o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta była kilkukrotnie, natomiast to jest tak szeroka dziedzina, że nie da się wszystkich kwestii uregulować, ale mówię, tutaj przede wszystkim uważam, że tutaj rola nas, pracowników sektora medycznego jest istotna, aby wspierać pacjentów, ich rodziny w podejmowaniu różnych decyzji, bo mówię, zawsze to jest taka sytuacja, że człowiek znajduje się w nowym środowisku, w nowym otoczeniu, czasami sama sytuacja, że jestem chora, jest w jakiś sposób dla mnie
2: już trudna
3: i dlatego ciężko jest tutaj pozostać obojętnym na tą sytuację pacjenta i nie podejmować żadnych działań, więc odrobina empatii jak najbardziej jest wskazana.
2: Pani Ado, jeszcze tak na koniec bardzo krótko poproszę. Kiedy te prawa jednak zostały naruszone, gdzie pacjent może się zgłosić? Oczywiście Rzecznik Praw Pacjenta w każdym szpitalu, tak?
3: Tak, Rzecznik Praw Pacjenta w każdym szpitalu. Oczywiście może bezpośrednio do ordynatora, dyrektora, do Rzecznika Praw Pacjenta, w Warszawie. Może też złożyć do organów nadzorczych szpitali, czyli na przykład złożyć skargę do Urzędu Marszałkowskiego czy do innej instytucji, tam komu dany szpital podlega. Ewentualnie, jeżeli doszło faktycznie do dużego naruszenia, oczywiście wystąpić z powództwem cywilnym o zadośćuczynienie i zapłatę jakiegoś odszkodowania.
2: Ale oby te przepisy pozostawały martwe, tak? Aby nikt nie musiał takiej ścieżki poznawać. Dziękuję serdecznie. Szeroki temat, tak jak szerokim tematem są w ogóle prawa pacjenta. Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik Zarządu do Spraw Praw Pacjenta w Sobrawskim Centrum Medycznym w KUP, była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
2: I zapraszam ponownie. Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
2: Już nie będę długo odwlekała naszej wizyty. Myślę, że prawa pacjenta, jeśli chodzi o dzieci, to będzie kolejny temat, z którym Panią tutaj zaproszę. Dobrze?
3: Dobrze, zgadzam się.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
0: Po reklamie.
4: To Radio Opole. Jesteśmy na 103.2 FM w systemie DAB Plus w internecie. Zbliża się godzina 14, a zatem pora na wiadomości. W Opolu trwają wojewódzkie mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy. Rywalizują uczniowie szkół średnich. Poszukiwana 12-latka z Krakowa nie żyje. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Nieznany dron rozbił się na Łotwie.
5: Wiadomości Radio Opole.
4: Joanna Matlak, zapraszam. 32. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK weszły w etap wojewódzki. Zespoły ratownicze ze szkół średnich z całego regionu rywalizują o najwyższe laury. Rywalizacja odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Zwycięstwo w zawodach to jedno, ale nabyta wiedza jest najważniejsza, podkreśla Dawid Droszcz, dyrektor oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu.
6: Może się przydać każdemu i fajnie by było, żeby każdy ją miał, ale nie musiał ją w praktyce stosować.
7: Marek Flakowski, sędzia główny mistrzostw. Muszą wszystkie scenki, a jest ich 5 wypadkowych, wykonać się najlepiej bez błędu.
8: Jagoda Żowska, jesteśmy z drugiego liceum ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkaliśmy się z sytuacją wypadku samochodowego, w którym musieliśmy zabezpieczyć 3 poszkodowane kobiety różnymi urazami. Głównie były to urazy głowy, tak jak krwotok z nosa, czy krwotok z łuku brzuchowego.
9: Media Samson. To bardzo potrzebna życiowa wiedza, nawet takie same podstawy. Niby mówi się, że tylko wystarczy zadzwonić po pogodę, ale każde działanie podjęte zwiększa szanse na przeżycie. Emilia Studło. Warto znać się na przepisach pierwszej pomocy, warto znać się, jak udzielić poszkodowanemu tej pomocy, pomagać innym ludziom w takiej sytuacji.
4: Zwycięzcy etapów wojewódzkich będą reprezentować region na krajowym czempionacie, a te relacje przygotował Adam Wołek.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Poszukiwana 12-latka z Krakowa nie żyje. Przed południem w Lesie Wolskim odnaleziono ciało dziewczyny. Na miejsce skierowano policjantów, którzy wstępnie potwierdzili, że rysopis i ubranie wskazują na to, że zwłoki należą do zaginionej w czwartek dziewczynki. Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło mówiła w TVP Info, że trwają czynności identyfikacyjne.
10: Na miejscu pracuje prokurator, na miejscu pracuje grupa oględzinowa. Teren został odgrodzony i policjanci wykonują swoje czynności. Najprawdopodobniej ciało będzie przekazane przez prokuratora na sekcję, która odpowie tutaj na temat przyczyn zgonu. Wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tutaj udziału osób trzecich, natomiast nigdy tego nie można wykluczyć.
4: Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Nieznany dron rozbił się na południowym wschodzie Łotwy. Służby przekazały, że nikomu nic się nie stało.
11: Łotewskie media przekazały, że dron wpadł rano do jeziora Dridzis w pobliżu miasta Krasław. Zgodnie z przekazanymi informacjami, bezzałogowiec miał eksplodować przy uderzeniu o taflę wody. Informacje o zdarzeniu służby otrzymały od mieszkańców. Na miejscu odnaleziono szczątki obiektu. Do akcji skierowano dodatkowe siły. W działaniach wzięli udział policjanci wyposażeni w drony, straż pożarna oraz wojsko łotewskie. Do mieszkańców zaapelowano, by nie zbliżali się do miejsca incydentu oraz śledzili oficjalne komunikaty. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: W ostatnich dniach łotewskie służby kilkukrotnie reagowały na zagrożenia związane z dronami wykorzystywanymi podczas ataków na cele w Rosji. W tym tygodniu na wschodzie kraju wojsko kilka razy wysyłało alerty do mieszkańców, apelując o znalezienie bezpiecznego miejsca schronienia.
3: To są wiadomości Radio Opole.
4: 600 ton masy bitumicznej dziennie trafia na najazdy nowego wiaduktu nad ulicą Partyzancką w Opolu Sławicach. Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że wzmożone asfaltowanie będzie prowadzone do 3 czerwca. Później rozpoczną się roboty związane z układaniem masy ścieralnej. Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką to jedno z trzech zadań realizowanych w ramach projektu Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu Brzoskach. Koszt zadania to niecałe 66 milionów złotych, a planowane zakończenie inwestycji to przełom sierpnia i września.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 22 stopnie w tej chwili na termometrach w Opolu. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Maksymalnie dzisiaj 24 stopnie. Wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy małe zachmurzenie, ale uwaga, jutro nad ranem lokalnie na południu regionu krótkotrwałe mgły, które mogą ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, zachodni. Ja za dziś dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Katarzyna Plewnia.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
0: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.

0: Druga godzina audycji ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam i przed nami kolejny temat. Ze mną nowy gość, doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: To medyk nuklearny, internista, endokrynolog, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Ale dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na endokrynologii, bo tak jak zapowiadałam przed godziną, będziemy rozmawiać o tarczycy, o problemach z tarczycą. I myślę sobie, że może połowa, może 3/4 ludzi ma problemy z tarczycą. Z czego to wynika, jakie to problemy, co się dzieje w tym społeczeństwie, że albo łykamy leki związane z Hashimoto, albo mamy nadczynność, niedoczynność. No właśnie, co się dzieje, że ta tarczyca się tak odzywa? Co to w ogóle jest tarczyca? Może powinniśmy od tego zacząć?
1: Spróbujemy to może usystematyzować. Tarczyca nie jest chorobą, bo czasami pacjenci pytają, czy ja mam tarczycę. No tak, i oby zdrową. Tarczyca jest narządem wydzielania wewnętrznego. Czyli to jest taki narząd, który nazywamy gruczołem, który wydziela dwie substancje. No, z grubsza mówiąc, tyroksynę i trójjodotyroninę. Te substancje dostają się do układu krążenia, z tym układem krążenia rozchodzą się po całym naszym ciele. Dochodzą do każdej jednej komórki, w której regulują produkcję energii, regulują przemianę materii. Ale nie mówię tutaj o zaparciach, tylko wewnątrzkomórkową przemianę materii. A zatem zawiadują pracą poszczególnych komórek w bardzo istotny sposób. Nie może być ich zatem za dużo, nie może być ich zatem za mało, bo jeżeli jest ich za dużo, to jest źle, mówimy wtedy o nadczynności. Jeżeli jest ich za mało, to też jest źle, bo mówimy wtedy o niedoczynności, o objawach powiem za chwilę. Wydzielanie hormonów tarczycowych jest precyzyjnie regulowane przez ośrodki wyższe. Takim ośrodkiem nadzorującym pracę tarczycy jest przysadka mózgowa. Proszę sobie wyobrazić taki orzeszek laskowy, który jest włożony w centralny system nerwowy, znajduje się koło mózgu i to jest cały system razem z podwzgórzem nadzoru nad naszym układem endokrynnym. I ten nadzór wygląda mniej więcej tak. Weźmy pod rozwagę departament tarczycowy. Hormonem wydzielanym przez przysadkę mózgową jest TSH. To jest hormon tyrootropowy. On pełni rolę nadzorczą nad pracą tarczycy. To jest hormon, który my bardzo często oznaczamy w naszych badaniach laboratoryjnych, mylnie sądząc, że jest to hormon tarczycowy. Nie. To jest hormon nadzorujący pracę tarczycy. Ten nadzór wygląda mniej więcej w ten sposób. Jeżeli hormonów tarczycowych jest za dużo, tarczyca jest nadczynna, jest pracoholiczką, pracuje za dużo, tak jak część z nas w społeczeństwie. Wówczas w układzie krążenia znajduje się za dużo hormonów, układ bodźcowy to odbiera, organizm czuje się źle, ale przysadka mózgowa też odbiera i wówczas redukuje wydzielanie TSH, czyli hormonu tyreotropowego. Dlaczego? Bo nie chce dodatkowo stymulować pracy tarczycy, bo nie chce, mówiąc przysłowiowo, dolewać oliwy do ognia. Dlatego też, jeżeli my oznaczymy stężenie TSH i będzie ono miało niską, poniżej dolnej granicy normy wartość, będzie to świadczyło o nadmiarze hormonów tarczycowych, o nadczynności tarczycy albo w przypadku, kiedy stosujemy tyroksynę w celach medycznych, o tym, że przeholowaliśmy z dawką.
0: Panie doktorze, ale to w takim razie, to może my mamy problem nie z tarczycą, tylko z przysadką?
1: Absolutnie nie, nie idźmy w tą drogę. Bo z drugiej strony, mówiąc o tej regulacji, kontynuując ten wątek, jeżeli hormonów tarczycowych brakuje, to w tym momencie przysadka mózgowa się wkurza. No jak to? Organizm potrzebuje więcej. Tarczyca nie pracuje. No weź się tarczyco, weź pozbieraj i zacznij pracować. Zwiększa się wtedy wydzielanie TSH, zwiększa się wydzielanie hormonu tyreotropowego po to, żeby tarczycę pobudzić do pracy. Ale tarczyca jest chora. Tarczycy nie ma, bo niedoczynność i nadczynność tarczycy nie jest chorobą samą w sobie. Jeżeli my obserwujemy w naszych badaniach laboratoryjnych podwyższone stężenie TSH, to znaczy, że organizm potrzebuje więcej, mówimy wtedy o niedoczynności. Ale ani niedoczynność tarczycy, ani nadczynność tarczycy nie jest chorobą samą w sobie.
0: No właśnie, a my tak często to odbieramy, że ta nadczynność, czy też niedoczynność, że to jest jednostka chorobowa.
1: Dokładnie, ale tak nie jest. Ponieważ proszę sobie wyobrazić sytuacje, jakie prowadzą do niedoczynności tarczycy. No oczywiście, jeżeli ktoś jest poddawany operacji, jeżeli chirurg usuwa całą tarczycę, no to nie będzie źródła produkcji hormonów. Więc de facto mamy do czynienia z niedoczynnością i musimy ten niedobór hormonów w jakiś sposób zrefundować. Podając oczywiście hormony. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że lecząc w zakładzie medycyny nuklearnej jodem radioaktywnym prowadzimy do niedoczynności na skutek zniszczenia, ale jest to efekt celowy, to wówczas też mamy niedobór hormonów tarczycowych, czyli druga przyczyna, która prowadzi do niedoczynności. Taką powszechną przyczyną niedoczynności tarczycy jest choroba Hashimoto. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy na pewno, bo jest on jak najbardziej warty zgłębienia. Jest to stan, który stopniowo powoduje zniszczenie tkanki tarczycowej i w pewnym momencie prowadzi do niedoczynności. Tak samo z nadczynnością.
2: W takim razie, jak się czują pacjenci z niedoczynnością tarczycy, a jak się czują pacjenci z nadczynnością tarczycy? Czy te objawy są podobne?
1: W części tak, ale różnią się też w sposób istotny, bo zwróćmy uwagę na to, co powiedziałem na samym wstępie. Hormony tarczycowe regulują pracę naszego organizmu poprzez hormony, poprzez regulację procesów metabolicznych. Jeżeli my mamy hormonów za dużo, mówimy w tej chwili o nadczynności tarczycy, jeżeli tych hormonów ustroju jest za dużo,

0: Człowiek, który wykazuje niedoczynność tarczycy, staje się bardziej leniwy, zmęczony, ma pogorszoną tolerancję wysiłku, bardziej jest senny, ma trudności w koncentracji i oczywiście przybiera masę ciała.
1: Tak, jak to się mówi, tyje z powietrza.
0: Dokładnie, ale są to objawy, które mogą występować w innych sytuacjach. Bo zmęczony jestem, gdyż miałem ciężki dzień, bo zmęczony jestem, bo miałem kłótnię z szefem, bo zmęczony jestem, bo pracuję za dużo albo musiałem przekopać ogródek.
1: No właśnie, te objawy, one wcale nie muszą wskazywać i dawać nam do myślenia, że to są jakieś problemy z ciała, tylko właśnie, to mogą być jakieś problemy związane z naszym trybem życia. Czy to praca, stres nadmierny, a czy od tego stresu tarczyca też może chorować?
0: To znaczy stres jest narzędziem adaptacyjnym organizmu, czyli stres ma nas przygotować do jakiejś sytuacji, powiedzmy sobie, nietypowej.
1: No ale taki nadmierny stres.
0: Nadmierny stres też nie jest zły, jeżeli trwa krótko, bo stres to zwierzę przed walką, człowiek przed egzaminem, tak. Tak to mniej więcej wygląda, natomiast jeżeli ten egzamin zostanie zdany, stres ustępuje i jest okej. Natomiast przewlekły stres nie jest dobry dla żadnego narządu, dla tarczycy, dla innych narządów wydzielania wewnętrznego i dla organizmu tak. A tak jeszcze wracając do objawu, bo zapytała pani, czy są objawy wspólne w przypadku niedoczynności i nadczynności tarczycy, owszem są. Jest to zmęczenie. Zmęczenie jest bardzo niecharakterystycznym objawem, który występuje nie tylko w schorzeniach tarczycowych, ale w całym szeregu chorób internistycznych także. Takim objawem wspólnym niedoczynności i nadczynności tarczycy jest nadciśnienie tętnicze. Ale w przypadku nadczynności tarczycy amplituda ciśnienia jest duża, czyli obserwujemy ciśnienie na przykład 180 na 40. Natomiast w przypadku niedoczynności tarczycy obserwujemy wartości ciśnienia o mniejszej amplitudzie, czyli na przykład wartości ciśnienia 150 na 110. To jest taka różnica. Kołatania serca też mogą wystąpić zarówno w nadczynności tarczycy. Napadowe migotanie przedsionków jest takim sztandarowym przykładem, chociaż jedynie 4% napadowego migotania przedsionków, które trafia na izbę przyjęć, jest spowodowane tarczycą. Natomiast komorowe zaburzenia rytmu serca, to jest taka różnica w badaniu elektrokardiograficznym, one są charakterystyczne dla niedoczynności, więc kołatania serca może pacjent odczuwać zarówno, kiedy tarczyca jest nadczynna, jak też kiedy tarczyca wykazuje zmniejszoną produkcję hormonów.
1: Żeby stwierdzić, czy mamy do czynienia z tarczycą nadczynną czy niedoczynną, badania krwi i badania obrazowe?
0: W pierwszej kolejności badamy krew, ponieważ tak jak wspomniałem, tarczyca jest narządem wydzielającym dwa hormony. Tyroksynę i trijodotironinę. Żeby postawić właściwą diagnozę, czy mamy do czynienia z prawidłową czynnością tarczycy, z niedoczynnością bądź nadczynnością tarczycy, w pierwszej kolejności oznaczamy TSK, czyli ten hormon nadzorujący pracę tarczycy, tyrootropinę i tyroksynę. FT4. To jest taka bliższa nam forma, którą chętnie znamy. Jeżeli obydwa te hormony zawierają się w zakresie normy, w tym momencie informuje nas to, że tarczyca funkcjonuje dobrze, że objawy, które mamy, nie są związane prawdopodobnie z zaburzeniami funkcji tarczycy. Natomiast w przypadku, kiedy hormonów tarczycowych jest za dużo, to mamy konstelację taką, że nasze znane nam FT4 jest podwyższone, a stężenie TSK niskie, bo przysadka mózgowa, która jest źródłem tego hormonu, nie chce dolewać oliwy do ognia, nie chce dodatkowo stymulować tarczycy w warunkach, kiedy tych hormonów jest za dużo. W przypadku zaś, kiedy hormonów tarczycowych brakuje, mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy, wówczas mamy niskie stężenie FT4 albo przy dolnej granicy normy, a stężenie TSH przekracza górną granicę normy. To jest ta wściekła przysadka mózgowa, która mówi: tarczyco, weź się do roboty, zacznij pracować, bo organizm potrzebuje większej ilości hormonów tarczycowych. Czyli taka konstelacja, kiedy mamy wysokie TSH i niskie stężenie FT4, mówi nam, że tarczyca nie funkcjonuje tak, jak powinna. I w tym momencie powinniśmy wdrożyć dalszą diagnostykę, zrobić badanie USG, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że tarczyca może pracować dobrze, a wyglądać inaczej. Czyli badania z krwi informują nas o czynności hormonalnej, o tym, czy mamy nadczynność, prawidłową czynność, czy niedoczynność, o czynności. Natomiast nie informują nas, jak tarczyca wygląda. O tym, żeby zobaczyć, jak tarczyca wygląda, czy jest zmieniona zapalnie, czy ma głuski, czy ma jakieś zmiany niepokojące, może nam powiedzieć tylko i wyłącznie badanie USG. A zatem, żeby ocenić tarczycę w sposób rzetelny, robimy obydwa te badania na początek.
1: Gościem programu jest doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas, medyk nuklearny, internista, endokrynolog, kierujący Zakładem Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Temat tarczyca. Za chwileczkę, panie doktorze, skupimy się już na chorobie Hashimoto. Kto tego nie ma? Już teraz coraz więcej osób. Dlaczego tak się dzieje? O to będę dopytywać. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Niewielki gruczoł w naszej szyi, ale mający ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia. Tarczyca na ten temat, na temat gruczołu tarczowego rozmawiam z doktorem nauk medycznych, z Aleksandrem Skoczelasem. To specjalista medycyny nuklearnej, internista, endokrynolog, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Panie doktorze, temat, myślę, teraz, taka część naszej rozmowy o tarczycy, która zainteresuje bardzo dużą grupę społeczną. Hashimoto, choroba Hashimoto. Skąd jest? Dlaczego tyle osób dookoła ma Hashimoto? Z czego to się bierze?
1: Generalnie rzecz biorąc, jest to choroba występująca dosyć często. Częstość rozpoznania wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, przeżyliśmy epidemię COVID-u, która zmieniła naszą sytuację epidemiologiczną i sprawiła, że wirusy, którym ograniczaliśmy dostęp do naszego organizmu, w pewnym stopniu się uzjadliły. I oprócz prostego zapalenia oskrzeli, oprócz prostej infekcji górnych dróg oddechowych, bardzo często atakują naszą tarczycę również. I w przypadku COVID-u na przykład, przebytego COVID-u, dane naukowe mówią o 20-25% chorych, których po przebytym COVID-zie dochodzi do zapalenia tarczycy. Ale jest to takie zapalenie destrukcyjne, o którym powiemy może w dalszej części naszej rozmowy, bo jest to zapalenie, z którego w zasadzie tarczyca się regeneruje i zdrowieje. Natomiast u 5% osób po COVID-zie, ale też w przypadku innych infekcji, dochodzi do zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego, który zaczyna być autoagresywny.
0: Czyli to może być też po grypie na przykład, tak?
1: Po grypie, po jakiejś innej infekcji, po paragrypie, po różnych innych wirusowych infekcjach najczęściej. Ale też Yersinia do tego może prowadzić, czasami Borrelia też, na skutek takiego zjawiska, które my nazywamy mimikrą antygenową. Bo polega to na tym, że niektóre mikroorganizmy, niektóre bakterie mają wspólne antygeny, czyli wspólne białka podobne do naszych białek. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy infekcję, załóżmy wirusową czy bakteryjną, i organizm, jako aktywując układ odpornościowy, spowoduje powstanie przeciwciał przeciwko temu właśnie białku. I co wtedy? Bakterie, mówiąc kolokwialnie, trafia szlak. Natomiast później, jeżeli infekcja zostaje zażegnana, te przeciwciała zaczynają szukać podobnych białek w naszym organizmie i zwracają się w tym momencie na przykład przeciwko naszej tarczycy, inicjując w jej obrębie stan zapalny. Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy opisał kiedyś przed wielu, wielu laty pan profesor Hakaru Hashimoto. Był on skromnym Japończykiem i na pewno nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo popularne jego nazwisko stanie się w populacji całego świata. Bo chorobę, którą opisał, obserwujemy teraz. Jest to bardzo często spowodowane zaburzeniami funkcjonowania układu odpornościowego, czyli sytuacją taką, gdzie układ odpornościowy traktuje naszą tarczycę jako taką wielką bakterię, którą należy zniszczyć. Więc skoro bakterię trzeba zniszczyć, atakujemy ją przeciwciałami, inicjujemy stan zapalny w obrębie tarczycy. Jak w wstępie powiedziałem, że niedoczynność tarczycy jest konsekwencją pewnych procesów chorobowych. Chirurga, który wyciął tarczycę, choroby Hashimoto, które tą tarczycę zniszczyła, tak właśnie w przebiegu choroby Hashimoto dochodzi do zniszczenia. Choroba Hashimoto jest bardzo podobna do reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów kojarzy nam się z zaburzoną strukturą stawu, z zaburzoną funkcją stawu, z takimi nawet powykręcanymi dłońmi w przypadkach zaniedbanych reumatologicznie. To jest mniej więcej choroba, która jest z tego samego kręgu, tylko zwróćmy uwagę, że problem choroby Hashimoto dotyczy tarczycy, czyli dotyczy małego narządu na szyi, który wydziela dwa bardzo ważne hormony. Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli w tarczycy powstaje zapalenie, to dochodzi do dwóch konsekwencji. Mianowicie po pierwsze, zmniejsza się liczba komórek, no bo zapalenie przewlekłe niszczy komórkę, a co za tym idzie, zmienia się struktura narządu. Narząd włóknieje, narząd wykazuje zmiany wsteczne, narząd robi się mały, ponieważ jeżeli zmniejsza się liczba komórek, to zmniejsza się też objętość narządu, na który te komórki się składają. Drugą konsekwencją jest to, że brakuje hormonów, no bo jeżeli w tarczycy nie ma kto pracować, to w tym momencie zaczyna brakować hormonów. Więc proces chorobowy, który jest ograniczony do niewielkiego narządu wydzielania wewnętrznego, może prowadzić do konsekwencji dotyczących całego organizmu. Dlaczego? Ponieważ hormony tarczycowe, hormony, które normalnie powinny być wydzielane w odpowiedniej ilości w tarczycy, są wydzielane w sposób nieodpowiedni, nieadekwatnie do zapotrzebowania. Ten proces przebiega zazwyczaj bardzo powoli. nie jest to, rzadko bywa tak, że w ciągu 3 miesięcy tarczyca przestaje funkcjonować. To nie jest na zasadzie włączenia i wyłączenia światła. Czyli w zasadzie my obserwujemy stopniowe obumieranie tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto.
0: No i tutaj myślę, że tak sprawa się komplikuje, bo dobrze, brakuje hormonów. Jeżeli jest diagnozowana choroba Hashimoto, no to lekarz co robi? Przepisuje te hormony, tak? Żeby uzupełnić ich braki. Ale to jest skutek, a co z przyczyną? Czy wy, lekarze, jesteście w stanie powstrzymać ten proces atakowania przez organizm tarczycy?
1: Niestety nie. To jest odpowiedź smutna. Leczenie, które wdrażamy, to jest nic innego jak oszustwo. Oszukujemy organizm, bo na tym to leczenie polega. Stosujemy w leczeniu tyroksynę, czyli ten hormon, który jest wydzielany przez tarczycę, żeby organizm myślał, że funkcja tarczycy jest odpowiednia, żeby organizm dostawał tyle hormonów, ile aktualnie potrzebuje.
0: Żeby ten pacjent dobrze się czuł, bo on się źle czuje, on się czuje zmęczony, tyje, te wszystkie objawy, o których pan mówił w pierwszej części naszej rozmowy, nie?
1: Tak, bo te objawy są związane z niedoborem hormonów tarczycowych. Mhm. Jeżeli my w formie tabletki te hormony zwrócimy, to wtedy organizm myśli, ten cały układ, o którym wspomniałem, przysadkowo podwzgórzowy, będzie odbierał właściwy sygnał. Czyli będzie myślał tak, że tarczyca hula w najlepsze. Natomiast leczenie tyroksyną to oszustwo. Czyli my dajemy taką dawkę, która stanowi różnicę między tym, co tarczyca jest aktualnie w stanie z siebie dać, a tym, co organizm potrzebuje. Żeby to, co na przykład pacjent zjadł w tabletce, plus to, co naprodukowała tarczyca, spowodowało wyrównanie gospodarki hormonami. A kiedy ona będzie wyrównana? Ono będzie wtedy, kiedy stężenie TSH będzie w granicach normy. Wczesne rozpoznanie, kontynuując wątek, wynika w tej chwili z tego, że mamy dużą dostępność diagnostyczną. Żeby rozpoznać chorobę Hashimoto, oznaczamy stężenie TSH i przede wszystkim przeciwciała przeciw tarczycom, przeciwko peroksydazie tarczycowej, przeciwko tyroglobulinie, czyli te ciała przeciwciała, które przeciwko tarczycy produkuje układ odpornościowy. Więc jeżeli my mamy sytuację taką, kiedy mamy obecne przeciwciała, tutaj chciałbym powiedzieć, że miano przeciwciał nie ma znaczenia klinicznego. Czy tych przeciwciał jest 90, 900 czy 9000, nie ma to znaczenia, ponieważ obecność przeciwciał traktujemy zero-jedynkowo. Są przeciwciała, jest problem, my ten problem monitorujemy, umiemy się z nim zmierzyć.
0: Czy tylko COVID jest przyczyną tych problemów z tarczycą i choroby Hashimoto? Co jeszcze leży właśnie, co jest wśród przyczyn?
1: To znaczy bardzo często też są to podłoże genetyczne, bowiem obserwujemy rodziny, u których z pokolenia na pokolenie ta choroba występuje. Nie jest to jednak choroba dziedziczna, bo zwróćmy uwagę, że ktoś może mieć reumatoidalne zapalenie stawów, a drugi członek rodziny będzie miał chorobę Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy, a jeszcze inny chorobę Graysa związany z nadczynnością z przyczyn immunologicznych.
0: A na przykład jeśli chodzi o jod, tak? Mamy w soli jod teraz. W sklepach jest dostępna sól jodowana, żeby rozwiązać pewne problemy zdrowotne, społeczne, ale jest też tego pewna cena. Czy choroba Hashimoto może być związana z jodem występującym w soli? Też w jakiś sposób?
1: To znaczy na początku trzeba zapytać, dlaczego ten jod został wprowadzony. Zanim został wprowadzony jod, bardzo częstym problemem zdrowotnym, jeżeli chodzi o tarczycę, było wole guskowe. Wole guskowe to jest odrębna choroba tarczycy, o którym myślę, że jeszcze za chwileczkę porozmawiamy.
0: I kiedyś tych przypadków było bardzo dużo.
1: Jeżeli chodzi o wolę, tak, jak najbardziej. Drugim przypadkiem, który, że tak powiem, był podstawą do włączenia jodu elementarnego do soli kuchennej, był rak tarczycy. I w przeszłości obserwowaliśmy bardziej złośliwą postać tego raka, raka pęcherzykowego, więc wprowadzono jod po to, żeby działać prewencyjnie, jeżeli chodzi o wole guskowe i żeby działać prewencyjnie, jeżeli chodzi o raka tarczycy.
0: Tak, daleko mieszkamy od morza, tak? Tego jodu tutaj rzeczywiście w naszym rejonie brakowało.
1: I to znaczy, w tej chwili proszę pamiętać o jednej rzeczy, że Polska nie jest już krajem z niedoborem jodu. Poza jakimiś regionami górskimi, gdzie faktycznie tego jodu może brakować, my mamy od 1997 roku jodowaną sól, więc ten jod w populacji jest w wystarczającej ilości. Poza solą źródłem jodu są warzywa, są owoce, które my chętnie spożywamy, troszkę nasza dieta się zmieniła w tym względzie, więc nie mamy niedoboru jodu. Owszem, nadmiar jodu może prowadzić do zaburzeń immunologicznych. Jeżeli ktoś będzie się smarował jodyną, takie przypadki bywały. Jeżeli ktoś będzie pił płyn Lugola, zwłaszcza jeżeli już ma stan zapalny, to pogorszy funkcję tarczycy. Bo tarczyca z chorobą Hashimoto jest szczególnie wrażliwa na nadmiar jodu i może to doprowadzić do niedoczynności na skutek odpowiednich mechanizmów.
0: To nie znaczy, że my teraz zarzucamy sól jodowaną?
1: Absolutnie nie.
0: ona jest nam potrzebna. A na przykład nasz sposób życia, stres, może wpływać na układ ten immunologiczny organizmu i że dochodzi do tych chorób autoimmunologicznych, w tym do Hashimoto?
1: Ależ oczywiście, ponieważ stres jest związany z wydzielaniem kortyzolu, który hamuje nasz układ odpornościowy. I problem pojawia się nie wtedy, kiedy ten układ jest zahamowany, ale wtedy, kiedy praktycznie rzecz biorąc ten stres mija. Takim przykładem jest na przykład ciąża. W ciąży dochodzi do takiej rozwoju tolerancji immunologicznej na skutek gry hormonalnej, po to, żeby układ odpornościowy, powiedzmy sobie, tolerował obcy antygenowy organizm dziecka. Natomiast po zakończeniu ciąży, jakieś 3 miesiące później, zaczyna się problem, bo czasami zdarza się tak, że układ odpornościowy widzi coraz ostrzej i wtedy na przykład zauważa, że jest coś takiego jak tarczyca i powoduje poporodowe zapalenie tarczycy i to jest mniej więcej w naszej populacji, dotyczy 17% kobiet.
0: Mhm. Czyli panie doktorze, kończąc wątek Hashimoto, chociaż o Hashimoto można by było jeszcze więcej opowiadać, myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Diagnoza, badania krwi, badania obrazowe, jeżeli czujemy się w jakiś sposób osłabieni, źle, jest problem z przybieraniem na wadze, mamy te kołatania serca, inne dolegliwości, o których pan doktor mówił, warto porozmawiać z internistą, żeby sprawdzić, czy to nie jest niedoczynność tarczycy wynikająca właśnie z choroby Hashimoto, tak?
1: My bardzo często rozpoznajemy chorobę Hashimoto na bardzo wczesnym stadium. Kiedy mamy prawidłowe stężenie TSH, obecne przeciwciała, świadczy to o tym, że choroba jest, ale tarczyca sobie z tą chorobą świetnie radzi. Leczenie włączamy, o którym wspomniałem wcześniej, dopiero w momencie, kiedy stężenie TSH, które mówi nam, jak tarczyca pracuje, czy jest nadczynna, czy jest niedoczynna, dopiero jak stężenie TSH przekroczy górną granicę norm. Sama obecność przeciwciał statystycznie mówi, że u 87% osób dojdzie do niedoczynności, ale nie wiemy za bardzo kiedy, czy za 5 lat, czy za 10 lat, czy za 15, jak do tej niedoczynności dojdzie. Wtedy włączamy hormony tarczycowe, a takim postępowaniem profilaktycznym jest podaż selenu i jest odpowiednie wyrównanie niedoboru witaminy D.
0: Jeszcze mam jedno pytanie, ale zostawię je po przerwie. Ze mną w studiu doktor nauk medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, gdzie kieruje Zakładem Medycyny Nuklearnej. Wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu cały czas internista, endokrynolog, medyk nuklearny, doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. To jeszcze wracając na chwileczkę do choroby Hashimoto. Jeżeli już jest ta diagnoza, jesteśmy zalekowani jako pacjenci, czy ten pacjent jest skazany na łykanie tych hormonów do końca życia? No każde leki mają też jakieś swoje skutki uboczne. Co właśnie z tym leczeniem choroby Hashimoto? No bo przyczyn nie możecie wpłynąć na organizm, żeby on przestał atakować tę tarczycę.
1: Dziękuję za to pytanie, bo spróbuję na nie odpowiedzieć od samego początku. Rozpoznajemy chorobę Hashimoto na wczesnym etapie. Czyli mamy sytuację taką, kiedy mamy stężenie TSH prawidłowe w zakresie normy i mamy obecne przeciwciała. Miano przeciwciał, jak wspomniałem wcześniej, nie ma wpływu na przebieg choroby. Więc te miano przeciwciał informuje nas, że jest problem. Więc jeżeli mamy sytuację taką, że mamy prawidłowe stężenie TSH i wysokie przeciwciała, to jest to wskazanie do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do monitorowania stężenia TSH. I na początku proponowałbym 2 razy w roku, bo tak jak powiedziałem, my nie wiemy, czy przy przeciwciałach takich a takich będziemy mieli szybki postęp choroby, czy ta choroba będzie raczej takim o przebiegu bardzo tlącym się i do niedoczynności tarczycy doprowadzi za jakieś 5 czy 10 lat. Statystyka mówi w ten sposób, że jeżeli są obecne przeciwciała i jest stężenie TSH, to generalnie u 87% osób wystąpi w którymś punkcie życia niedoczynność tarczycy, ale 13% osób będzie miało obecne przeciwciała, prawidłowe stężenie TSH do końca życia, więc ta grupa osób na pewno nie będzie wymagała leczenia hormonami. Jeżeli na skutek naszego monitorowania stężenia TSH, oznaczenia tego stężenia TSH raz w roku przynajmniej, a optymalnie 2 razy w roku, w którymś momencie zaobserwujemy trend, że stężenie TSH będzie nam narastać 2,5, 2,8, 3,5, przekroczy w końcu górną granicę normy, to będzie to ten moment, w którym należy włączyć hormony tarczycowe, czyli tyroksynę. Pytała Pani o powikłania. Hormony, które my stosujemy w leczeniu praktycznie niedoczynności tarczycy, są hormonami, które normalnie tarczyca produkuje, więc nie musimy się ich obawiać. Czasami nie tolerujemy jednego preparatu bądź drugiego, które są dostępne na rynku, ale wcale nie wynika to z nietolerancji substancji czynnej, jaką jest tyroksyna, czyli nasze popularne FT4, ale z nietolerancji substancji dodatkowych, które są zawarte w tabletce. Więc jeżeli już włączamy leczenie, poprawiają nam się wyniki, to nie róbmy tego błędu, że jak mamy dobre wyniki, odstawimy lek. Ponieważ pamiętajmy o tym, że nasze leczenie to oszustwo. Mamy organizm oszukiwać i to oszustwo ma być oszustwem perfekcyjnym, a zatem dostosować tak dawkę leku, żeby stężenie TSH u osób młodych było w granicach normy. U osób w wieku starszym, po 80 roku życia, to górna granica normy jest 6. To pamiętajmy o tym, że te zakresy normy różnią się zarówno u dzieci, jak i u osób starszych, bo też dążymy, to są nasze cele terapeutyczne.
0: A co pacjent może zrobić, żeby wspomóc organizm? No, mniej stresu pewnie zaraz pan doktor powie.
1: Mniej stresu na pewno też. Suplementacja witaminy D. Jak najbardziej witamina D w endokrynologii współczesnej traktowana jest bardziej jako hormon, który ma też swój punkt uchwytu w układzie odpornościowym i niedobór witaminy D prowadzi do zaburzeń immunologicznych, skłania do schorzeń z autoagresji. Drugą rzeczą to jest niedobór selenu. Niedobór selenu w Europie jest powszechny, w Stanach Zjednoczonych selenu jest wszędzie za dużo. Więc jeżeli od czasu do czasu zjemy orzechy brazylijskie albo na przykład zakupimy sobie suplement diety zawierający selen od czasu do czasu, nie w terapii, to jest to dobra profilaktyka.
0: Czyli też taka dieta przeciwzapalna, tak to chyba dietetycy określają, zresztą na ten temat robiłam. Tak, taka zdrowa, prawidłowa dieta, warto
1: dieta zdrowego
0: gdzieś...
1: człowieka. Tak, i tutaj Pani Jutrza, bardzo ważny temat. Nie ma jakiejś określonej diety w przypadku schorzeń tarczycy. Zawsze rekomendujemy dietę zdrowego człowieka.
0: Panie doktorze, a czy na przykład choroba Hashimoto może prowadzić do tego, że na tej tarczycy się guzki pojawiają? Bo rzeczywiście jak pacjenci idą, mają zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, no nagle w pewnym momencie mogą usłyszeć od endokrynologa, o, ale tutaj się guzki powiększają. Czy to wynika z choroby Hashimoto?
1: Już tłumaczę. Sama choroba Hashimoto w badaniu ultrasonograficznym przypomina plaster miodu. Jak plaster miodu wygląda, to jest taki klasyczny obraz choroby Hashimoto w ultrasonografii. Każdy wie, to są takie ciemne oczka, są biała siatka. Tak wygląda mniej więcej choroba Hashimoto. Te białe zmiany to są zwłóknienia, które mogą czasami dawać obraz zmian ogniskowych. Wole guzkowe jest odrębną chorobą. Wole guzkowe to jest inna choroba, która polega na tym, że komórki tarczycowe rozwijają się w sposób niejednorodny. Część z nich rozwija się szybciej, część rozwija się wolniej i te, które się rozwijają szybciej, tworzą po prostu zmiany ogniskowe. Nie lubię nigdy określenia guzki, bo guzki nam się to kojarzą ze zmianą złośliwą, a zmiany złośliwe dotyczą jedynie 5% wola guzkowego.
0: Tak, bardzo, to są na szczęście bardzo rzadkie sytuacje, kiedy ten guzek jest złośliwy, prawda, na tej tarczyce?
1: Jak najbardziej, natomiast sama choroba, czy samo wola guzkowa jest też chorobą niejednorodną, bo blokatora w jednym z płatów. Są osoby takie, które mają ich dwóch, ale są też takie osoby, gdzie tarczyca przypomina kalafior i ta tarczyca rośnie. W tych przypadkach musimy coś zrobić. Oczywiście zawsze badanie ultrasonograficzne pokazuje nam, które z tych zmian mogą być podejrzane. Bo są cechy ultrasonograficzne, które upoważniają nas do tego, żeby myśleć, że ta zmiana może tak do końca łagodna nie jest. Mamy klasyfikację TIRADS, którym się posługujemy i wtedy sięgamy po kolejne narzędzie, po biopsję aspiracyjną cienkiej głowy.
0: Tutaj endokrynolog kieruje się wielkością tych guzów, tych sublokatorów, jak pan ładnie to określił.
1: Nie tylko wielkością, ale są też różne inne cechy, jak zmienność kształtu, rozmyty kształt, hipoechogenność, czyli ciemne te zmiany muszą być, żeby były kandydatami do biopsji. Natomiast pamiętajmy, nie bójmy się tej biopsji.
0: Właśnie o to chciałam zapytać, bo niektórzy pacjenci się boją tej biopsji, że lekarz się wbije tą igłą przez szyję, że to jest jakieś bolesne, że to się rozleje na tarczycy.
1: Oczywiście. Strach jest ludzki, ale nie możemy pozwolić na to, żeby strach uniemożliwił nam korzystanie z właściwych procedur medycznych. Natomiast ja zawsze pacjentom mówię w ten sposób. Biopsję robimy po to, żeby nie operować. Bo kiedyś była sytuacja taka, jeżeli znaleziono w tarczycy guzek, niezależnie od tego, czy miał 5 mm czy 15, kierowano pacjenta już do operacji, bo tam w takim guzku mógł być to guzek złośliwy. W tej chwili, dysponując biopsją aspiracyjną cienkiej głowy, my wiemy wcześniej, które zmiany nadają się do operacji, a które nie. Bo większość zmian, 95% zmian, to są zmiany łagodne. 5% zmian to są zmiany złośliwe. W związku z powyższym te zmiany to są kandydaci jedynie do leczenia operacyjnego. Natomiast jeżeli mamy zmiany łagodne, które powiększają się, gdzie tarczyca rozrasta się, to najbardziej nierozsądną metodą byłoby nie robienie nic. Ja zazwyczaj z pacjentami rozmawiam, przedstawiając dwie opcje terapeutyczne. Bo jeżeli wolę nam się na przestrzeni czasu powiększa, jest to niezależna choroba od choroby Hashimoto, aczkolwiek w wolu może też być proces zapalny. Natomiast jeżeli nam się wolę powiększa, to najbardziej nierozsądną rzeczą jest ucieczka od endokrynologa. Bo oprócz leczenia operacyjnego mamy leczenie jodem radioaktywnym, który też prowadzi do cytoredukcji. W przypadku leczenia operacyjnego wskazaniem do jego są jak najbardziej zmiany podejrzane lub złośliwe, z czym nikt nie dyskutuje. Ale jeżeli wolę jest łagodnej, nie daj Boże, to wolę się jeszcze powiększa, podając jod radioaktywny można zredukować objętość tarczycy ze 100 ml do 20, podając jod raz czy dwa razy na przestrzeni czasowej.
0: I wtedy nie trzeba operować.
1: Dokładnie.
0: A jeżeli jest ten guzek i są jakieś wskazania do zabiegu operacyjnego, to co, cała tarczyca musi być usunięta, czy można tylko te zmiany usunąć?
1: Kiedyś operowano całą tarczycę, kiedyś podawano jod radioaktywny, żeby wyeliminować każdą jedną komórkę wychwytującą jod. Teraz to postępowanie się zmienia, bowiem na skutek profilaktyki jodowej występuje coraz częściej rak brodawkowaty. To jest rak, który jest nowotworem złośliwym, ale ta złośliwość jest raczej taka może niezbyt wielka. Więc leczenie operacyjne jest leczeniem z wyboru, ale czasami to leczenie operacyjne przy zmianach poniżej 1 cm zdiagnozowanych wcześniej na skutek przeprowadzonej biopsji aspiracyjnej cienkiej głowy ograniczony jest zabieg operacyjny do jednego płata. Więc nie cała tarczyca jest operowana. Ale jeżeli zmiany są większe albo zmiany dają już przerzuty do węzłów chłonnych, ten zakres operacyjny jest poszerzany. Decyzja jest podejmowana przez chirurga, który tą operację przeprowadza.
0: Dlatego warto być pod opieką endokrynologa, żeby mieć te guzki pod kontrolą, co by nie dopuszczać do sytuacji, kiedy będzie potrzebny w ogóle zabieg chirurgiczny, bo tutaj na przykład medycyna nuklearna, tak, kłania się i wychodzi naprzeciw.
1: Oczywiście.
0: I pozwala wam zmniejszyć, tak, te stany zapalne.
1: Wolę. Natomiast dlaczego jest konieczna obserwacja tarczycy? Wolę guzkowe jest chorobą całej tarczycy. I to jest tak, jeżeli ktoś ma jednego sublokatora, nie znaczy, że za 10 lat nie pojawi się druga zmiana. Jeżeli pojawi się druga zmiana, trzeba zrobić biopsję, żeby potwierdzić jej łagodny charakter i ją obserwować w ultrasonografii. Natomiast jeżeli ta druga zmiana będzie zmianą potencjalnie złośliwą lub złośliwą, wtedy kierujemy pacjenta do operacji. Dlatego ta obserwacja jest potrzebna.
0: A jak się ma leczenie wola guzkowego, na przykład tym jodem radioaktywnym, do choroby Hashimoto? Bo tutaj jest ten jod, tak? Czy to jest ten sam jod? Właśnie jak to się ma? Pacjenci mogą o to dopytywać.
1: Jasne, oczywiście, bo w profilaktyce wola guskowego stosujemy jod elementarny, czyli taki zwykły jod, który jest pierwiastkiem, który nie promienieje, nie wykazuje radioaktywności. Natomiast jod, który stosujemy w leczeniu, jest jodem 131. Emituje dwa rodzaje promieniowania. Promieniowanie gamma, które służy nam do wykonania scyntygrafii, i promieniowanie beta, które jest promieniowaniem bardzo silnym, ale rozchodzącym się na przestrzeni jedynie 2 mm, czyli tam, gdzie jod jest zdeponowany, a zatem w tarczycy. I tam to promieniowanie beta nam po prostu komórki tarczycowe niszczy.
0: Panie doktorze, te choroby, o których mówiliśmy w tej części, to przede wszystkim takie stany zapalne, tak? W naszej tarczycy, choroba Hashimoto, guski już, to też są stany zapalne, to też wynika...
1: Nie, guski to wynika z zupełnie innej choroby. Ale może być ktoś, kto ma wolę guskowe i pójdzie na bogato, będzie miał również stan zapalny. Nie jest to proste.
0: Nie jest to proste. Profilaktyka, zdrowszy tryb życia, to coś możemy zrobić dla tej naszej tarczycy?
1: Niewątpliwie unikać stresu, stosować zdrową dietę. Od czasu do czasu, zwłaszcza jeżeli ktoś w rodzinie chorował na tarczycę, wykonać badanie proste, badanie TSH, które pokaże nam, jaka jest czynność. Jeżeli to stężenie TSH jest w granicach normy, to znaczy, że czynność tarczycy jest prawidłowa. I to jest bardzo ważny czynnik. Jak często oznaczać? Myślę, że jak ktoś ma chorych w rodzinie z chorobą tarczycy, raz na rok, raz na 2 lata wystarczy. Jeżeli ktoś czuje się dobrze, nie ma żadnych chorób w wywiadzie rodzinnym, albo sam nie przychodził żadnych chorób tarczycy, to myślę, że raz na 5 lat wystarczy.
0: A jest jakiś wiek, w którym pojawia się więcej tych przypadków stanów zapalnych tarczycy? Tutaj...
1: W tej chwili powiedziałbym, że nie ma reguł. Wole guskowe z kolei częściej występuje w wieku starszym, natomiast osoby młode bardzo często, prowadząc aktywny tryb życia, są narażone na działanie właśnie drobnoustrojów i choroba Hashimoto też częściej występuje w tych grupach wiekowych. Natomiast ma to znaczenie przede wszystkim u kobiet, które planują potomstwo, bo też postępowanie profilaktyczne jest u nich bardzo ważne.
0: I podsumowując, jeżeli pacjent właśnie czuje się jakoś tak przewlekle zmęczony, kiedy jest problem z utrzymaniem wagi w jedną lub w drugą stronę, kiedy czuje się gorzej tak psychicznie też nawet, kiedy jest zmęczony tym, że jest zmęczony, to warto pomyśleć o tym, czy nie powinniśmy zrobić badanie związanych z tarczycą, prawda?
1: Jak najbardziej warto, ale proszę pamiętać, że samo zmęczenie jest objawem ogólnym, występującym w różnych schorzeniach, między innymi w otyłości też jest konsekwencją insulinooporności. Zmęczenie jest objawem, który występuje w całym szeregu schorzeń internistycznych i które z tarczycą nie mają nic wspólnego. Tym niemniej jednak, jeżeli oznaczymy stężenie TSH, to stężenie TSH pozwoli nam w różnicowaniu, bo jeżeli wartość TSH będą odbiegały od zakresu normy, wtedy jak najbardziej trzeba wdrożyć dalsze elementy diagnostyki tarczycy.
0: I nie boimy się leczenia, nie boimy się też biopsji, nic
1: absolutnie
0: nie boli. To jest takie...
1: Więcej strachu.
0: Tak, takie badanie, które trwa krótko, jest bezbolesne. Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas, medyk nuklearny, internista, endokrynolog, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie,
1: dziękuję
0: Panie Doktorze.
1: Państwu, dziękuję Pani redaktor.
0: Dziękuję i do zobaczenia. Ja też Państwu mówię do usłyszenia. Dziś w programie to wszystko. Polecamy się za tydzień między 13 a 15. Życzymy przyjemnego weekendu, dużo zdrowia. Marzena Śmierciak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 15 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole, pora na serwis informacyjny. Kilkadziesiąt kilogramów śniętych małych ryb znaleziono nad jeziorem Otmuchowskim. Trwa identyfikacja zwłok nastolatki znalezionej w Krakowie.
5: Wiadomości Radio Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. I od tej ostatniej informacji zaczynamy. Trwa identyfikacja zwłok nastolatki, której ciało znaleziono przed południem w lesie Wolskim w Krakowie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że zwłoki należą do poszukiwanej od czwartku dwunastolatki. Wskazują na to ubranie i rysopis dziewczyny. Jak poinformowała Katarzyna Cisło z małopolskiej policji, ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym dla pieszych i samochodów zakrzewionym miejscu. Dwunastoletnia Ela wyszła w czwartek 21 maja ze znajomymi i nie wróciła do domu. Szukało jej kilkuset mundurowych. Policja, wojsko oraz straż pożarna, a także straż miejska. Poszukiwania obejmowały Las Wolski, Kraków oraz powiat krakowski. Teraz policja i prokuratura będą ustalać okoliczności tragedii. Przesłuchani zostaną najprawdopodobniej rodzice i przyjaciele Eli.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Kilkadziesiąt kilogramów śniętych małych ryb zebrali wędkarze nad jeziorem Otmuchowskim. Jak tłumaczą, problem pojawił się kilka dni temu. Sprawę badają służby, a wędkarze mają nadzieję, że zjawisko nie zakłóci działań zarybieniowych. Akcja trwała od godziny 9 i zebrało się nas kilkanaście osób. Przekazał Jarosław Pokrętowski z koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Paczkowie. Został powiadomiony nasz ichtiolog. Kierownik zbiornika zgłosił sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zebraliśmy około 50 kg ryb, dodał Jarosław Pokrętowski. Do tego tematu z pewnością będziemy wracać.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Koalicja i opozycja spierają się o legalność transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe. Rozporządzenie umożliwiające urzędnikom wpisanie w dokumencie dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet podpisali ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji.
6: Na transkrypcję aktu małżeństwa czeka nawet 2000 par jednopłciowych, a decyzja rządu stanowi realizację wyroków polskich i europejskich sądów, powiedział europoseł KO Andrzej Halicki.
7: Mieszkając czy żyjąc poza Polską, takie prawa nabyli, trzeba te prawa respektować.
6: Europoseł PiS-u Waldemar Buda jest przeciwny transkrypcji aktów małżeństwa, co w jego ocenie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych.
8: Pani Kutula nawet nie wie, jak takie małżeństwa można w Polsce rozwieść, bo przepisy polskie na to nie pozwalają. To jest wariactwo.
6: Rozporządzenie w sprawie nowego wzoru aktu małżeństwa zacznie obowiązywać za 3 miesiące.
4: 5 policjantów zginęło w izraelskim ataku w Strefie Gazy, poinformował o tym generalny dyrektoriat policji, dodając, że kilku funkcjonariuszy zostało rannych. Do ataku doszło koło miejscowości Shekich Radwan w północnej części strefy. Izraelska armia nie komentuje tych informacji.
5: To są wiadomości Radio Opole.
4: Wracamy do regionu. Gmina Komprachcice stawia na wygodę podróżnych i rowerzystów. Wszystkie wiaty autobusowe na terenie samorządu zostaną wymienione na nowe. Dodatkowo przy części istniejących już wiat pojawią się specjalne zadania dla rowerów. Wymienione będą nie tylko wiaty przystankowe, ale też podbudowa, mówi Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic.
9: W tych miejscach, w których podbudowa była, zostanie wymieniona, w tych miejscach, w których nie była, była to podbudowa najczęściej trawiasta, to tam powstanie oczywiście dobra podbudowa, która spowoduje, że będą mogli mieszkańcy oczekujący na autobus stać w suchym miejscu. Dodatkowo takim fajnym rozwiązaniem jest to, że w każdym sołectwie będzie również obok druga wiata, której będzie można przymocować rowery.
4: Wiaty mają pojawić się do października, a koszt wszystkich to 400 tysięcy złotych.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Wieczora zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Duże i umiarkowane. Przypomnę, do wieczora. tyle będzie chmur na opolskim niebie. Temperatura sięga teraz 22 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie, bo na poziomie 1028 hektopaskali. Wiatr jest słaby, północno-zachodni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
3: Po reklamie.

0: Dziś w programie Co piszczy w trawie moim gościem jest Daria Janicka, kobieta, która prowadzi profil w internecie Dziołcha z lasu, kobieta, która wychowała się w leśniczówce, a pasją i miłością do lasu zaraził ją jej tato.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, to prawda, ja miałam to szczęście, że urodziłam i wychowałam się w leśniczówce, tak jak moi bracia. Mój tato był leśnikiem, był leśniczym, był myśliwym, ale mój tato Jarosław Janicki był też artystą, pisał książki, właśnie takie opowiadania przyrodniczo-łowieckie, no i bardzo dużo rysował przyrody.
0: Ty po prostu też kontynuujesz te działania taty?
1: Może kontynuuję, to nie, bo nie jestem takim artystą jak tato. Nie piszę książek, nie rysuję, ale no na pewno tato zaszczepił we mnie właśnie taką wrażliwość do lasu, do przyrody, wrażliwość też do ludzi, bo to też się z tym wiąże. Także chyba tak po prostu nauczył nas inaczej patrzeć na ten świat i z tego świata wyciągać i z lasu, i z przyrody to, co najlepsze. Przede wszystkim trzeba mieć oczy i uszy otwarte, otwarty umysł, zagłębiać się w tą przyrodę, traktować ją właśnie z taką pokorą, traktować ją tak z wielkim szacunkiem i no zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje i, że tak powiem, no uważam, że to jest piękno, które nas otacza i chyba tylko to jest w stanie nas tak naprawdę uwrażliwić i uspokoić.
0: Drodzy słuchacze, zapowiada nam się bardzo interesująca rozmowa. Zostańcie z Radiem Opole.

0: A zatem udało mi się odnaleźć las w środku miasta, ale to wcale tak do końca nie będzie. Drodzy słuchacze, dzisiaj ja z kolei odwiedzam Darię Janicką, córkę leśnika.
1: Niektórzy mnie też znają jako Dziołchę z lasu.
0: No właśnie, kilka dni temu obserwując oczywiście telefon, wyświetlił mi się filmik, jak kobieta tutaj z Opolszczyzny chodzi na Instagramie i pokazuje, jak zrobić syrop z pędów sosny. I to byłaś ty. I ja patrzę, kobieta prowadzi sklep w Opolu, dzwonię. No i to właśnie, zaczniemy od tego, Daria. Jak zrobić taki syrop z pędów sosny?
1: Generalnie jest to prosta sprawa, bo sosna na wiosnę właśnie przyrasta, z tym, że no najlepiej gdzieś tam posiłkować się prywatnymi lasami i z takich z młodników, takich większych drzew można sobie po prostu te pędy pozbierać. W domu się je kroi, najlepiej zrobić to w jakimś takim większym słoju i zrobić warstwę pędów krojonych, zasypać je cukrem, później znowu warstwę pędów, warstwa cukru. No i tak około 2-3 tygodni trzyma się to w słońcu, od czasu do czasu przesypując i te pędy właśnie puszczają taki życiodajny, jak ja to mówię, przepyszny syrop, dosyć taki nietypowy, ale pyszny i przede wszystkim zdrowotny, głównie na górne drogi oddechowe.
0: Czy ty też robisz takie syropy dla siebie do domu i pijesz sama te syropy i twoja rodzina?
1: Tak, u mnie w domu, ja mieszkam w Lesiczówce, więc u mnie w domu zawsze co roku taki syrop się robi. Mamy dwie wersje, jedna jest dla dzieci, a druga jest dla dorosłych, więc można się domyślić, co jeszcze dla tej, w tej wersji dla dorosłych, co tam jeszcze się dodaje bardzo dobrego.
0: No właśnie, powiem ci, że nigdy nie robiłam takiego syropu, a zawsze pamiętasz od dziecka, kiedy właśnie mieszkałaś w Leśniczówce. To było takie oczywiste, że zbierało się te dary natury i przerabiało na różne właśnie takie zdrowotne produkty?
1: No powiem szczerze, no właśnie, no to było dla mnie zawsze oczywiste, więc powiem szczerze, ja byłam troszeczkę zdziwiona, że no inne osoby tego nie robią, więc no u mnie normalnie się zbiera, nie wiem, grzyby, zbiera się pędy sosny, zbiera się, nie wiem, kwiaty bzu, robi się syropy, suszy się zioła, także myślałam, że to jest rzecz naturalna dla wszystkich, ale jak okazało się, no nie wszyscy też na tym się znają i też może i dobrze, że ludzie, którzy się nie znają, nie robią, nie ryzykują, ale też mają gdzie pójść i gdzie dary z lasu sobie zakupić.
0: Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: nie wiem, co teraz od nie wiem, od miodów, które zaczynają się to teraz gdzieś tam w ulach przetwarzać. Także no, wszystko podporządkowane jest właśnie porą roku.
1: A pokrzywy pani zbiera cały czas?
0: Tak, pokrzywy u mnie w domu są zbierane, ponieważ moja mama dosyć dużo używa pokrzywy, suszy, pije różne napary, także no, pokrzywa jest dosyć taka zdrowotna, przede wszystkim na właśnie reumatoidalne różne problemy, no i na stany zapalne, więc warto sobie pokrzywę nawet ususzyć i dodawać, nie wiem, do sałatek, można ją dodać do, nie wiem, nawet rosołu, do zupy zamiast pietruszki, także no, też są wszelakie zastosowania. Ja tutaj w sklepie nawet mam sok z pokrzywy, no i pokrzywę też suszoną.
1: Tak zastanawiam się nad tą pokrzywą i dzisiaj w tej przestrzeni, gdzie rzeczywiście ta cywilizacja bardzo się wdziera, no też w naturę. Jak jest z ekologicznością tych produktów, nie? Na co trzeba uważać? Czy pani ma taką gwarancję, że na przykład ma pani takie źródła w lesie, że o, tutaj ta pokrzywa to nie jest jakby skażona niczym? Bo też wiadomo, że kiedy jesteś blisko lasu, są pola, są rolnicy, są opryski. No właśnie, jak mieć gwarancję tego, że sobie nie zaszkodzimy? Ja wiem, że to jest może chyba trudne pytanie, ale ja sama mieszkam na wsi i czasami się zastanawiam, który rolnik czym pryska, ale nie mówię tego pod takim złym kątem, bo sama jakby jestem z takiej rodziny rolniczej, ale korzeniami już, nie. Niepracowitością. Chociaż byłam, chociaż zbierałam cebulę na polu, więc pozdrawiam tam osobiście, więc takie mam wspomnienia z dzieciństwa, więc coś tam wiem, ale to bardziej chyba było tak dla ozdoby.
0: Zasada jest jedna, wszystko co jest w lesie nie jest zanieczyszczone i należy na pewno gdzieś tam odsuwać się od skraju lasu, należy się odsuwać od drogi przede wszystkim, no i od pól, od łąk, no bo właśnie nie tyle, że ten rolnik może czymś złym pryskać, co po prostu no, lepiej się nad tym nie zastanawiać, czy pryska, nie pryska, więc wiadomo, że czym głębiej w las, tym te rzeczy będą bardziej, że tak powiem, ekologiczne, naturalne i niczym nie skażone.

0: Dzisiaj znajduje się w przestrzeni Dobre z Lasu. Ten sklep prowadzi od kilku lat pani Daria Janicka, która tak naprawdę wychowała się w leśniczówce i sama dobrze wie, jak zrobić na przykład syrop z pędów sosny, ale jeśli teraz rozejrzymy się dookoła, to możemy pozbierać jakieś takie dobrodziejstwa, które nam mogą służyć potem w zimie?
1: No oczywiście, las jest pełen darów, pełen witamin, różnych przepysznych smaków. No jeśli chodzi o zimę, to myślę, że takie najbardziej wzmacniające to są po prostu syropy i herbatki, czyli nie wiem, herbata na przykład z kwiatów lipy, syropy z kwiatów czarnego bzu albo z owoców czarnego bzu. Można sobie też zrobić dżemy czy tam syropy z rokitnika. No i oczywiście miody. No co byśmy zrobili bez miodów? Wiadomo, że najlepsze miody to są właśnie z owoców leśnych, z wrzosu, z lipy, z akacji. Także las daje nam naprawdę mnóstwo dobrodziejstwa, z którego musimy w końcu nauczyć się korzystać.
0: A jak żyje się w takim rytmie w leśniczówce? Czy ten rytm życia codziennego jest trochę inny?
1: No na pewno życie na wsi różni się od tego w mieście. No generalnie chyba to życie jest podporządkowane porą roku, bo wiadomo, że zimą mamy przestój i tej pracy wokół domu jest mniej. Zimą na spacery chodzimy do lasu, ale tak naprawdę nic z niego nie pozyskujemy, no oprócz może dziczyzny. No i później zaczynamy od wiosny, od różnych ziół, od pokrzywy na przykład, od czosnku niedźwiedziego, od

0: Las daje nam dużo dobrodziejstwa. Dzisiaj to wszystko jest w taki sposób też pięknie podane. Ja wybrałam się dzisiaj do sklepu Dobre z Lasu w Opolu. No właśnie, bo tutaj pani Daria wita swoich gości. Czy tutaj też ma pani takie produkty, które sama pani zbiera?
1: No staram się, żeby to nie był zwyczajny sklep. Właśnie chodzi mi o to, żeby klient mógł znaleźć tutaj produkty najbardziej, że tak powiem, proste w składzie, najczystsze. I żeby to były produkty z czymś prosto z lasu, ale też jednocześnie, żeby to też były produkty, bo też mam certyfikat opolski ze smakiem, więc staram się, by było tutaj jak najwięcej produktów naszych opolskich tutaj producentów i rolników. Także no, wyszukuję też takich nietypowych rzeczy, na przykład, nie wiem, pasztet z żołędzi, kawę z żołędzi. Mam na przykład, nie wiem, jakieś szynki, nie wiem, z Daniela, co też jest rzadko dostępne, nie wiem, napoje z jałowca, różę liofilizowaną, także no staram się, żeby troszeczkę zaciekawić klienta nie tylko tą prostotą, ale też tym, że jednak z rzeczy, które są wokół nas, naprawdę można zrobić wspaniałe produkty, którymi można też zaciekawić i gości, i nie wiem, kupić coś w prezencie. Także tak jak widać, no tutaj pakuję prezenty na miejscu. Ja zawsze mówię, że nawet jeśli ktoś wszystko ma, zawsze lubi coś dobrego sobie popróbować, więc zawsze czy weganie, czy wegetarianie, czy po prostu osoby, które jedzą wszystko, zawsze coś ciekawego tutaj u mnie znajdą.
0: Gdyby miała pani polecać jakieś takie bardzo charakterystyczne produkty dla naszego województwa opolskiego, to co by było w tej pierwszej trójce?
1: Znaczy zawsze myślałam, że pierwsza trójka to będą te nasze śmietankówki z Olesna, bo są dosyć popularne, ale powiem szczerze, że ostatnio jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i w ogóle zdziwiona, to znaczy zdziwiona też pozytywnie tym, że no, nasi serowarzy bardzo tutaj prężnie działają, cały czas się rozwijają i mało tego zdobywają no, nagrody nie tylko w Europie, ale już na świecie, więc ja zawsze mówię, że czekamy na tydzień francuski, nie powiem w jakim sklepie, a tak naprawdę najlepsze sery mamy tutaj pod nosem. Także uważam, że teraz no prym wiodą na pewno sery nasze tutaj opolskie i z mleka krowiego i z koziego.
0: A gdybyśmy myśleli o ziołach i przyprawach, to które by były takie najbardziej charakterystyczne dla nas tutaj na Opolszczyźnie, a potem idąc dalej dla Polaków?
1: Jeśli chodzi o zioła i przyprawy, no to chyba taki charakterystyczny to jest kminek, którego się dodaje do sera na przykład smażonego, naszego takiego typowego opolskiego. Więc chyba wybrałabym kminek. Też znam taką potrawę, ja jej akurat nie mam i nie wiem, czy jest w ogóle w ogólnej sprzedaży, ale są takie jajka marnowane też w kminku. To też jest taka nasza tutaj śląska potrawa. No i chyba no boczki różne z dzika do naszych śląskich prażunek. Także chyba takie potrawy bym wybrała.

0: Dzisiaj rozmawiamy o dobrodziejstwach, z których możemy skorzystać i które możemy spotkać w lesie. No i teraz chciałabym poruszyć taki temat dziczyzny. Ostatnio w programie pan Jacek powiedział mi, że natura potrafi sama się sobą zaopiekować i każda ingerencja do końca nie jest dobra, ale też leśnicy są po to, żeby dbać o tę przestrzeń, żeby też regulować to, w jaki sposób właśnie zwierzęta się rozmnażają i my też pomagamy zwierzętom. To jest jedna rzecz i to jest taka bardzo ważna funkcja, ale też chciałabym porozmawiać o tych dobrodziejstwach, bo na przykład są fani takich mięs jak dziczyzna. Niektórzy twierdzą, że takie produkty są najbardziej zdrowe.
1: Znaczy, powiem szczerze, ja w ogóle dziwię się nam, Polakom, że tak mało tej dziczyzny jemy, bo na dzień dzisiejszy nie mamy nic bardziej zdrowszego, niehodowlanego, coś, co jest już dostępne, nie jest już w jakichś wygórowanych cenach. Ja zawsze się śmieję, że ja nie jestem doradcą, bo pochodzę z domu, gdzie się marzyło o kurczaku, bo cały czas jedliśmy dziczyznę, ale prawda jest taka, że rzeczywiście no tutaj jest sprawa prosta, no nie byłoby drewna bez leśników i nie ma też dziczyzny bez myśliwych i naprawdę uważam, że powinniśmy więcej korzystać z tego dobrodziejstwa i więcej tej dziczyzny jeść, bo mięso ma więcej w ogóle białka, ma mniej cholesterolu, ma więcej minerałów, więc no uważam, że już dzieci powinny jeść dziczyznę i powinna ona naprawdę wrócić na nasze polskie stoły.
0: To jest taki temat właśnie, o tym też mówiłyśmy wcześniej, trochę niełatwy, trochę czasami może kontrowersyjny.
1: Powinniśmy wszyscy, że tak powiem, mieć dużą pokorę w ogóle do lasu, do przyrody. To jest coś, co, że tak powiem, tylko jest w naszym władaniu i jeśli my o to nie zadbamy, to tak naprawdę no dużo tracimy. No na szczęście, że tak powiem, tej przyrody u nas jest coraz więcej. Ten przyrost tego lasu jest też coraz większy na terenie całej Polski. Zwierzyny, jak widać, też jest coraz więcej, bo zwierzyna nawet gdzieś tam się pcha na pola i łąki, bo no, jest jej po prostu łatwiej. Pcha się nawet do miast, co się teraz zrobiło dosyć takie, no, głośne, więc no powinniśmy dbać o to, żeby, nie wiem, nie wyrzucać śmieci do lasu, żeby z tego lasu korzystać z jakimś takim umiarem, no, chodzić i, nie wiem, zbierać grzyby, ale też nie niszczyć tego, co napotkamy gdzieś tam po drodze. To, że, nie wiem, grzyb jest trujący, to nie znaczy, że trzeba go zniszczyć, bo on jest pokarmem też dla jakiegoś innego zwierzęcia, nie tylko dla nas. Także nie wchodzić do młodników, na przykład, nie wiem, nie puszczać luzem psów, jak idziemy na spacer.
0: A dlaczego?
1: No dlatego, że psy, nawet te spokojne, są zagrożeniem dla zwierząt. Wystarczy, że, nie wiem, wypłoszą matkę, która leży sobie z młodymi. Także generalnie, no, psy luzem nie powinny biegać i nie powinny straszyć zwierząt, dla których, no, las jest po prostu domem.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 16 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. GDDKiA wyłoniła potencjalnego wykonawcę obwodnicy Prudnika. Samorząd lekarski z nowymi władzami. Powiemy też o skutkach suszy w regionie, które dają się we znaki opolskim rolnikom.
1: Wiadomości Radio Opole.
3: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Wybór wykonawcy to kolejny krok do budowy 3-kilometrowej obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41. Do przetargu stanęło 6 firm. Opolski oddział GDDKiA za najkorzystniejszą uznał ofertę firmy Mirbud. Opiewa na 90 milionów złotych. Jeśli nie będzie odwołań i uzyskamy pozytywną opinię prezesa Urzędu Zamówień Technicznych, to podpiszemy umowę, mówi Agata Andruszewska, rzeczniczka opolskiego oddziału GDDKiA.
4: Na realizację tego zadania wykonawca będzie miał 32 miesiące. Z czego blisko połowa będzie przeznaczonych na przygotowanie projektu budowlanego, a także otrzymanie decyzji z RIT. Kolejne 15 miesięcy to już praca w terenie. Oczywiście z wyłączeniem okresów zimowych, które przypadają w okresie od 16 grudnia do 15 marca.
3: Prace budowlane planowane są od 2027 do 2029 roku. Obwodnica ominie Prudnik po stronie wschodniej. Droga będzie jednojezdniowa, dwupasowa.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Lekarze wybrali nowe władze swojego samorządu i określili kierunki działania na najbliższe lata. W Jachrance koło Warszawy zakończył się 17. Krajowy Zjazd Lekarzy. Do nowej Naczelnej Rady Lekarskiej wybrano 75 osób. Wicerzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania podkreśla, że wybór władz samorządu był jednym z głównych celów zjazdu.
5: Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dr Łukasz Jankowski. Jest to już druga kadencja pana prezesa w tej roli. Wybrany został również nowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i nowy pion odpowiedzialności zawodowej, a rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej został pan dr Jacek Opinc.
3: Lekarze to obok pielęgniarek jedna z najliczniejszych grup zawodowych w ochronie zdrowia. W Polsce pracuje ponad 140 tysięcy aktywnych zawodowo lekarzy, a prawo wykonywania zawodu ma niemal 170 tysięcy osób. W prowincji Shaanxi w północnych Chinach trwa intensywna akcja poszukiwawczo-ratownicza po piątkowym wybuchu w jednej z tamtejszych kopalń. Zginęło co najmniej 90 osób, 123 trafiły do szpitali, podała chińska agencja Xinhua. Ratownicy zjeżdżają do szybów w pobliżu miejsca eksplozji na zmianę. Chińskie media poinformowały, że poszukiwania będą prowadzone z taką intensywnością, dopóki istnieje nadzieja na odnalezienie żywych górników. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir z zakazem wjazdu do Francji to reakcja władz w Paryżu na międzynarodowy skandal wywołany filmem opublikowanym przez Polityka. Widać na nim, jak zatrzymani przez Izrael aktywiści, którzy płynęli do Gazy na statkach z pomocą humanitarną, są poniżani i brutalnie traktowani przez żołnierzy oraz samego Ben-Gwira. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot poinformował, że sankcje wchodzą w życie natychmiast. Nie wiadomo jednak, jak długo izraelski minister będzie objęty zakazem wjazdu do Francji.
1: To są wiadomości Radio Opole.
3: Susza coraz bardziej daje się we znaki rolnikom, także tym opolskim. Jak mówią, kwietniowe przymrozki, a wcześniej nierównomierne odpady i suchy początek roku nałożyły się na siebie, stwarzając dla roślin niekorzystne warunki i realne zagrożenie dla plonów. W maju i czerwcu potrzebujemy opadów po 100 litrów, ale nie podczas jednej burzy, a rozłożonych w czasie, podkreśla Łukasz Smolaczczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu.
6: Kolejny rok, olbrzymia susza. Niestety ona przychodzi w ostatnich latach coraz szybciej. Potrzebne nam są umiarkowane opady o umiarkowanym natężeniu, ale rozłożone w czasie i to by pozwoliło tą sytuację uratować. Niestety w rzepaku, w zbożach ozimych, na słabszych klasach gruntów, na 4., 5., 6. klasie gruntów, ta sytuacja już jest nie do uratowania. Tam po prostu straty w plonie są, można powiedzieć, nieodwracalne.
3: Polska ma poziom wody podobny do Egiptu, więc należy zmienić w kraju gospodarkę wodną, komentuje z kolei Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Umiarkowanie zachmurzone niebo nad Opolszczyzną. Tych chmur może jeszcze przybywać. Rośnie cały czas temperatura. Teraz termometry pokazują 24 stopnie w centrum województwa, 21 na południowych krańcach. Ciśnienie bez zmian na poziomie 1028 hektopaskali. Wiatr jest słaby, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Teraz chciałabym się wybrać w naszym województwie na taki spacer po lesie. Czy ma Pani takie trasy, oczywiście, które Pani chce zdradzić? Jakąś taką trasę wybraną, z której można skorzystać, gdzie można zobaczyć piękno natury, spotkać zwierzęta?
2: Powiem szczerze, że chyba nie mamy lasów, gdzie tego piękna nie można zauważyć, więc... Więc ciężko mi tutaj powiedzieć o jednej na przykład trasie, bo ja w ogóle uwielbiam las i uważam, że każdy jego skrawek jest inny, jest ciekawy, można tam coś zauważyć, coś zupełnie innego niż zauważyliśmy, nie wiem, 2 metry wcześniej. Takie najczęściej przeze mnie uczęszczane ścieżki i takie, które naprawdę, w które zabieram na przykład kogoś, kto przyjeżdża do mnie, gości, no to jest na pewno Stobrawski Park Krajobrazowy, może też dlatego, że leży nieopodal mojego domu. Uwielbiam ścieżkę, która prowadzi do naszej takiej kapliczki w lesie, do studzionki. Tam po drodze jest też taka wydma, która też jest takim, taką nietypową rzeczą, więc no każdy las, każdy skrawek czymś się charakteryzuje. No i chyba nasze góry opawskie i trasa na Biskupią Kopę też jest dosyć ciekawa, zresztą ona się teraz mocno zmieniła, więc w końcu można nie tylko pooglądać las, ale również widoki z niej. Także naprawdę mamy wiele takich zakątków. Góra Świętej Anny tak samo jest przepiękna. A tak naprawdę to chyba każda ścieżka w lesie jest cudowna i naprawdę można czegoś, nie wiem, miłego się dowiedzieć, coś zauważyć, no i troszeczkę, że tak powiem, wyciszyć umysł.
1: Kiedy Pani spaceruje po lesie, to jednak ten umysł działa trochę inaczej. Patrzy Pani trochę pod takim kątem, o, tutaj jest to, tutaj można by było znaleźć to. Patrzy Pani tak bardzo praktycznie.
2: Wszystko zależy, w którym momencie życia jestem, albo w którym momencie jestem, momencie swojego dnia, czy rozkładu tygodniowego. Jak mam, że tak powiem, spokojny, czysty umysł, to rzeczywiście w lesie wyszukuję. Wyszukuję ciekawostek, wyszukuję, nie wiem, ciekawych gałęzi, wyszukuję jakichś szyszek, czegoś, co gdzieś tam leży na drodze, bo czasami tu jaszczurka się wygrzewa, tu jakiś motylek, więc wszystko mnie interesuje. Ale często przebywam w lesie, no praktycznie co drugi dzień. Ale czasami to są takie wizyty, w których po prostu no, potrzebuję jakiegoś takiego wyciszenia. 10-15 minut wchodzę, siadam, myślę tylko o tym, co mnie czeka, albo o tym, żeby troszeczkę tak się uspokoić i wyciszyć myśli i jak to mówi mój brat, idź do lasu i poukładaj sobie w głowie. I ja zawsze dodaję, i przyjdź do mnie do sklepu i poukładaj sobie w brzuchu.

0: Dzisiaj rozmawiamy o lesie i zainteresował mnie taki temat jak leśne słodkości. Z jednej strony mówi się, że cukier to samo zło, ale czy te słodkości z lasu, które się produkuje, to one są bardziej zdrowe? I które to są te leśne słodkości? Ma pani takie perełeczki?
1: No leśne słodkości to na pewno są wszystkie przetwory, czyli wszystkie dżemy. Ja uwielbiam dżemy no takie kwaskowate bardziej, czyli na przykład z żurawiny, z borówki, z jagody nawet. Na pewno to są też syropy, ale furorę robią kiśle. Kiśle, które są no troszeczkę z cukrem, ale z cukrem trzcinowym i są o nietypowych smakach, bo jest kisiel z owocami lasu, jest kisiel z żurawiną, z maliną, z mniszkiem lekarskim. Także to są takie rzeczy, którymi można sobie, że tak powiem, zastąpić chęć, że tak powiem, pozyskania cukru. Ale też mam na przykład tam takie grzybki czekoladowe, które są uwielbiane przez dzieci. To są grzybki, które tam główka grzyba jest z czekolady i na dole nóżka to jest takie ciasteczko.
0: A takie produkty na przykład związane z dbaniem o urodę też panią takie tematy interesują? Są jakieś takie leśne właśnie produkty, które mogą wspomagać urodę, czy już za daleko zabrnęłam?
1: No są takie rzeczy i są takie leśne produkty. Ja w tej chwili mam takie maceraty robione właśnie z naturalnych ziół, czyli na przykład z frutyczu, z bzu czarnego, ale mam też na przykład mydło żołędziowe albo mydło nagietkowe, także to są też takie mydła, które są przeciwzapalne. Mam też mydła naturalne leśne. No i bardzo fajną popularnością cieszą się żele pod prysznic, na przykład dziku z lasu.
0: A tutaj chyba dobra nazwa, tak mi się wydaje. A kiedy chcielibyśmy powiedzieć o właściwościach tych produktów, jeśli na przykład też na pewno przychodzą ludzie i podejrzewam, że w takim miejscu też dzielą się różnymi historiami, bo jest z jednej strony produkty, ale z drugiej strony zapewne różne historie tutaj pani słyszy.
1: No ja w ogóle się cieszę, że ten sklep nie jest tylko takim miejscem, gdzie się przychodzi i kupuje, tylko mam wielu takich klientów, którzy gdzieś tam zauważam, że oni po prostu chcą ze mną porozmawiać. Pytają o las, pytają, a czy już są grzyby, a czy już jest bez, a jak tam akacja? Także no mam tu dosyć ciekawe rozmowy, bo nie dość, że gro klientów moich chce być na bieżąco z lasem, co w danym momencie w lesie się dzieje. Jest wielu klientów, którzy na przykład czekają na sezony różnych owoców runa leśnego, ale też są osoby, które po prostu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby do tego lasu w każdym momencie pojechać, no i siadają tutaj i o ten las zapytują.

0: Dzisiaj mam nadzieję, że w waszej wyobraźni i może w zapachach wyobraźni przenosicie się do lasu, bo rozmawiamy o różnych dobrodziejstwach, które możemy spotkać w lesie, które daje nam las. Rozmawiam z panią Darią Janicką. Daria prowadzi na swoim Instagramie taki profil, który jest tam zatytułowany Dziołcha z lasu, tak powiem prosto. Skąd ta dziołcha z lasu czerpie inspirację do tworzenia filmików na Instagramie? No las lasem, ale jednak pani ten las prezentuje w bardzo piękny sposób i ciekawy już w internecie. Skąd te inspiracje, skąd te pomysły? Jak pani łapie za telefon? Nawet tutaj się rozglądałam, widzę, że lampa jest. Daria, jesteś gotowa w każdej chwili, żeby każdą ciekawostkę zaprezentować także w internecie.
1: Powiem szczerze, że internet jest teraz taką sferą, której ja troszeczkę tak balansuję, troszeczkę się jej uczę, troszeczkę próbuję wyczuć i mało planuję, tak powiem, mało planuję i dużo rzeczy gdzieś tam wychodzi ze mnie, bo nie wiem, bo zbieram na przykład gałązki, żeby przystroić klientowi prezent, no to nagrywam filmik, jak to zbieram gałązki, albo przychodzę tutaj do sklepu, jestem głodna, no to postanawiam, że sobie nagram, jak to dziołcha z lasu je dzisiaj śniadanie i co na to śniadanie je, więc powiem szczerze, że
0: poczekaj, co dziołcha z lasu je na śniadanie? To mnie bardzo zaintrygowało, żebym od razu nie musiała tutaj zerkać na twój Instagram, to trochę podzielmy się tą wiedzą z słuchaczami.
1: No, ja generalnie jestem wszystkożerna, więc to jest ta chyba moja wada posiadania takiego sklepu, bo ciągle coś tutaj jem, ciągle coś tutaj wcinam, ale najczęściej to jest właśnie dziczyzna, uwielbiam dziczyznę, uwielbiam kiełbasę, wszyscy o tym wiedzą, że ja po prostu kiełbasa to jest, jak to moja córka mówi, to jest życie. Więc no ostatnio jadłam na śniadanie na przykład pasztet z dzika, popijam kawę z mlekiem kozim, albo jadłam na przykład tutaj kiełbasę z Daniela z majonezem, także no powiem szczerze, bardzo się to odbywa spontanicznie i po prostu wchodzę do sklepu i patrzę w lodówkę i patrzę, co dzisiaj.

0: Dziołcha z lasu dzisiaj jest moim gościem, więc tak sobie swobodnie rozmawiamy. Po pierwsze, czemu Dziołcha, a po drugie, czemu z lasu?
1: To wzięło się samo przez się, bo no jestem taką Dziołchą z Masowa. Po prostu mieszkam na śląskiej wsi, jestem w połowie Ślązaczką, więc tak szukałam nazwy w ogóle swojej firmy, więc jakoś tak u nas też jest koło gospodyń wiejskich, Dziołchy z klasą, do którego należę, i tak stwierdziłam, że chyba ta Dziołcha z lasu to będzie taka idealna dla mnie.
0: Czym się dzielisz w tym internecie? Rozmawiałyśmy o jedzeniu, o tych dekoracjach. Co jeszcze udało ci się na przykład zaprezentować w internecie, z czego też jesteś dumna, albo na przykład twoi obserwatorzy chwalą: o, Daria, zrób więcej takich filmików.
1: No najczęściej to są właśnie filmy, na których ja coś wcinam. Nie wiem dlaczego, ale te filmy robią furorę. Bardzo też moi obserwatorzy lubią filmy, gdzie moja 9-letnia córka Dobrusia mi tutaj w sklepie pomaga. Czasami gdzieś tam się w sklepie zaczynamy wygłupiać, jakieś takie śmieszne filmiki kręcić. Też lubią, zauważyłam, jak gdzieś wyjeżdżam. Na przykład czasami zostaję zaproszona na przykład na jakieś festiwale smaków i wtedy prezentuję moje stoisko i to, co, że tak powiem, nas czeka na najbliższe dni, więc też widzę, że bardzo klienci są zainteresowani. Na tyle, że dużo mam wiadomości, że chcieliby mieć taki sklep gdzieś tam koło siebie. Piszą do mnie osoby z całej Polski, z Pomorza, z Podlasia, nawet zamawiają różne rzeczy i powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że jakoś nie wiem, jakoś przekonuję tych klientów do siebie i zawsze miałam takie obawy, że moje filmy nie są profesjonalne, że nie są zrobione przez profesjonalistę, tam nie ma ładnych napisów, one nie są przycięte, bo tak naprawdę ja jestem w tym wieku, że jedyne co potrafię zrobić to play, stop i leci. Ale tak jak moi obserwatorzy mówią, że to właśnie wygrywa, że ja jestem tam taka realna, prawdziwa, taka faktyczna i oni nawet czasami są dni, że nie wiem, gdzieś wyjadę, no to potrafią do mnie pisać, gdzie są filmy, co ja robię, co się ze mną dzieje. Także no miłe to jest wszystko bardzo. Ja chyba zapomniałam wspomnieć o tej właśnie najważniejszej rzeczy, że ja mieszkam w Lesiczówce całe życie, więc że tak powiem, przyroda, drewno, naturalne w ogóle jakieś materiały do, nie wiem, do przyozdabiania, nie wiem, domu w czasie świąt, to jest rzeczą taką dosyć naturalną u mnie, więc no u mnie w domu, zresztą tutaj w sklepie też widać, że jednak drewno króluje, królują jakieś gałązki, jakieś gałęzie, tu jakaś szyszunia, także no sama też noszę biżuterię z różnych paciorków, tutaj mam biżuterię, którą zrobiła mi taka koleżanka, która jest w ogóle też leśnikiem, też tutaj mi robi takie piękne drewniane rzeczy. Mam nawet starego busa, który jest taki zielony i ma czarne paprotki, które mu namalowałam. Także w sumie to tak wszystko się wokół tego lasu tak naturalnie kręci.

0: stolik, przy którym siedzimy, też jest bardzo leśny.
1: To znaczy, to nie jest stolik kupiony, ale ja mam bardzo dużo znajomych wśród leśników. I to jest taka ciekawostka, że to jest stolik, który zrobił mój kolega, leśnik Bartosz, i to jest w ogóle korzeń z drewna. I no powiem szczerze, że kiedyś zaproponował mi, przyszedł tutaj do sklepu i stwierdził, że ten róg tutaj jest taki niezagospodarowany i on coś dla mnie ma, żebym mogła sobie tu postawić. Także no ja zakochałam się od razu w tym korzeniu i taka ciekawostka to jest to, że ten korzeń o każdej porze roku wygląda inaczej. Można sobie go jeszcze dodatkowo gdzieś tam czymś przystroić. Na przykład rzucić jakieś liście, jakieś zielone gałązki, można rzucić sobie na przykład kamienie. On też ma tam takie podświetlenie. Także no stół jest niesamowity i też nie ma osoby, która by tu nie wchodziła i nie zwracała w ogóle na niego uwagi.
0: No właśnie, to jest korzeń odwrócony, ale twój znajomy Bartosz, on po prostu produkuje przy okazji takie produkty?
1: Tak. On w ogóle jako leśnik no, zakochał się w drewnie, zaczął w tym drewnie, że tak powiem, dłubać, więc już nie wiem, czy on nie jest bardziej na tą chwilę stolarzem niż leśnikiem, no bo drewno to też jest taki materiał, który jest no, bardzo wdzięczny, zresztą no, wiem, że tego drewna jest mnóstwo i że tak powiem, wszystko, co drewniane, jest zawsze modne i zawsze chyba będzie modne. No a tego typu korzeń też ma to do siebie, że jest bardzo nietypowy, jest niepowtarzalny. To jest zawsze cząstka drzewa, której nie da się już odzwierciedlić.
0: Też ten korzeń już nie byłby wykorzystany, a tutaj proszę bardzo, elegancko się prezentuje. Jeszcze dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat, bo Dziołcha z lasu, z którą dzisiaj rozmawiam, ma wiele pasji, jak się okazuje. Ma swój transporter. Czekaj, co to jest? Bus?
1: Tak, to jest taki Volkswagen transporter. W sumie zakupiłam go po to, żeby, on jest z 86 roku, zakupiłam go w pandemii po to, żeby z córką gdzieś tam się przemieszczać i żeby móc w nim sobie spać. No ale okazało się, że później właśnie powstał tutaj pomysł sklepu, no i też wykorzystywany jest do tego, żeby mogła ze sklepem się przemieszczać.
0: To jedna rzecz, ale jeszcze kolejna, na którą chciałabym też przy tej okazji zaprosić, bo ta motoryzacja to też nie jest przypadek u ciebie. Też masz garbusa?
1: Tak, garbusy to jest moja też bardzo duża pasja od wielu, wielu lat. Samego garbusa mam 22 lata i garbus jest z 68 roku i kupując ten samochód okazało się, że no oprócz miłości do motoryzacji jest wielu takich pasjonatów w Polsce i też na Opolszczyźnie i postanowiłam zaprosić moich, no nazwijmy to, znajomych z Polski tutaj na Opolszczyznę i organizuję taki ogólnopolski zlot łopolskie klimaty. I udało mi się połączyć właśnie ten nasz folklor śląski z motoryzacją i zlot jest no, trzeci raz już organizowany i będzie pod koniec czerwca. Na garbusie jest wzór opolski. Zawsze chciałam, że tak powiem, podkreślać to, skąd ja jestem, a że dużo nim jeździłam, to tak, żeby wszyscy od razu wiedzieli, że z tego Łopola. Także no, wzór opolski w ogóle jest prześlicznym wzorem i teraz nawet nasze logo jest wzorem opolskim i też na sam zlot przyjeżdża twórczyni ludowa, która tego wzoru opolskiego będzie uczyła malować i która będzie w ogóle opowiadała całą genezę tego wzoru. No to jest 26 do 28 czerwca i to jest ośrodek wypoczynkowy w Luboszycach. Zlot odbywa się przez 3 dni, ale też już mogę serdecznie zaprosić wszystkich na paradę garbusów, która się odbędzie w sobotę, gdzieś o godzinie 10 i będziemy jechali do parku w pokoju, bo organizując ten zlot też chcę, żeby goście właśnie z Polski poznali nasze opolskie zakamarki. to jest tak, że my tylko ogłaszamy, że organizujemy zlot i nigdy nie wiemy, ile osób w ogóle przyjedzie, kto przyjedzie. No jest już tak, że niektórzy nam się zapowiadają, ale generalnie to zawsze jest, że tak powiem, sprawa otwarta. Jesteśmy gotowi na wszystko. No i w tym roku właśnie organizowana jest parada w kierunku pokoju i tam razem z przewodnikiem ten nasz odrestaurowany park będziemy w pokoju zwiedzać. No garbusy będą stały na parkingu, ładnie poukładane i mieszkańcy pokoju w tym czasie będą mogli sobie te garbuski pooglądać.

0: W takim sezonie letnim, kiedy już ty zorganizujesz swój zlot, to gdzie ty się wybierasz? Kiedy jedziesz swoim garbusem? Jednorazowo ile taki garbus jest w stanie przejechać? Że czujesz się bezpiecznie, że damy garbusiku radę?
1: Znaczy, no tutaj może nas zaskoczyć po 2 kilometrach i po 2000, także tutaj nie ma zasady. Ja jestem teraz, że tak powiem, czasowo troszeczkę ograniczona przez sklep, ale muszę przyznać, że no w takich moich latach, nazwijmy to, wolnego czasu no to potrafiłam jeździć po prostu po całej Polsce, nie? I to tak na weekend, czyli nie wiem, w piątek wyjeżdżałam na Mazury, wracałam w niedzielę, za tydzień jechałam na przykład, nie wiem, na zlot do Krakowa, także co weekend gdzieś tam te zloty w Polsce tych starych garbusów się odbywają. Także od praktycznie maja do października można co weekend sobie samochodem gdzieś tam pojeździć i podwiedzać różnych znajomych.
0: A zatem to też może być jakiś pomysł na spędzenie czasu, tylko trzeba mieć taki pojazd najpierw. Trudno jest kupić dzisiaj, w dzisiejszych czasach, taki samochód?
1: W ogóle wydaje mi się, że trudno jest kupić stary samochód, dlatego że no będzie to zawsze jajko niespodzianka, jak ja to mówię. Zawsze może nas coś zaskoczyć. Poza tym uważam, że też no lepiej jednak kupować tego typu samochody od kogoś znajomego, gdzie wiadomo, jaka była na przykład historia tego samochodu. No chyba, że jest się mechanikiem i, że tak powiem, kupuje się samochód po to, żeby go od początku wyremontować, no to wtedy można kupować coś, co, nie wiem, rzuci się nawet w internecie.
0: Daria, pięknie ci dziękuję. Dzisiaj moim gościem była, no trochę szalona, chociaż nie, chociaż wygląda spokojnie, dziołcha z lasu, kobieta, która o lesie wie bardzo dużo i lubi podróżować po naszym kraju garbusem, ale myślę, że to i tak za mało i to tylko wstęp do naszych spotkań, a mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
1: Dziękuję ślicznie i bardzo mi miło, że mnie zaczepiłaś, że cię zainteresowałam, także mam nadzieję, że tych rozmów będzie przed nami dużo więcej.
0: No niebezpiecznie jest nagrywać takie filmy w internecie, bo potem Żaneta Plotnik-Krumpiec sobie sprawdza i wybiera się z mikrofonem. Drodzy słuchacze, pięknie dziękuję. To był program Co piszczy w trawie, a zatem jeśli chcecie, to chcecie, zawsze możecie odnaleźć i w internecie, i w samym Masowie dziołchę z lasu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 17. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Już po raz trzeci w Opolu odbywa się Strassenfest, święto kultury niemieckiej.
4: Pokazujemy organizacje związane z mniejszością niemiecką.
5: To przy sobocie, no trzeba to skorzystać z tego, co jest.
3: Sprawca rajdu na Morskie Oko trafi na listę osób niepożądanych w Polsce. Piłkarze Odry Opole podejmą Polonię Warszawa. Niedzielny mecz kończy sezon Betclic pierwszej ligi.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Trzecia edycja Strassenfest na Placu Wolności w Opolu zgromadziła tłumy mieszkańców. Mogli poznać ofertę kulturalną i edukacyjną organizacji niemieckich działających w województwie opolskim.
4: Lucjan Zumla, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pokazujemy kulturę niemiecką, pokazujemy organizacje związane z mniejszością niemiecką. Pokazuje się lokalne rękodzieło, mamy wydawnictwo śląskie i jesteśmy też za tym, żeby tą różnorodność pokazywać.
5: No zawsze fajnie, co roku, bo urodziłam się tutaj.
6: A pani przyjechała z Niemiec?
5: Z Leverkusen. To przy sobocie, no trzeba to skorzystać z tego, co jest.
7: Ryszard Galla, doradca marszałka Sejmu do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Łamiemy stereotypy, ale też i robimy to wspólnie, razem. Czyli nie różnimy się, my to robimy, a wy oglądacie, tylko wy robicie, my robimy razem.
3: Wydarzenie sfinansowało Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec. 5 milionów złotych pochłonie trzecia edycja programu Super Zebra na 2 lata jego realizacji. Dzięki dotacjom w tym roku poprawi się bezpieczeństwo na 21 przejściach dla pieszych w regionie. Kolejne 22 zebry zmodernizowane będą w przyszłym roku. Gminy zapewniają po 10 tysięcy złotych wkładu własnego. Program realizowany jest od 2023 roku, a do trzeciej edycji Super Zebry zgłosiło się 30 gmin.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: Sprawca rajdu na Morskie Oko trafi na listę osób niepożądanych w Polsce, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren RP na 5 lat, napisał minister w serwisie X. Wcześniej premier Donald Tusk poprosił MSWiA o pilne wyjaśnienie zdarzenia w Tatrzańskim Parku Narodowym. Wczoraj wieczorem ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Przejechał ponad 8 kilometrów do jeziora, zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Po fali komentarzy influencer przeprosił za swoje zachowanie. Informacje dotyczące dojazdu nad Morskie Oko.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Niezidentyfikowany dron spadł rano do jeziora Drija na południowym wschodzie Łotwy i eksplodował po kontakcie z wodą. Okoliczności tego incydentu wyjaśniają służby. Zdaniem profesor Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz z Instytutu Europy Środkowej istnieje duże prawdopodobieństwo, że były to ukraińskie drony zakłócane przez rosyjskie systemy walki elektronicznej. W efekcie tracą one orientację i spadają m.in. na terytorium państw bałtyckich.
8: Mieliśmy przykład na Łotwie, gdzie systemy te nie zadziałały. Jest to ryzyko związane właśnie możliwością spadnięcia tego drona na jakiś obiekt infrastruktury krytycznej. Więc jak najbardziej tutaj szereg wyzwań, z którymi państwa bałtyckie teraz muszą się zmierzyć.
3: Do podobnej sytuacji doszło 7 maja, gdy nad Łotwę wtargnęła grupa bezzałogowców, a jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Jutro ostatnia kolejka sezonu Betclic pierwszej ligi w Opolu. Niebiesko-czerwoni, którzy od dłuższego czasu są już pewni utrzymania na zapleczu ekstraklasy, zmierzą się z Polonią Warszawa. która zachowała jeszcze matematyczne szanse na awans do baraży o ekstraklasę. Cieszy nas dobra gra w ostatnich spotkaniach i nie zamierzamy odpuszczać, mówi Piotr Plewnia, szkoleniowiec Odropole.
0: Wierzę w to, że zagramy podobnie jak w ostatnich dwóch, trzech spotkaniach, że ta forma nie jest przypadkowa i że spokojnym tokiem, spokojnym tempem, ale zmierza do góry i mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że w meczu z Polonią tą formę potwierdzimy. Na pewno czeka nas duże wyzwanie.
3: Mecz Odropole, Polonia-Warszawa jutro na Itaka Arenie, początek o godzinie 16.30, a relacje z tego spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zachmurzenie nadal umiarkowane, a miejscami duże. Temperatura wciąż jeszcze utrzymuje się na poziomie 24 stopni w centrum naszego regionu. 23 stopnie pokazują termometry na południowych krańcach Opolszczyzny. Ciśnienie też bez zmian, 1028 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie będzie małe. Nad ranem lokalnie na południu regionu wystąpią krótkotrwałe mgły, będą ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od 11 do 13 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlekiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą

0: waw.pl.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: W Radiu Opole startujemy z audycją Cały Nasz Sport. Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Dzień dobry. Dzisiaj w naszym programie sporo miejsca, a praktycznie cały czas antenowy poświęcimy na badminton, bowiem już w najbliższym czasie dwie bardzo duże imprezy w naszym regionie. Obie w Strzelcach Opolskich, drużynowe Mistrzostwa Polski Województw. To już na początku czerwca, a druga impreza we wrześniu Polish Open. Międzynarodowe zawody, już bardzo prestiżowe, coraz bardziej znane. No i miejmy nadzieję, że także cały badmintonowy świat zawita do województwa opolskiego, konkretnie do Strzelec Opolskich. O tych imprezach, ale nie tylko, porozmawiamy z naszym gościem, którym jest Mirosław Marek, dyrektor sportowy wydarzenia, a także trener w klubie MKS Strzelce Opolskie. Dzień dobry, witamy.
1: Witam serdecznie redaktora, witam serdecznie Państwa.
0: Już w czerwcu duża krajowa impreza, drużynowe Mistrzostwa Polski Województw. Ta impreza odbywała się w Strzelcach w minionym roku. Sukces organizacyjny, sukces sportowy, dlatego też w tym roku ponownie te zawody zawitają na Opolszczyznę. Zgadza się.
1: Tak, dokładnie. Bardzo się cieszymy tutaj w Strzelcach Opolskich, że możemy na stałe gościć tą imprezę. Staraliśmy się, żeby ona ewoluowała od kilku lat. Ja jako opiekun tej imprezy organizowałem ją najpierw w innym mieście, z miastem, tutaj z panem burmistrzem, gdzie to wsparcie jest bardzo fajne, możemy korzystać z obiektu i na pewno serdecznie zapraszamy. Będzie piękne wydarzenie, cóż więcej mogę powiedzieć.
0: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, ponad 40 zespołów, drużyn. W tym roku powinno być podobnie we wszystkich kategoriach. Czy na ten moment jeszcze musimy troszeczkę poczekać, no bo wiadomo, że z pewnością no, te listy zgłoszeń są otwarte póki co.
1: No to trzeba poczekać, bo zawsze zgłoszenia są otwarte. Wszystko to zależy niestety jak zawsze też od finansów, bo finansują to najczęściej wojewódzkie związki, które dysponują środkami, więc

0: Krzysztof Maślanka i moja osoba i niekiedy sytuacje innych trenerów, którzy gdzieś tam sugerują, w jakim składzie możemy występować. Natomiast wiadomo, no, zagrają osoby, które przepracowały cały rok, które nadają się do rywalizacji o te tytuły najlepszych zawodników. Czyli jak zawsze, sport to życie. Ten, kto pracuje i długofalowo przygotowuje się do startów głównych, no to później trenerzy też to widzą i widzą perspektywę tych zawodników, którzy są tak sfokusowani na powiedzmy przygodę z badmintonem, że warto im dać takie właśnie zaufanie i możliwość reprezentowania województwa, co za tym idzie walkę o Mistrzostwo Polski. No i to wtedy jest ten efekt ich pracy, tak? Na tle klubowym.
1: Ale wiemy z pewnością, że to będą zawodniczki i zawodnicy z takich klubów, ośrodków jak Strzelce Opolskie, Głubczyce, Kędzierzyn między innymi.
0: Tak, w większości to są te trzy ośrodki. W Kędzierzynie są dwa kluby, w Głubczycach nadal kolebka badmintona i nadal wysoki poziom szkolenia. My dołączyliśmy też jako Strzelce Opolskie. Mamy bardziej perełki niż nie wiadomo jaką ilość osób, ale tutaj bardzo chciałem też podziękować radiu i redaktorowi, bo wiadomo, Strzelce to nie tylko badminton, tylko inne dyscypliny, ale po tych wydarzeniach coraz więcej dzieci do nas trafia. W tym roku się kilkadziesiąt osób już przewinęło. Mamy stałą grupę prawie 20 osób trenujących. Są to początki znowu, ale to bardzo miłe, że dzieci jednak zobaczyły fajny, inny sport, którym mogą gdzieś tam znaleźć dla siebie może kawałek pasji, więc to tak naprawdę bardzo miłe.
1: Panie trenerze, my sobie rozmawiamy na wygodnych siedzeniach, mówi pan o tych perełkach, bo obok za naszym pomieszczeniem właśnie odbywa się trening młodych osób, młodych zawodników z MKS-u. Wiem, że pan nie chce, że tak powiem, zagłaskać czy za bardzo chwalić na początku tej kariery, przygody, mam nadzieję, ze sportem przez duże S, no ale trzeba sobie powiedzieć, że naprawdę no, ma pan w swojej stajni badmintonowej, jeżeli możemy tak powiedzieć, młodych reprezentantów, którzy daleka droga przed nimi, ale jeżeli wszystkie te elementy po drodze uda się spiąć, to naprawdę mogą zajść bardzo daleko.
0: No, tutaj taka pauza ze względu na to, że tak, jestem zwolennikiem, żeby nie głaskać, tylko żeby dać możliwość płynnego rozwoju. Moja filozofia trenerska, już też kiedyś wspominałem, polega w większości na tym, żeby dać możliwość płynnego rozwoju dziecka i uczestniczenia w procesie. Czym to się różni od wyniku sportowego? Właśnie tym, że dziecko w każdym sporcie, zresztą rodzice na to mocno powinni zwrócić uwagę, jeżeli uczymy dziecka wygrywania, dziecko uczy się, że wygrał. Jest to nadrzędny element sportu zawodowego, natomiast w momencie, kiedy dziecko nie wie, na jakim poziomie rywalizuje, nie wie, ile ma setek osób przed sobą, jak etapami powinno się rozwijać, jakie umiejętności nabywa, cechy motoryczne, umiejętności techniczne, to dziecko widzi tylko czarno-białe. Wygrywa lub przegrywa. I w tym momencie dziecko, które idzie po kłosie sukcesów na fali, często jak trafia na poziom kadrowy albo do trenera, który jest świadomy rozwoju i pyta się, dlaczego wygrywa, dlaczego przegrywa, dlaczego dany punkt zdobyło, to te dzieci często nie potrafią na to odpowiedzieć. I tu się robi duży problem właśnie z rozumieniem płynnego rozwoju sportu. Jeżeli dziecko, przykład badmintona, możemy również toczyć to na piłkę nożną, uczy się zagrania w piłce nożnej wewnętrzną ze względu na to, że miałem przyjemność długi okres grać w piłkę nożną, więc uczy się zagrania wewnętrzną częścią stopy, czy prostym podbiciem, czy przyjęcia na klatkę piersią, czy żonglowania, czy umiejętności dryblingu i wygrał mecz, ale nadal nie potrafi grać lewą, prawą nogą, to on się nie rozwija, on wygrał mecz. Nie wie, jak jego postać w tym sporcie drużynowym jest ważna, jaką pozycję zajmuje, więc to jest zagadnienia taktyczne. Jeżeli dziecko dostanie proste zadanie, że w najbliższym pół roku ma się nauczyć w badmintonie trzech uderzeń technicznych, które pozwoli mu zagrać w trudnych warunkach, na przykład w te miejsce, które się uczy, w taki sposób, jak się uczy, to te dziecko się wtedy fokusuje na krótkotrwały sukces. I to mu pozwala przebrnąć przez etap porażek. Dlaczego? Bo nieważne, że on przy nauce nowego uderzenia parę razy przegra mecz. Bo jak będzie się fokusować na naukę, to on powie, dobrze,

0: Grałem, ale nauczyłem się czegoś. Z perspektywy czasu to jest rozwój. Jeżeli on nie wykorzysta tego uderzenia nowego, którego się uczy, wygra na podstawie tego, co już umie. Czyli nie ma rozwoju, a nadal jest sukces. I w pewnym momencie dochodzi do tego, że dziecko, które się nie rozwijało na nowe umiejętności, te dzieci, które się rozwijały na nowe umiejętności, równa się i często, gęsto ten etap tych dzieci, które się długofalowo prowadzi w rozwoju, przewyższają i one zostają w sporcie, a te dzieci, które uczą się wygrywać, to tylko i wyłącznie wygrywać, często odchodzą. I najlepszym przykładem są olimpijczycy. Przecież, żeby zostać olimpijczykiem i sięgnąć po najwyższe trofea, to ci zawodnicy najczęściej gonią czołówkę. No nigdy nie wygrywają, gonią. Przykład najlepszego z Europejczyków, naszego Axelsena Duńczyka, mistrza świata. Przecież to był zawodnik, który musiał wielokrotnie przegrać na poziomie, na obcym terenie Malezja, Malezja powiedzmy, czy tam Japonia, czy Chiny, z zawodnikami, którzy go po prostu regularnie lali. Ale wyciągnął wnioski, nauczył się dodatkowych umiejętności technicznych, taktycznych i to pozwoliło mu zacząć z nimi rywalizować, a w konsekwencji na końcu wygrywać. I sięgnął po tytuł mistrza świata.
1: Bardzo fajnie pan tą kwestię rozwinął, ale widzę, chroni pan troszeczkę swoich zawodników, bo w ogóle nie padły tutaj nazwiska.
0: No tak, gdzieś tam trochę odpłynęliśmy z taką filozofią trenerską. No mamy nasze gdzieś tam perełki, no mój syn gdzieś tam pomalutku, ja to zawsze w żartach mówię, próbuje wystartować ten sport. Ma duży potencjał, jeszcze mało trenuje, ale to jest jego decyzja. Będzie chciał, ma wsparcie, nie będzie chciał, to będzie się bawić tym sportem. Natomiast mamy jeszcze bardzo pracowitą zawodniczkę Sandrę Meryk, która ma właśnie fajnie pougruntowane swoje cele sportowe na dany rok, wie nad czym ma pracować i bardzo konsekwentnie to realizuje. Ma wsparcie rodziców, ma wsparcie sponsora tytularnego, który pomaga pod kątem sprzętowym, więc tutaj jest jak najbardziej dobry proces szkoleniowy. Z naszej strony my staramy się jej pomóc, ja pod kątem technicznym i pod kątem taktycznym. Mentalnie jest bardzo dojrzałym dzieckiem i jeżeli to wsparcie się utrzyma i będzie konsekwentnie co roku realizować te można powiedzieć procesy rozwojowe, no to jest szansa, że może będziemy mieć fajnie funkcjonującą dziewczynę, która ma szansę być nawet w kadrze Polski, to można o tym powiedzieć, bo to fajnie, jak to dziecko ma jakieś tam perspektywy. Natomiast nie może być to cel nadrzędny, bo w tym roku tak, mają szansę ze swoją partnerką z Biorunia Werszowiec powalczyć o jakieś tam wyniki w grze podwójnej. Natomiast w singlu ma co najmniej 6-7 zawodniczy, które rywalizują na równym poziomie, to wtedy zależy od dyspozycji dnia, od przygotowania, od mentalu i wielu rzeczy. Dlatego zobaczymy, jak będzie. Do listopada mamy czas i co najważniejsze, w listopadzie będziemy gospodarzami tych zawodów w tej kategorii, więc czeka nas na własnym terenie naprawdę fajny turniej, gdzie będziemy mogli zobaczyć właśnie w indywidualnych mistrzostwach Polski te nasze pociechy, naszą pracę, ich pracę. No i zobaczymy.

0: W audycji Całe Nasze Sporty dziś rozmawiamy o badmintonie. Naszym gościem jest Mirosław Marek, dyrektor sportowy drużynowych wojewódzkich mistrzostw Polski, a także Polish Open, ta druga impreza we wrześniu, ta pierwsza w czerwcu. Panie dyrektorze, czekamy na te pierwsze wyzwanie, czyli drużynowe mistrzostwa Polski województw, ale niebawem w Kędzierzynie Koźlu też bardzo ciekawa impreza. Pan więcej na ten temat opowie, bo to jest historia ściskająca mocno za serce.
1: No tak, to taki bardzo wzruszający temat ze względu na to, że tutaj bardzo dobrze pan redaktor wspomniał o tym, bo rozmawialiśmy przed audycją, że udało się tutaj Krzysztofowi Maślance z Kędzierzyna Koźla, miastu oraz mamie od naszej Julki Wójcik, która no niestety tragicznie zmarła po walce z rakiem, będąc młodą reprezentantą Polski i bardzo perspektywiczną zawodniczką. No niestety przegrała tą walkę z chorobą. No i powstał pomysł rodziców oraz trenerów, żeby w mieście zrobić memoriał Julki i to się udało. W tym roku po raz pierwszy będzie ten memoriał w Kędzierzynie Koźlu. W trakcie tego będzie rozgrywany również turniej Grand Prix, czyli punktowany turniej. To spowodowało, że też przyjedzie tam cała Polska, a przy okazji będzie turniej krajowy. Jest bardzo dużo chętnych. Wiem z informacji, z rozmowy z Krzyśkiem, bo się dobrze znamy, z trenerem, będzie w trakcie tego również zbiórka, bardzo fajna inicjatywa, zbiórka gier planszowych i różnego rodzaju w ogóle gier, które można przekazać, zakupić na tą właśnie akcję, która później będą przekazane do tego ośrodka, gdzie te dzieci są leczone, żeby mogła w jakimś stopniu odciążyć umysł i mogły te dzieci skorzystać z jakichś różnego rodzaju gier planszowych. Druga sprawa bardzo fajna, mało kto wie, nie wiem, czy się z tego cieszyć. Ostatnia akcja charytatywna, z czego szczerze mówiąc to też mnie trener poinformował, nawet nie wiedziałem, czyli znana na cały świat zbiórka na dzieci chore na raka, odbyła się po pięknym teledysku dziewczynki, która leżała z naszą Julką. No niestety Julce się nie udało i tu się też cieszymy, że ta jej koleżanka bardzo dzielnie walczy i gdzieś tam się udało, że nagrała piękny utwór, który jest, można powiedzieć, teraz symbolem walki z tą chorobą. Udało się zebrać potężne pieniądze, które będą wykorzystane w fantastyczny sposób, pomóc chociaż tym młodym ludziom, którzy no, tą walkę często przegrywają. No i dlatego to połączenie teraz tego symbolu, tej naszej Julki, która jako piękny sportowiec przegrała tą walkę, mimo że była nauczona dyscypliny i niestety nie udało się. I miejmy nadzieję, że ten memoriał będzie taką pamięcią i jakąś nutką wspomnień dla pięknego wydarzenia, które będzie pamiętać o Julce naszej i reprezentantce Polski w badmintonie. No i młodego człowieka, który przegrał tę walkę.

0: W audycji Cały Nasz Sport. Dziś rozmawiamy o badmintonie. Naszym gościem jest pan Mirosław Marek, dyrektor sportowy wojewódzkich drużynowych mistrzostw Polski, a także Polish Open, które w tym roku odbędą się w Strzelcach Opolskich. No to idąc, panie dyrektorze, chronologicznie, wrzesień, Polish Open, te zawody już się również odbywały w Strzelcach Opolskich. No i pan jako główny organizator, widziałem, stanął na wysokości zadania, bo wszystko było zapięte na przysłowiowy ostatni guzik. Sportowo to również się pięknie spinało, no bo przyjechali wszyscy najlepsi. Można jeszcze coś poprawić, czy wystarczy, jak utrzymacie ten wysoki poziom i wszyscy będą zadowoleni i będzie okej?
1: Fajnie, że pan pytał o to. Ja powiem tak, rozwój otoczki czy rozwój całej oprawy zawodów to jest notoryczny rozwój, taka prawda jest, więc zawsze można coś dołożyć.
0: Niekończąca się opowieść, tak?
1: Tak, tak. Co roku są nowe pomysły, jak patrzymy na ten świat w ogóle sportu. No, to weszło to w taki potężny maszynę, która jest potężną maszyną promocyjną. Ja z tej strony również będę zachęcać wszystkie firmy, ludzi, którzy chcą w dobrym słowa znaczeniu zainwestować w promocję swoją, bo to jest niesamowita okazja. My rozpoczynaliśmy praktycznie własnym sumptem ten turniej. Obecnie mamy go zagwarantowanego przez Badminton Europę do 2030. Z takich fajnych liczb mogę powiedzieć, że mamy przekaz telewizyjny w telewizji internetowej, który spowodował w tamtym roku prawie 150 tysięcy wyświetleń samego turnieju. Na całą Europę, to jest bardzo ważne, przyjechało 23, jak dobrze pamiętam, kraje z całego świata. Jest to turniej punktowany do Mistrzostw Świata, do rankingu, więc mamy reprezentantów Azji, całej Europy za nieduże, naprawdę nieduże pieniądze, bo my pieniążki zbieramy w tym czasie po prostu na stowarzyszenie jako formę darowizny, którą można odliczyć. Zbieramy poprzez reklamę, którą i tak większość tych firm płaci. Więc dlatego, jeżeli tylko ktokolwiek z firm chciałby przez sport bardzo mocno się pokazać w mediach społecznościowych w dobrej inicjatywie, to serdecznie zapraszamy. Mamy pięknie przystrojoną salę gimnastyczną, potężne banery, praktycznie 7-metrowe, które zakrywają bardzo duże, wielkoformatowe reklamy. Mamy współpracę już z takimi firmami jak Mercedes, BUD, więc prawda jest taka, że widzą to te duże firmy, natomiast ja będę apelować, nie jestem w stanie sam objechać wszystkich firm w Strzelcach Opolskich i na strefie ekonomicznej, ale ja bym chciał, żeby firmy z województwa opolskiego się promowały, bo to jest naprawdę rzadkość. Ja to będę podkreślać, ja naprawdę wiele lat poświęciłem, żeby ten turniej trafił do Strzelc Opolskich, do małej miejscowości, która ze względu na piękne zaplecze sportowe, ze względu na współpracę zarówno z miastem i z panem burmistrzem, obecnie dokooptował się bardzo fajny drugi urząd, dołączył do współpracy tutaj w nowej hali z starostwo. Myślę, że to spowoduje jeszcze większy rozwój, że zrobimy międzynarodową imprezę dla dzieci. I to wszystko dzięki tym ludziom, tym instytucjom i firmom, które nas wspiera, ma możliwość bycia zorganizowanego w tak małej miejscowości jak Strzelce Opolskie. Zachęcam, bo naprawdę super inicjatywa, świetna promocja, a dla małej miejscowości to daje niesamowity zastrzyk, dzieciaki to widzą i ja najbardziej się cieszę i będę to powtarzać. Chciałbym, żeby tutaj za 3 lata, jak będziemy robić w 2030 roku następne zawody, bo to teraz 4 lata, żeby tutaj była setka dzieciaków, które będą po prostu regularnie ćwiczyły, grały i będą reprezentować województwo i nasze miasto.
0: Tym bardziej, że no macie już bazę sportową, która jest godna poziomu i rangi takich międzynarodowych zawodów.
1: No tutaj krótko, ale powiem szczerze, naprawdę perełka. Na przestrzeni, można powiedzieć, 2 km2 są dwie potężne hale. Jedna nowa hala wybudowana przez pana starostę i przez starostwo, gdzie to pasywna hala przepiękna. Udało się przy współpracy, żeby było rozrysowanych 7 kortów na Legarach. Piękna hala, wysoka, super zaplecze. Jest hala, na której rozgrywaliśmy dodatkowo dla dzieciaczków turniej międzynarodowy, czyli dla maluszków. Teraz można ją wykorzystywać, natomiast to by naprawdę musiała być potężna impreza, bo w promieniu, tak jak wspomniałem, 2 km dysponując 3 halami, gdzie jesteśmy w stanie pomieścić od 15, w zależności od konfiguracji kortów, nawet do 19 kortów. No to powiem szczerze, jest największa impreza w Europie, w Danii rozgrywana, festiwal badmintona, który już trwa bodajże chyba z 20 lat, tam są wtedy rozgrywane międzynarodowe mistrzostwa Danii, który budżet opiewa na, dla wygrywającego opiewa na $1 000 000, więc wyobraźcie sobie, jakiego rangi to jest wydarzenie. No to tam rozgrywanych jest w 6 halach, ale ilość kortów, z tego co kojarzę, nie jest dużo większa niż w Strzelce Opolskiej, więc na pewno można zrobić tu corocznie piękne wydarzenie sportowe, bardzo blisko lotniska, bardzo blisko dojazdu autostrady, świetne usytuowanie miasta pod kątem infrastruktury i pod kątem dojazdów z całej Polski, więc no cóż, no tylko robić i można pokazać, że w takiej miejscowości przy dobrym wsparciu można robić duże imprezy.
0: Z każdym rokiem ta impreza się flagowa, tak możemy powiedzieć, rozwija. Jakieś niespodzianki pan szykuje w tym roku organizacyjnie, sportowo? Chce pan czymś zaskoczyć i zawodników, uczestników i widzów? Tak bardzo ogólnie, jeżeli jest gdzieś jakiś taki zamysł, no bo jeżeli to ma być niespodzianka, no to trudno mówić o szczegółach.
1: Ja to tak szybko z rękawa, ja uwielbiam nowe pomysły. Ja bym chciał z perspektywy paru lat, żeby cały park był wystrojony, żeby po całych Strzelcach chodziły kilkadziesiąt krajów z własnymi flagami, żeby zrobić pochód otwarcia w Strzelcach, na przykład wspólnie z wydarzeniem, które mamy piękne jako Dni Ziemi Strzeleckiej. To by świetnie, można powiedzieć, by urozmaiciło dodatkowo, że jest to wydarzenie międzynarodowe. Mamy przepiękny park. Można wpleść dodatkowo kwestie medialne, może kiedyś, przez telewizję publiczną. Jest to bardzo ciężkie, ale uważam, że fajnie by było. Natomiast do tego trzeba ludzi, do tego trzeba funduszy. I czy to się uda? Nie wiem. Natomiast ja jestem otwarty i jeżeli z mojej strony będzie możliwość przygotowania dodatkowych atrakcji, rękawy zakasam i postaram się zrobić to nadal profesjonalnie. Też trzeba tutaj podkreślić, że dla mnie to jest pasja. Ja zajmuję się całkowicie innym, mam swoją firmę i troszeczkę w innej branży działam, ale jestem przeszczęśliwy i dumny, że mogę być jako Strzelczanin osobą odpowiedzialną za takie wydarzenie, że nasze dzieci tutaj próbują sięgać po najwyższe trofea pod moim okiem. Mam też syna, na pewno jest to rodzicielsko też fajne, żeby dziecko mogło się wychować przez sport. Jak wszyscy rodzice wiedzą, nie jest to łatwe, żeby teraz nasze dzieci zachęcić do ruchu. Mam nadzieję, że wyrośnie na zdrowego, dojrzałego mężczyznę, nawet jakby nie grał, to na pewno w wychowaniu ten sport mu pomoże. Ja ze swojej strony nadal się też rozwijam, staram się szkolić i tu też ciekawostka, jedziemy wspólnie z drużyną z Bierunia i z trenerem, dostałem możliwość wyjazdu wspólnego i za 2 dni wyjeżdżamy do Malezji na szkolenie z zawodnikami do najlepszej szkoły na świecie, która ma pod swoim okiem najlepszych trenerów i można tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda ze strony Azjatów, te szkolenie. Więc na pewno wrócę z bagażem doświadczeń i dodatkową wiedzą, co postaram się przełożyć na szkolenie naszych dzieci.
0: O Malezji na pewno, panie dyrektorze, jeszcze porozmawiamy w naszym programie, ale chciałem jeszcze wrócić do Polish Open, tych zawodów wrześniowych. Pod kątem zdobywania funduszy, zainteresowania sponsorów tym wydarzeniem, przynajmniej teoretycznie, w teorii powinno się wydawać, że to powinno być prostsze, żeby pozyskać jakieś podmioty ekonomiczne na tą imprezę, bo to jest impreza, która jest wydarzeniem weekendowym. Inaczej można podpisać tą umowę, niż gdy na przykład podpisujemy umowę na sezon w danej dyscyplinie sportu. Też zazwyczaj wchodzą inne wówczas pieniądze w grę. No ale tyle teoria. A co mówi praktyka?
1: Bardzo dobrze o tym rozmawiamy. Sport zaczyna wchodzić w formę dobrego PR-u. Jeżeli firmy duże inwestują, mają swoje siedziby, swoje zespoły, od dyrektora marketingu poprzez całe zespoły i ktoś, kto zna się na promocji i wie o tym, że sport zawsze łączy dobrych, młodych sportowców, czyli dobrych ludzi, i jest możliwość wsparcia, to ja będę zawsze zachęcać do współpracy. Podam przykład, to są trudne tematy. Teraz mamy Mistrzostwa Polski, co roku staraliśmy się, żeby również był przekaz telewizyjny na monitorach. Niestety w tym roku ze względu na zmniejszone fundusze, brak sponsorów, którzy mogą wesprzeć taką inicjatywę, musieliśmy zrezygnować z przekazu telewizyjnego. Tutaj dzięki dobrodziejstwu dyrektora waszego radia mamy przynajmniej przekaz radiowy. Jest to dla was również fajne wydarzenie, ale dla nas jest jakkolwiek widoczna furtka medialna, bo prawda jest taka, że żeby taką telewizję z monitorami zaprosić do współpracy, to prawda jest taka, to jest kilkanaście tysięcy złotych. Można to sfinansować z projektów, ale niestety Urząd Marszałkowski ma ograniczone środki i to jest zrozumiałe. Tych imprez rangi mistrzowskiej jest dużo więcej, na dużo innych dyscyplin też wiadomo, z pierwszego koszyczka, piłka nożna, siatkówka, przecież pięknie rozwijająca się piłka ręczna w Opolu. Na to wszystko wszyscy by pewnie chcieli dać pieniądze, ale na to wszystko nie starcza. Więc ja jeszcze raz powtarzam, zachęcam, bo profity i również furtka przepisowa daje fajne możliwości za nieduże pieniądze reklamy, która idzie na całą Polskę, na całą Europę i jest świetnym przekazem, który niesie za sobą pozytywne emocje, czyli sport. Sytuacja jest prosta. Mało kto wie z przedsiębiorców. Teraz można przekazać darowiznę na cele statutowe i z tego odliczyć sobie 150% w picie. Nie rocznym, tylko już w rozliczeniu miesięcznym. Więc dodatkowo reklama, która za tym idzie i widoczność, można powiedzieć, jest dużo tańsza niż wykupienie reklamy. Tylko trzeba to marketingowo zrozumieć albo poprosić swoje działy marketingowe, żeby zrozumiały, że naprawdę przez sport jest dużo lepsza promocja, a tym bardziej wspiera się przy okazji rozwój młodych dzieci, sportowców, którzy kiedyś będą reprezentować nas w firmach i gdzieś tam w świecie. No a bez tego, no ciężko widzę naszą emeryturę, jak nasze dzieciaki nie będą się rozwijać, no a bez pieniędzy się nie da, to prawda. Więc zachęcam, ja jestem do dyspozycji, jeżeli ktokolwiek chciałby w klubie wesprzeć, czy indywidualnie wyjazd, czy ewentualnie wsparcie tutaj przed imprezą, taką serdecznie zapraszamy.
0: Mirosław Marek, dyrektor sportowy drużynowych wojewódzkich mistrzostw Polski i Polish Open, które w tym roku odbędą się w Strzelcach Opolskich, jest gościem audycji Cały Nasz Sport, a do rozmowy o badmintonie wracamy już.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach godzina 18, pora więc na wiadomości. Prokuratura o śmierci 12-latki z Krakowa. Dzień otwarty w bazie lotniczego pogotowia ratunkowego w Polskiej Nowej Wsi. W zawodach Diamentowej Ligi czwarte miejsca zajęły Maria Andrejczyk i Maria Żodzik.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Służby badają miejsce odnalezienia ciała nastolatki z Krakowa. Zwłoki najprawdopodobniej zaginionej w czwartek, 21 maja, Eli, znaleziono w Lasku Wolskim. W poszukiwania zaangażowane było wojsko, policja, psy tropiące i drony. Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Na miejscu pracuje policja, pracuje prokurator, nadzoruje oględziny. Również jest obecny biegły z zakładu medycyny sądowej. No, należy zakładać rutynowo w takich sprawach, że zwłoki zostaną skierowane do zakładu medycyny sądowej. Oczywiście podstawowym zadaniem sekcji zwłok jest stwierdzenie przyczyny zgonu.
4: Wcześniej Katarzyna Cisło z małopolskiej policji przekazała, że ciało dziewczynki znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym dla pieszych i samochodów zakrzewionym miejscu. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci dziewczynki. W sprawie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające. 12-letnia Ela wyszła z domu w czwartek, 21 maja wieczorem, na spotkanie ze znajomymi. Nie wróciła do domu. Monitoring miejski zarejestrował ją ostatni raz na przystanku autobusowym przy Lesie Wolskim.
5: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Dzień otwarty zorganizowano w bazie lotniczego pogotowia ratunkowego w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Można było poznać specyfikę pracy ratownika medycznego w przestworzach. Można też było zobaczyć start śmigłowca.
7: My również bardzo się cieszymy, że raz w roku możemy otworzyć nasze bramy. Michał Sajkowski, ratownik medyczny, członek załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Pokazać wszystkim zainteresowanym, jak nasza praca wygląda. Przed chwilą byliśmy świadkiem startu. Koledzy już na pewno w locie analizują, co się może wydarzyć z pacjentem i jakie kolejne kroki będą zmuszeni do podjęcia.
8: Leon.
9: Jesteś ubrany jak ratownik. Chciałbyś być w przyszłości ratownikiem w lotniczym pogotowiu?
8: Tak.
10: Śmigłowiec leciał pomagać ludziom w potrzebie. Ten start śmigłowca był, no, ciekawy.
9: Widowiskowy?
10: Widowiskowy, tak, dokładnie.
4: A relacje z bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Polskiej Nowej Wsi przygotował Adam Wołek.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Dla Polski ważne jest, aby obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju była stała, a nie rotacyjna, ocenia Michał Westela z portalu Defense24. Na antenie Polskiego Radia ekspert powiedział, że stara się o to resort obrony. Michał Westela dodał, iż spodziewa się, że stała obecność wojsk USA zostanie ogłoszona w czerwcu.
11: Nawet jeżeli realizacja potrwa kilka miesięcy, to tak naprawdę jesteśmy w tak komfortowej sytuacji już jak Niemcy. I Litwa, i Łotwa, Estonia, Rumunia i Słowacja będą nam tylko zazdrościły, bo nikt im czegoś takiego w ogóle nie oferuje. Więc trzymajmy za to kciuki. Też pamiętajmy, to zabrzmi brutalnie. Jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który według Amerykanów od lat leży w amerykańskiej strefie.
4: Na początku tygodnia strona amerykańska przekazała, że po zakończeniu rotacji z Polski wycofanych zostanie 4000 wojskowych. Następnie w czwartek, 21 maja wieczorem, Donald Trump poinformował o planowanym zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Nie wiadomo, jaka będzie ostateczna liczba wojskowych z USA pełniących służbę w granicach Polski. Może to być od 11 do 15 tysięcy osób.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem i Maria Żodzik w skoku z wyż. pierwsze zajęły czwarte miejsca w zawodach lekkoatletycznej Diamentowej Ligi w Xiamen w Chinach. Rzodzik pokonała poprzeczkę na wysokości 194 cm. Jej trener Paweł Wyszyński zadowolony jest z występu, którym jego podopieczna zainaugurowała sezon.
0: Jestem zadowolony. Ona miała tak naprawdę dwie techniki z pełnego rozbiegu przed tymi wodami, więc to naprawdę nie jest wiele, a poradziła sobie całkiem ładnie.
4: Skok wzwyż w Xiamen wygrała Ukrainka Julia Hołewczenko, skacząc na 199 cm. Andrzejczyk w najlepszej próbie konkursu oszczepniczek uzyskała 62,51 m i uzyskała minimum na Mistrzostwa Europy, które w sierpniu odbędą się w Birmingham. Zwyciężyła 18-letnia Chinka Yan Zi, 71,74 m. To drugi wynik w historii, a kolejny meeting Diamentowej Ligi 31 maja w Rabacie. Jutro ostatnia kolejka sezonu Betclic pierwszej ligi w Opolu. Niebiesko-czerwoni, którzy od dłuższego czasu są już pewni utrzymania na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy, zmierzą się z Polonią Warszawa, która zachowała jeszcze matematyczne szanse na awans do baraży o ekstraklasę. Mecz Odra Opole Polonia Warszawa na Itaka Arenie rozpocznie się o 16:30, a relacje z tego spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Zachmurzenie jest umiarkowane, miejscami duże i tak ma być do wieczora. Temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza w centrum naszego regionu. 23 stopnie, tyle pokazują termometry na południowych krańcach województwa. Ciśnienie na poziomie 1027 hektopaskali. Wiatr nadal jest słaby i umiarkowany, wciąż wieje z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie będzie małe, nad ranem jednak lokalnie, zwłaszcza na południu Opolszczyzny, krótkotrwałe mgły będą jednak ograniczać widzialność do 400 metrów.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.

0: Kontynuujemy sportowe spotkanie na antenie Radia Opole. Dziś naszym gościem Mirosław Marek, dyrektor sportowy drużynowych wojewódzkich mistrzostw polskich w badmintonie, które już niebawem odbędą się w Strzelcach Opolskich, a później także Polish Open. To flagowa impreza, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, która odbywa się na Opolszczyźnie. Na te zawody, panie dyrektorze, czekamy, ale nieco wcześniej już pan zasygnalizował temat Malezji, bo udało nam się porozmawiać dosłownie tuż przed wjazdem na lotnisko. Ostatnie jeszcze jakieś sprawy organizacyjne i wylatuje pan. No ale nie jedzie pan na wczasy. Jedziecie tam, tak jak pan powiedział, wspólnie z ekipą z Bierunia. No i tam będziecie trenować, szkolić się. No a to jest bardzo dobre miejsce, tak? By pod tym kątem szkoleniowo-sportowym iść do przodu. Jest się od kogo uczyć po prostu.
1: Tak, jest się od kogo uczyć. Natomiast ja też nie będę tutaj skromny jako Polska, bo miałem przyjemność być we Włoszech, mieliśmy przyjemność w Danii, w kilku państwach, gdzie można powiedzieć elita i najlepszych sportowców w badmintonie ćwiczy. I ja powiem tu ciekawostkę, że wbrew pozorom to europejskie szkolenie naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Musimy zaznaczyć, że pod kątem wyników sportowych, tutaj trzeba się pochylić troszeczkę głębiej pod kątem genetyki. I prawda jest taka, jak ktoś interesuje się sportem, sporty szybkościowe, takimi jak jest badminton, takimi jak jest tenis stołowy, są to sporty szybkościowe i predyspozycje genetyczne osoby z Azji mają genetycznie po prostu lepsze. Jak ktoś bardziej wnikliwie przeanalizuje podział mięśni szybko-kurczliwych, wolno-kurczliwych, jak już tak daleko pójdziemy, i genetycznie osoby z Azji mają większą przewagę włókien szybko-kurczliwych, co za tym idzie, mają po prostu szybszą reakcję. I ciężko jest dlatego tak Europejczykom dołączyć do, powiedzmy, rywalizacji, żeby 20-40 zawodników było na takim poziomie od razu jak skośno od zawodnicy z Azji. I tutaj trzeba podkreślić, i przykładem jest Francja, właśnie Dania, że poprzez dobrą wiedzę z nauki techniki, którą mamy na naprawdę na najwyższym poziomie. Nieraz mieliśmy przyjemność dostawać bardzo pozytywny feedback, że nauczyliśmy bardzo szybko bardzo trudnych zagrań technicznych. Francuzi, Duńczycy przeanalizowali taktykę i taktycznie doszli do perfekcji, gdzie można zminimalizować, powiedzmy, szybkość z pewnymi zagraniami, żeby wtedy zawodnik mógł wrócić lub rozegrać inaczej akcję. I teraz sprzed paru dni na przykład wygranie Antonsena przy prestiżowym zawodach, gdzie w finale wygrał z reprezentantem Azji, pokazuje to, że mimo tej predyspozycji i szybkości w Europie naprawdę potrafimy dobrze szkolić. Natomiast ja jadę po wiedzę, po doświadczenie, zobaczyć, jak to u nich wygląda. Wiem, że dużo ciężej trenują, jeżeli chodzi o od młodych lat. Ta selekcja jest troszeczkę naturalna, tam startuje, śmiejemy się, tam jest 1 300 000 000 ludzi, no i ktoś mówi, no tak, ale zobacz, tam wszyscy grają. No tak, jak tam wszyscy grają na ulicach, wszyscy grają w badmintona, no to łatwiej jest wyselekcjonować tą grupę docelową, która może być przygotowana do sportu kwalifikowanego, niż u nas. Przykład, mam nadzieję, że to się z perspektywy lat zmieni. Na dole mamy, powiedzmy, 250 klubów, nie pamiętam teraz dokładną ilość, która jest zarejestrowana. Z tego w kadrze danej grupy 15, 17, 19 latków i sportu U23, czyli młodzieżowego, a później seniorów, nam zostaje kilkanaście osób do szkolenia. No i to jest główny problem. No ciężko jest zrobić z 5 zawodników, którzy mają predyspozycję, 5 mistrzów świata, gdzie w Danii oni mają 10 tysięcy osób na 17 lat, w 17-letnich wieku, a później

0: Myślę, że bardzo chętnie zobaczymy, jak metodologia nauczania, akurat jestem po metodyce nauczania i uwielbiam rozbijać ruch na czynniki pierwsze, później etapami uczyć go. Dopiero po jakimś dłuższym czasie powstaje pełen ruch, który nas w jakimś tam marginesie jest dla nas dopuszczalny jako potrzebny do dalszego rozwoju w wieku powiedzmy 19 lat. Ja na to mocno zwracam uwagę, bo ja nie wiem, czy Sandra będzie kiedyś grała na poziomie zawodowym. Ja mogę ją tylko przygotować technicznie, do tego dojdą aspekty genetyczne i kolejne inne dodatkowe wsparcie rodziców, psychologów i płynny rozwój. Natomiast fajnie by było, żeby my do tego dążymy też przy współpracy z kadrą Polski, żeby wszyscy trenerzy tą gamę uderzeń technicznych uczyli w ten sam sposób. Wtedy nam jest łatwiej na etapie, jak miałem być przyjemność też trenerem kadry narodowej chwilę i innym trenerom, że oni nie muszą się zastanawiać, czemu to dziecko czy ten zawodnik robi coś źle.
1: Przepraszam panie dyrektorze, ale to chyba nie jest takie proste, bo w badmintonie tych uderzeń tam jest nie kilkadziesiąt, a chyba nawet więcej, nawet set.
0: Znaczy to jest tak, że ja się...
1: Żeby to ujednolicić, tak?
0: No tak, tak, jest to bardzo techniczny sport. Powiem tak. Czy to jest udowodnione naukowo? Nie, dlatego, bo gama podstawowych uderzeń jest tam powiedzmy kilkanaście uderzeń, ale pochodne tych uderzeń z przytrzymania, z podkręcenia, z odwrotnych uderzeń plus dodatkowe zwody i markowania uderzeń, które bardzo często nie są uczone, tylko są następstwem kreatywności zawodnika, który sobie sam dokłada dodatkowe uderzenia, no to wchodzimy w ponad setkę uderzeń. Ja nie wiem, czy nawet najlepsi zawodnicy muszą wszystkie umieć, bo to też nie jest do końca tak. Bo pamiętajmy, mało kto o tym wie, zawodnik w badmintonie w trakcie poruszania się ma 0,02 sekundy na wymyślenie, gdzie chce zagrać, zmianę uchwytu często, w przestrzeni ta lotka się przemieszcza, wymyśleć, gdzie chce zagrać, jeszcze zagrać w sposób prawidłowy, żeby ta lotka przeleciała. To jest naprawdę w tym momencie, ja się śmieję, że to tak kolokwialnie można mówić, ta galopada myśli jest tak duża i tak szybka, że on ma praktycznie, musi mieć to wytrenowane do granic możliwości, żeby to robić naturalnie, setkoma tysięcami powtórzeń i to mu daje możliwość tej gamy uderzeń. No i właśnie do tego zmierzam. Więc on często umie z jednej pozycji zagrać na treningu 15 uderzeń, a później na korcie się okazuje, że on potrafi rozegrać maksymalnie 2 lub 3, bo jest albo blokada, albo właśnie tak szybka reakcja, że nie jest w stanie zagrać tego trudnego, bo się boi, że go zepsuje. No i tak, ta metodyka

0: W audycji cały nasz sport. Na kilka minut zmieniamy temat. Teraz mówić będziemy o futbolu, o piłce nożnej. W tym tygodniu przy pełnych trybunach Stadionu Miejskiego trzecioligowy MKS Kluczbork pokonał czwartoligowy LZS Starościn 5-0 w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski i sięgnął po to trofeum, nagrody finansowe oraz przepustkę na szczebel centralny Pucharu Tysiąca Drużyn. Na tym spotkaniu, na tych zawodach był nasz redakcyjny kolega Jakub Biel. Posłuchajmy pomysł relacji z tego wydarzenia.
1: Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski MKS Kluczbork LZS Starościn 5-0. Z nami trener zwycięskiej drużyny Łukasz Gonowicz. Panie trenerze, po pierwsze gratulacje, bo wygrywać zawsze jest fajnie. Pan przed meczem mówił, finały są po to, żeby wygrywać. Dzisiaj nie pozostawiliście złudzeń LZS-owi.
2: No myślę, że wynikowo tak, ale trzeba pochwalić drużynę ze Starościna, bo naprawdę wysoko nam poprzeczkę zawiesiła i miała naprawdę momenty w meczach, gdzie bardzo dobrze się prezentowali, no, ale myślę, że tutaj na dystansie gdzieś ta jakość i doświadczenie wzięła górę i cieszę się, bo dzisiaj takiego mam indywidualnego hat-tricka, trzeci finał, trzecie zwycięstwo i bardzo się z tego cieszę i chciałbym, żeby tutaj do Kluczborka zawitała jak najmocniejsza drużyna, żeby dla kibiców ten finał też dał coś więcej niż tylko kolejną rundę z przeciwnikiem, powiedzmy, z naszej ligi. No fajnie, jakby tu przyjechała drużyna ekstraklasowa i dużo radości było, bo dwa lata temu, jak przyjechał KS Łódź, to było duże zainteresowanie i też fajna oprawa i to głównie to, żeby ten Kluczbork znowu na mapę piłki gdzieś znowu wywindował.
1: Wspominał pan o Lechu Poznań, no każdy by chciał na mistrza Polski trafić.
2: Mistrz Polski, zawsze im kibicowałem, mówię od 89 roku, jak pierwszy raz byłem na meczu Lecha z Barceloną i to by było coś pięknego dla mnie jako trenera i jeszcze w dodatku kibica, ale każdy zespół ekstraklasowy, pierwszoligowy, to będzie atrakcja dla nas.
1: Ja typowałem jakieś Zagłębie Lubin, nie wiem czemu, ale też byłby to, wydaje mi się, dość atrakcyjny rywal.
2: Każdy z ekstraklasy rywal jest naprawdę wyjątkowy. A Lubin, czemu nie? Urodziłem się w Lubinie, grałem w Lubinie, świętowałem awans z ekstraklasy, czemu nie?
1: Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj wątek tej trzeciej ligi się pojawił. Oczywiście awans wam nie grozi, spadek wam nie grozi. Spokojny byt, utrzymanie trzecioligowe. No chyba wszyscy sobie życzą, zresztą pan już o tym wspominał podczas naszej rozmowy, żeby tutaj w Kluczborku było coś więcej, kiedyś więcej niż ta trzecia liga, bo takie miejsce jak Kluczbork z taką organizacją, z takimi ludźmi, którzy są oddani piłce, nie zasługuje chyba na to, żeby grać w trzeciej lidze.
2: Dokładnie, no tym bardziej, że Kluczbork już był i nie musi gdzieś tam tych drzwi szukać, bo wiemy jak amansować do pierwszej ligi czy drugiej. Prosta rzecz po prostu. Środki. No, dzisiejsza piłka jest niewybaczalna. Po prostu trzeba mieć na to ogromne fundusze, żeby wygrać z konkurencją. A to, że mamy infrastrukturę i ośrodek, który mogą nam wszyscy pozazdrościć, to zobowiązuje i myślę, że w niedługiej przyszłości będziemy się cieszyć tutaj z dużych firm.
1: To ja życzę tego, żeby, bo pamiętam ten czas, kiedy pojawiły się te napisy "Gramy dla Kluczborka" na koszulkach, kiedy klub rzeczywiście usilnie szukał tego sponsora. Te napisy są dalej tam w tym miejscu. Pojawił się jeden sponsor, który troszkę poniżej tego napisu "Gramy dla Kluczborka", to ja życzę tego, żeby pojawił się na tyle duży, żeby Kluczbork wrócił tam, gdzie jego miejsce.
2: Na przykład taka firma od olejów bardzo, bardzo by się przydała.
1: Pozdrawiamy.
2: Albo to skreśla się cyferki, też mogłoby wyjść, lub największa ubezpieczalnia w Polsce. No czemu nie? Ja się śmieję, no to jest brutalna prawda, no, żeby coś więcej w piłce dzisiaj osiągnąć i wygrać z konkurencją, jaka jest na rynku, obojętnie jakiej lidze, po prostu trzeba mieć środki.
1: Na razie cieszmy się tym, że MKS Kluczbork zwycięzcą wojewódzkiego finału Pucharu Polski. Gratulacje jeszcze raz.
2: Dziękuję bardzo.
1: Z nami Konrad Janicki. Jak emocje? Bo zawsze fajnie coś wygrać.
3: Dziękujemy bardzo. No na pewno emocje są super, no bo wygraliśmy puchar i na pewno jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. I to jest taki duży pozytyw tego sezonu.
1: Myślę. A że tam udało się jeszcze coś dorzucić do tego, to już w ogóle.
3: No oczywiście. Zawsze można by było coś jeszcze dorzucić, ale cieszę się z tych dwóch bramek i myślę, że naprawdę jest to pozytywny występ.
1: Nie chcę powiedzieć, że zwycięzca tego finału był jasny w 21 minucie, bo to w piłce nigdy nie można tego powiedzieć. Natomiast no, szybko ustawiliście to spotkanie i graliście na swoich warunkach. Tak mi się wydaje, że rzeczywiście ta różnica klas była widoczna.
3: No jak się strzela bramkę bardzo szybko, no to zawsze jest ten, jakby to powiedzieć, no ten komfort gry. Później jak się dołoży jeszcze jedną, drugą, no to już w ogóle ma się pod swoje dyktando, no i drużyna też traci siły i myślę, że dobrze nam to wyszło i dlatego dzisiaj triumfujemy.
1: Zapytam, bo LZS to nie jest tak słaba drużyna, że 5-0 wydaje mi się nie do końca oddaje, bo były fragmenty tego spotkania, kiedy wasi przeciwnicy trochę na początku po tej bramce otrząsnęli się z tego respektu dla trzecioligowca i zaczęli stawiać takie dość wyrównane warunki.
3: Dokładnie, naprawdę graliśmy jak równy z równym, ale to my wykorzystywaliśmy swoje sytuacje. No i tak jak mówię, no szybko bramki strzelone ustawiły, myślę, ten mecz.
1: Konrad, ja muszę zapytać o przyszłość. Czy ty zostajesz w MKS-ie? Bo z tym wiąże się ewentualnie moje kolejne pytanie.
3: Myślę, że to nie jest moment na ten temat. Teraz się cieszmy pucharem i...
1: Konrad, to inaczej. Jeżeli zostałbyś w MKS-ie Kluczbork i miał perspektywę gry na szczeblu centralnym, to jakiego przeciwnika chciałbyś zobaczyć w Kluczborku?
3: No myślę, że na pewno fajnie by było jakiegoś ekstraklasowicza zobaczyć w Kluczborku.
1: I im huknąć też ze dwie.
3: Oczywiście, że tak. Zawsze tak by się chciało.
1: Z nami Tomasz Chatkiewicz, trener LZS-u Starościn. Panie trenerze, nie ukrywajmy, różnice klas było widać. Szybko rozstrzygnął się ten mecz. Czwarta minuta, rzut karny. No i już wchodzicie z duszą na ramieniu w to spotkanie, bo trzeba gonić. Później ta trema chyba minęła, bo był taki moment, że rzeczywiście postawiliście się, no ale MKS Kluczbork zachował to, czego wielu drużynom na niższych poziomach brakuje, czyli zachował spokój, podwyższył i później próbowaliście, no ale niestety, dzisiaj lepszy MKS Kluczbork.
4: Tak jak mówiłem już nieraz, poukładana drużyna, więc liczyliśmy, że nie stracimy tak szybko bramki, ale rzut karny, później zaczęliśmy coś próbować, tak pan mówi, no ale nie wyszło, ale cieszymy się tym, że jesteśmy tutaj, bo myślę, że z tych drużyn wszystkich to nie jedna by chciała tutaj się znaleźć dzisiaj.
1: To jeszcze jedna rzecz, bo ogromny szacunek dla ludzi ze Starościna. Przyjechali do Kluczborka, wspierali, a powiem nawet byli głośniejsi niż kibice MKS-u na Kluczbork przez moment. Macie kilku fanatyków takich, których mogą wam zazdrościć, nie wiem, nawet w Opolu, od Opole śmiało może zazdrościć pana, który tutaj mocno dopingował LZS.
4: Tak, szacunek dla nich. Po wygranym meczu z Nysą to już to dla nich było święto, że już organizowali autobus, wszyscy jechali, a więc wielki szacunek za to, że kibicowali przy takim wyniku, bo drudzy by wyszli po, nie wiem, 60 minucie ze stadionu, ani do końca z nami byli. Bardzo im za to dziękujemy.
0: MKS Kluczbork zdobywa wojewódzki Puchar Polski w piłce nożnej w finale. Pokonuje LZS Starościn 5-0. Konrad Janicki razy 2, Michał Biskup, Kamil Nykiel i Patryk Tuszyński. No i ten finał przeszedł do historii. MKS Kluczbork obok Odry Opole będzie reprezentować nasz region na szczeblu centralnym Pucharu Polski.

0: audycja Cały Nasz Sport, dzisiaj praktycznie w całości poświęcona bardzo widowiskowej dyscyplinie, jaką bez wątpienia jest badminton. Naszym gościem Mirosław Marek, dyrektor sportowy drużynowych wojewódzkich mistrzostw Polski, które na początku czerwca odbędą się w Strzelcach Opolskich. Panie dyrektorze, kontynuując jeszcze wątek szkoleniowy w pana koronnej dyscyplinie, na pewno sporym wyzwaniem teraz nie tylko dla badmintona, ale również pozostałych dyscyplin w naszym kraju jest może nawet nie zachęcenie do tego, żeby wybrać sport A, B czy C, no ale wiemy nie od dziś, że panuje niestety wszechogarniający niż demograficzny, który także ma spore przełożenie negatywne na sport. Dyscyplin sporo. Trenerzy chcieliby, żeby to właśnie młody człowiek trafił do nich, no ale mówiąc kolokwialnie, no nie ma powoli z kogo wybrać.
1: Musimy nawiązać do naszej audycji, którą mieliśmy przyjemność przy świętach prowadzić. Problem leży, myślę, u podstaw. Byliśmy 5-7 lat temu na szczycie najmniejszej ilości populacji dzieci otyłych. Wszyscy się cieszyli, niestety po prostu później do nas dotarł rozwój fast foodów i innych form, które przyszły ze Stanów Zjednoczonych i nagle niestety myśmy się też przed tym nie uchronili. W ciągu 7 lat według wskazań WHO, Światowej Federacji Zdrowia, jesteśmy obecnie najszybciej degradującym się społeczeństwem pod kątem otyłości. I niestety, z czego to wynika? Niestety z naszej opieki rodzicielskiej. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Jeżeli nie będziemy nad tym pracować, że nie dziecko samo pójdzie trenować, że dziecko samo pozna, co to jest sport, że dziecko nagle powie, mamo, tato, widząc rodziców zmęczonych po pracy, przy telefonach nie mających czasu na spędzenie z nimi popołudnia lub zachęcenie do rozwoju sportowego, to nagle to dziecko nie powie, mamo, ja bym, tato, chciałbym iść na piłkę nożną. Tylko co mówimy? Idź sobie pobiegać, idź na dwór. Mamy naprawdę tak dużą ilość elektroniki dostępnej, no że te dzieci po prostu wybierają najprostszą formę zaspokojenia w tym momencie potrzeb poprzez elektronikę. No i trzeba o tym otwarcie mówić. Ja zawsze będę powtarzać. Zróbmy wszystko, żeby zadbać o trenerów, żeby zadbać o stowarzyszenia non-profi, żeby przekierować środki od góry, od ministerstwa, nie na skutki leczenia, ja absolutnie wiem, że to jest bardzo ważne, psychiatrycznego i psychologicznego, tylko na etiologię powstania tego problemu, czyli przekierować środki na młodzież, tak jak jest w wielu krajach wysoko rozwiniętych, dzieci, które uczestniczą w sporcie, mają od młodego największe wsparcie. W szkołach, w klubach, trenerzy nie muszą się o nic prosić. Dlaczego? Szanowni Państwo, za chwilę nie będziemy mieć kim trenować, bo większość trenerów jest na etatach dodatkowych, będąc nauczycielami lub mając inne dodatkowe wykształcenie. To jest jedna rzecz. I w tym momencie nie będą mieli motywacji, żeby ten sport uprawiać. Więc ja będę apelował, mamy przez 5 lat pokazana jakaś ścieżka degradacji sportowej. Ja powiem szczerze, ja nie wierzyłem w to, ale widzę również po moich dzieciach, które łyknęły sportu i nie było to łatwe i nadal nie jest łatwe, żeby ich motywować, ale jak dużą rolę my odgrywamy, tak, jako rodzice i będę o tym mówić, tak jak kiedyś taki mądry pan psycholog powiedział, że nie ma złych dzieci, tak samo ja powiem, że nie ma dzieci, które nie lubią sportu. To my poprzez formę zastępczą różnego oddziaływania dajemy im to, że one po prostu rezygnują z tego sportu. No niestety, i trzeba to sobie jasno powiedzieć, jeżeli my będziemy pokazywać tym dzieciom, że można w innej formie spędzić popołudnie, wyjść na spacer, na rower, popływać, pójść na trening właśnie, co daje ten trening, jak przygotowuje dziecko do życia i do samodzielności, no to nie da się. Ja obserwuję przez ostatnie 2 lata przy dzieci, które przychodzą, które naprawdę są fajnymi młodymi ludźmi. Jest kłopot nawet z komunikacją, z otrzymaniem feedbacku od dziecka, tak fachowo mówiąc, otrzymanie informacji zwrotnej, czyli parafrazy od dziecka, które nie rozumieją podstawowych komunikatów. I to przez to tylko i wyłącznie jest przez notoryczne komunikowanie się przez komunikatory, a brak rozmów, brak wymiany po prostu rozmów tych dzieci. I to się może nam wydawać, że tego nie ma, no bo przychodzimy do domu, dziecko idzie do pokoju, a później ja, jak widzę i prowadzę rozmowy na treningach i proszę, co zrozumiały, proszę o informację, czy wszystko jest jasne, no to nie ma informacji zwrotnej. No i tutaj się trzeba naprawdę zastanowić, nie co jest powodem, tylko co my robimy z własną młodzieżą.
0: Niedawno miałem okazję dziś przeczytać o takich testach sprawnościowych, które były robione wśród polskiej młodzieży 40 czy nawet troszeczkę więcej lat temu. Takie podstawowe: skok z miejsca, skok wzwyż, skok w dal. I porównano te wyniki z tym rokiem albo z rokiem z poprzednim. No i to jest dramat. Te wyniki mocno poszły w dół. No to pokazuje, że jako już społeczeństwo, nie jako przyszli mistrzowie olimpijscy, jak już tak szeroko rozmawiamy, no nie idziemy niestety w dobrą stronę.
1: Dokładnie tak. Ja mam przyjemność kontaktu z moimi byłymi nauczycielami, obecnie często dyrektorami szkół. I jak rozmawiamy, no to ja z głowy pamiętam moich fantastycznych kolegów Wojtka Latacza, który miał notabene przyjemność być w klubie lekkoatletycznym w Kędzierzynie Koźlu, który na zawodach szkolnych skakał 6:15 w dal. Ja miałem przyjemność być wicemistrzem województwa w rzucie piłeczką polantową, gdzie wtedy jeszcze nie było tych twardych, tylko miękkie były piłeczki, troszeczkę lżejsze były. I myśmy rzucali po 78 metrów, gdzie nikt tego nie trenował. Więc prawda jest taka, jak ja teraz widzę, jakie są normy, w jaki sposób my głaszczemy te nasze pociechy na tym WF-ie. Rodzice oczywiście notorycznie zwalniają z tego WF-u. Ja powiem tak, że moim zdaniem powinna być odpowiedzialność rodzicielska za to, że dziecko nie idzie na wychowanie fizyczne. Nie da się. No chyba, że ktoś wymyśli inny sposób. Nie da się być niezdrowym, sprawnym człowiekiem i funkcjonować później w jakiejkolwiek pracy. No bo jak nie w żartach zawsze cytat, zdrowym ciele, zdrowy duch, ale to się przekłada. Też pamiętam, zresztą w Strzelcach Opolskich ostatnio nawet burmistrz przypomniał w żartach, myśmy też nie byli idealnymi młodymi dziećmi, popełnialiśmy błędy, ale na podstawie tych błędów gdzieś doszliśmy do jakiegoś konsensusu i mieliśmy możliwość później świadomie podejmować decyzje. Udało mi się skończyć 3 uczelnie wyższe i wcale nie byłem wzorowym uczniem w podstawówce. Tylko dochodzi później ta polaryzacja, czy my chcemy mieć dzieci, które mogą popełniać błędy, dawać im wskazówki, żeby na podstawie tych błędów mogli później być doświadczonymi dorosłymi ludźmi, czy chcemy obecnie mieć dzieci, które siedzą z rączkami na kolanach, nie uczestniczą w sporcie i nagle będziemy chcieli, żeby one pełniły rolę pracowników, majstrów, kierowników, dyrektorów, zarządzających ludźmi. Myślę, że to się nie da zrobić. Więc tak, będę mocno tutaj lobbować, żeby pieniądze i wszystko zostało przekierowane, żeby to młode pokolenie, którego jest coraz mniej. Pamiętajmy to, co wspomniał tutaj redaktor. Mamy deficyt urodzeń i już o tym głośno mówią, że za chwilę będzie 2 osoby pracować na emeryta i nie będzie. Nie ma perspektywy zmiany. Więc jak my nie ruszymy globalnie czegoś, to będzie. Może to jest taki temat troszeczkę odejścia od naszej tutaj dzisiejszej rozmowy, ale uważam bardzo ważny. Bo wszyscy mówią, a ja nadal nie widzę rozwiązań systemowych, które pozwalają, żeby zrobić to, co zrobili w wielu krajach. Francja przegoniła nas we wszystkich dyscyplinach. Małe kraje przegoniły nas w dyscyplinach olimpijskich. Dlaczego? Bo tam wiedzą, że to musisz od małego. Nawet przykład krajów ościennych, Litwa, Łotwa, tutaj Ukraina. Miałem przyjemność współpracować z trenerami stamtąd. Różnica jest prosta. Tam dzieci mają codziennie, raz lub dwa razy dziennie już, wychowanie fizyczne. Nikt na tym etapie nie robi żadnego obciążenia. Te dzieci po prostu uprawiają sport wszystkich dyscyplin. I wtedy, kiedy takie dziecko chce przejść na kierunkowe przygotowanie w wieku 11-13 lat, mamo, tato, chce uprawiać gimnastykę, piłkę nożną, to te dziecko ma tylko tą samą ilość ruchu, tylko przekierowaną w sposób naturalny na daną dyscyplinę. A u nas, ja nieraz oczywiście w żartach prowadzę rozmowę z rodzicami, jak mówię, no jeżeli dziecko chciałoby mieć wyniki na poziomie ogólnopolskim, no to trzeba by było zwiększyć tą ilość treningową z tych 3 na przykład do 5. Taka jest cisza i ja dostaję informację, ale to nie, to one tak dużo nie może, bo one sobie to się będzie obciążone, będzie śpiące, nie daj Bóg, będzie źle się uczyć. Nie, szanowni państwo, organizm dziecka jest zaadoptowany. To dziecko idzie się poruszać, nauczyć się techniki, nauczyć się przysiadu prawidłowego, nauczyć się na przykład treningu powiedzmy szybkościowego, tylko dajcie temu dziecku rozwijać się. Nie znam ani jednego, i teraz podkreślę, ani jednego sportowca, który przeszedł do szkoły mistrzostwa sportowego i ją zdał, żeby sobie nie poradził w życiu. Ani jednego. wszyscy sobie poradzili. Wiadomo, że większość była zdolnymi sportowcami, nie byli może wybitnymi wszyscy od razu naukowcami, ale wszyscy pozdawali matury i gdzieś tam sobie w życiu poradzili. Więc jeżeli wiemy, że to jest dobry klucz, to dlaczego nagle nie chcemy z niego korzystać? On wymaga pracy, wymaga systematyczności, wyrzeczeń, umiejętności radzenia sobie, tak jak w każdym sporcie, z porażkami, współpracy w grupie, empatii, wielu czynników, które są potrzebne po prostu.

0: Na antenie Radio Opole słuchacie audycji Cały Nasz Sport. Naszym gościem Mirosław Marek, dyrektor sportowy drużynowych wojewódzkich mistrzostw Polski w Badmintonie, a także zawodów Polish Open, które we wrześniu rozgrywane będą w Strzelcach Opolskich. Panie dyrektorze, poruszyliśmy w naszej rozmowie dużo tematów około badmintonowych również, a wracając jakby jeszcze do meritum, bo mówi się, że badminton to jest jedna z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin. Nie mówi się, tak po prostu jest. Są również inne takie dyscypliny. Również kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, czy nie powinno być obligatoryjnie, żeby w klasach, nie wiem, 1-3, 1-4 te dyscypliny były obowiązkowe, a potem młody człowiek by sobie wybrał, czy jest zainteresowany, czy badmintonem, czy potem zapasami, czy piłką nożną, a jeżeli nawet nie byłby zainteresowany, żeby grać gdzieś profesjonalnie, półprofesjonalnie w klubie, czy w jakimś mniejszym ośrodku, no to zostaje mu to na całe życie. Taki zaczyn do tego, by z tym sportem mieć na co dzień do czynienia, zrobienia coś dla siebie, by ten amatorskie uprawianie sportu no było tak oczywiste, jak picie wody, czy jedzenie każdego posiłku, bez którego nie możemy funkcjonować.
1: Dokładnie tak. No ja akurat za tym jestem. Jest coraz więcej programów uruchamianych ogólnopolsko, natomiast zastanawiam się, czy ci młodzi ludzie będą chcieli się kształcić jako pedagodzy i nauczyciele, których jest też również coraz mniej, którzy wybierają zawód nauczyciela, nauczyciela wychowania fizycznego, który uważam zawsze był traktowany po macoszemu, bo nie wnosi nauki języka czy innych rzeczy, natomiast uważam, że jest bardzo istotne i właśnie to jest to, kto prowadzi te zajęcia, kto jest nauczycielem wychowania fizycznego, to często trzeba sobie zdać sprawę. I ja o tym zawsze mówiłem. Bardzo ważne przedmioty jak matematyka, języki, czy biologia, czy chemia, trzeba się nauczyć i wykuć. Pani nauczyciel może być wszelakiego wzrostu, sprawności fizycznej, nie umie uczeń, więc z tego tytułu ma realizację programu, więc nie zalicza. Z uśmiechem pani mówi, no nie udało się, popracuj, spróbuj przeanalizować, może poprawić. I tutaj czy ci młodzi ludzie będą chcieli być tym nauczycielami wychowania fizycznego, być trenerami, co za czym idzie? Odpowiedzialność za zdrowie, za rozwój psychomotoryczny młodych ludzi. Trzeba pamiętać, że zawsze o tym powtarzam, dzieci nie przychodzą do klubu, tylko przychodzą do osoby trenować. Jeżeli trener, trenerka, pedagog nie ma cech odpowiednich, które imponują dziecku, no to chyba, że rodzic każe chodzić. No to jest krótkowzroczne i przychodzi, żeby coś tam robiło. To dziecko nie będzie przychodzić na zajęcia, na które nie lubi. Natomiast na muzykę, na matmę, na polski musi przyjść. Lubi, nie lubi, trzeba się nauczyć. I to jest zasadnicza różnica. Ja zawsze powtarzam, doceniajcie tych nauczycieli wychowania fizycznego, bo to są często ludzie z pasją, którzy przyszli kształtować rozwój dziecka pod kątem psychomotorycznym, kątem fizycznym, uczenie pewności siebie i ci ludzie powinni trafiać z najlepiej przygotowanymi właśnie narzędziami z uczelni i ludźmi, którzy z pasją podchodzą do sportu. Czy tak będzie? Nie wiem. Jak wiemy, niedoceniany w Polsce zawód nauczyciela i pedagoga no jest coraz mniej atrakcyjny, więc prawda jest taka, oby się to nie przełożyło również na sport. We wszystkich krajach, zawsze się śmialiśmy, mówi, nieważne gdzie będziesz pracować, jak będziesz sportowcem, to sobie poradzisz. I to jest prawda. Natomiast czy to się uda, czyli żeby utrzymać tą kadrę trenerską najlepszą na najwyższym poziomie i co za tym idzie później, żeby nasze dzieci mogły z tej wiedzy korzystać i się dobrze rozwijać? Czas pokaże.
0: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za wizytę w naszym studio. Życzę owocnego pobytu w dalekiej Malezji. No i cóż, potem widzimy się już w Strzelcach Opolskich, tak, na drużynowych mistrzostwach Polski województw. Mam nadzieję, że tam gospodarze będą mało gościnni, no i powalczą o czołowe pozycje.
1: Na pewno łatwo skóry nie oddamy, Województwo Polskie zawsze było mocne i pokażemy się z najlepszej strony i mam nadzieję, że zawodnicy będą gotowi i będą chcieli również powalczyć o najwyższe trofea. Ja trzymam za nich kciuki, trzymam za nas, no i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie.
0: Ja również dziękuję. Naszym gościem był Mirosław Marek, dyrektor sportowy drużynowych wojewódzkich mistrzostw Polski. A dziś w naszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Frankowski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 19. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Śnięte ryby w jeziorze Otmuchowskim Akwen posprzątali wędkarze. Polskie kino walczy dziś o nagrody w Cannes. Robert Lewandowski ostatni raz zagra z Barceloną.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak służby badają miejsce odnalezienia ciała nastolatki z Krakowa. Zwłoki najprawdopodobniej zaginionej w czwartek, 21 maja, Eli, znaleziono w Lasku Wolskim. W poszukiwania zaangażowane było wojsko, policja, psy tropiące i drony. Jak przekazał Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie, na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Oględziny prowadzone są przy udziale biegłego z zakładu medycyny sądowej. 12-letnia Ela wyszła z domu w czwartek wieczorem na spotkanie ze znajomymi, nie wróciła do domu. Monitoring miejski zarejestrował ją ostatni raz na przystanku autobusowym przy Lesie Wolskim.
3: To są wiadomości Radio Opole.
2: Kilkadziesiąt kilogramów śniętych małych ryb zebrali wędkarze nad jeziorem Otmuchowskim. Jak informują, problem pojawił się kilka dni temu. Sprawę badają służby. Od rana przy udziale kilkunastu osób trwało sprzątanie, przekazał Jarosław Pokrętowski z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Paczkowie.
4: Ichtiolog był zawiadomiony nasz i straż rybacka. Oni pojechali na miejsce. Kierowniczka zbiornika zawiadomiła WIOŚ. Było nas 15 osób. Dwie osoby przyjechały specjalnie z Czech, od nas z Koła. Zebraliśmy około 50 paru kilo ryb.
2: Do tego tematu będziemy wracać.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Dzięki transplantacjom każdego roku w Polsce udaje się uratować ponad 2000 pacjentów. Swój udział ma w tym Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, w którym pobierane są narządy do przeszczepów. Opolski szpital został doceniony podczas wrocławskiej majówki transplantacyjnej i otrzymał wyróżnienie. Dzięki pobranym u nas narządom udało się uratować w ubiegłym roku ponad 100 osób, mówi dr Piotr Fezet, dyrektor do spraw lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
5: Coraz trudniej się rozmawia i z rodzinami na temat pobrania narządów. Musimy mieć świadomość, że narządy ratują życie. Dzięki temu inni ludzie będą mogli żyć dłużej. Ta świadomość jest niezła w Polsce. Niestety jest trend troszkę, że jest coraz gorsza, ale musimy nad tym pracować, aby społeczeństwo uświadamiać.
2: W Polsce dla donacji narządów obowiązuje zasada zgody domniemanej. Każda osoba pełnoletnia, która za życia nie wyraziła sprzeciwu, uznawana jest za potencjalnego dawcę narządów.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Biały Dom wciąż liczy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu z Teheranem, zapewnił amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Negocjacje pokojowe z Iranem to jeden z najważniejszych tematów rozmów amerykańskiego polityka w Indiach. Według oświadczenia strony amerykańskiej podczas spotkania z indyjskim premierem Narendrą Modim, obie strony omówiły kwestię amerykańsko-izraelskich działań wymierzonych w Iran. Wciąż negocjujemy w kwestii dwóch zagadnień, nuklearnych ambicji Teheranu oraz otwarcia cieśniny Ormus. To dla nas podstawa rozmów pokojowych i popychamy naprzód te tematy, mówił Marco Rubio. O godzinie 20.15 rozpocznie się finałowa gala festiwalu filmowego w Cannes. Dwie polskie produkcje mają szansę na prestiżowe nagrody. Krótkometrażowy Spiritus Sanctus Michała Toczka oraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wymieniana w gronie kandydatów do Złotej Palmy. Reżyser Korek Bojanowski mówi Polskiemu Radiu, że premiera Ojczyzny została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność w Cannes, ale jak dodaje, konkurencja w tegorocznym konkursie głównym jest bardzo silna.
6: W momencie, kiedy film wychodził, to mówiono, że może właśnie rywalizować o tą najwyższą stawkę, na pewno jakąś nagrodę. Dzisiaj oczywiście, jak już wszystkie filmy miały pokazy w Cannes, biorąc udział w konkursie, ta sytuacja nie jest tak klarowna. Takimi mocnymi kandydatami jest też Minotaur Andrzeja Zwiagnicewa, czy La Bola Negra braci Javier Ambrosio.
2: Zdobywcę Złotej Palmy poznamy około godziny 21. O 21. Robert Lewandowski po raz ostatni wybiegnie na boisko w barwach Barcelony. Duma Katalonii zagra na koniec sezonu z Walencją, a dla polskiego napastnika będzie to oficjalne zakończenie czteroletniej przygody z jednym z najlepszych hiszpańskich klubów. Moja przygoda z dzisiejszym programem Radio Pole też powoli się kończy. Zapraszam na kolejne wiadomości w imieniu Romana Juranka, ale zanim Roman Juranek przedstawi najświeższe wiadomości Radio Pole, to jeszcze prognoza pogody.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Przeszło 24 stopnie w centrum województwa, 23 na południowych krańcach naszego regionu, na barometrach 1027 hektopaskali. Wiatr nadal jest słaby i umiarkowany, wciąż wieje z północnego zachodu. W nocy chmur ubędzie, nad ranem jednak lokalnie na południu regionu krótkotrwałe mgły będą ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 11 do 13 stopni Celsjusza.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
3: Opolska Lista, polskie piosenki.

Szamani i Weronika Lalik, Twarze. To była pierwsza propozycja. Dobry wieczór, Witold Sułek, czyli ja, Arkadiusz Czyżewski, realizuję dzisiejsze wydanie OLPP i przyznaję, Dżamani, bo najpierw jak dostałem plik, widziałem tylko Dżamani, no reszta była schowana, jak często macie pliki gdzieś tam w folderach i myślę sobie, a pewnie będzie jakieś techno, jakiś taki dance, coś takiego, nazwa na to by wskazywała. Zaczynam słuchać i zbaraniałem. Mamy tutaj bardzo inteligentne ska, troszeczkę reggae, jest troszeczkę też hip-hopu. Wszystko moim zdaniem, no, zaskakujące. I to tak właśnie jest, żeby nie oceniać książek po okładce, ani od razu z góry nie przesądzać, co może kryć się pod pseudonimem artystycznym, bo Dżamani to oczywiście jest pseudonim, chociaż Patryk Dżaman tak jest znany jako artysta. Tutaj dodatkowo jeszcze mieliśmy Weronikę Lalik i wspólny ich utwór, bardzo ładnie się ten, moim zdaniem, kobiecy głos wkomponował. A propozycja numer dwa to Adaś. Wzrok, w którym kończy się miłość. Bardzo budujący, bo jakiś czas temu w lutym dostałem piosenkę, ona wtedy nie trafiła do propozycji, Adasia właśnie w domu, która była o chronicznym zmęczeniu, które nie znika nawet wtedy, gdy teoretycznie odpoczywamy. Oj, myślę, że wiele osób tego doświadcza w tym naszym zagonionym świecie. A tutaj mamy wzrok, w którym kończy się miłość, więc też niby mało pozytywnie, ale jakiś taki pierwiastek usłyszałem czegoś optymistycznego.

0: tak. Czasami jak kogoś mierzymy wzrokiem, a on jest zakochany, bo my jesteśmy zakochani, próbujemy ściągnąć wzrokiem swoją uwagę, to można się rzeczywiście poplątać. Adaś, propozycja numer dwa. A jako trzecia, Runia, twój język. I Runia przysłała osobiście kilka słów. Posłuchajcie.
1: Cześć, słuchacze Radio Opole. Czy mieliście tak kiedyś, że ktoś się z wami rozstał, nie dając wam powodu dlaczego? Jeśli tak, to po pierwsze, bardzo mi przykro. A po drugie, być może zarezonujecie z moim utworem Twój język. Zapraszam, Runia.

0: ładnie jest komuś wtykać w palce w otwarte rany. Troszeczkę mi ta historia też z tym telefonem przypomina słynną przypowieść o żurawiu i czapli. A ja mam nadzieję, że Runi w życiu się dużo lepiej poukłada. Życzę oczywiście, tak jak wszystkim artystom, też powodzenia, sukcesu na opolskiej liście polskiej piosenki. To była propozycja numer 3, a jako czwarty zespół albo szyszy, przy czym nie ma tutaj Y, jest po prostu szy i szy, dlatego tak to wymówiłem, czasami pisane z kropeczkami po każdym szy, bo dwa razy jest tutaj szy, a czasami bez kropeczek. I znowu będzie trochę poważnie, nawet mrocznie, bo o chorobach, tytuł utworu to Defekt.
1: Spuchnięta dłoń

ależ się porobiło na tym świecie, albo tylko dzisiaj takie jakieś piosenki, bo w gruncie rzeczy tylko chyba Dżamani był bardzo optymistyczny, cała reszta jak dotąd dosyć smutna, no ale wiadomo, że czasami niestety choroby nas dopadają i czasami też to rzuca się na sposób myślenia. I odwrotnie, bo też rozmowy i bardzo wielu psychologów mówi o tym, że jeżeli jesteśmy przybici, jesteśmy w depresji, to też choruje później nasz organizm, jest dużo bardziej podatny na różnego rodzaju choroby, kiedy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, przygnębieni właśnie i smutni. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu wszystkich piosenek będziecie Państwo szczęśliwi. A za chwilę duet Pełnia, Jędrzej Skiba i utwór Płynę.

No właśnie, może jest dobrze tak jak jest. Może lepiej nie mieć złudzeń, albo też inaczej. Nie utwierdzać się w przekonaniu, że wszystko, co sobie zapragniemy, musi koniecznie się udać i musi wyjść. Nie wszystko.

musi, ale dobrze jest umieć cieszyć się też tym, co mamy, jakimiś drobnymi rzeczami, na przykład płytą winylową. Jedną z pierwszych, a właściwie chyba pierwszą, którą kupiłem rzeczywiście na winylu, płyt Manamu, bo wtedy była to nowość akurat, zupełna, trafiła do sklepów, była płyta Się ściemnia. Oczywiście z radia znałem już inne wcześniejsze utwory, ale to był mój pierwszy winyl. I chociaż nie wszyscy uznają, że to jest płyta fantastyczna, ja uważam, że jest. 89 rok. I wybrałem z niej utwór, który będzie się łączył z tegoroczną edycją Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Zostanie uczczony Stanisław Sojka, będą jego synowie, będzie odsłonięty też pomnik Olgi Jackowskiej. A oni na tej płycie zaśpiewali wspólnie utwór. Gościnnie Stanisław Sojka pojawił się w piosence Bądź taka, nie bądź taka i to ona jest kolejną propozycją.

płycie pewnie były, jak na zresztą w większości płyt Manamu, prawie same przeboje, ale tego utworu nie przypominam sobie, że on był jakoś często grany. Czasami tak jest, że jeden, drugi singiel grany jest w kółko, a inne utwory z płyty troszeczkę wtedy przepadają. Zobaczymy, czy wam się po latach spodoba. Uważam, że świetnie im ten duet wyszedł. To była propozycja numer 6, Manam, Kora i Stanisław Sojka. A jako siódmy, poezja śpiewana. Dawno nie było, chociaż oczywiście wiele tekstów różnych piosenek, uważam, że są to teksty poetyckie, bardzo dobre teksty. Natomiast tutaj mamy już taką klasycznie pojmowaną poezję śpiewaną, wiersz Józefa Czechowicza pod dworcem głównym w Warszawie, a będzie śpiewał Kotyś de Wiejs, czyli Kotyś i przyjaciele.

Dworca Głównego w Warszawie, wrócimy myślami pod dworzec w Opolu, bo to tam pomnik Kory, prawda? Jak Państwo doskonale wiecie. Cottage Device. A za chwilę duet. Jędrzej Wizę i Katarzyna Nosowska. Przyznaję, że jak zaczyna śpiewać Katarzyna Nosowska, no to jest taki głos. Robić duety z kimś wyjątkowym nie jest sprawą łatwą, ale uważam, że Jędrzej tutaj bardzo ładnie się razem wpasowali emocjonalnie, a do tego pojawi się Miś. Miś bez oka.

Miś bez oka bardzo mnie wzrusza. W ogóle jakieś uszkodzone, zniszczone zabawki, jak gdzieś trafiają czasami na jakieś targi, staroci i tak dalej. Aż żal, aż chce się je przytulić i uratować. No ale dzieci jakoś tam bardzo często nie przejmują się tym, żeby się dobrze obchodzić z zabawkami. Tutaj w tej piosence to oczywiście też jest głęboka metafora traktowania drugiego człowieka. Jędrzej Wizę i Nosowska. A za chwilę homo homini w odsłonie, w jakiej jeszcze nie byli, z kobietami. Pod koniec lat 70. do zespołu dołączyły też panie. Przez jakiś czas rezydowali w pewnym hotelu, klubie dyskotekowym i taki element disco, zupełnie dla nich nieoczywisty, tutaj się w tym utworze pojawi. Jeszcze zegary śpią.

No tak, jeżeli coś wychylać do dna, to cisza to jest bardzo dobry pomysł, ewentualnie woda i zdrowe soki. To są te rzeczy, które absolutnie preferuję, jeżeli chodzi o wychylanie do dna. Homo, homini, jeszcze zegary śpią. Propozycja numer 9, przed nami propozycja ostatnia. I tu ponownie, tak jak w przypadku Dżamaniego, od którego zacząłem, zobaczyłem nazwę Złośnica i myślę sobie, o, pewnie będzie jakiś żeński zespół punk rockowy. No to za chwilę usłyszycie, czy rzeczywiście jest to zespół punk rockowy, czy nie. Tytuł piosenki Nicość.

0: Polska lista polskiej piosenki.
1: Rozpoczynamy główne wydanie o polskiej listy polskiej piosenki. Przed nami finałowa trzydziestka i dziś rozpoczniemy od razu od premiery, bo w poprzednią sobotę długo musieliśmy czekać na premierę. Pierwsza była dopiero w środku mniej więcej notowania, a tym razem od razu rozpoczynamy nową piosenkę. Tydzień temu w propozycjach Aleksander Szalonek i

Szalonek Aleksander i Skacz jako propozycja pierwsza, ale 30. piosenka, a pierwsza dzisiaj w głównym notowaniu. A za chwilę Ralf Kamiński i Szafa Romana. Wiesz?

piosenka w gruncie rzeczy dosyć smutna, przejmująca i poważna, ale przyznaję, że ten szafa i trup jednak Ktoś, kto umiera, przywołał mi do głowy słynną czeską komedię z roku 70, Trup w każdej szafie. Tam czeski tytuł troszeczkę był inny, tam chodziło jakieś 4 morderstwa, ale zauważyłem, że można sobie to w streamingu zobaczyć, więc chyba sobie z przyjemnością przypomnę, skoro już mi się przypomniała. A tymczasem przed nami strefa retro, Wiślanie 69, kiedy nadejdzie czas.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Jest godzina 20, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Zapraszam. Pruszków przygotowuje się do budowy nowego urzędu. Łatwogang coraz bliżej celu. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski. Roman Juranek. Coraz bliżej budowy nowego urzędu w Pruszkowie. Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie tego zadania. Ma on zostać ogłoszony jeszcze w czerwcu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie żadnych odwołań, to w sierpniu gmina planuje podpisanie umowy z wykonawcą. Jak mówi Krzysztof Cebula, burmistrz Pruszkowa, to będzie jedna z największych inwestycji administracyjnych ostatnich lat.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Budowa urzędu, już wielokrotnie powtarzałem, to jeszcze raz, jest niezbędna dla Pruszkowa. Obecny budynek urzędu nie nadaje się do żadnego remontu. Był remontowany na bieżąco według środków, jakie gmina posiadała i potrzeb, jakie były stawiane urzędowi. Natomiast generalny remont urzędu w ogóle nie wchodzi w rachubę. Żadne służby nie dopuściłyby tego obiektu do użytkowania. Nowy urząd jest niezbędny, nawet z racji tego, że obecny jest urzędem niedostępnym dla osób niepełnosprawnych.
2: Łączna wartość zadania to ponad 12,5 miliona złotych, z czego 5 milionów pochodzi od funduszy europejskich dla Opolskiego. Pozostałą kwotę samorząd pozyska z kredytu. Zmieniamy temat. Łatwogang coraz bliżej celu. Influencer przemierza Polskę na rowerze i równocześnie zbiera pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Celem jest 12 milionów złotych na leczenie chłopca. Do tej pory zebrano już 3/4 zamierzonej kwoty. Podróż youtubera transmitowana jest w internecie.
5: Mamy 8 200 tysięcy. Brawo dla wszystkich, ciśniemy. Działam i czat, widzę was, co piszecie, co tam. Rower mam zwykły, klasyczny. Nie elektryczny. Pędzimy. Szukajcie, 8,5 miliona już niedługo.
2: W poprzedniej akcji Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
2: Do renaturyzacji Starorzecza Odry w Stradunii przygotowuje się Okręg Opolski Polskiego Związku Wędkarskiego. Były już wstępne rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska odnośnie ewentualnych obostrzeń. Chodzi o określenie zakresu prac przed ich rozpoczęciem. Stradunia jest pierwsza, ale PZW ma wytypowanych kilka starorzeczy do takiej rewitalizacji. O planach mówi Jakub Roszuk, ichtiolog i dyrektor biura okręgu PZW w Opolu.
6: Na pewno chcemy ograniczyć ilość roślinności, spróbować w jakiś sposób też zaplanować tą gospodarkę wodą, która tam jest, i też w jakiś sposób poprawić warunki bytowania dla ryb, ale i nie tylko dla innych, żeby miało to bazę pokarmową i też dla całego ekosystemu, ale też zwiększyć trochę tą pojemność retencyjną, o którym teraz też tak głośno mówimy, i ten rok ewidentnie pokazuje, że potrzeba retencji jest jak najbardziej konieczna.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał łącznie 1 300 000 złotych na renaturyzację. Będziemy udrażniać zatoczki nad zbiornikiem turawskim, dodaje Jakub Roszuk.
6: Też właśnie pod kątem możliwości wytarcia się ryb przy podchowu, i to będziemy od strony już lotu rzeki Lipawy takie działania w okresie jesiennym, po to, żeby potencjał zbiornika, chodzi o produkcję naturalną, zwiększyć, a wiemy, że ze zbiornika ryby te schodzą i później z przeszkodami, bo pamiętajmy, że jeszcze na rzece Małopanew też są blokady typu progów czy elektrowni wodnych, które też ograniczają, jakby nie było, tą migrację ryb.
2: To zadanie jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego. Na koniec przenosimy się za granicę. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem z użyciem rakiety Oresznik. We wpisie opublikowanym na platformie X prezydent Ukrainy napisał, że ukraińskie służby obserwują przygotowania do zmasowanego uderzenia na terytorium Ukrainy, w tym na Kijów. Proszę, chrońcie swoje życie i korzystajcie ze schronów, apeluje ukraiński przywódca. Zełenski przekazał, że informacja informacje na temat ataku otrzymał również od amerykańskich i europejskich partnerów wywiadowczych. Oresznik, przypomnijmy, to rosyjski pocisk balistyczny średniego zasięgu, prawdopodobnie oparty na konstrukcji rakiety RS-26 Rubierz. Według szacunków może osiągać zasięg do około 5,5 tysiąca kilometrów, co umożliwia atakowanie celów na całym terytorium Ukrainy oraz w dużej części Europy bez przemieszczania wyrzutni poza terytorium Rosji. 4 minuty po godzinie 20.
3: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankiewski, zapraszam na sport. Brukbet Termalika Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk to drużyny, które opuszczają piłkarską ekstraklasę. W ostatniej kolejce najbardziej okazałe zwycięstwo odniósł Górnik Zabrze, który pokonał u siebie Radomiaka 6-2. Dzięki tej wygranej Zabrzanie zapewnili sobie tytuł wicemistrza kraju. Trzecie miejsce wywalczyła Jagiellonia Białystok. Tytuł mistrza kraju już wcześniej wywalczył Lech Poznań. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała Serbią 3-0 w setach do 17-18 i ponownie 18 w drugim spotkaniu towarzyskiego turnieju w Genui. Dzień wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego uległy Turcji 2-3. Zawody w Genui są etapem przygotowań do rywalizacji w Lidze Narodów. Polki rozpoczną te zmagania 3 czerwca w chińskim Nankinie. Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem i Maria Żodzik w skoku wzwyż zajęły czwarte miejsca w zawodach lekkoatletycznej Diamentowej Ligi w Xianmen w Chinach. Żodzik pokonała poprzeczkę na wysokości 194 cm. Jej trener Paweł Wyszyński jest zadowolony z występu, którym jego podopieczna zainaugurowała tegoroczny sezon.
7: Stawialiśmy, że będzie, że takie otwarcie sezonu byłoby przyzwoite i tak faktycznie wyszło. Jestem zadowolony. Ona miała tak naprawdę dwie techniki z pewnego rozbiegu przed tymi wodami, więc to naprawdę nie jest wiele, a poradziła sobie całkiem ładnie.
0: Skok wzwyż wygrała Ukrainka Julia Łewczenko w rezultatem 199 cm. Andrejczyk w najlepszej próbie konkursu oszczepniczek uzyskała 62 metry i 51 cm i uzyskała minimum na Mistrzostwa Europy, które w sierpniu odbędą się w Birmingham. Rozpoczęliśmy od futbolu i futbolem kończymy. Piłkarze BetClick pierwszej ligi zakończą jutro ligowy sezon. Opolska Odra zagra przed własną publicznością z Polonią Warszawa. Niebiesko-czerwoni już od dłuższego czasu są pewni utrzymania na zapleczu ekstraklasy. Rywal ze stolicy zachował jeszcze matematyczne szanse na awans do baraży. Chcemy dobrze skończyć ten sezon, zapowiada Piotr Plewnia, szkoleniowiec Opolskiej Odry.
8: Wierzę w to, że zagramy podobnie jak w ostatnich dwóch, trzech spotkaniach, że ta forma nie jest przypadkowa i że spokojnym tokiem, spokojnym tempem, ale zmierza do góry i mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że w meczu z Polonią tą formę potwierdzimy. Na pewno czeka nas duże wyzwanie, bo Polonia rzeczywiście z nożem na gardle jeszcze wierzy w matematykę, ale na pewno nie ułatwimy im zadania w zdobyciu czy w osiągnięciu tego swojego celu.
0: Początek niedzielnego spotkania na Itaka Arenie o godzinie 16:30, a relacje z wydarzenia oczywiście w serwisach informacyjnych Radia Opole.
3: Pogoda.
2: 24 stopnie za oknami, a ciśnienie to 1026 hektopaskali. W regionie pochmurno, wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy będzie zachmurzenie małe, ale uwaga, na południu regionu krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna w nocy od 11 do 13 stopni. A jutro w dzień pochmurne opady deszczu. Późnym popołudniu miejscami możliwe burze i prognozowana suma opadów w trakcie burz około 10 mm. Jutro od 25 do 27 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
9: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.
3: Opolska lista polskiej piosenki.

Was i Jestem. W tym tygodniu na 27 jest to najniższa na razie pozycja. Do tej pory była dużo, dużo wyżej. Nawet w dziesiątce się zdarzało. No, zobaczymy. Kilka piosenek, które były bardzo wysoko. Już ich na liście nie ma. Tyle na razie zdradzę. Tymczasem po raz czwarty Lidia Jazgar i Kawa Stygła.

rozlanym mlekiem, nawet jeżeli jest to mleko do kawy, albo w ogóle nad rozlaną kawą. A skoro nie ma co płakać, no to happy set i nie będziemy płakać.

Karolina Lewińska, 5 oczek w dół, za to za chwilę kolejna premiera. Po raz pierwszy tydzień temu w propozycjach Krystyna Prońko, Ciemności złote, ciemności srebrne.

wiecie, że co najmniej dwie piosenki poza listą. Tydzień temu na 20 było GSE Tension, taniec godowy. Chyba okres tańców godowych się skończył, bo piosenka w tym tygodniu poza listą. Za to na liście utrzymał się Paweł Lisek, Ola Równiak z utworem Letnie dni.

0: Polska lista polskiej piosenki.
1: Nikt się nie pochwalił mailowo, czy grał w młodości w Palanta. Ja przyznaję, że nie grałem, ale grał Michał 93 i utrzymał się na liście po raz drugi z nami z utworem Palant.

dobrze jest uprawiać jakiś sport, żeby nie zardzewieć. Wprawdzie nie wiem, czy działa to na rdze, ale na człowieka, żeby nie zardzewiał, na pewno. Mówię o tym dlatego, to już wiecie pewnie, jaka piosenka. Rdzawy i Half-Light.

za chwilę będzie utwór o tych, którzy nie okazują innym ludzkich uczuć i wcale nie tylko chodzi o ludzi. Bezdusznie, Jan Bednarz.

Sikorski tydzień temu zadebiutował na miejscu 11 z piosenką Kogoś Kto. No nie udało się utrzymać tak wysokiej pozycji jak 11, ale w gruncie rzeczy spadek niewielki, bo na 17 Czorski Kogoś Kto.

17 i też kilka oczek w górę, kolejna piosenka. Już wiecie, że coś się będzie w dziesiątce dzisiaj działo na pewno. Oj, musi, obowiązkowo, przy takich na razie notowaniach i wynikach. Na 16 Lucyna Owsińska, Lech Nawrocki, Jaki jesteś?

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
3: Jest godzina 21. Tu Radio Polen FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich o przygotowaniach do nowych przepisów o jakości wody pitnej. Kierowcy nie zaparkują już przed Muzeum Polskiej Piosenki. W Pruszkowie powstanie 40 nowych mieszkań. Szczegóły za chwilę.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządy budynków. Już nie tylko wodociągi, ale teraz także i oni odpowiadają za to, jaka woda płynie z kranów. Celem zmian jest lepsza ochrona ludzkiego zdrowia, ale ta ma swoją wysoką cenę i trzeba zrobić wszystko, żeby nie zapłacili za to tylko i wyłącznie odbiorcy wody. Jest kilka rozwiązań, tłumaczy ekspert mecenas Łukasz Ciszewski.
5: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje z założeniem, że one nie będą później wliczane do taryf, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcia dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów wdrożenia, zwłaszcza dyrektywy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3: Polska czeka wdrożenie jeszcze jednej dyrektywy unijnej, tym razem dotyczącej odprowadzania ścieków.
4: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
3: Kierowcy nie zaparkują już przed Muzeum Polskiej Piosenki. Teren wokół Amfiteatru Tysiąclecia wraz z parkingiem został wyłączony z ruchu i czasowo zamknięty. Trwają przygotowania do festiwalu. Parking przy amfiteatrze będzie wyłączony do 14 czerwca włącznie, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik MZD w Opolu.
6: Zmiany czekają nas również na odcinku ulicy Barlickiego. To odcinek przy samym amfiteatrze i ten odcinek zostanie wyłączony z użytkowania od 4 czerwca od godziny 6 do 8 czerwca, również do godziny 6. W tym czasie przez te 4 dni ulica Ostrówek stanie się ulicą dwukierunkową. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada również, że w tym okresie wyłączone czy zlikwidowane zostaną miejsca parkingowe w ciągu ulicy Ostrówek.
3: Przypomnijmy, że festiwal rusza 4 i potrwa do 7 czerwca. W Pruszkowie powstanie 40 nowych mieszkań wraz z miejscami postojowymi. To w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Według przyjętego harmonogramu w tym roku wyłoniony zostanie wykonawca. Od stycznia rozpocznie się budowa bloków, mówi Krzysztof Cebula, burmistrz Pruszkowa.
7: W Pruszkowie wyjazd w kierunku pomologii jest nasza działka. Działka już jest wytyczona i przekazana SIM-owi na realizację tego zadania. To będą mieszkania dla tak zwanej klasy średniej, to nie są komunalne mieszkania, tam będzie wymagany wkład własny, natomiast wszystkie warunki i kryteria naboru do tego programu zasiedlenia tych mieszkań podjęto uchwałą Rady Miejskiej w Pruszkowie.
3: Według planów mają to być 2 bloki, w których będzie po 20 mieszkań. Pierwsi lokatorzy w nowych blokach mają zamieszkać w 2028 roku.
4: To są wiadomości Radio Opole.
3: Sensacyjne odkrycie archeologiczne, które przerodziło się w aferę kryminalną i polityczną. Tak we Francji komentowana jest sprawa szkieletu, który może może należeć do D'Artagnana.
8: Jak informuje Le Figaro, sprawa nabrała ostatnio niespodziewanych obrotów, gdy okazało się, że archeolog prowadzący wykopaliska został tymczasowo zatrzymany i objęty śledztwem. Badacz zabrał fragmenty kości i zębów szkieletu, aby umieścić je w ukrytym sejfie. Twierdzi, że zrobił to z powodu konfliktu z lokalnymi władzami oraz że prowadzone na ich zlecenie poszukiwania miały charakter nieoficjalny, a ich celem było uprzedzenie prywatnej firmy również zainteresowanej odnalezieniem szczątków D'Artagnana. Oficjalna wersja, zgodnie z którą odkrycie w kościele na obrzeżach Maastricht nastąpiło przypadkowo, wydaje się coraz mniej prawdopodobna. Według Le Figaro w sprawę włączył się nawet Pałac Elizejski, który liczy na sprowadzenie szczątków muszkietera do Francji.
3: A była to relacja Stefana Folcera.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Coraz chłodniej, 22 stopnie za oknami, a ciśnienie to 1026 hektopaskali. W regionie pochmurno, wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy mało chmur, a na południu regionu nad ranem krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna tej nocy to 11 stopni, a jutro w dzień od 25 do 27, ale niestety w ciągu dnia zachmurzenie, po południu przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu, późnym popołudniem miejscami burze. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami jednak porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Kampania społeczna.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś legendą.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie.

0: FM waw.pl.
1: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Kampania społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

to na personaliach miał się Bartek Wojna z zespołem pojawić. Nie byłem, więc Państwu nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno tak było. Natomiast na 15 na pewno w tym tygodniu. A na 14 po raz trzeci Ewa Aksamit. Uśmiecham się jak klaun.

właściwie bez zmian z 14 na 14, natomiast z 9, a więc poza pierwszą dziesiątką, jest dzisiaj Tala z utworem Kobieta.

A za chwilę kolejna premiera, trzecia już dzisiaj premiera. Tytuł piosenki to Oddech. No i złapcie państwo oddech z Michałem Szumskim i Pawłem Niedźwiedziem.

bardzo lubię sukieneczki w groszki. Ciekawe, czy spodnie w groszki są. Najczęściej to klaun nosi takie rzeczy. A czemu nie mężczyźni? Może jakaś taka moda zapanuje teraz. Ja bym takie założył, szczerze mówiąc. Dobrze, przed nami finałowa dziesiątka. Czwarta, nowość się otwiera. Mariusz Totoszko i utwór Jak.

Mariusz Totoszko debiutuje na 10 miejscu, a na 9 już dobrze nam znana, bo 24 tygodnie z nami Berry Blue na fali.

kilku tygodni nie udawało się specjalnie artystom, nawet debiutowali w dziesiątce, w tej dziesiątce utrzymywać dłuższy czas, ale kolejnym artystom to się udało. Leszek Komosa i Julia Wasielewska debiutowali na 8 i w tym tygodniu również na 8. Sen o Tobie. Znów.

klasyczne dźwięki, piękne fortepiany zawsze się obronią, czysty śpiew. Ja bym spróbował taką piosenkę wysłać na Eurowizję, jeżeli o mnie chodzi. Ósme miejsce, Leszek Komosa, Julia Wasilewska, a na siódmym przejedziemy się tramwajem z Uszopląsem.

jeszcze 6 utworów przed nami. Od jakiegoś czasu ta szóstka tylko wymieniała się miejscami. W tym tygodniu tak nie będzie, ponieważ na 6. piąta, dziś premiera Sandra Klimańska, jutro będzie lepsze.

Sandra Klimańska. Jutro będzie lepsze i tego sobie życzmy, aby jutro było lepsze, a najlepiej, żeby dzisiaj już teraz było lepsze, prawda? Z każdą minutą, każda minuta niech będzie coraz lepsza. 5 piosenek przed nami. Na 5 bez zmian ostatnio dłuższego czasu. Dziki Blues Band, szeroko.

że specjalnie dużo wymianek nie będzie, ale jedna wymianka na pewno będzie i to za chwilę. Tydzień temu na czwartym był Coldfire, a na trzecim Smoketown. A w tym tygodniu jest odwrotnie. Najpierw będzie Smoketown na czwartym, a Coldfire

0: Lista polskiej piosenki.
1: Jeszcze dwa utwory, no ale na pierwszym miejscu może być tylko jeden utwór. Tydzień temu Freedom Bird na drugim, Ania Blush na pierwszym. I w tym tygodniu jest dokładnie tak samo. Freedom Bird po raz 210, no a Ania Blush do tej 200 pomalutku się zbliża. No 183 tygodnie. Jeszcze troszeczkę w czasie wakacji się to rozstrzygnie. Za chwilę obie piosenki, a ja życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radia Opole, jest godzina 22, czas na wiadomości. Zapraszam. Opolscy żołnierze uczą młodzież, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Lekarze wybrali nowe władze samorządu. Biały Dom wciąż liczy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu z Teheranem.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W ramach akcji Edukacja z Wojskiem opolscy żołnierze uczą młodzież, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Opowiadają o sygnałach alarmowych czy zasadach udzielania pierwszej pomocy. Do końca czerwca potrwa piąta edycja akcji, w której bierze udział blisko 3000 szkół z całej Polski. Jedną z placówek, w której przeprowadzono warsztaty dla uczniów, była publiczna szkoła podstawowa w Turawie.
2: Tłumaczyli właśnie podczas ewakuacji, jak wyglądają alarmy, jak jest odwołanie alarmu, co warto wziąć ze sobą.
3: Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy o pierwszej pomocy, także o bardzo ciekawej opasce zaciskowej, która może powstrzymać krwotok.
2: Czym ten krwotok tamowałyście?
4: Stazą.
2: Trzeba coś napisać na tej stazie.
4: Godzinę, w której zakładamy.
5: Powinniśmy mieć zawsze plecak taki ratunkowy, na przykład zacznie się palić dom.
0: W województwie opolskim w piątej edycji programu Edukacja z Wojskiem bierze w sumie udział 77 szkół. To wspólne przedsięwzięcie resortu edukacji i Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Lekarze wybrali nowe władze swojego samorządu i określili warunki działania na najbliższe lata. W Jachrance pod Warszawą zakończył się 17. Krajowy Zjazd Lekarzy. Do nowej Naczelnej Rady Lekarskiej wybrano 75 osób. Wicerzeczniczka Naczelnej Izby Iwona Kania podkreśla, że wybór władz samorządu był jednym z głównych celów zjazdu.
6: Delegaci dokonali wyboru, wybrali nowe władze samorządu lekarskiego. Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dr Łukasz Jankowski. Jest to już druga kadencja pana prezesa w tej roli. Wybrany został również nowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i nowy pion odpowiedzialności zawodowej, a rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej został pan dr Jacek Opinc.
0: Nowe władze samorządu lekarskiego deklarują współpracę przy rozwiązywaniu problemów systemu ochrony zdrowia. Dodajmy, że lekarze to obok pielęgniarek jedna z najliczniejszych grup zawodowych w ochronie zdrowia. W Polsce pracuje ponad 140 tysięcy aktywnych zawodowo lekarzy, a prawo do wykonywania zawodu ma niemal 170 tysięcy osób.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Biały Dom wciąż liczy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu z Teheranem, zapewnił amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Negocjacje pokojowe z Iranem to jeden z najważniejszych tematów rozmów polityka w Indiach.
7: Według oświadczenia strony amerykańskiej podczas spotkania z indyjskim premierem Narendrą Modi, obie strony omówiły kwestie amerykańsko-izraelskich działań wymierzonych w Iran. Marco Rubio podkreślił, iż Stany Zjednoczone nie pozwolą, by Iran traktował globalny rynek energii jak zakładnika. Mówił też o tym, że amerykańskie produkty energetyczne mają potencjał, by zdywersyfikować indyjskie dostawy energii. Sekretarz stanu w New Delhi relacjonował, jak przebiegają rozmowy amerykańsko-irańskie.
8: Wciąż
7: negocjujemy w kwestii dwóch zagadnień, nuklearnych ambicji Teheranu oraz otwarcie ciśniny Ormuz. To dla nas podstawy rozmów pokojowych i posuwamy je naprzód. Musimy dojść do porozumienia albo w jedną, albo w drugą stronę. My oczywiście preferujemy w tym wszystkim dyplomację. Mówił Marco Rubio.
0: Była to relacja Jana Pachlowskiego.
1: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: Stowarzyszenia działające na obszarach wiejskich zrealizują 30 inicjatyw w ramach konkursu Opolska Kuźnia Pamięci. Na ten cel Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył 300 tysięcy złotych. Stworzymy coś na wzór Izby Pamięci związanej z naszym pożarnictwem, mówi Adrian Baron, wiceprezes OSP Jasiona.
9: Wygraliśmy 4 samochody pożarnicze i chcemy to wyeksponować. Pierwsze medale, nasze złote puchary i kawałek historii poprzez na przykład QR kod, żeby to było.
10: Będziemy realizować takie pokazy masarskie przez lokalnych rzemieślników masarstwa, a następnie oczywiście będzie ta smaczna część projektu, czyli degustacja, krupnioki, rzemloki.
0: Dodaje Natalia Gordzielnik z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
1: Pogoda.
0: nocy w regionie zachmurzenie małe, na południu regionu krótkotrwałe mgły i temperatury minimalne od 11 do 13 stopni, a jutro w dzień na początku mało chmur, po południu przejściowo zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, późnym popołudniem miejscami burze, prognozowana suma opadów w trakcie burz około 10 mm, jutro ciepło od 25 do 27 stopni, wiatr będzie w czasie burz porywisty w porywach do 65 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
8: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.

Frantic Day, Padre, projekt Krzysztofa Lepiarczyka i Marka Smelkowskiego jako wokalisty, otwiera kolejne wydanie progresywnej zmiany rocka. Dlaczego zdecydowałem się na to, by sięgnąć do płyty, która ukazała się 14 lat temu? Do tego jeszcze dzisiaj dojdziemy. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Ruszamy w tę piękną, sobotnio-niedzielną noc. Dziś zdecydowanie więcej muzyki niż w zeszłym tygodniu, bowiem w zeszłym tygodniu mieliśmy audycję specjalną. Była to specjalna noc, więc dobór utworów także był dosyć specjalny. Pokazałem wam mniej więcej, jak wyglądała moja historia muzyczna, choć wiele elementów się tam nie zmieściło. Nie zmieścił się Slayer, nie zmieścił się Marduk, nie zmieściło się Cannibal Corpse. Wiadomo dlaczego. Tutaj przede wszystkim rozmawiamy o rocku progresywnym, choć od metalu również się nie odżegnujemy. I dzisiaj tego metalu także będzie sporo w drugiej godzinie. Za sprawą wspomnienia koncertu ze Stadionu Śląskiego z wtorku. Powiem wam szczerze, że do teraz bolą mnie jeszcze kolana. Tak poskakałem na tym koncercie. A że PESEL już dokucza, no to i kolana także nie są pierwszej młodości. Kochani, ale wracajmy do tego, co tworzyło Padre. Frantic Day wydaje mi się taki troszkę popowy utworem i uwaga, ja tego absolutnie nie traktuję jako belgę, wręcz przeciwnie. Krzysztof Lepiarczyk zawsze jako klawiszowiec jawił mi się jako wizjoner. Zresztą miałem okazję poznać Krzyśka albo w Gniewkowie, albo w Toruniu 10 czy 11 lat temu. Zawsze uśmiechnięty człowiek, ale też w jego oczach wypatrzyłem coś takiego, co ja nazywam posiadaniem 1000 pomysłów na minutę i to niekoniecznie złych, wręcz przeciwnie. Krzysztof Lepiarczyk znany jest z Luny Park. Słuchaliśmy tutaj niejednokrotnie jego muzyki Luny Park, także z twórczości solowej, poetyckiej i z Markiem Smelkowskim. Znany jest jeszcze z Liquid Shadow, a skoro przechodzimy do Marka Smelkowskiego, to Marek Smelkowski jest znany z Liquid Shadows. Taka to oto piękna, jednoliterowa różnica. Oba zespoły wspaniałe, oba bardzo lubię, a panowie, zarówno panowie w tym duecie, czyli Krzysztof Lepiarczyk, Marek Smelkowski, coś dla nas szykują, mianowicie szykują dla nas koncerty i muszę wam powiedzieć, że jeżeli będą grali gdzieś w pobliżu Opola, choćby Wrocław, albo przyjadą do Opola, to nic nie powstrzyma mnie, żeby na taki koncert nie pójść. Obaj panowie posiadają ten zmysł, który jest dla mnie bardzo ważny, zmysł kompozytorski, zmysł do tworzenia pięknych melodii, bo na tym to wszystko, moi kochani, polega. Zarówno Krzysztof, jak i Marek wiedzą, o co w muzyce chodzi. Padre z 2012 roku, ich płyta tylko to udowadnia. Ja jestem urzeczony tym wydawnictwem, a przypomniałem sobie o nim kilka miesięcy temu, kiedy z Markiem Smelkowskim rozmawiałem na temat Liquid Shadows, kiedy oni ponownie pojawili się na antenie Radia Opole, bo przypominam wam, że po raz pierwszy mieliśmy okazję gościć muzykę tego zespołu chyba gdzieś w 2015 roku. Marku, popraw mnie, jeżeli się mylę. W każdym razie przypomniałem sobie, że przecież ci dwaj panowie wydali pod szyldem Padre znakomity album From Faraway Island. Dokładnie ukazał się on albo w listopadzie, albo w grudniu 2012 roku. Tutaj też nie do końca jestem pewny miesiąca, natomiast roku jak najbardziej jestem pewny, że był to rok 2012. Jak dla mnie płyta, która jest zgrana od początku do końca tak jak należy, nie jest duszna, a to bardzo ważne. Nie potrzebujecie, żeby wychwycić wszystkie smaczki, które są na tej płycie, jakiegoś sprzętu, który jest, nie wiem,
5 plus 1, 360 stopni i tak dalej. Wystarczy zwykłe stereo i oni naprawdę brzmią fantastycznie, a to też trzeba umieć. Słuchajcie, to w kwestii zapowiedzi koncertów tego duetu, czyli Krzyśka Lepiarczyka i Marka Smelkowskiego, dzisiaj padre, ale będziemy sięgać także i po inne nagrania, gdzie ci dwaj panowie zdecydowali się uczestniczyć we wspólnym przedsięwzięciu. Słuchamy kolejnych fragmentów moim zdaniem naprawdę znakomitego zespołu Padre, a w tej godzinie, no praktycznie cały czas będziemy w Polsce.

Szybko sięgnąłem jeszcze po telefon, żeby sprawdzić, czy na platformach streamingowych dostaniecie płytę From Faraway Island Padre i będziecie mogli jej tam posłuchać. Otóż na pewno utworu Frantic Day, bo akurat ten zacząłem wpisywać, dopóki mi Paweł Oliwa, realizator audycji, nie mignął czerwoną lampką, więc ten utwór na pewno jest i też jest okładka przy tym utworze, więc pewnie jest i cała płyta. Polecam, jeżeli nie macie jej fizycznie, tego 42-minutowego albumu z pięknym akustycznym rockiem, na pewno z wspaniałą atmosferą, to posłuchajcie na streamingach, a płyty szukajcie, bo ona powinna być dostępna, tylko powiem, że wydawcą tego albumu jest Lynx Music. I w przyszłym tygodniu ponownie usłyszymy się z kolejną dawką muzyki tych dwóch panów, czyli Krzysztofa Lepiarczyka i Marka Smelkowskiego, a to w kontekście zapowiedzi nadchodzących koncertów. Naprawdę, jeżeli będziecie panowie grali gdzieś blisko Opola, to nie będzie takiej siły, która mnie powstrzyma, żeby nie pojechać spotkać się z wami przede wszystkim i posłuchać się wspaniałej muzyki, jaką prezentujecie. I oczywiście porozmawiać przy włączonym mikrofonie, by wspólnie przedstawić też wasze plany słuchaczom progresywnej zmiany rocka w Radiu Opole. Zmieniamy teraz, moi kochani, temat. Dalej jesteśmy w Polsce, dalej z muzykiem, który niegdyś związany był ze wspomnianym Lynx Music, jeszcze za sprawą zespołu Walfat. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj Noc Muzeów w Radiu Opole. Sporo osób się tutaj przewinęło. Odnowiły mi się stare znajomości, zawiązały się nowe, sporo rozmów o muzyce było. I akurat był też taki moment, kiedy wchodzący, zwiedzający reżyserkę, w której teraz siedzi Paweł, usłyszeli utwór Kontury Wojtka Ciuraja, który to traktuje oczywiście o trzecim powstaniu śląskim i mieliśmy całkiem niedawno 5-lecie wydania płyty Kwiaty na Hałdzie. I zaczęliśmy właśnie na temat Wojtka rozmawiać, bo jednemu z naszych gości, też i słuchaczy, bardzo przypadł do gustu wokal Wojtka, ale też cała kompozycja. Oczywiście zacząłem mu tłumaczyć, że Wojtek to, przynajmniej wedle mojej wiedzy i tego, jaki ja stan wiedzy mam i co widziałem na żywo, a nie jeden raz widziałem, to Wojtek zaczynał w zespole Walfat wypływać na szerokie wody za sprawą Abowo, Unsung Hero, Salty Rains and Him, to też znakomity album i kolejne potem, Koloidy i tak dalej, i tak dalej. Potem dopiero zajął się twórczością solową, którą zespół przerósł o kilka pięter. Wiadomo, płyta Ballady bez romansów była bardzo romantyczna i jeszcze taka pełna tej młodzieńczej werwy. Wojtek dorasta razem ze swoją muzyką, tworzy coraz lepsze melodie, pisze coraz lepsze teksty, a zawsze pisał dobre. I na Tryptyku Śląskim to już było naprawdę słychać. Iluzja Dnia też nie jest złą płytą, absolutnie, z płytą inną. Natomiast jeżeli ktoś przyzwyczaił się do Wojtka z Tryptyku Śląskiego, to może mieć dziwne wrażenie. Niemniej ja znałem go przed Tryptykiem Śląskim i będę słuchał długo po Tryptyku Śląskim, dlatego tak czekam na kolejny album. Pocztówka, która nie chce dojść, moi drodzy, to też po raz kolejny mamy do czynienia z historią, którą opowiada Wojtek, z historią Śląska. To jest Ślązak, człowiek z Wodzisławia Śląskiego, teraz chyba mieszkający w Gliwicach, ale mogę się mylić, ale pochodzi z Wodzisławia Śląskiego. Tam tworzył, o powstaniach śląskich stworzył trzy wspaniałe płyty i opowiedział znowu przepięknie, bardzo smutną historię, bo na Tryptyku opowiadał trudną dla nas, ludzi mieszkających na Śląsku, historię, bo te podziały w trakcie powstań niejednokrotnie szły przez rodzinne stoły i żaden domorosły historyk w bluzie z orłem, którą kupił na chińskim portalu, nie będzie mówił jak jest, bo my tutaj to doskonale wiemy, a to też po części historia rodzin wielu z nas, w tym mojej. Natomiast
Tam opowiedział trudną historię, tu opowiada smutną w utworze, który za chwilę na antenie Radia Opole. Pocztówka, która nie chce dojść, czyli targi katowickie. Hala, która zawaliła się w 2006 roku. To już 20 lat. Mnóstwo ludzi tam zginęło. Straciłem tam też swojego kolegę 20 lat temu. A Wojtek po raz kolejny na warsztat wziął bardzo trudny temat, bardzo smutny i opowiedział tę historię w właściwy dla siebie.

Jestem absolutnym fanem talentu tego młodego chłopaka z Wodzisławia Śląskiego. Człowieka, który posiadając ogromną wiedzę i niesamowitą dozę empatii w sobie, potrafi tworzyć takie dzieła. To jest domena wielkich muzyków i Wojtek takim jest. Może są tacy, którzy powiedzą inaczej. Komuś może nie podobać się jego wokal. Jasne. Licencja poetyka. On ma taki styl śpiewania, ma taki głos. Używa go. Robi to dobrze. Nie fałszuje. Umie opowiedzieć piękną historię, napisać świetny tekst, chronologicznie ułożyć to tak, że łącznie z tematyką wszystko się zgadza. I ja w związku z tym dosyć często wracam do jego twórczości. Mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze taki czas, że sobie prześledzimy choćby płytę Ballady bez romansów, bo ona jest naprawdę dobra. To jest pierwsza chyba, to jest pierwsza postwalfadowa. I ja tęsknię za takim właśnie postwalfadowym też graniem. Tęsknię za walfadem generalnie, bo panowie również tworzyli świetnie i ja wam opowiadałem niejednokrotnie o ich pierwszym koncercie w Opolu z 2014 roku i tak dalej, i tak dalej. Minęło 12 lat od tamtego momentu, a jest to anegdota, która tutaj wśród tych, co byli na tym koncercie w klubie artysty, krąży i cały czas powoduje uśmiech i też przywołuje naprawdę świetne wspomnienia, bo wtedy miałem okazję poznać obu Wojtków, czyli Ciuraja seniora i Ciuraja juniora. Junior to oczywiście ten śpiewający, a senior, który przyjechał go dopingować, ale także ogarniał wiele rzeczy wokół. I ten koncert przeszedł do legendy, oni zabrzmieli tam świetnie, ludzie też się dobrze bawili, ci, którzy zdecydowali się w końcu odwrócić od baru z piwem i zająć się też tym koncertem, to potem im płacili za to, że byli tam na tym występie. Niemniej, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o Wojtka Ciuraja, bo teraz pozostajemy w Polsce i ja mam dla was taką płytę, która nazywa się, nosi tytuł Wieści ze Świata. Dosyć dawno jej i tutaj nie było na antenie Radia Opole, ale ja stwierdziłem, że warto także do niej zajrzeć. Strefa Wolnych Myśli. To znakomity projekt, za który odpowiedzialny jest Artur Krystek, ale uwaga, ci, którzy być może jeszcze nie wiedzą, albo są nowymi słuchaczami po nocy muzeów, to powiem wam tylko tyle i jakoś niespecjalnie orientują się w tym naszym progresywnym w tym świecie, to ja jestem od tego, żeby was też w ten świat wprowadzić. Bo tutaj, moi kochani, nie ma nadęcia w naszej grupie. Swoją drogą zapraszam do facebookowej grupy Progresywna Zmiana Roka w Radiu Opole. Tutaj jest wzajemny szacunek i jeżeli ktoś mniej wie na temat muzyki progresywnej, to absolutnie go to nie wyklucza. Bo ja uważam, że trzeba po prostu mieć w sobie trochę pasji do słuchania dobrej muzyki. A ja staram się tą pasją zarażać, bo uważam, że ta muzyka jest naprawdę dobra i warto jej słuchać. Wracając do Artura Krystka i do Strefy Wolnych Myśli, album Wieści ze Świata, który ukazał się 9 września 2025 roku, zatem całkiem niedawno, bo to będzie jakieś 8 miesięcy. Natomiast Piotr Franceski, Artur Gadowski, Marek Piekarczyk, Wiktor Zborowski, Andrzej Karp, Marcin Kajper, Michał Jelonek, Kamil Barański, czy ja mam wymieniać dalej? Oni wszyscy wzięli udział w nagraniu płyty Wieści ze Świata. Ja polecam wsłuchać się w teksty, bo jest to płyta, która odwołuje się do orwellowskiego folwarku zwierzęcego.

Cezar wybił 13. Winston szedł bezwiednie przed siebie. Nie znasz ją.

0: Jest godzina 23:00, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Kilkadziesiąt kilogramów śniętych ryb zebrali wędkarze nad jeziorem Otmuchowskim. Są pieniądze na prace projektowe i remont oddziału kardiologii USK w Opolu. W wiadomościach także ekspert o amerykańskich wojskach w Polsce.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Kilkadziesiąt kilogramów śniętych małych ryb zebrali wędkarze nad jeziorem Otmuchowskim. Jak tłumaczą, problem pojawił się kilka dni temu. Sprawę badają służby, a wędkarze mają nadzieję, że zjawisko nie zakłóci działań zarybieniowych, mówi Jarosław Pokrętowski z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Paczkowie.
2: Ichtiolog był zawiadomiony nasz i straż rybacka. Oni pojechali na miejsce. Kierowniczka zbiornika zawiadomiła WIOŚ. Było nas 15 osób. Dwie osoby przyjechały specjalnie z Czech, od nas z Koła. Zebraliśmy około 50 paru kilo ryb.
0: Do tematu będziemy wracać.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Są pieniądze na prace projektowe i remont oddziału kardiologii USK w Opolu. Pozyskane 4 miliony umożliwią m.in. remont części intensywnej oddziału, gdzie przyjmowani są pacjenci w trybie pilnym. Nie pierwszy raz wspieramy inwestycje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta.
3: Dzisiaj przekazuję umowę na 4 miliony złotych. To jest dotacja z budżetu miasta. Dotyczyć te pieniądze będą wydatków modernizacyjnych na oddziale kardiologii. Doceniamy bardzo mocno zaangażowanie szefostwa szpitala, pracowników szpitala w opiekę nad zdrowiem mieszkańców.
4: Oddział kardiologii nie był remontowany do tej pory. Jest w stanie dzisiaj technologicznie takim całkowicie zużyty. To jest ta część naszego oddziału kardiologii, gdzie mamy tych pacjentów najtrudniejszych.
0: Dodaje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu. Remont, dodajmy, ruszy na przełomie czerwca i lipca. Potrwa do 15 grudnia.
1: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: Dla Polski ważne jest, by obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju była stała, a nie rotacyjna, ocenia Michał Stela z portalu Defense24. Na antenie Polskiego Radia ekspert powiedział, że stara się o to resort obrony. Rozmówca spodziewa się, że stała obecność wojsk USA zostanie ogłoszona w czerwcu i będzie to ważna wiadomość z punktu widzenia strategii obronnej kraju.
5: Nawet jeżeli realizacja potrwa kilka miesięcy, to tak naprawdę jesteśmy w tak komfortowej sytuacji już jak Niemcy. I Litwa, i Łotwa, Estonia, Rumunia i Słowacja będą nam tylko zazdrościły, bo nikt im czegoś takiego nie oferuje. Więc trzymajmy za to kciuki, też pamiętajmy, to zabrzmi brutalnie. Jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który według Amerykanów od lat leży w amerykańskiej strefie.
0: Na początku tygodnia strona amerykańska przekazała, że po zakończeniu rotacji z Polski wycofanych zostanie 4000 wojskowych. Następnie w czwartek wieczorem Donald Trump poinformował o planowanym zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Nie wiadomo, jaka będzie ostateczna liczba wojskowych z USA pełniących służbę w granicach Polski. Może to być od 11 do 15 tysięcy osób. Wszystkie wiaty autobusowe na terenie gminy Komprachcice zostaną wymienione na nowe. Mają być bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Dodatkowo przy części istniejących już wiat pojawią się specjalne zadaszenia dla rowerów. Wymienione zostaną nie tylko wiaty, ale też podbudowa, tłumaczy Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic.
6: W tych miejscach, w których podbudowa była, zostanie wymieniona, w tych miejscach, których nie była, była to podbudowa najczęściej trawiasta, to tam powstanie oczywiście dobra podbudowa, która spowoduje, że będą mogli mieszkańcy oczekujący na autobus stać w suchym miejscu. Dodatkowo takim fajnym rozwiązaniem jest to, że w każdym sołectwie będzie również obok druga wiata, której będzie można przymocować rowery.
0: Wiaty mają pojawić się do października. Koszt wszystkich to 400 tysięcy złotych.
1: Więcej na www.radioopole.pl.

0: przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu, późnym popołudniem miejscami burze, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a temperatury maksymalne jutro od 25 do 27 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Generation War. Father, Son, druga godzina progresywnej zmiany rocka. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Kochani, ostatnio zastanawiałem się, ile to też pomysłów Rysiek Kramarski musi mieć w głowie na sekundę, żeby być liderem Millennium, jednym z głównych kompozytorów. TRK Project, swoją drogą w nawiązaniu też do Marka Smolkowskiego z pierwszej godziny, o którym wspominałem w kontekście Padre, bo Marek Smolkowski wokalnie także udzielał się w TRK Project, wskrzesił Fra Mauro, a potem zdecydował się jeszcze na współpracę ze swoim synem Michałem, by stworzyć duet Father Son. Dla mnie jest to bardzo ważna płyta, bardzo ważne wydawnictwo i jest też kontynuacją utworu. Utworu, który ukazał się na płycie Aleja Jacta Est zespołu Fra Mauro. Tam zawarty jest kawałek Like Father, Like Son. I ja tę sytuację, być może błędnie, porównuję z tym, co robiło kiedyś Dream Theater na płycie Images and Words. Umieścili utwór Metropolis Part 1. Natomiast Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, to już była pełna płyta. I w tym upatruję tej kontynuacji, bo Michał na Aleja Jacta Est sprawdził się wyśmienicie. To jest naprawdę bardzo dobry wokalista. Ma bardzo fajną tę chrypkę, taką jeszcze młodzieńczą, ale ona jest taka akuratna. Ona tam pasuje, jest tym troszkę rockowego pazura, jest troszkę tej neoprogresywnej bajkowości, tej takiej troszkę naiwności i to wszystko ze sobą współgra. To jest naprawdę kapitalnie zrealizowany materiał. I chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę na to, że tutaj jest też mnóstwo 80-sów, nawiązań do lat 80-tych muzycznie. Ja tam słyszę Aha na przykład. Ja tam słyszę Duran Duran wczesny, więc wydaje mi się, że jest to płyta, która warta jest odtwarzacza, a także eteru. I stąd znalazła się także w dzisiejszym zestawieniu progresywnej zmiany rocka. Ja się uśmiecham. Uśmiecham się do tej płyty, uśmiecham się do Michała i do Ryszarda, dlatego że chciałoby się więcej. Natomiast chciałbym, żebyście także i posłuchali tych tekstów, bo to są bardzo mądre teksty napisane przez Zdzisława Zabierzewskiego, które traktują o problemach współczesnego świata, ale nie traktują o tych problemach sztampowo. Warto prześledzić książeczkę i poczytać to, co wyśpiewuje Michał Kramarski. Płytę stworzyli, wiadomo, Michał i Ryszard Kramarscy, ojciec i syn. Syn tylko wokal, natomiast Ryszard obsługiwał, wiadomo, klawisze, gitarę, także programowanie perkusji. To ważne. To bardzo ważne, bo ja słuchając tego albumu, to byłem przekonany, że Grześka Bauera ściągnęli za bębny. Naprawdę. Bo dopiero przy głębszym przesłuchaniu się tej płycie, takim naprawdę, kiedy usiadłem w fotelu, nie robiłem totalnie nic. Nawet nie miałem ochoty kiwnąć palcem, tylko włączyłem sobie tę płytę, ale koniecznie z krążka oczywiście, choć i jest także na platformach streamingowych. I dopiero potem złapałem się na tym, że wraz z upływem czasu stępił mi się słuch. Dlatego, że musiałem się bardzo mocno przysłuchać, że tam jest automat perkusyjny, że one są zaprogramowane, te bębny. Albo są tak dobrze zrobione, albo ja głuchnę. Stawiam na to drugie, bo to, że głuchnę, to nie dopuszczam do siebie takiej myśli, kochani. Będzie między innymi jeszcze The Girls Who Talk to Dolphins. Jeden z moich ulubionych utworów na płycie Father Son. Bardzo lubię ten kawałek. On za każdym razem wprawia mnie w dobry nastrój. I podobnie jak na płycie TRK Project Odyssey 9999 w doskonały nastrój wprawia mnie utwór Calypso Nymph, czyli ten, który śpiewa Marek Smelkowski.
Myślę, że zarówno jeden, jak i drugi kawałek są w tej mojej topce, jeżeli chodzi o to, co Ryszard Kramarski wypuścił na rynek. A jest tego naprawdę dużo i dobrej muzyki przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Moi kochani, nie przedłużając już, Father, Son.

Father Son, prosto z Małopolski, prosto z Krakowa. Michał i Ryszard Kramarscy, a w sumie powinienem powiedzieć odwrotnie, dlatego że to muzycznym mózgiem całej operacji jest Ryszard, natomiast Michał jest zdecydowanie frontmanem, bo wokalistą. Zmieniamy teraz klimat, moi kochani, a zmieniamy go na Szwecję, dlatego że to w Szwecji tworzy zespół Opeth. I to także jest pokłosie Nocy Muzeów. Ja w trakcie Nocy Muzeów, prezentując wam moją muzyczną drogę poprzez meandry metalu, rocka progresywnego i metalu progresywnego, ale także i innych gatunków muzycznych, bo jak wiecie, od ambientu na przykład, czy dobrej elektroniki również się nie odżegnuję. Zaprezentowałem wam utwór In My Time of Need właśnie zespołu Opeth z płyty Damnation. Ona ma swoją bliźniaczkę, aczkolwiek bliźniaczka jest bardzo ciężka, tematyka tekstowa bardzo zaś podobna, czyli Deliverance, ale pojawił się tutaj przemiły człowiek. Człowiek, który był w ogóle w szoku, że Radio Opole prezentuje tego typu muzykę, mimo że człowiek jest z Opola. Zdziwiłem się troszkę, no ale wiadomo. I oczywiście porozmawialiśmy sobie trochę. Mam nadzieję, że pan mnie teraz słucha i bo powiedział, że będzie słuchał. I podjąłem pewne wyzwanie, że bo pojawił się tutaj taki zarzut w moją stronę, no dobrze, ballady to prezentujesz, takie jak właśnie In My Time of Need czy Windowpane wcześniej, kilka tygodni temu, zespołu Opeth, a spróbuj zaprezentować coś, co ma growling. Tym bardziej już wiedziałem, że nie jest słuchaczem progresywnej zmiany rocka, bo ja tutaj zespoły, które mają growlowane wokale, prezentuję. Ja się od nich absolutnie nie odżegnuję i uważam, że nie ma sensu się od nich odżegnywać, dlatego że wiele z tych zespołów naprawdę gra świetną muzykę. Wiadomo, że nie będę was po nocach męczył death metalem, takimi zespołami, nie wiem, jak Malevolent Creation, jak Dayside, jak Immolation, Nile, czy choćby Vader, czy Behemoth. Ale od czasu do czasu sięgam po ostrzejsze granie i tak będzie i dziś, dlatego że rozmawiając na temat Opeth, pan poruszył temat najlepszej wedle opinii wielu płyty tego zespołu, czyli płyty, kiedy to rozpoczęła się kooperacja Michaela Akerfelda, wokalisty i głównego sprawcy zespołu Opeth, ze Stevenem Wilsonem. Chodzi oczywiście o płytę Blackwater Park i utwór Drapery Falls, bo takie wyzwanie położył mi, mam nadzieję, już teraz słuchacz Radia Opole i progresywnej zmiany rocka. Powiedział, tego to na pewno nie zaprezentujesz, bo tam są growlingi. No to właśnie dzisiaj pokazuje, że można prezentować taką muzykę u nas. Zresztą Tomek Wojtyłko, co również wam audycję Audiokracja po godzinie 19 polecam, gra czasami taki miszmasz, że dostajemy oczopląsu i uszopląsu, a jest to fantastycznie zrobione. Zresztą Tomek jest człowiekiem o nieco większym i szerszym horyzoncie muzycznym niż ja, więc ja to doceniam absolutnie, podobnie jak to, co robi kolega, który przede mną dzisiaj znajdował się w tym studiu, czyli Witek Sułek. Na jego liście, o polskiej liście polskiej piosenki, również pojawiają się fantastyczne rzeczy, również rockowe, również progresywne, również metalowe. Więc ja was zachęcam oczywiście do tego, by z Radiem Opole być jak najdłużej i pisać na maila adam.wolek@radio.opole.pl. I te życzenia wasze, które chciałbym spełniać i chcę, żebyśmy współtworzyli ten program razem. Jesteśmy taką, może nie za dużą, bo jest nas 1500 osób na grupie facebookowej społecznością, ale jednak zwartą. I podoba mi się to, że jeżeli siedzimy i słuchamy, a ja też siedzę tutaj i słucham razem z wami tych pięknych melodii. Wiem, że kiedyś wyznacznikiem obecności w trakcie programu było pisanie na ścianie. Ja tego nigdy nie wymagałem, żebyście wypisywali, bo uważam, że powinniście się skupić w trakcie programu na słuchaniu
muzyki. Taka mała trochę dygresja, aczkolwiek muzyczna, moi kochani. Po prostu bardzo potrzebowałem, żeby to powiedzieć. A tymczasem przenosimy się do Szwecji. Mikael Åkerfeldt już powoli zakłada gitarę, swój kapelusz, wąsa przeczesał. Jedziemy. Rok 2001, czwarta płyta zespołu Opeth, czyli Blackwater Park i utwór ten, którego miałem niby nie puścić. Drapery Falls.

Drapery Falls. Ten utwór usłyszałem na żywo w roku 2010, kiedy miałem okazję być na koncercie zespołu Opeth w Katowicach, w katowickim Spodku. To w ogóle był festiwal rocka progresywnego i nie tylko progresywnego, bo pojawił się zespół stricte nu metalowy, czyli Korn, jako gwiazda wieczoru, i do dzisiaj się zastanawiamy z kolegą, z którym byłem na tym festiwalu, co w ogóle Korn tam robił. Słuchajcie, zestaw: Pain of Salvation, Katatonia, Riverside, Opeth i Korn. No nie pasowali tam ni w ząb, ale zagrali świetny koncert. Czego chcieć więcej? Ludzie się świetnie bawili, i to ludzie w koszulkach Dream Theater, Riverside, Collage, Satellite, czyli progrokowcy. I było w porządku, naprawdę. A Korn wszedł na scenę, zrobił swoje, pozamiatał i poszedł. Naprawdę, potężny był ten koncert. Podobnie zresztą jak występ Opeth, prawie godzinny wtedy. I na zakończenie zagrali nam właśnie Drapery Falls. Było to w roku 2010. Natomiast w roku 2011, przepraszam, w 2022 miałem okazję być na ich koncercie w jednym z centrów koncertowych we Wrocławiu. Razem z grupą Vintage Caravan. I Vintage Caravan już tam powiesili bardzo wysoko poprzeczkę i baliśmy się, że Opeth no jednak nie będzie chciał podjąć wyzwania, a jednak chcieli, bo zagrali wybitnie. Dobrze, moi kochani, skoro mówimy o koncertach, to nie sposób nie odnieść się do tego, co wydarzyło się we wtorek, 19 maja, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 90 prawie tysięcy ludzi na stadionie w kotle czarownic, w tym ja. Bardzo się cieszę, że pojechałem na ten koncert. I show, które skradło moje serce. Metallica ponownie udowadnia, że jako zespół są monolitem i bardzo twardą skałą. A przede wszystkim nadal słychać w nich te pasje do grania koncertów. Oni w tym roku obchodzą 45-lecie istnienia. Tak mówił James Hetfield ze sceny. A nadal uważa, że ma najlepszą pracę na świecie. Podczas koncertu pokazali naprawdę ogromną energię, też dosyć niskie strojenie, co przez Sad But True po prostu wkręcało w ziemię. Natomiast no, rozpoczęli tradycyjnie chyba, tak mi się wydaje, bo wiele koncertów, na których ja byłem, a było to moje 8. spotkanie z Amerykanami, rozpoczynali od utworu Creeping Death i było tak i tym razem. Potem nastąpił For Whom the Bell Tolls. Były też dwa kawałki z 72 Seasons, ale one, w związku z tym, że one są dosyć ciężkie do grania, bo to jest bardzo techniczna płyta, to szybko 72 Seasons sobie jakby odpuścili, ale to, co zrobili, to było Mistrzostwo Świata. Uwaga, zagrali tylko jeden utwór z Master of Puppets. Był to utwór tytułowy. I to już na bisach. 35-lecie czarnego albumu nie mogło zabraknąć na przykład Wherever I May Roam, The Unforgiven czy Nothing Else Matters oczywiście. To był naprawdę wybitny koncert. Będziemy go, myślę, wszyscy, którzy na nim byli, wspominać bardzo długo. Ja tak myślałem, że to by nadejdzie mój czas pożegnania z Metallicą, ale chyba będę musiał swoje plany zweryfikować, bo jeżeli wyjdzie nowa płyta, a podobno gdzieś tam już coś, jakieś prace trwają, takie przynajmniej słuchy dochodziły też między innymi ze sceny, no to kto wie, może za 2-3 lata znowu przyjadą do Polski i po raz kolejny będzie mi dane pójść na koncert. Absolutni profesjonaliści. Przed nimi między innymi Gojira, która zaprezentowała się niesamowicie poprawnie. Dobrze, moi kochani. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Taki mały miks. For Whom the Bell Tolls, Master of Puppets i Enter Sandman na zakończenie progresywnej zmiany rocka, która była dzisiaj no, dosyć metalowa. Posłuchajmy, bo naprawdę warto zagłębić się w te wspaniałe dźwięki, które do zaoferowania ma Metallica, bo to przecież klasyka. A my mówimy z Pawłem Oliwą dobranoc. Ja nazywam się Adam Wołek.
Cześć.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji, a jako, że dziś mamy 23 dzień maja, więc mamy Światowy Dzień Żółwia, no to chciałem dodać, że nie wszyscy wiemy, ale żółwie to też są kozaki, bo o ile dinozaury powymierały, no to te zwierzaki mamy do dzisiaj, ale jaka jest ich historia, to jest jeden z elementów, które poruszymy w rozmowie z doktorem Mateuszem Antczakiem, paleontologiem z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: I za chwilę przejdziemy do tej rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole jest dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. To jeszcze raz dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy sobie o żółwiach, bo dzisiaj, 23 maja, obchodzimy Światowy Dzień Żółwia. I jak tak rozmawiamy o tych różnych gatunkach, no to się okazuje, bo wiele osób myśli, że te 66 milionów lat temu prawie wszystko wymarło, że nic na tej planecie naszej nie pozostało. Ale jak tak przechodzimy przez te kolejne gatunki, czyli chociażby ptaki, chociażby pszczoły czy żółwie, to się okazuje, że dużo gatunków przetrwało. To jak w takim razie wyglądało to wymieranie 66 milionów lat temu? Od tego zacznijmy.
1: Właśnie, to jest dobre pytanie, bo gdy postawimy sprawę w ten sposób, czy prawie wszystko wymarło, to w sumie musielibyśmy powiedzieć i tak, i nie. To znaczy, każda z tych grup właściwie, która wtedy występowała, została zdziesiątkowana, ale to nie jest tak, że te grupy wymierały w 100%, że wszystkie gatunki z takiego rzędu czy takiego wymierały, tylko zwykle ktoś tam przetrwał. Te najlepiej przystosowane dawały sobie radę, a później te linie się odbudowywały w wyniku polepszenia warunków, adaptacji do nowego środowiska, pojawiały się nowe formy, no i wiele tych grup do dzisiaj przetrwało.
0: No tak, bo zostaliśmy zaatakowani obiektami z kosmosu. To jest ta pierwsza rzecz. Do tego potem wybuchy wulkanów, wszystko to, co działo się na Ziemi, tylko też to wymieranie, to nie jest jak w filmach. Uderza asteroida, planetoida albo cokolwiek innego z kosmosu, no i tam dwa dni później amerykański prezydent mówi, że koniec, no i koniec świata. Tylko to trwało, rozciągało się w czasie, prawda?
1: Na pewno, szczególnie na tych obszarach bardziej oddalonych, no bo tam, gdzie spadł 10-kilometrowy kawał skały z kosmosu, no to na pewno była to rzecz natychmiastowa. Natomiast te zmiany środowiska, no to na pewno postępowały w czasie, bo tutaj z dnia na dzień te warunki się nie zmieniły na tyle, żeby wszystko od razu oczywiście wymarło, tylko stopniowo dochodziło do zmiany klimatu, do zakwaszenia oceanu, zmiany chemizmu i to wszystko działało kaskadowo i z czasem sprawiło, że wiele grup zniknęło z powierzchni Ziemi.
0: A czy były takie miejsca wtedy na Ziemi, które jakby nie były zagrożone wyginięciem? Chodzi mi o to, czy cała planeta ogólnie została ogarnięta tymi niekorzystnymi warunkami do życia? Czy były takie miejsca, w których niewiele się zmieniło, że można było dalej funkcjonować? Jak to wtedy wyglądało?
1: Prawdopodobnie te zmiany dotknęły całą Ziemię, bo jednym z głównych dowodów na to wydarzenie w ogóle jest tak zwana warstwa irydowa, czyli w cienkiej warstewce w skałach duże nagromadzenie pierwiastków pochodzenia pozaziemskiego. To jest jeden z dowodów na uderzenie właśnie asteroidy i opad tych elementów. No i znajdujemy tą warstwę irydową na właściwie całej Ziemi. W Polsce też jest takie stanowisko, gdzie ta warstwa irydowa jest znaleziona i opisana. Ale na pewno te skutki były mniej lub bardziej odczuwalne w różnych regionach świata.
0: I były jednak takie gatunki, które były lepiej przystosowane niż te duże dinozaury chociażby, które przetrwały to wszystko. A co to znaczy być lepiej przystosowanym do takich warunków?
1: Być lepiej przystosowanym to znaczy móc przekazać swoje geny dalej, móc wydać potomstwo i to oznacza, że jesteśmy w stanie znaleźć sobie jakieś schronienie i znaleźć pożywienie. Dlatego te wymierania zwykle dotyczą przede wszystkim dużych organizmów, które mają duże zapotrzebowanie i nie są na przykład w stanie łatwo znaleźć schronienia. Często te gatunki, które żyły na przykład w nocy albo częściowo lub całkowicie pod ziemią, mają większe szanse na przetrwanie.
0: I tak wśród takich gatunków są również żółwie, o których za chwilę porozmawiamy, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Żółwia, także zostańcie z Radiem Opole.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Mateuszem Antczakiem, paleontologiem z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. To przejdźmy teraz do tych żółwi, bo już wiemy, jak wyglądało to wymieranie mniej więcej te 66 milionów lat temu. Natomiast wiemy również, że żółwia, dzisiaj mamy Światowy Dzień Żółwia, przetrwały. Bo jak stare są żółwie?
2: Żółwie przetrwały więcej niż jedno wymieranie, bo powstały na pewno ponad 200 milionów lat temu, być może znacznie wcześniej. Nie do końca wiemy, kto jest przodkiem żółwi, jak te pierwsze żółwie wyglądały. Są pewne propozycje, pewne dyskusje, natomiast nadal nie ma co do tego pewności. Zresztą bardzo długo, właściwie nadal do końca, nie jesteśmy w stanie osadzić żółwi na drzewie rodowym gadów. My nie do końca wiemy, z którą grupą one są najbliżej spokrewnione, mimo badań paleontologicznych, bo no tutaj ta anatomia może nam nie wszystko podawać. Natomiast badania genetyczne zmieniły zupełnie nasze postrzeganie żółwi, ale nadal są tutaj pewne wątpliwości co do tego.
1: No tak, ale taki najbardziej ten znany, pierwszy żółw, którego poznaliśmy, to?
2: Taki najlepiej opisany już w pełni żółwiowy żółw to będzie Proganocheles, który jest ciekawy, odmienny od tych żółwi, które my znamy, dlatego że miał kolce na ogonie i na szyi, więc na pewno tej szyi jeszcze nie potrafił chować, tak jak późniejsze żółwie to potrafiły i tak jak potrafią to dzisiejsze.
1: Tylko że żółwie, bo ogólnie teraz współcześnie są znane, najbardziej znane i kojarzone z tej skorupy, że mają skorupę pod spodem, mają skorupę na górze. I też wiem, że historia z tą skorupą jest bardzo ciekawa.
2: I też bardzo zagadkowa, bo właśnie pojawia się pytanie, dlaczego i kiedy ta skorupa się pojawiła. W związku z tym, że mamy fragmentaryczny zapis, to też nie jesteśmy w stanie tego w 100% czy z jakąś wyjątkową pewnością przedstawić, ale wiele wskazuje na to, że najpierw pojawiła się ta dolna część, tak zwany plastron, co jest nietypowe, bo u większości zwierząt, które jakąś formę pancerza posiadają, no to znajduje się u nich okrywa grzbietowa. U żółwi najpierw pojawiła się ta część dolna, która jest przekształconymi tak zwanymi żebrami brzusznymi i jeszcze dodatkowymi kośćmi skórnymi.
1: A dlaczego?
2: Być może jako forma zwiększenia ciężaru w wodzie, tak żeby umożliwić zanurzenie, albo jako forma usztywnienia ciała przy kopaniu, bo te gatunki, które się podaje, że mogą być przodkami żółwi, mają też adaptację do kopania. Być może właśnie częściowo żyły gdzieś pod ziemią i taka forma usztywnienia szkieletu była przydatna przy tym wykopywaniu nor.
1: A potem jak taka skorupa powstaje na górze, to już jest wyłącznie po to, żeby, nie wiem, chronić się przed innymi gatunkami? W ten sposób to powstaje?
2: Tak nam się wydaje, bo kiedy doszło do usztywnienia tej spodniej części, no to łapy musiały być, tak jak u dzisiejszych żółwi, szeroko na boki rozstawione, przez co one już wtedy poruszały się powoli. No to jest ta cecha, którą my z żółwiami kojarzymy. No więc trudno było uciec przed jakimś zagrożeniem i tutaj przydaje się wtedy okrywa grzbietu, która też jest takim ciekawym połączeniem z jednej strony przekształcenia kości, kręgosłupa i żeber, a z drugiej strony to są dodatkowe elementy, tak zwane kości skórne, czyli takie skostnienia, które powstają w skórze.
1: Do rozmowy o żółwiach i nie tylko żółwiach, bo również o ślimakach, bo jutro będziemy obchodzili Światowy Dzień Ślimaka. Powrócimy już za chwilę w rozmowie z doktorem.

0: Bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole jest dziś paleontolog dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawialiśmy o żółwiach, o wymieraniu, to teraz możemy porozmawiać o ślimakach, bo jutro będziemy mieli Światowy Dzień Ślimaka. I my często podchodzimy do tych zwierząt tak... No tak nijak, no idź sobie, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi i to wszystko praktycznie, co o nich wiemy. Natomiast jeżeli prześledzimy ich historię na naszej planecie, no to one powinny patrzeć na nas, na ludzi, jak na takie leszcze, które są dopiero od paru minut na Ziemi.
2: Tak, ślimaki mają bardzo daleką historię. Na początku trudno je oddzielić trochę od innych krewniaków, innych mięczaków, ale no generalnie historia mięczaków zaczyna się na pewno ponad 500 milionów lat temu, więc na długo, długo przed dinozaurami i zaczyna się w morzu, bo wtedy jeszcze życia na lądzie nie było. Także tutaj faktycznie no, mogą na nas spoglądać jak na takie dzieciaki w historii Ziemi.
1: Tak, tylko że często też nam się kojarzy, na przykład bardzo znana jest posadzka, którą mamy w budynku Poczty Głównej w Opolu, prawda? Bo tam jeżeli się przejdziemy, to możemy znaleźć, i to jest dosyć niezwykłe, ale skamieniałości zwierząt sprzed milionów lat. Często jest to kojarzone właśnie ze ślimakami.
2: Tak, bo mamy tam takie zwinięte muszle, które, czy przekroje przez te muszle, które przypominają muszle ślimaków. Ale to są muszle głowonogów, czyli innej grupy mięczaków, do której dzisiaj należą ośmiornice i kałamarnice. To są muszle tak zwanych amonitów, które no w przekroju tego oczywiście nie widać. Natomiast od muszli ślimaków różniło je to, że są zwinięte w jednej płaszczyźnie. Natomiast muszle ślimaków są takie wieżyczkowate. Potem można je łatwo odróżnić. Natomiast w tych muszlach, które tam w posadce są zachowane,

0: chowane, no to z tej ostatniej komory wystawała sobie głowa z mackami.
1: A to, że mamy taką posadzkę w budynku Poczty Głównej, to jest coś wyjątkowego dla paleontologa?
0: To jest miejsce, w którym my na przykład zabieramy studentów, co nieraz się spotyka z zainteresowanymi spojrzeniami osób czekających w kolejce, bo rzeczywiście daje nam wgląd w morze sprzed około 150 milionów lat. Tam oprócz tych amonitów są jeszcze inne grupy zwierząt widoczne, czy ich szczątki. I to jest kamień taki użytkowy, dość dobrze znany, to jest wapień z Morawicy, z Gór Świętokrzyskich, więc my też wiemy, czego tam oczekiwać i co tam możemy znaleźć i rozpoznać. W Opolu można też w niektórych kościołach znaleźć taką posadzkę na dużej powierzchni i z bardzo ciekawymi okazami, na przykład w Kościele Przemienienia Pańskiego, tam przy Górce Śmierci na ZWM-ie.
1: Ale na arenie międzynarodowej to możemy mówić o jakimś bardzo rzadkim zjawisku, że my coś takiego tutaj posiadamy? Czy to jest dosyć powszechne?
0: To jest powszechne w tym sensie, że w kamieniu użytkowym nieraz skamieniałości występują. Jeżeli wykorzystujemy do tego skały osadowe, no to tam skamieniałości mogą się znajdować, aczkolwiek no to jest lokalny surowiec, który spotkamy przede wszystkim w Polsce. W innych krajach będą jakieś miejsca mieli swoje, z których te surowce wydobywają, więc prawdopodobnie jak pojedziemy gdzieś w inne miejsce, no to zobaczymy coś podobnego, ale jednak troszeczkę innego, chociaż ostatnio jest trend, żeby ściągać kamień z Chin, bo jest to tańsze, nawet niż brać od lokalnych dostawców niestety. W związku z tym z jednej strony jest to ciekawe, bo pojawiają się nowe rodzaje skał w okładzinach różnych budynków. No a z drugiej strony jest to jakiś tam pewnie globalny problem, gdzie no zaleje nas po prostu jeden rodzaj materiału, bo tak będzie łatwiej, tak będzie taniej i wszystko będzie zunifikowane, wszystko będzie pochodzić z Chin.
1: Doktor Mateusz Antczak jest moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Mateuszem Antczakiem, paleontologiem z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. My taką perełkę, jeżeli chodzi o wykopaliska, mamy oczywiście w Krasiejowie. I to jest perełka nawet na arenie ogólnoeuropejskiej, żeby nie powiedzieć ogólnoświatowej, czy można tak powiedzieć?
2: Można tak powiedzieć, myślę, że na pewno.
1: A jeżeli chodzi o takie perełki światowe, absolutnie światowe, w których każdy paleontolog marzy, żeby pójść kiedyś i mówiąc kolokwialnie pokopać, to...
2: No to będzie ich kilka. Pewnie wielu paleontologów marzy o wykopaliskach w formacji Hell Creek, bo tam są tyranozaury i te wszystkie najsłynniejsze gatunki dinozaurów. A jeśli chodzi o takie najbardziej płodne w ostatnich latach, które najwięcej ciekawych znalezisk nam przynoszą, to będzie na przykład formacja Liaoning w Chinach, gdzie znajdują się właściwie co chwilę nowe gatunki dinozaurów wraz z opierzeniem. To są znaleziska czy szczątki, które się zachowały w popiołach wulkanicznych, przez co one są bardzo kompletne i bardzo dokładnie zachowane. To są takie prehistoryczne Pompeje.
1: No tak, tylko że to, co ty mówisz, że jest dobrze zachowane, to nie do końca jest w naszym wyobrażeniu dobrze zachowane. Bo dobrze zachowane to dla mnie, że o jest, odkopałem, widzę ptaka pięknego z piórami. Chyba nie do końca tak to wygląda.
2: No prawie, to znaczy nie ma jakby tego ciała miękkiego, są kości, ale te szkielety są kompletnie artykułowane, czyli jakby widzimy, jak ten stwór rzeczywiście wyglądał, jak te wszystkie kosteczki się łączymy i widzimy też tą okrywę piór bardzo często, możemy z nich wyczytać na przykład te kolory, o których kiedyś też rozmawialiśmy, albo te znaleziska dostarczyły też nam informacji na temat tego, że dinozaury miały łupież, co wydaje się taką ciekawostką, dobra, no fajnie, miały łupież. Natomiast to jest zaskakująco istotne, bo to nam mówi o tym, w jaki sposób one wymieniały naskórek. To znaczy, że właśnie robiły to tak jak dzisiaj ptaki i ssaki, a nie liniały jak gady, nie zrzucały skóry w taki sposób jak jaszczurki na przykład.
1: A z czego to się bierze, że jakieś stanowisko jest płodne? Bo jeżeli chodzi o nasz Krasiejów, no to wiemy, że była jedna wielka powódź, która zgarnęła bardzo dużo zwierząt w jednym miejscu, w tym przypadku w Krasiejowie, potem tam muł na to powstał i tak dalej, w ten sposób się zachowały. A jeżeli chodzi o te najbardziej płodne takie miejsca?
2: To są bardzo różne historie, ale zwykle związane z jakimiś takimi nagłymi wydarzeniami katastroficznymi właśnie. Albo nagła powódź, albo wybuch wulkanu i tutaj przysypanie popiołami wulkanicznymi. Albo na przykład burza piaskowa. Mamy takie znaleziska dinozaurów, które siedzą na swoich gniazdach, wysiadywały jaja i zostały przysypane prawdopodobnie przez burzę piaskową, więc zwykle takie nagłe historie, nagłe w czasie geologicznym na pewno, katastrofalne, które mogły dotknąć dużą liczbę zwierząt, które żyły faktycznie na tym terenie. Czyli to nie jest przypadek, że jednego gdzieś tam spłowiło, akurat wpadł do jakiegoś dołu, tylko takie wydarzenie, które no, dotknęło jakiś większy obszar i nie dało czasu na ucieczkę.
1: A jak często poznajemy nowe gatunki dinozaurów albo zwierząt po prostu sprzed milionów lat? Czy to się cały czas dzieje?
2: Tak, co roku takich opisów jest kilka, kilkanaście, jeśli chodzi o same dinozaury. A zwierzęta kopalne w ogóle, no to na pewno w dziesiątkach, a może w setkach te gatunki co roku odkrywane możemy liczyć.
1: Czy to się sprowadza do powiedzenia, że im więcej wiem, to wiem, że mniej wiem?
2: Trochę tak, bo te nowe znaleziska często negują to, co uważaliśmy wcześniej i z jednej strony wypełniamy pewne luki, ale z drugiej ciągle pojawiają się kolejne pytania, chociażby wracając do tych żółwi. Długo nam się wydawało, że my znamy tego przodka żółwi, ale teraz nowe badania pokazują, że być może nie do końca, bo ten uznawany za najwcześniejszego, kiedy znaleźliśmy pełniejsze szczątki, okazuje się, że był jednak już mocno zaawansowany i ma cechy tych późniejszych żółwi, więc nie może być ich przodkiem. Więc tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego.
2: Dziękuję.
1: Pierwsza godzina audycji Science bez fikcji na antenie Radio Opole już za nami, ale zostańcie za Radiem Opole, bo po godzinie 12 wracamy z ciekawostkami ze świata nauki i nie tylko. Kacper Śnigurski.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 12, dlatego wracamy z audycją Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie i warto z nami zostać w drugiej godzinie o charytatywnym biegu w piżamach w Białymstoku czy obrączkowaniu młodych sokołów w Lublinie. Po co to się robi? Dlaczego? Albo również temat bardzo ważny, bo okazuje się, że relacje społeczne wpływają na długość naszego życia. Te i wiele więcej tematów w ciągu najbliższej godziny. Zostańcie z nami.

0: Relacje międzyludzkie mają większy wpływ na zdrowie niż wielu z nas może sądzić. I to jest temat, który poruszam teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Przekonywali o tym specjaliści z zakresu zdrowia i psychologii na konferencji w Warszawie. Polacy nie mają świadomości, jak ważne są relacje społeczne, mówi socjolożka Zofia Małkowicz.
1: Jeżeli zestawimy to z wynikami badań międzynarodowych pokazującymi, że te relacje są naprawdę kluczowe, no to to pokazuje, że my po prostu nie wiemy, nie mamy takiej świadomości, że tak jest. Nie postrzegamy relacji też w kategoriach zdrowia. To, że relacje wpływają na wiele różnych aspektów życia, mamy z kim rozmawiać, dzielić się i dzięki temu podejmować też dobre decyzje, ale mamy też rzeczywiste wsparcie na co dzień i łatwiej jest nam po prostu organizować to życie codzienne.
0: Samotność i zły stan psychiczny źle wpływają na nasz organizm, wskazuje kardiolog profesor Marek Postuła.
2: Mamy badania naukowe, które pokazują, że osoby samotne mają chociażby zdecydowanie wyższe stężenie markerów wskazujących na przewlekły stan zapalny. No i tak idąc tym tropem tego przewlekłego stanu zapalnego, my wiemy, że przewlekły stan zapalny jest jednym z elementów wskazującym na to, że takie procesy jak chociażby rozwój miażdżycy, która jest chorobą zapalną, cukrzyca też jest powiązana ze stanem zapalnym, ale choroba Alzheimera też jest powiązana ze stanem zapalnym. To świat medyczny, świat naukowy pokazuje nam, jak wpływają relacje na zwykłe parametry biochemiczne, które my potrafimy zmierzyć.
0: Eksperci podkreślają, że najbardziej martwią wyniki badania najmłodszej grupy dorosłych Polaków na temat ich wpływu na własne zdrowie. Co piąta osoba w wieku 18 do 20 lat uważa, że nie dożyje 60 roku życia.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: To na pszczole opiera się świat i o tych zwierzętach teraz opowiemy, bo kilka dni temu mieliśmy Światowy Dzień Pszczoły. Dzięki działalności owadów zapylających mogą owocować i rozmnażać się rośliny, a my mamy co jeść. Jak mówi dr Jerzy Samborski, specjalista od pszczół Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wkład tych niewielkich owadów w życie człowieka jest nie do przecenienia.
2: Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że jedna rodzina pszczela wnosi poprzez tą działalność zapylającą do produkcji człowieka wartość około 1000 bodajże 400 euro. Ale proszę pamiętać, że niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście zdrowo zbilansować dietę, chociażby bez owoców czy warzyw, byłoby nam bardzo trudno.
1: Niestety działalność człowieka szkodzi pożytecznym pszczołom. Jak podkreśla dr Samborski, zmieniamy nasze otoczenie tak bardzo, że zapylacze nie mają czego w nim szukać.
2: Niszczymy tą bazę pożytkową, niszczymy rośliny, które normalnie są w stanie dostarczać pokarm i tym naszym pszczołom miodnym, i tym dziko żyjącym, tak? Robimy trawniczki przed domem, gdzie jest tylko zielona, piękna trawa. No niestety wszyscy mamy trawniczki, wszyscy mamy tuje. Niestety nie myślimy o tym, żeby były tam jakieś rośliny, które będą w stanie dostarczać właśnie tym owadom pokarm.
1: Liczba pszczół i innych owadów zapylających systematycznie spada. Winę ponoszą też zmiany klimatu, rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych i nadmierne stosowanie pestycydów na polach, w ogrodach czy sadach.

0: Zamiast stroju sportowego założyli piżamy i startują w biegach na różnych dystansach. Mieszkańcy różnych części województwa podlaskiego przyjechali do Białegostoku na zawody i piknik charytatywny na rzecz pacjentów Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Opiernicz Raka na Stadionie Lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywa się po raz drugi. Do biegów zgłosiło się ponad 500 osób.
1: Ja mam tylko jedno pytanie. Idziemy biegać?
2: Taki leśny potwór. Piżamers. Po to, żeby wspomóc tą akcję, po to, żeby propagować też sport piżamowy i nie tylko.
3: W szczytnym celu, aby wspomóc osoby walczące z rakiem. Córeczką.
4: I z mamą. Idea wspaniała przede wszystkim, ten bieg w piżamie i Stowarzyszenie Opiernicz Raka robić świetną robotę.
5: Właściwie każda idea, która zwiększa świadomość problemu chorób nowotworowych u dzieci, jest istotna.
6: Małgorzata Sawicka z UDSK w Białymstoku.
5: Stwierdziłyśmy, że trzeba wyjść do większej liczby ludzi, zachęcić
7: do aktywności fizycznej
5: i do wsparcia pacjentów. Ale to też jest cudowna okazja do spotkania naszych ozdrowieńców, czyli tych dzieci, które skończyły już leczenie.
8: 3, 2, 1. Gorąco tutaj w piżamie. Jest mega ciepło, ale jest mega fajnie i jest takie fajne uczucie, że wszyscy tak razem biegną.
0: Najmłodsi mogą bawić się na dmuchanej zjeżdżalni, wziąć udział w grach zręcznościowych, konkursach i loterii. Są też animacje, warsztaty, pokaz balonowy i prezentacja motocykli. Przygotowano również stoiska z regionalnymi przysmakami. Jej celem jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wsparcie dzieci chorych na nowotwory. Sisters.

0: teraz temat ekologiczny w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo cztery młode sokoły wędrowne z lubelskiej elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Wandy i Czajnika to trzy samice i jeden samiec.
1: To chyba nawet kobieta jest, tak?
2: Tak, to jest samica. Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć, w doskonałym stanie zdrowotnym są. Samice są zdecydowanie większe od samic. Samice to ważyły w granicach 900-950 gram, samce jakieś 600-700 kg.
3: Andrzej Pałgan, pomagam w Stowarzyszeniu Soku od 10 lat prawie. Jestem również obrączkarzem. Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. Jest ona, w tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. No i właśnie stąd wiemy, że Czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest to ptak, którego ja obrączkowałem akurat, więc bardzo mi miło, że mogę jego dzieci obrączkować również.
0: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów.

0: Świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Polski startup Wiktor pozyskał 75 milionów dolarów finansowania, czyli około 274 milionów złotych. To jedna z największych rund inwestycyjnych dla młodej firmy technologicznej w historii Polski. Inwestycje poprowadził amerykański fundusz Accel, znany m.in. z wcześniejszych inwestycji Facebooka czy Spotify. Współzałożyciel firmy, Fryderyk Wiatrowski, powiedział Polskiemu Radiu, że startup chce bardzo szybko rosnąć, by konkurować z największymi graczami rynku AI.
2: Jak chodzi o rozmiar rundy, 75 milionów dolarów, to zdaje się, że jest to jedna z największych serii w historii Polski, jeśli nie największa. Myślę, że jedyna szansa dla nas na wygranie tego rynku, bo to jest bardzo konkurencyjny rynek i mamy tutaj konkurentów typu OpenAI, Anthropic, które mają miliardy, setki miliardów dolarów finansowania. Jedyna szansa dla nas na wygranie tego rynku to jest rośnięcie tak szybko, że nikt nie można złapać i budowanie produktu i innowacji tak szybko, że nikt nie jest w stanie nas kopiować.
1: Wiktor stworzyli byli inżynierowie Mety, czyli Fryderyk Wiatrowski i Peter Albert. Ich produkt to oparty na sztucznej inteligencji cyfrowy pracownik, który działa w firmowych komunikatorach i pomaga m.in. tworzyć raporty, analizować dane czy automatyzować biurowe zadania. Produkt publicznie wystartował dopiero w lutym. Firma twierdzi, że już korzystają z niego tysiące przedsiębiorstw na całym świecie. Startup ma biura w Warszawie i Monachium, a teraz otwiera także oddział w Nowym Jorku. Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Kolejna sobota i nasze kolejne spotkanie. Zapraszam do godziny 15. A dziś na początek prawa pacjenta psychiatrycznego. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co czwarta osoba na świecie doświadczy w swoim życiu jakiegoś zaburzenia psychicznego. W Polsce z usług psychiatrycznych korzysta ponad 1,5 miliona osób rocznie, zresztą cały czas. Mówimy o kryzysie zdrowia psychicznego. Jakie prawa przysługują tej grupie pacjentów? Już za chwilę te kwestie przybliży nam Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP. A w drugiej części programu skupimy się już na tarczycy. Po 14 będziemy rozmawiać o tym, jak choruje ten gruczoł, jakie są tego objawy, a jak wygląda leczenie. Uczucie zmęczenia, problemy z ciśnieniem krwi, z utrzymaniem prawidłowej wagi, apatia, obniżenie nastroju, odczucie zimna. Takie objawy mogą wskazywać na zaburzenia pracy tarczycy. Jednym z powszechniejszych współcześnie zaburzeń jest choroba Hashimoto. Jak zatem postępować w niedoczynności tarczycy, a jak w nadczynności? Czy guzki na tarczycy są groźne? O tym wszystkim opowie doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas, medyk nuklearny, internista, endokrynolog, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze mną studio pierwszy zapowiadany gość Adriana Mazurkiewicz-Fornalik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP i z naszym gościem będziemy rozmawiać o prawach pacjenta, ale konkretnej grupy pacjentów. Będziemy rozmawiać o prawach pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Bardzo szczególne przypadki, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, bo tutaj mamy pewnego rodzaju ograniczenia dotyczące na przykład podejmowania decyzji co do ścieżki leczenia, co do przyjmowania leków, terapii. Te osoby mogą nie mieć pełnej świadomości co do samej procedury medycznej, ale to wszystko będę wyjaśniać z naszym gościem. I myślę sobie, ktoś teraz usłyszał temat i stwierdził, a to mnie nie dotyczy. Nieprawda. Ten problem może dotknąć każdego i myślę, że każdy z nas powinien posłuchać tych informacji, dlatego że starzejemy się. Nawet jeżeli nie mamy tego rodzaju problemów natury psychicznej, mentalnych, to w przyszłości, kiedy będziemy starsi, takie problemy mentalne mogą się pojawić i warto wiedzieć, jakie mamy prawa. Ale z drugiej strony, według danych Światowej Organizacji Zdrowia, co czwarta osoba na świecie doświadczy w swoim życiu jakiegoś zaburzenia psychicznego. Bo to mogą być nie tylko takie stałe niepełnosprawności, ale może się pojawić depresja, jakiś inny problem taki natury mentalnej, który wpływa na nasze postrzeganie świata. No dobrze, pani Adriano, bo ja się rozgadałam. Zacznijmy od podstawowego pytania. Jakie przepisy gwarantują to bezpieczeństwo i gwarantują te prawa pacjentom właśnie z zaburzeniami mentalnymi?
1: Podstawowym dokumentem, ustawą, która gwarantuje prawa pacjenta, to jest ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która też porusza jakby obszar dotyczący pacjentów psychiatrycznych. Ale oprócz tego mamy różne ustawy dotyczące chorób psychicznych, mamy ustawę dotyczącą właśnie takich pacjentów, gdzie te kwestie może nie w zbyt szerokim zakresie, ale są w jakiś sposób uregulowane. Bo musimy wziąć też pod uwagę, że tak naprawdę przepisy nie wyczerpują wszystkich kwestii, więc czasami tutaj trzeba podejść do niektórych przepisów bardzo rozszerzająco i zwrócić uwagę przede wszystkim na dobro pacjenta.
0: Jakie dobra z pani praktyki, nie tylko w Stobrawskim Centrum Medycznym, pani od bardzo wielu lat zajmuje się prawami pacjenta, jakie obszary mogą być zagrożone, jeśli chodzi o to dobro pacjenta? Z jakimi problemami pani się spotykała jako rzecznik praw pacjenta?
1: Czy sprawy dotyczyły, jeżeli chodzi o same prawa pacjenta, różnych obszarów, czy to dostępu do dokumentacji medycznej, czy to kwestii zgody na procedury medyczne, bo tak naprawdę chyba tutaj mówiąc o pacjentach z zaburzeniami psychicznymi, tutaj pojawia się największy problem, ale obecnie pracując w Stobrawskim Centrum Medycznym, my mamy oddział geriatrii, gdzie, tak jak pani redaktor powiedziała, pojawiają się problemy różnych pacjentów w różnym stanie dementywności i to też generuje problemy, dlatego że mówi się o tym, że zgoda na jakiekolwiek procedury musi być świadoma. I tutaj się pojawia problem tej świadomości.
0: No właśnie.
1: Bo ustawodawca nie reguluje kwestii, jak zbadać tą świadomość i nie każdy ma doświadczenie, nie jest lekarzem, psychiatrą czy psychologiem, żeby ocenić stan tego pacjenta w takim, że ta decyzja jego była podjęta świadomie.
0: No to w takim razie na tym przykładzie geriatrii, co robicie w takich sytuacjach, kiedy pacjent ma już tego rodzaju objawy związane z demencją i na przykład odmawia leczenia, a specjaliści, medycy widzą, że to leczenie jest potrzebne?
1: Oczywiście tutaj odnosimy się najczęściej do ustawy o prawach pacjenta, która mówi, że jedną z podstawowych, zgoda pacjenta, jeżeli faktycznie psycholog oceni, że ten pacjent jest w stanie

0: zdrowia pacjenta, kierujemy wniosek do sądu o wydanie zgody zastępczej.
1: Mhm. I tutaj bierze w tym udział rodzina, czy też wy jako medycy możecie podjąć takie kroki dla bezpieczeństwa pacjenta, cały czas tutaj podkreślam?
0: Jeżeli chodzi o wniosek do sądu, to szpital kieruje wniosek do sądu, natomiast my też jako szpital, w związku z tym, że nie są uregulowane te kwestie w żadnych przepisach, podjęliśmy działania, które zmierzają do tego, żeby skierowaliśmy pisma do Rzecznika Praw Pacjenta, do Ministerstwa Zdrowia o wydanie jakichś rekomendacji w tym zakresie.
1: Mhm. A kiedy pacjent odmawia, tak, tego leczenia, jeszcze nie ma potrzeby, żeby go ubezwłasnowolniać, to medycy rozmawiają z takim pacjentem, starają mu się wytłumaczyć, że ma prawo do wyrażenia zgody albo właśnie nie chcę mówić o odmowie, no oczywiście prawo do odmowy też ma. No tutaj jest dylemat, tak? Bo jest prawo do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na leczenie. Wiecie, że pacjent może w niewłaściwy sposób ocenić sytuację, ale ma też swoje prawa. No i co w takiej sytuacji? No jest taki poważny dylemat, bo ma swoje prawa, ma prawo do odmowy leczenia, bo ma prawo, ale wiecie, że jego postrzeganie świata jest zaburzone.
0: To są właśnie te sytuacje, o których mówimy, że pacjent, tak naprawdę, jeżeli pacjent ma wyrazić zgodę tutaj mówmy o, bo ta zgoda będzie również na te czynności, takie drobne zabiegi, procedury medyczne, gdzie uważa się, że wystarczy tak zwana zgoda dorozumiana, czyli każde zachowanie pacjenta wskazujące na jego chęć poddania się danej procedurze, ale problem się pojawia przy tych procedurach bardziej skomplikowanych, tak, które powodują wysokie ryzyko dla zdrowia pacjenta, są obarczone jakimś sporym ryzykiem i wtedy jest wymagana zgoda pisemna, tak? Ale też kwestia przyjęcia nawet do szpitala, wyrażenia tej zgody. To oczywiście tutaj jednym z podstawowych warunków, o którym pani wspomniała, jest to, że taka zgoda musi być pacjent musi być bardzo dobrze poinformowany. Czyli wszystkie informacje, nie tylko te pozytywne, ale też również te negatywne. No i oczywiście musi w przypadku odmowy, musi być poinformowany o konsekwencjach z tym związanych, że co w sytuacji, kiedy odmówi leczenia, kiedy odmówi zgody na wykonanie konkretnej procedury medycznej. Ale to też jest taki jeszcze jeden kluczowy aspekt, że pacjent w sytuacji nawet podpisania zgody, on na każdym etapie przed rozpoczęciem procedury tą zgodę może wycofać. No i tutaj, jeżeli to jest pacjent, to co wspomniałam na początku, jest to pacjent świadomy, nie mamy wątpliwości co do jego świadomości, poczytalności i tak dalej, to mamy sprawę, sytuację bardzo jasną. Bo pacjent, szanujemy jego konstytucyjne prawo do samostanowienia i jeżeli pacjent podpisuje odmowę, że nie wyraża zgody, temat jakby jest zamknięty, bo tak naprawdę decydentem w pierwszej kolejności o tym, czy procedura ma być wykonana, to jest pacjent, tak? To jest jego życie i zdrowie i to on o tym decyduje. Natomiast jeżeli to jest osoba z jakimikolwiek zaburzeniami, no to oczywiście jest tutaj spory problem, bo co zrobić, tak? Jeżeli nawet ma przedstawione informacje i nie wyraża zgody, no to oczywiście, kiedy mamy zagrożenie życia i zdrowia pacjenta i nie możemy czekać na wyrażenie zgody zastępczej przez sąd, wtedy decyzję może podjąć dwóch lekarzy, najlepiej tej samej specjalności. Sytuacja jest lepiej uregulowana, jeżeli chodzi o pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, bo wtedy może podjąć decyzję nawet o badaniu, może podjąć lekarz psychiatra. Jeżeli nie ma lekarza psychiatry, to może podjąć decyzję inny lekarz. I to badanie nie zawsze da się przeprowadzić w warunkach domowych, więc tutaj jest kolejna kwestia, że nawet ustawodawca uregulował kwestię transportu takiego pacjenta do szpitala, że on nie może być przewożony w taki sposób, że samochodem prywatnym, tylko powinien być transportowany w obecności lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego, dlatego że gdyby się nasiliły te objawy jego zaburzeń, to wtedy można zastosować jakiś przymus bezpośredni, na przykład poprzez podanie odpowiednich leków. Także ta kwestia została uregulowana, no ale też jeżeli pacjent przebywa w szpitalu, to też są inne sytuacje, bo można wtedy zgodnie z ustawą też zastosować przymus bezpośredni, czy to zastosowanie pasów, czy innych środków unieruchomienia, czy odizolowanie pacjenta od innych pacjentów, czy również podanie przymusowe leków. Tylko tutaj już jest bardziej skomplikowana procedura, bo to należy, to musi być monitorowane i tak dalej.

0: tym się nie będziemy dłużej pochylać, bo myślę, że największym problemem jest sytuacja, kiedy do pacjenta przyjeżdża karetka pogotowia i personel zespołu ratownictwa medycznego na przykład odmawia takiego pacjenta przetransportowania do szpitala.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać, bo tak, bo my mówimy o takich sytuacjach nawet trochę idealnych, że wszyscy chcą, tylko pacjent ze względu na swoje zaburzenia odmawia ich, wszyscy chcą tego pacjenta przekonać, ale czasami te zaburzenia są takie niejednoznaczne. Nie wiemy, co ten pacjent, co tam się dzieje, tak? Co on myśli. I nagle się okazuje, że medycy odmawiają przewiezienia i spotkałem się z taką sytuacją nawet, że odmówiono pacjentowi w Manii przewiezienia karetką pogotowia, to nie było w województwie opolskim, to było na Śląsku, odmówiono przewiezienia do szpitala. Ostatecznie rodzina podjęła takie kroki, że udało się tego pacjenta przewieźć do tego szpitala i tam został, czyli była ta potrzeba hospitalizacji, ale są takie sytuacje, kiedy właśnie z jakichś względów medycy odmawiają, chociaż wydawałoby się, że jest wskazanie do tego, dlaczego tak się może dziać.
0: Ja myślę, że troszeczkę wynika to z jakiejś nieświadomości przepisów prawa, dlatego że my tak skupiamy się wszyscy w zasadzie na, tak jak powiedziałam na początku, na ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ale jest szereg innych odniesień, które te kwestie regulują. I tutaj mamy sytuację właśnie, jeżeli chodzi o ustawę o zdrowiu psychicznym, że jeżeli pacjent zagraża swojemu zdrowiu, swojemu bezpieczeństwu i życiu w jakikolwiek sposób, prawda, że nie wiem, chce popełnić, odgraża się, że popełni samobójstwo, czy uszkadza swoje ciało i tak dalej. To jest jeden przypadek, kiedy taki pacjent może być zastosowany ten przymus, czy może być skierowany na badania, przewieziony na badania. Druga sytuacja jest, kiedy on zagraża nie tylko sobie, ale również innym osobom, tak? I trzecia sytuacja, która może być, który pacjent pod wpływem jakiegoś pobudzenia, i nie mówimy tutaj o pobudzeniu emocjonalnym, bo to zawsze należy, personel medyczny powinien odróżnić, jeżeli niszczy mienie i tak dalej, to jest również sygnał do tego, żeby podjąć jakieś działania. Jeżeli wiemy, i tu jest właśnie ten element, że ten pacjent nieświadomy, więc ktoś za tego pacjenta musi podjąć decyzję, no a tym osobą, która jest taką decyzyjną, która ma wiedzę, no to przede wszystkim jest personel medyczny, bo no to są, mogą być te objawy, które się pojawiają, mogą być na tyle różnych przyczyn. Może to być choroba, tak? Może to być następstwo jakiejś innej choroby, niekoniecznie choroby psychicznej. Może to być następstwo alkoholizmu, ale może to być też następstwo przyjmowania jakichś środków odurzających, więc tutaj jest wiele podstaw. A jednym najważniejszym elementem, na który każdy powinien z pracowników sektora medycznego zwrócić uwagę, taki, który udziela pomocy takiemu pacjentowi, czy jest zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia tego pacjenta.
1: Tak, tutaj jest bardzo potrzebna ta czujność, bo nawet jeżeli ten pacjent w danym momencie nie jest agresywny, jest w jakiś sposób wycofany nawet, to nie znaczy, że on sobie nie zagraża, czy też otoczeniu, bo tutaj może się wszystko zmienić w jednym momencie. Gościem programu, przypomnę, jest Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik Zarządu do Spraw Praw Pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP. Rozmawiamy o prawach pacjenta, ale prawach pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Proszę z nami pozostać.

0: pierwszej części naszej audycji rozmawiamy o prawach pacjenta psychiatrycznego. Ze mną w studiu cały czas specjalistka od praw pacjenta Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP z wieloletnim doświadczeniem nie tylko w Stobrawskim Centrum Medycznym. Na to zwracam uwagę. U was psychiatrii nie ma, ale jest na przykład geriatria, prawda? Gdzie zdarzają się pacjenci już z zaburzeniami związanymi na przykład z procesem starzenia się. To wracając jeszcze do tej odmowy, kiedy na przykład lekarz, medyk, który przyjechał z karetką pogotowia do pacjenta psychiatrycznego i stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, żeby pacjenta przewozić do szpitala, a jednak okazuje się, że była taka potrzeba, bo potem się coś wydarzyło najgorszego tak naprawdę i też zresztą zwróciła się do mnie słuchaczka właśnie w takiej sprawie, stąd też ten temat. Co rodzina potem powinna zrobić w takich sytuacjach? Czy ten pacjent jest trudniejszy w zdiagnozowaniu, jeśli chodzi o pacjenta, o przypadek chorobowy? No bo to nie jest krwawiąca ręka, to nie są zaburzenia kardiologiczne, to są zaburzenia mentalne, one mogą być niejednoznaczne, z zewnątrz nie widać, chyba że ten pacjent jest agresywny, że coś się poważnego może dziać.
1: Nie ma u nas w kraju takich wytycznych stricte dla personelu medycznego, który przyjeżdża na udzielić pomocy takiemu pacjentowi. Natomiast jakby różne komentarze do ustaw mówią o tym, że powinno się zastosować taki model, który jest przyjęty w Wielkiej Brytanii, że powinno się zadać w pierwszej kolejności pacjentowi trzy pytania dotyczące, to są bardzo proste pytania, dotyczące czy wie na czym, dlaczego tutaj przyszedł personel, dlaczego ma mieć udzielone świadczenie, nie, czy zdaje sobie sytuację z tego, sprawę z tego, co się może wydarzyć. Jeżeli pacjent na te wszystkie trzy pytania, które tam są uwzględnione, odpowie na tak, no to znaczy, że on jest, że jest jakby świadomy tego, co robi. Natomiast co pacjent w sytuacji takiej drastycznej, o której pani wspomniała, co rodzina może zrobić? Oczywiście no, może złożyć skargę i tutaj ma wiele możliwości. Jeżeli chodzi o pacjentów psychiatrycznych, to w każdym województwie działa rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Również taki rzecznik praw pacjenta szpitali psychiatrycznych jest dedykowany dla naszego województwa.
0: I to jeszcze tak na chwileczkę jeszcze dopytam, a czy w danej sytuacji, kiedy jeszcze było pogotowie, była szansa uratowania tego człowieka, przewiezienia go do szpitala, ale spotkała się rodzina z odmową, czy rodzina może zażądać przewiezienia mimo wszystko, czy tutaj decydujące zdanie ma medyk? Bo na przykład rodzina tak jest bliżej, zna, tak, członka rodziny, wie jak przebiega jego choroba. Lekarz, który przyjeżdża z pogotowia, może nie znać całej historii.
1: Czy decyzję o przewiezieniu pacjenta niestety podejmuje personel medyczny. Mhm. To może być lekarz, może być to ratownik medyczny i to oni decydują o tym, czy pacjent się nadaje do hospitalizacji, czy może być przewieziony transportem właśnie sanitarnym, czy przez rodzinę. Natomiast tutaj, bo my skupiliśmy się na ratownictwie medycznym, tak, że przyjeżdża karetka pogotowia, pacjent zachowuje się w taki, a nie inny sposób. I my wiemy, że to nie jest osoba pod wpływem właśnie środków odurzających czy alkoholu, również możemy wezwać policję, która też może nam w takiej sytuacji pomóc. I oczywiście policja też jest upoważniona do tego, żeby albo wezwać karetkę, albo przewieźć pacjenta do szpitala. Bo tak naprawdę tylko psychiatra chyba jest w stanie ocenić stan tego pacjenta, bo oczywiście takie typowe objawy, tak jak pani wspomniała, one są do ocenienia, ale pacjent ma różne stany, ma chwilę wcześniej jest pobudzony, a za chwilę jest bardzo spokojny i wystarczy rozmowa, czasami lekarz, inna osoba z zewnątrz, nie rodzina, porozmawia z tym pacjentem i ten pacjent się uspokaja, ale tak naprawdę to jest efekt chwilowy, karetka odjeżdża i znowu zaczyna się ta sama sytuacja. I tak jak pani powiedziała, no ewidentny jakiś błąd tutaj się pojawił, no bo z tego, co zostało opisane, to wynika, że pacjent zagrażał swojemu życiu i zdrowiu i osób bliskich, więc tu jak najbardziej interwencja jakakolwiek powinna być podjęta. Nawet przekazanie do konsultacji, przewiezienie takiego pacjenta na konsultację do szpitala psychiatrycznego w jakiś sposób by rozwiązała problem, bo wtedy specjaliści by ocenili, czy faktycznie ten pacjent się kwalifikuje do leczenia, czy się nie kwalifikuje do leczenia.
0: A słyszała pani często od tego rodzaju odmowach?
1: Czy takie odmowy się zdarzają i to są różne sytuacje i to, o czym pani redaktor powiedziała, sytuacja, kiedy jakiś czas temu miałam taką sytuację niezwiązaną z jakby z pracą moją w placówkach, z którymi współpracuję, natomiast dotyczyło to jakby innej sytuacji, kto się do mnie zwrócił, wiedząc, że zajmuję się takimi sprawami, że była sytuacja, właśnie przyjechał lekarz pogotowia, pacjent chwilę wcześniej był bardzo pobudzony, agresywny, było kilku dorosłych mężczyzn, którzy nie byli w stanie tego pacjenta uspokoić, natomiast to był starszy człowiek, więc pokłady energii aż dziwne na ten wiek, ale w momencie, kiedy przyjeżdża karetka pogotowia i rodzina prosi, nawet to nie chodziło o zabranie, tylko o podanie jakichś leków uspokajających, bo leki, które oni mieli przepisane, te leki nie działały i pacjent był naprawdę bardzo agresywny. W momencie, kiedy przyjeżdża pogotowie, pacjent jest wyciszony, uspokojony, logicznie odpowiada na pytania lekarzy, więc nawet pojawiło się pytanie do tego lekarza, czy panu tutaj dzieje się krzywda? A rodzina nawet nagrała moment, kiedy pacjent się zachowywał chwilę wcześniej bardzo agresywnie, rzucał przedmiotami, używał obraźliwych słów wobec bliskich i tak dalej, więc no takie sytuacje się też zdarzają, więc to jest naprawdę bardzo trudne, trudne do rozpoznania i do podjęcia, do zareagowania, no bo właśnie mamy tą sytuację rodziny, która jest przestraszona tym, co się dzieje i wie, że sytuacja za chwilę się może powtórzyć i pracownikami medycznymi, którzy przyjeżdżają na interwencję, okazuje się, że tutaj nie ma jakby problemu, tak? A wiemy, jak wyglądają że wezwanie karetki, gdzie może być karetka potrzebna do innego, w innym miejscu, do bardziej potrzebującej osoby. Tutaj możemy niestety popełnić jakiś błąd, a wiemy, że no, takie błędy się zdarzają, a powinniśmy dążyć do tego, żeby wyeliminować w jakimś stopniu, bo to, że pacjent odmawia, jeszcze powiem, to, że pacjent odmówił poddania się procedurze przyjęcia do szpitala, podania jakichkolwiek leków, nie zwalnia tak naprawdę pracowników medycznych z podjęcia innych działań, które spowodują, że w jakiś sposób ten pacjent zostanie zabezpieczony.
2: Zanim jeszcze właśnie jaka jest ta ścieżka, jeśli chodzi o dochodzenie swoich praw, myślę, że to może zostawmy, bo tak się pospieszyłam z tym pytaniem, pozostawmy to na trzecią część, to chciałam zapytać, a właśnie, a kiedy pacjent odmawia, a jest potrzeba takiej przymusowej hospitalizacji, to jakie tutaj są prawa, jakie mają prawa medycy, jakie prawa przysługują pacjentowi, co w takich sytuacjach, kiedy jest potrzebne to leczenie. Nikt nie odmawia, tak, bo skupiłyśmy się na początku na tym jednym konkretnym przypadku, ale jak to jest w innych sytuacjach?
1: To tak jak powiedziałam, pierwsza sytuacja, kiedy lekarz może podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na badania, to jest ta sytuacja, natomiast oczywiście po tym badaniu, które powinno być tak naprawdę niekoniecznie przeprowadzone w warunkach domowych, ale powinno być przeprowadzone w szpitalu, kolejną sytuacją jest, że pacjent może być przyjęty do szpitala, czy to szpitala psychiatrycznego, czy jeżeli to jest sytuacja zdrowotna spowodowana nadużywaniem alkoholu, czy substancji narkotycznych i jakichś tam innych, to w takiej sytuacji niestety pacjent nie może być tak naprawdę, musi też wyrazić zgodę na przyjęcie do szpitala. Natomiast tutaj są przesłanki, które mówią o tym, że jeżeli osoba demoralizuje społeczeństwo, jeżeli demoralizuje młodocianych, jeżeli uchyla się od obowiązku, mówię tutaj na przykład o osobach, które mają zaburzenia psychiczne z powodu nadużywania alkoholu, to oczywiście kolejną przesłanką jest to, że uchyla się od obowiązków łożenia na rodzinę, uchyla się od pracy, wtedy czy to rodzina, czy to na przykład policja, jeżeli też zakłóca porządek publiczny. To są częste sytuacje, które się powtarzają, to nie może być jednorazowa sytuacja. Oczywiście może wystąpić do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie takiego pacjenta. Taka sama sytuacja będzie, jeżeli chodzi o pacjentów z zaburzeniami związanymi z tym, że nadużywają narkotyków. Natomiast no, oczywiście tu jedną i najważniejszą przesłanką, na której ja bym się skupiła, to, że jeżeli pacjent zagraża swojemu zdrowiu i życiu, wtedy takiego pacjenta przyjmujemy do szpitala i oczywiście wtedy szpital, personel tego szpitalu, lekarze ocenią na podstawie różnych badań, wywiadu i tak dalej, czy ten pacjent nadaje się do dalszej hospitalizacji i leczenia, bo no, nie, ciężko jest podczas takiej interwencji, bo tak naprawdę skupiliśmy się na tych kartce pogotowia, na takiej interwencji, to co już powiedziałam wcześniej, ocenić, czy ten pacjent jest w stanie jakąkolwiek zgodę wyrazić.
2: Sąd ma 72 godziny, tak, na zdecydowanie wyrażenie zgody bądź nie na takim przymusowym leczeniu w szpitalu psychiatrycznym?
1: Ogólnie to różnie wygląda. To wszystko zależy od tego, znaczy decyzje sąd tutaj opiekuńczy bardzo szybko podejmuje decyzję. Czasami to jest kilka godzin, czasami to jest następnego dnia, czyli tutaj nie ma problemów, więc bardzo szybko reagują i taka decyzja jest wydawana. Natomiast no, też musimy wziąć pod uwagę, że coraz więcej, tak jak pani redaktor powiedziała na początku, mamy starzejące się społeczeństwo, mamy różnego typu sytuacje i też musimy popatrzeć na tą wydolność sądu, że tak naprawdę brakuje nam takich konkretnych przepisów, które by te wszystkie kwestie ujednoliciły i uregulowały.
2: I uprościły pewnie.
1: I uprościły całą procedurę przyjęcia takiego pacjenta.
2: Gościem programu jest Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, specjalistka od praw pacjenta, pełnomocnik zarządu w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu cały czas jest Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP. Rozmawiamy o prawach pacjentów psychiatrycznych. A ja chciałam zapytać, czy pacjenci z zaburzeniami psychiatrycznymi boją się korzystać ze swoich praw, boją się hospitalizacji, bo boją się stygmatyzacji społecznej, że dowie się pracodawca, że dowie się rodzina, że on ma jakiś epizod w leczeniu psychiatrycznym. Czy też widzi pani tego rodzaju problemy? Tak zupełnie od drugiej strony zapytam.
2: Myślę, że to jest dalej taki temat tabu, że osoby, które doznają takich chorób, takich sytuacji, na pewno nie chcą, aby inne osoby o tym wiedziały, nie chcą się, że tak powiem, kolokwialnie chwalić, natomiast czasami już są jakieś objawy, które to wskazują, to niekoniecznie, bo my już mówimy o takim przypadku bardzo zaostrzonej choroby, tak, gdzie już są różnego typu stany i pojawia się agresja i pojawiają się inne elementy i samookaleczenia i tak dalej. Natomiast tu też jest bardzo duża rola rodziny, żeby zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład pacjent zmienia swoje zachowanie, że to jest osoba, która była bardzo towarzyska, nagle staje się zamknięta i nawet zaniedbuje swoje czynności higieniczne czy inne rzeczy, które do tej pory lubiła, to też jest taki chyba sygnał do tego, żeby zwrócić uwagę, że coś z tym pacjentem jest nie tak.
1: Że na przykład rozwija się depresja, tak?
2: I oczywiście, tak. Natomiast tak, to jest duże pole do popisu dla psychologów. I myślę, że o ile pacjenci, czy nie tylko pacjenci, że różne osoby korzystają z pomocy psychologów, to natomiast korzystanie z pomocy psychiatry dalej jest takie dosyć kontrowersyjne, bo właśnie ta stygmatyzacja społeczna jednak w dalszym ciągu funkcjonuje. I często osoby próbują sobie poradzić z problemem same, ale wiemy, że to naprawdę tutaj jest bardzo ważna pomoc i wsparcie specjalistów, bo w takiej sytuacji pacjent sobie sam nie poradzi.
1: Jeżeli pacjent przebywa na zwolnieniu chorobowym właśnie ze względu na tego rodzaju zaburzenia, czy jego pracodawca jest w stanie wyczytać z tego zwolnienia, zaświadczenia o niezdolności do pracy, jakiej natury to są problemy? Tutaj jest dochowana ta tajemnica, czy nie? Czy pracodawca może się dowiedzieć, bo właśnie ktoś się może bać, że pracodawca się dowie, że ja mam problemy psychiczne, tak? Czy pracodawca dowie się, na przykład wyczytując te formularze ze zwolnienia lekarskiego, że to jest zwolnienie wypisane przez lekarza psychiatra?
2: Czy będzie wypodane, przez jakiego lekarza zostało to wypisane, natomiast jeżeli to korzystał z pomocy placówki konkretnej, również to jest widoczne. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że mamy ochronę danych osobowych i nawet jeżeli ja, będąc pracownikiem działu kadr, działu HR, no jestem też zobligowana do zachowania tajemnicy. Bo mówimy o takiej tajemnicy zawodowej, ale też mamy coś takiego jak tajemnica informacyjna związanych z pacjentem. I jeżeli ja zawsze tłumacząc na różnego typu szkoleniach, czy to dla studentów, czy dla personelu medycznego, mówię, że zwróćcie uwagę Państwo na taką sytuację, że jeżeli ochrona danych osobowych dotyczy tylko osoby żywej, w momencie, kiedy osoba umiera, nie przysługuje jej ochrona przewidziana w ustawie o danych osobowych, natomiast informacje związane z pacjentem, czyli to nie tylko informacje dotyczące jego sytuacji zdrowotnej, ale to wszystko, co nam pacjent powie, czyli o sytuacji zawodowej, prywatnej, czy o jakichś tam innych sytuacjach, które będzie nam opowiadał, to jest wszystko objęte tajemnicą i ta tajemnica obowiązuje również po śmierci pacjenta i zwolnieni możemy być tylko w kilku przypadkach, czyli postępowanie przed sądem, postępowanie w trakcie prowadzenia postępowania przed Rzecznika Praw Pacjenta, funduszem kompensacyjnym, czy coś, co zostało kilka lat temu dopisane do kodeksu karnego, tak zwany obowiązek denuncjacji, to znaczy, że jeżeli personel medyczny w trakcie zajmowania się pacjentem zaobserwuje jakieś ślady wskazujące na to, że osoba była ofiarą przemocy i tutaj zarówno mówimy o tych przestępstwach przeciw wolności seksualnych i dorosłych i małoletnich, zgwałcenie grupowe, mamy tam też wypisane przestępstwa uszkodzenia narządów, wzroku, słuchu i tak dalej. Jest tam kilka rodzajów tych przestępstw. przestępstw, to personel medyczny, nawet jeżeli nie będzie przekonany, że faktycznie ta osoba się nabawiła w sposób naturalny tych śladów, powinien powiadomić organy ścigania, organy będą dochodzić do tego, czy faktycznie doszło do przestępstwa. Natomiast jeżeli pracownicy medyczni widząc takie ślady, nie powiadomią organów ścigania, w jakimkolwiek etapie postępowania leczenia tego pacjenta taki problem się pojawi, to się może okazać, że no, grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.
3: Czyli w takich sytuacjach, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, na przykład wynikające nawet nie tyle z obrażeń, co z zachowania tej osoby, to lepiej powiadomić odpowiednie służby, jeśli chodzi o medyków, żeby mieć pewność, że ten pacjent, pacjentka są zabezpieczeni. A czy w trakcie leczenia, albo kiedy ten pacjent wchodzi na drogę leczenia psychiatrycznego, może być przypisany mu ktoś, kto będzie jakby go wspierał w podejmowaniu decyzji. Załóżmy, macie pacjenta z objawami demencji, jest wymagane leczenie, ten człowiek nie ma nikogo bliskiego z rodziny albo no, nie współpracuje z rodziną. Czy jest ktoś, kto będzie mu pomagał w podejmowaniu tych decyzji, oprócz medyków?
2: Jeżeli chodzi, my mamy akurat w naszym szpitalu, na oddziale geriatrycznym, mamy takie rozwiązanie, że jest zatrudniony psycholog, który też rozmawia z tymi pacjentami. Prowadzone są również przez naszych fizjoterapeutów zajęcia, i to zarówno zajęcia ruchowe, jak i również takie zajęcia terapeutyczne, wykonywanie różnych prac i tak dalej, że ten pacjent jest jakby zaopiekowany. Poza tym pełniąc funkcję w każdym szpitalu powinien być powołany, czy to pełnomocnik do spraw praw pacjenta, czy to rzecznik, szpitalny rzecznik praw pacjenta, to jest taka osoba, która nie jest tylko od rozwiązywania tak naprawdę problemów związanych ze skargami pacjentów, jak się potocznie przyjęło, ale to jest taka również osoba, z którą można, uważam, że można porozmawiać i nawet takiego pacjenta nakierować, że wie pan, to jest... Tutaj proszę porozmawiać w tej kwestii z tym lekarzem, to możemy zrobić to czy tamto. No a jeżeli to jest faktycznie jeszcze osoba samotna i tak dalej, no to jeszcze też w wielu szpitalach są tak zwani pracownicy socjalni, którzy też zajmują się tymi kwestiami, bo my skupiamy się tak naprawdę na pobycie pacjenta w szpitalu, ale ten pacjent musi wyjść. No ten właśnie. Pacjent musi, o tego pacjenta, który nie ma rodziny, nie ma osób bliskich przy sobie, musi ktoś się zatroszczyć, żeby to, co zostało w szpitalu dokonane, zaaplikowane odpowiednie leki, odpowiednie procedury, żeby ktoś tego pacjenta nadzorował, żeby ktoś doglądał i tak dalej. Więc tu jakby te relacje z ośrodkiem pomocy społecznej czy z jakimś innym zakładem opiekuńczym, to wtedy realizuje pracownik socjalny.
3: No tak, no bo ta osoba na przykład musi poza szpitalem przyjmować potem leki w odpowiednich dawkach. Taki starszy człowiek, nawet jeżeli to będzie starsze małżeństwo w zaawansowanym wieku, oni mogą sobie z tym nie radzić. A co to jest opiekun faktyczny?
2: To jest takie pojęcie, które pojawiło się w ustawie o prawach pacjenta, również ono się pojawia w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, że jest to osoba, która może sprawować opiekę nad osobą, ale bez obowiązku ustawowego, i tutaj jest taki element stałej opieki. Często się tak zdarza, że pacjenci, jeżeli uważa, że to jest to mój mąż, czy moja żona, to no ja jestem w jakiś sposób, moja żona jest w ciężkiej sytuacji, powinienem się nią opiekować i podejmować za nią decyzję. Niestety, opiekun faktyczny, mąż, gdyby ten mąż, nawet on nie będą starsze, dorosłe dzieci, starszych rodziców nie będą opiekunami faktycznymi w stricte znaczeniu tym kodeksowym, dlatego że tak jak powiedziałam, ten element stałej opieki, czyli jeżeli mam, mąż może być opiekunem faktycznym w sytuacji, kiedy na przykład osoba jest po jakąś niepełnosprawnością i ten mąż się cały czas na skutek opiekuje tym żoną, to wtedy on spełnia ten wymóg tego opiekuna faktycznego. Natomiast już na przykład osoba, która zauważy na piaskownicy dzieci, że jedno dziecko uderzyło łopatką drugie, dochodzi do jakiegoś krwotoku z nosa i tak dalej, ta osoba zabiera to dziecko na SOR, ona nie jest opiekunem faktycznym. Jedyny przywilej z tego opiekuna faktycznego jest taki, że opiekun faktyczny może wyrazić zgodę na badania, na nic więcej.
3: A to w takim razie kto może być tym opiekunem faktycznym?
2: To właśnie tak jak powiedziałam, ktoś, kto opiekuje się przez dłuższy czas, okres czasu tą osobą. Okay. Stale się opiekuje, nie w takich relacjach normalnych, rodzinnych, tylko że po prostu skupia się na leczeniu, jakby na stałej opiece nad tym pacjentem. To wtedy będzie ten element opiekuna opiekuna faktycznego. No taka niestety dziwna regulacja. Natomiast no często pacjenci, rodziny pacjentów mówią, no ale tak, ale jak ja nie mogę podjąć decyzji, skoro ja się tą osobą opiekuję, tak? Mhm. Jeżeli opiekuję się w takim znaczeniu, jak powiedziałam, że to jest stała opieka pielęgnacyjna i tak dalej, to on spełnia te znamiona. Natomiast gdy sobie żyjemy razem w wspólnym gospodarstwie, to nie wypełniam tych znamion opiekuna faktycznego i tu jest duży problem właśnie w takich sytuacjach. Nie ma w Polsce oświadczeń na przyszłość, czyli tych pro futuro, które funkcjonują w wielu krajach, że będąc świadomy, wyrażam zgodę, co w jakiej sytuacji może się zdarzyć. I tak samo nie ma pełnomocnictwa do decydowania o tym, że ja upoważniam kogoś bliskiego do tego, żeby w sytuacji, kiedy będę nieświadoma, nieprzytomna, że ktoś będzie decydował o moim życiu i zdrowiu.
3: No trochę tych problemów, takich luk prawnych pozostało.
2: Oczywiście, nowelizacja ustawy już o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta była kilkukrotnie, natomiast to jest tak szeroka dziedzina, że nie da się wszystkich kwestii uregulować, ale mówię, tutaj przede wszystkim uważam, że tutaj rola nas, pracowników sektora medycznego jest istotna, aby wspierać pacjentów i ich rodziny w podejmowaniu różnych decyzji, bo mówię, zawsze to jest taka sytuacja, że człowiek znajduje się w nowym środowisku, w nowym otoczeniu, czasami sama sytuacja, że jestem chora, jest w jakiś sposób dla mnie
3: już trudna
2: i dlatego ciężko jest tutaj pozostać obojętnym na tą sytuację pacjenta i nie podejmować żadnych działań, więc odrobina empatii jak najbardziej jest wskazana.
3: Pani Ado, jeszcze tak na koniec bardzo krótko poproszę. Kiedy te prawa jednak zostały naruszone, gdzie pacjent może się zgłosić? Oczywiście Rzecznik Praw Pacjenta w każdym szpitalu, tak?
2: Tak, Rzecznik Praw Pacjenta w każdym szpitalu. Oczywiście może bezpośrednio do ordynatora, dyrektora, do Rzecznika Praw Pacjenta, w Warszawie. Może też złożyć do organów nadzorczych szpitali, czyli na przykład złożyć skargę do Urzędu Marszałkowskiego czy do innej instytucji, tam komu dany szpital podlega. Ewentualnie, jeżeli doszło faktycznie do dużego naruszenia, oczywiście wystąpić z powództwem cywilnym o zadośćuczynienie i zapłatę jakiegoś odszkodowania.
3: Ale oby te przepisy pozostawały martwe, tak aby nikt nie musiał takiej ścieżki poznawać. Dziękuję serdecznie. Szeroki temat, tak jak szerokim tematem są w ogóle prawa pacjenta. Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik Zarządu do Spraw Praw Pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym w KUP, była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
3: I zapraszam ponownie. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
3: Już nie będę długo odwlekała naszej wizyty. Myślę, że prawa pacjenta, jeśli chodzi o dzieci, to będzie kolejny temat, z którym Panią tutaj zaproszę. Dobrze? Jesteśmy umówione.
2: Zgadzam się.
3: Dziękuję serdecznie.